0: Krasucki, zapraszam. Zapadł prawomocny wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat na Górnym Śląsku. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał karę dożywocia dla Mateusza H., skazanego za gwałt i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach, jednak nawet wtedy nie wyjdzie na wolność. Co to oznacza dla skazanego? No tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik, który był na sali rozpraw.
1: Jeśli po 40 latach Mateusz H. opuści warunkowo więzienie, to trafi do zakładu psychiatrycznego na leczenie, bo jak uznali biegli, ma zaburzenia osobowości i prawdopodobne jest, że znów zabije. W praktyce po prostu nigdy nie wróci na wolność.
2: Ma pewne walory, cechy kary eliminacyjnej,
1: powiedział sędzia Aleksander Sikora, który nie uznał młodego wieku i niekaralności za okoliczności łagodzące, podkreślając, że Mateusz H. planował zabić przypadkową osobę, a o losie ofiary zdecydował rzut monetą. Szymon Kastelik, Radio.
0: Do zbrodni doszło 3 lata temu, w sierpniu. Wiktoria poznała Mateusza H. nad ranem, wracając autobusem z dyskoteki. 19-letni wówczas sprawca zaprosił ją do wynajmowanego mieszkania, gdzie ją zgwałcił i udusił. Policja zatrzymała 2 mężczyzn, którzy mieli dokonać rozboju i porwania sprzed galerii handlowej w Poznaniu. Do sytuacji doszło pod koniec ubiegłego roku na parkingu. Podejrzani, podszywając się pod policjantów, zaatakowali obywatela Niemiec, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
3: Do pokrzywdzonego podeszło 3 zamaskowanych mężczyzn. Obezwładnili go i wciągnęli do swojego samochodu. W wyniku tego rozboju mężczyzna stracił ponad 280 tysięcy złotych, na co składały się zrabowana gotówka, biżuteria, a także zegarki.
0: Obywatel Niemiec został znaleziony skrępowany w lesie, gdy wołał o pomoc. Napastnicy przebywają w areszcie. Usłyszeli zarzuty, grozi im do 15 lat więzienia. Służby podkreślają, że sprawa jest rozwojowa, trwa m.in. poszukiwanie ostatniego z podejrzanych. W Sosnowcu spłonął grób Łukasza Litewki. Zapaliły się liczne wiązanki. W miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik, nie ma jeszcze nagrobka. Jak mówi Radio Z, Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się też przy betonowej płycie grobu.
4: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
0: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem został śmiertelnie potrącony. Wciąż trwa dogaszanie pożaru hali w Obornikach. Jak wiecie z naszych wiadomości, spaliła się hala, w której były 2 linie produkcyjne nowoczesnej cynkowni galwanicznej. Pożar mógł zagrażać również sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona. Jak uspokaja wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc, mieszkańcom i środowisku nic nie zagraża.
5: Pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
6: Nie znaleźliśmy ani ściętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
0: Dodaje starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży. Mieszkańcy dostali ostrzeżenia, by nie podchodzili do rzeki. Jeszcze dziś zamknięta będzie żegluga na odcinku od Obornik do Wronek. Taką decyzję podjęły Wody Polskie. Kategoryczne nie dla podwyższenia wieku emerytalnego. Krzysztof Gawkowski mówi w Radiu Z twardo, że lewicy nie będzie w rządzie, jeśli komuś przyjdzie to do głowy. Nie ma mowy o tym, żebyśmy podnieśli rękę za podwyższeniem go choćby o pół roku, mówi wicepremier.
7: Dzisiaj podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiety w żadnej kategorii mojej takiej percepcji bliskiej się nie mieści. To znaczy, po prostu bym za tym nie zagłosował w polskim parlamencie. Lewica jest w rządzie, ale ma też pewne czerwone linie. Gdyby komuś w polskim rządzie przyszło do głowy, żeby chciał na przykład podnieść wiek emerytalny, to pewnie lewicy też by w rządzie nie było, no bo po coś jesteśmy.
0: Za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Proponuje, by kobiety i mężczyźni pracowali do 63 roku. Jednak szef klubu parlamentarnego tej partii, Paweł Ślis, mówił w Radiu Z, że na zmiany nie zdecyduje się dzisiaj żadna z partii obecnych w Sejmie.
8: Jest to temat, który jest bardzo trudny i niestety podejrzewam, że nie ma siły politycznej obecnej, która byłaby w stanie przeprowadzić taką reformę.
0: Przeciwny zmianom wieku emerytalnego jest Donald Tusk. Była księgowa szkolna z okolicy Legnicy pójdzie do więzienia. Wyprowadziła ponad 1 000 000 zł z kasy placówki na swoje prywatne konto. Sąd okręgowy skazał Elżbietę P. na 4 lata więzienia. 70-latka przyznała się do winy. Jak udało się jej zgromadzić taką kwotę? Sprawą zajmuje się reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
9: Księgowa wyprowadzała małe kwoty, ale przez wiele lat i w ten sposób unikała podejrzeń w małym gminnym środowisku. Aż do czasu, kiedy poszła na długie zwolnienie lekarskie i jej zastępstwo odkryło nieprawidłowości w rachunkach jednej szkoły. Szybko okazało się, że poszkodowana jest też druga podstawówka, w której księgowa pracowała i jeszcze nadzór budowlany. W sumie kobieta przywłaszczyła sobie blisko 1 300 000 zł. Przyznała się do winy, ale śledczym powiedziała, że nie wie, na co wydała te pieniądze. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Wyrok jest nieprawomocny, ale prokuratura nie zamierza się od niego odwoływać. Przygotowania są już na ostatniej prostej. Od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. W ramach pilotażu od listopada obowiązuje w Śródmieściu i na Pradze Północ. Z jakimi rezultatami? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
10: Władze miasta nie mają wątpliwości. Pilotaż się sprawdził, a w dzielnicach, w których zakaz już obowiązuje, zrobiło się bezpieczniej. Niebawem nocna prohibicja obejmie całe miasto, a przedsiębiorcy nie mogą być tym zaskoczeni, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
11: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
10: Prezydent stolicy zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą się liczyć z karami. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: Nocny zakaz w Warszawie będzie w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. W zeszłym roku jedliśmy więcej serów i twarogów, o prawie 4%. Częściej także sięgaliśmy po tłuszcz zwierzęcy czy makaron. Rzadziej natomiast korzystaliśmy z cukru. Tu spadek aż o 14,5%. Mniej także jedliśmy pieczywa i tłuszczów roślinnych.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Joanna Trochan nie należała do silnych kobiet, dlatego piąty dzień z rzędu leżała w łóżku i użalała się nad tragicznym losem swoim i ukochanego syna. Prawie nic nie jadła, przez co schudła niemal 6 kg i choć doskonale zdawała sobie sprawę, że w jej wieku takie wahania masy ciała mogą być niebezpieczne, mogła w siebie jedynie wcisnąć małe opakowanie jogurtu, ewentualnie kromkę ciemnego chleba. Myśli o Filipie całkowicie wyprowadzały ją z równowagi. Gdy 3 dni temu przyszła do niej ta młoda kobieta z policji, puściły jej nerwy i powiedziała coś, czego nie powinna. Dopiero po fakcie zdała sobie sprawę, że ujawniając od lat skrzętnie ukrywaną historię choroby syna, tylko pogorszyła i tak już fatalną sytuację, w jakiej się znajdował. Później po przeanalizowaniu wszystkich możliwości zdała też sobie sprawę, że policja nie miała prawa wiedzieć o jego młodzieńczych problemach, a kobieta posłużyła się fortelem. Joanna Trochan zawsze mierzyła wysoko i choć wielokrotnie sama się okłamywała, nie należała do osób o umyśle analitycznym i ponadprzeciętnej inteligencji. Owszem, potrafiła być życiowo wyrachowana, ale w kontaktach międzyludzkich tylko traciła. Zwykle reagowała nerwowo i z nikim nie umiała wejść w głębszą relację. Czasem obwiniała o to męża, który zdominował ją w każdym aspekcie życia. Czasem siebie, że na to pozwoliła. Nawet jeśli on miał powody, aby ją znienawidzić. Dziś to ona miała prawo nienawidzić. Nienawidziła sąsiadów za zawiść i wieczne, pokątne obgadywanie. Dziennikarzy za to, że zamienili Filipa w bestię, a policję za to, że zamiast szukać zaginionego syna, oskarżyła go o tak okrutne i plugawe czyny. Nienawidziła też siebie, bo zamiast walczyć o swoją jedyną prawdziwą miłość, leżała całe dnie w łóżku i rozczulała się nad swoim losem. Joanna Trochan zawsze była słaba i doskonale o tym wiedziała. Z letargu wyrwało ją donośne pukanie do drzwi frontowych. Najpierw chciała to zlekceważyć, ale gdy nie ustawało, podniosła się, aby przegonić intruza. Podeszła do wizjera i ujrzała twarz dojrzałego mężczyzny. Miał szlachetne rysy i emanował naturalnym spokojem. Dzień dobry, pani Trochan. Nazywam się Romuald Czarnecki i jestem inspektorem prowadzącym grupę dochodzeniowo-śledczą zajmującą się sprawą ostatnich morderstw. Czy możemy porozmawiać? Proszę opuścić teren mojej posesji, bo wezwę policję. Czarnecki pomyślał, jak absurdalnie w tej sytuacji zabrzmiała groźba Joanny Trochan. Tym bardziej nie zraził się i spróbował ponownie. Pani Trochan, jestem tu, aby pani pomóc. Pani i panu Filipowi. Jak pan nie odejdzie, to złożę oficjalną skargę. Proszę zostawić mnie w spokoju i więcej nie nachodzić. Pani Trochan, być może mam informacje, które potencjalnie oczyszczą pani syna z zarzutów, ale potrzebuję pani pomocy, aby potwierdzić własne przypuszczenia. Czarnecki nie lubił kłamać, ale czasem, jak każdy glina, był do tego zmuszony. Tak naprawdę oprócz tego, że osobiście wątpił w winę Trochana, nie miał na to żadnych dowodów. Fortel najwyraźniej zadziałał, bo kobieta zamilkła. Dał jej chwilę, aby dotarł do niej pełen przekaz. Po chwili zamek szczęknął i drzwi się uchyliły. W szparze ukazała się zmęczona twarz kobiety z podkrążonymi oczami, które kontrastowały z bladą cerą. Była już tutaj taka gówniara, co to miała pomóc, rzekła Trochan wciąż, trzymając uchylone drzwi. To moja podwładna, doktor Elżbieta P.

parasolki bądź nakrycia głowy. Wszystko to nienagannie ze sobą współgrało i było widać, że zostało starannie zaplanowane przez projektanta wnętrz. Korytarz, a następnie przestronny, stylowo urządzony salon potwierdziły pierwsze wrażenie. Inspektor usiadł na obitej skórą kanapie. Starał się nie być nachalny, aby już na starcie nie zniechęcić gospodyni, ale stopniowo planował nadać ton dyskusji i w odpowiednim momencie przykręcić śrubę na tyle, aby Trochan zrozumiała, że nie ma innego wyjścia, jak tylko powiedzieć całą prawdę. Nie chciała rozmawiać z policją, a jako matka oskarżonego miała do tego pełne prawo, więc z pewnością coś było na rzeczy. Miała wymówkę, owszem, ale nie współpracowała, tylko coś ukrywała. Pytanie brzmiało: co? I to inspektor musiał z niej dziś wyciągnąć bez względu na wszystko. Tak jak powiedziałam, ma pan 5 minut, rzekła, gdy usiadła w fotelu naprzeciwko inspektora. Filip Trochan w moim odczuciu nie odpowiada za morderstwa, ale większość kolegów po fachu i przede wszystkim kreujące światopogląd media widzą to zupełnie odwrotnie. Pan chyba nie myśli, że jestem tak głupia i dam się nabrać na te policyjne sztuczki. Ma pani prawo myśleć, co pani chce, ale zaraz zrozumie pani, że nie przyszedłem tu w złej wierze. Ależ proszę, czekam. Czarnecki poprawił okulary i wbił w rozmówczynię swoje rozbrajające spojrzenie. Coś pomiędzy wyrazem oczu wyrozumiałego ojca i gotowego do ataku drapieżcy. W dniu, kiedy opublikowano materiały z nagrań monitoringu, na których pani syn poukładał na deptaku te wszystkie narządy, przydarzyła mi się dość niespodziewana historia. Akurat prowadziłem w przydzielonej mi sali Komendy Miejskiej pierwsze spotkanie zebranej przeze mnie grupy dochodzeniowo-śledczej, gdy w drzwiach pojawił się jeden z miejscowych nadkomisarzy z informacją, że ktoś chce ze mną porozmawiać. Potraktowałem go dość oschle, bo nie znoszę, gdy przeszkadza mi się w pracy, zwłaszcza że tym razem sprawa wyglądała na wyjątkowo skomplikowaną. Poprosiłem go więc o opuszczenie pomieszczenia i poinformowanie przybysza, aby poczekał na swoją kolej. Nadkomisarz Czaputowicz nalegał, abym jednak przyjął tajemniczego nieznajomego. Zgodziłem się, ponieważ obiecał, że jego wizyta może mieć dość istotny wpływ na tok prowadzonego śledztwa. Inspektor na chwilę zawiesił głos, ale nie stracił kontaktu wzrokowego z Joanną Trochan. Stara sztuczka, aby nieco zbudować napięcie i rozbudzić ciekawość rozmówcy. Następnie, aby skrócić dystans i wzbudzić większe zaufanie, pochylił się w kierunku gospodyni, oparł łokcie na ławie i splótł palce. Okazało się, że pojawienie się tego mężczyzny jeszcze bardziej skomplikowało prowadzone śledztwo. Rzekłbym, że liczba pytań, jakie zwykle stawiamy sobie w takich sytuacjach, nagle wzrosła wykładniczo. Mężczyzna ten postawił mnie w wyjątkowo nieciekawej sytuacji przed moimi ludźmi. Dodatkowo sprawił, że w grupie niemal od razu nastąpiły podziały. Ten człowiek też jest policjantem i jeszcze tego samego dnia poszedł do Anny Trochan i bez większego problemu wkupił się w jej łaski. Matka Trochana wpatrywała się w inspektora bez emocji. Przeciętny obserwator mógłby ocenić, że jest tym monologiem znudzona nie mniej niż student pierwszego roku na koniec dwugodzinnego wykładu z filozofii. Ale Czarnecki grał słowem i bacznie analizował reakcję rozmówczyni. Z każdym kolejnym wypowiedzianym zdaniem utwierdzał się w swoim przypuszczeniu. Trochan wymownie spojrzała na zegarek. Zostały panu 2 minuty, inspektorze. Czarneckiego to nie zdeprymowało. Tak naprawdę czekał na podobną reakcję. To był sygnał, że właśnie należało przykręcić śrubę. Mężczyzna przyjechał z Warszawy, ale jak się okazało, młodość spędził w okolicach Zielonej Góry. A dokładnie w nieodległym Zaborze, w placówce opiekuńczo-wychowawczej Hieronimek Zielonogórskich. Ten fakt próbował przede mną ukryć, ale jestem policjantem od blisko 30 lat i potrafię wyczuć kłamstwo na kilometr. Wybrałem się więc do tego sierocińca i porozmawiałem z siostrą przełożoną. Gwidona, Czarnecki na ułamek sekundy wstrzymał oddech, ale rozmówczyni nawet nie drgnęła powieka. Opowiedziała mi o tym człowieku, o jego młodości,

0: zdradziła nawet jego prawdziwe imię.
1: Została panu minuta.
0: Krzysztof. Tak brzmiało jego prawdziwe imię. Nazywał się Krzysztof Nowak. Wyraz twarzy Trochan wciąż pozostał bez zmian. To była jak szczera odpowiedź na pierwsze z pytań. Jej reakcja postawiła jednak kolejne, a czas nieubłaganie się kończył. Pozostała opcja atomowa. Czarnecki wyciągnął telefon i poszukał zdjęcia Brudnego. Przysunął smartfon przed oczy znudzonej rozmówczyni. Teraz nazywa się Igor Brudny i jest komisarzem stołecznej policji. Joanna Trochan zastygła niczym posąg. Patrzyła w ekran w milczeniu. W jej jasno-niebieskich źrenicach drgało zdjęcie Brudnego o oczach ciemnych niczym heban. To nie jest mój syn. W jej tonie dało się wyczuć przenikający chłód. Tak samo jak Filip, prawda? Zmarszczki w kącikach oczu kobiety zarysowały się mocniej niż zwykle. Czarnecki trafił w punkt. Kim jest ten człowiek? Zapytała. To brat bliźniak Filipa. Mój Boże. Trochan uniosła drżącą dłoń do ust. Nie była w stanie dłużej utrzymać emocji na wodzy. Po policzkach pociekły pierwsze łzy. Wiem, że nie jest pani biologiczną matką żadnego z nich, ale wiem też, że kocha pani Filipa jak własnego syna. I jeśli chce pani jego dobra, od teraz musi być pani ze mną całkowicie szczera. W ciągu następnej godziny Joanna Trochan opowiedziała Romualdowi Czarneckiemu wszystko, co wiedziała i pamiętała. Tym razem nie ukryła niczego.
2: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Mijała trzecia godzina, a Brudny i Zawadzka przeszukiwali archiwum. Najpierw skupili się na czerwcu 1982 roku. W tym miesiącu urodziło się w Nietkowie trzech nowych obywateli. 4 czerwca Jędrzej Bogusławski, 15 Jan Jasina i 21 Przemysław Kozik. Każdy z nich wkrótce został ochrzczony, następnie dostąpił komunii świętej i bierzmowania. Pierwszy 10 lat temu także ożenił się w tej parafii. Oczywiście tak skąpa ilość informacji żadnemu z wytrawnych policjantów by nie wystarczyła, dlatego Zawadzka zamierzała pogrzebać na temat każdego z nich zaraz po powrocie do hotelu. Brudny rozszerzył poszukiwania o kolejne miesiące, a nawet lata, ale nie dokopał się do niczego, co mogłoby przybliżyć go do rozwiązania sprawy. Jego nazwisko, Nowak, które odnalazł na zdjęciu w albumie z dzieciństwa Filipa Trochana, nie pojawiło się w segregatorach ani razu. Mimo to od czasu do czasu zapisywał pewne szczegóły, które jego zdaniem mogłyby mieć w końcowym rozrachunku jakieś znaczenie. W pewnym momencie poczuł, że zaczyna tracić koncentrację. Odłożył kolejny segregator i odchylił się na krześle.
2: Muszę napić się kawy, powiedział ziewając.
1: Ja też, stwierdziła Zawadzka. Znalazłeś coś interesującego?
2: O, na razie nic konkretnego. Na pewno sprawdzimy tamtych trzech i...
1: Brudny otworzył swój notes i szybko omiótł swoje najświeższe zapiski. O, tego faceta. Zawadzka nachyliła się nad niewielkim czarnym bloczkiem. Na jednej ze stron zabazgranych paskudnym pismem Brudnego wyróżniało się zapisane większymi literami i wyraźnie podkreślone nazwisko Głuszek. Imię Jacek. Kto to? Zapytała. Nie wiem, ale w okresie pomiędzy lutym 80 a kwietniem 84 najwyraźniej miał upoważnienie Wilczka do odbierania listów, przesyłek i tym podobnych. Jego podpisów nawet na dokumentach kościelnych jest całkiem sporo.
2: Myślisz o tym samym, co ja?
1: To prawdopodobne. Ministranci często wyręczają swoich szefów w tego typu przyziemnych sprawach, zwłaszcza w takich parafiach na końcu świata. A Wilczek często bywał nieobecny.
2: Facet może sporo wiedzieć, jeśli jest uchwytny i w ogóle jeszcze żyje.
1: To akurat da się sprawdzić. Zorganizuj jakąś kawę, a ja przejrzę akta zgonów z ostatnich 30 lat. W tej wsi nie powinno ich być zbyt wiele, więc pójdzie raczej szybko.
2: Brzmi dobrze.
1: Zawadzka zniknęła za drzwiami, a Brudny przeciągnął się i skierował do wcześniej namierzonych szuflad z aktami zgonów. W ciągu 10 minut przejrzał wszystkie, ale nie natknął się na nikogo o nazwisku Głuszek. Jego uwagę zwrócił natomiast przedostatni akt zgonu z maja bieżącego roku. Zmarła nazywała się Teresa Jasina. Zerknął w swoje notatki. Teresa Jasina była matką urodzonego w czerwcu 1982 roku Jana Jasiny. Zaznaczył jako ważne do wyjaśnienia. Gdy tylko odłożył długopis do archiwum, pewnie wkroczyła Zawadzka. Niosła dwa kubki z parującą kawą. W kuchni zakrystii natknęłam się na Klicha, oznajmiła wręczając partnerowi naczynie. No i? Brudny pociągnął solidny łyk kawy. Niepotrzebnie szukałeś tego Głuszka. Po prostu zapytałam o to nazwisko proboszcza. Głuszek żyje i mieszka w Nietkowie. Piechotą góra 3 minuty stąd.
2: Dobra robota, Julka.
1: Spoko, tylko musimy nastawić się na to, że raczej nie będziemy mile widzianymi gośćmi.
2: Niech zgadnę, to jedna z tych rodzin.
1: Właśnie, podobno mocno patologiczna. A sam Jacuś to bardzo niesforny obywatel.
2: Żywy okaz z puścizny po Wilczku.
1: Klasyka.
2: Zadzwoń do Bibuły. Niech sprawdzą w bazie jego kartotekę.
1: Zanim powiem mu dzień dobry, chcę wiedzieć o tym facecie absolutnie wszystko.
2: Zawadzka upiła łyk kawy i wstukała numer do bazy w Warszawie.
1: Wtedy Brudny poczuł w kieszeni wibrowanie. Jego smartfon po raz enty domagał się uwagi. Nie odebrał już 23 połączeń z rzędu. Wszystkich z jednego numeru. Westchnął, ale nie miał wyboru. Chciał mieć tę rozmowę za sobą.
2: Cześć, Oka. Przepraszam, że się nie odzywałem, ale... Igor, dlaczego? Ja się tu tak bałam o ciebie. Nie odzwaniałeś, nie odpisywałeś. Wszystko w porządku?
3: Oka, spokojnie, taką mam pracę. Spotkały mnie tu małe problemy, ale ogólnie wszystko pod kontrolą.
2: To dlaczego od 3 dni nie odbierałeś ani nie odzwaniałeś?
3: Oka, ja cię proszę. Zaparz sobie rumianku i się uspokój. Niedługo wrócę do domu.
2: Nie miałam zamiaru na ciebie czekać.
3: Słucham? Akurat ta odpowiedź go dość mocno zaskoczyła. Brudny zawsze traktował Oksanę średnio poważnie, ale nie spodziewał się takiej reakcji.
2: To znaczy, Igor, to nie tak miało zabrzmieć. Wiesz, że cię kocham. Ja nie chciałam na ciebie czekać, bo chciałam być z tobą i...
3: Szczypenko zawiesiła głos, niczym niesforny malec, który boi się przyznać, co przeskrobał.
2: I przyjechałam do ciebie.
3: Przez kilka kolejnych sekund Brudny usiłował w pełni przyswoić te informacje. Jak to przyjechałaś do mnie?
2: No, od 3 godzin czekam na tym zapyziałym dworcu w Zielonej Górze i nie wiem, dokąd mam pójść.
3: Nie żartujesz, prawda?
2: Przyjedziesz po mnie? Proszę.
4: Chryste, kobieto!
3: Brudnego ogarnęła kompletna bezsilność. Przez chwilę zbierał myśli. Jestem teraz w kościele w Nietkowie. To 15 kilometrów poza miastem. Załatwię jeszcze jedną sprawę i przyjadę.
2: Mam tu na ciebie czekać?
3: Oczywiście, że nie, Oka. Weź taksówkę i jedź do hotelu pod dębem. Zamów sobie kawę albo drinka i poczekaj na mnie na miejscu.
2: Dobrze, Igor. A kiedy będziesz?
3: Oka, proszę cię. Nie wiem. Za godzinę, 2, może 3. Muszę kończyć, pa.
2: Kocham cię, Igor.
3: Brudny się rozłączył. Był zły. Nigdy w życiu by mu przez myśl nie przeszło, że Oksana wsiądzie do pociągu i bez pytania o pozwolenie przyjedzie do niego, gdy on akurat pracuje. Popatrzył na Julkę. Chyba tylko ona go rozumiała. I tylko na niej jednej mógł polegać. Właśnie skończyła rozmawiać z centralą w Warszawie. Są zawaleni robotą, ale za kwadrans będziemy mieli kartotekę Głuszka. To świetnie.
2: Rozmawiałeś z nią?
3: Zawadzka rzuciła mu szelmowski uśmiech.
4: Tak, nie masz pojęcia, na jaki wpadła pomysł.
2: Osłyszałam.
3: No tak. Zapomniałem, że masz dobry słuch i podzielność uwagi. Cóż, Zawadzka prychnęła i jeszcze raz zerknęła na Brudnego.
2: Widziały gały, co brały. Teraz masz za swoje.
3: Ech, daj spokój. Nic już nie mówię. Zawadzka podniosła dłoń i udała, że zamyka kluczykiem usta. Brudny zrobił skwaszoną minę.
4: Nie drażnij się ze mną, Julka.
3: Nie zamierzałam.
4: Ty naprawdę potrafisz.
3: Brudny zawiesił głos. W końcu zrezygnowany machnął ręką. Dobra, olać to. Idziemy do tego Głuszka. Kilka minut później stali w cieniu kasztanowców, palili papierosy i patrzyli, jak nad Nietków nadciągają z zachodu kolejne burzowe chmury. W tym samym czasie pewien mężczyzna stał przed lustrem i ciężko dyszał. Podziwiał swoje dzieło. Efekt doprawdy był piorunujący.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: teraz.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
3: Trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Amerykanie przeprowadzili ataki na obiekt wojskowy w Iranie, poinformowała agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela władz USA. Według doniesień irańskich mediów, w okolicach miasta portowego Bandar Abbas nad cieśniną Ormus słychać było 3 eksplozje. Powiadomiono też o uruchomieniu obrony powietrznej. To już drugi atak USA na cele w Iranie w tym tygodniu. W poniedziałek dowództwo centralne poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na południu Iranu. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i stawiacze min. W środę prezydent USA Donald Trump oświadczył na posiedzeniu gabinetu, że Stany Zjednoczone nie są jeszcze zadowolone z negocjowanego porozumienia z Iranem. Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie, by USA mogły przeprowadzić atak na Kubę, napisał serwis Politico. Do rozpoczęcia uderzenia potrzebny jest finalny rozkaz ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Portal zaznaczył, że Trump zaczął mówić o potencjalnym ataku na wyspę po tym, jak presja gospodarcza i polityczna nie doprowadziła do upadku komunistycznego rządu. Siły marynarki wojennej USA w regionie są największe na świecie poza Bliskim Wschodem. USA mogłyby więc rozpocząć atak natychmiast. Operacja militarna mogłaby obejmować schwytanie rządzących, tak jak miało to miejsce w przypadku Wenezueli, czy serię ataków precyzyjnych. Byłby to trzeci międzynarodowy konflikt, w którym zaangażowałyby się USA w czasie obecnej administracji Trumpa. W ubiegłym tygodniu Marco Rubio powiedział, że liczy na zmiany na wyspie drogą pokojową, lecz nie wykluczył użycia siły. Resort obrony reaguje po doniesieniach Politico. Ilość amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce nie tylko się nie zmniejszy, ale zostanie zwiększona, zapewnia wiceminister Stanisław Wziątek. Według portalu Amerykanie planują ograniczyć obecność wojskową w Europie, wycofać m.in. samoloty bojowe, drony i okręty podwodne. O te doniesienia wiceszefa resortu pytał reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: Nie ma żadnych informacji, żeby Amerykanie mieli się wycofać ze swoim sprzętem z Polski, mówi wiceminister Wziątek.
5: Wręcz przeciwnie. Jest zbudowany jeden obszar magazynowy z ciężkim sprzętem, to jest POWIC, ale kolejny za chwilę będzie w pełnej skali rozwinięty blisko Wrocławia.
4: Jak przekazał zastępca szefa MON, właśnie rozstrzyga się kwestia stałej obecności 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Razem z personelem pomocniczym i rodzinami byłoby to około 30 000 osób. Przemek Taranek, Radio Z.
3: Polska jest dzisiaj najbardziej atakowanym państwem w cyberprzestrzeni. 99% tych ataków odpieramy, mówi w Radiu Z minister cyfryzacji. Dopytywany o działania ofensywne, Krzysztof Gawkowski szczegółów nie ujawnia, ale ostrzega.
6: Polska ma zdolności do tego, żeby jeżeli ktoś ją zaatakuje, oddać i pięścią przyłożyć. Jeżeli ktoś myśli, że Polskę można bezpardonowo i bez oddania zaatakować, no to się grubo myli, bo może się obudzić w swoim państwie, mieście, kraju, w którym tego, co nam zabierze, u niego też nie będzie. I niech o tym każdy, bez względu, czy jest gospodarzem na Kremlu, w Moskwie, pamięta.
3: Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin było 2000 ataków. To cyberprzestępcy, którzy chcą na tym zarobić, a także służby rosyjskie, które chcą nas sparaliżować. Jest pierwsza reakcja Pałacu Prezydenckiego na policyjną akcję i zatrzymanie pierwszych osób odpowiedzialnych za niedawne fałszywe zgłoszenia. Jedno z nich skończyło się siłowym wejściem do mieszkania matki Karola Nawrockiego w Gdańsku. Prezydent nadal oczekuje stanowczego działania służb, wyjaśnienia zaniedbania wszystkich incydentów z ostatnich 2 tygodni, komentuje szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker.
0: To są pierwsze działania służb. Czekamy na kolejne. Jedno z tych zatrzymań miało miejsce przed incydentem w Gdańsku. Trzeba czekać chwilę na efekty tych zatrzymań.
3: W całej sprawie jak dotąd zatrzymano 3 osoby. Według szefa MSWiA kolejne aresztowania to kwestia czasu. Sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił Michała Wiśniewskiego. Chodzi o zaciągnięcie w 2006 roku 2 milionów 800 tysięcy złotych pożyczki w SKOK Wołomin na podstawie nieprawdziwych danych o dochodach. W pierwszej instancji wokalista został skazany na 1,5 roku więzienia. Wczoraj sąd uznał, że poprzedni wyrok był błędny, bo między innymi nie wykazano oszustwa, a artysta podejmował działania w kierunku spłaty pożyczki oraz przedstawił wszystkie dokumenty. Kary dla 2 mężczyzn, którzy kompletnie pijani pływali skuterem wodnym po jeziorze Roś koło Pisza na Mazurach. Zaczęło się od zakłócania spokoju plażowiczów, potem była ucieczka, upadek do wody, a na koniec znieważenie funkcjonariuszy. Sąd wydał wyrok w sprawie zdarzenia z zeszłorocznych wakacji. Jaki? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
7: 30-letni sternik pójdzie do więzienia na 8 miesięcy. Ma też zapłacić 6 tysięcy złotych na Fundusz Sprawiedliwości. Orzeczono również przypadek wartego ponad 30 tysięcy złotych skutera. Jego rok starszy kolega dostał grzywnę za agresywne zachowania wobec policjantów. Mężczyźni mieli po 2 promile alkoholu w organizmie, wywoływali wysokie fale i niebezpiecznie zbliżali się do plaży. Kiedy rzucili się do ucieczki przed patrolem Policji Wodnej, szybko wpadli do wody, a gdy funkcjonariusze wyciągnęli ich na swoją łódź, usłyszeli z ich strony wyzwiska i groźby, w tym pozbawienia życia.
3: Sternik skutera stracił uprawnienia do prowadzenia pojazdu w ruchu wodnym na 3 lata. I jeszcze sport. Wiceliderka światowego rankingu tenisistek nie wygra tegorocznej edycji French Open. Jelena Rybakina odpadła z wielkoszlemowej imprezy w Paryżu już w 2. rundzie. Kazaszka po pojedynku trwającym 2,5 godziny przegrała 1-2 z Ukrainką Julią Starodubcewą. Niespodziankę sprawiła też Magda Linet. Nasza tenisistka 2-1 ograła wyżej od siebie notowaną Łotyszkę Jelenę Ostapenko. Teraz jej rywalką będzie Iga Świątek.
8: Jestem dość pozytywnie nastawiona, czuję się też lepiej, więc mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć za życie, chociaż trochę na tej mączce. No zobaczymy, jak to będzie.
3: Mówiła Linet. Świątek awans wywalczyła, pokonując w 2 setach Czeszkę Sary Bejlek. Jej mecz z Linet w piątek, a dziś o awans do 3. rundy powalczy 2 naszych reprezentantów. Około 13 maja Chwalińska zagra z Belgijką Elise Mertens, a Hubert Hurkacz z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Trener naszych siatkarek Stefano Lavarini wybrał skład na 1. w tym sezonie turniej Ligi Narodów. Do Chin biało-czerwone pojadą bez jednej ze swoich największych gwiazd, Magdaleny Stysiak. Jej obecność, nieobecność wynika ze spraw rodzinnych. W składzie są za to m.in. Martyna Czerniańska, Katarzyna Wenerska, Martyna Łukasik i kapitan Polek Aleksandra Szczegłowska. Biało-czerwone turniej w Chinach zaczną 3 czerwca od meczu z reprezentacją Belgii.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. 3 pytania na koniec dnia w Radio Z.
10: Dzień dobry, Paweł Ślis jest z nami, szef klubu Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
10: Pytanie numer 1. 2 osoby zatrzymane podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i która zajmuje się wywoływaniem fałszywych alarmów. To chodzi o ostatnie kilkanaście dni. Czy ta reakcja polskich służb nie była spóźniona?
11: Ja się bardzo cieszę, że udało się złapać osoby podejrzane o te czyny zabronione. Wiem, że w stosunku do 2 został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Służby zadziałały prawidłowo, złapały sprawców przestępstwa. Panie redaktor, nie żyjemy w czasie, w którym mamy pre-crime i przed przestępstwem łapiemy taką osobę, chyba że jest to w fazie przygotowania. Tutaj doszło do dokonania tych czynów zabronionych i te osoby zostały bardzo dobrze namierzone. Mimo trudności udało się je zatrzymać i doprowadzić przed oblicze sądu.
10: To ale jest krytyka ze strony Pałacu Prezydenckiego i ze strony opozycji. Minister Kierwiński, szef MSWiA do dymisji?
11: Nie, zupełnie nie uważam, że powinien pójść do dymisji. Sytuacja oczywiście jest trudna, bo panie redaktor, służby działają pod czasami dużym napięciem, pod dużą presją. Dostają informację, że z domu ma być dym. W domu jest osoba nieprzytomna. Nikt nie otwiera tych drzwi.
10: No tak jak było, tak. No
11: i... Rzeczywiście. I oni muszą teraz podjąć decyzję, czy rzeczywiście wejść siłowo, czy jednak nie. I podjęli taką decyzję. W niektórych wypadkach, no tutaj się okazało, że to był fejkowy atak, ale...
10: Ale pana zdaniem służby zachowały się tak, jak powinny, tak? Rozumiem, zgodnie z procedurami.
11: Znaczy działały zgodnie z procedurami, tak jak najbardziej. I jak najważniejsze, że złapały sprawców.
10: Pytanie numer dwa. Czy za tym mogą stać obce służby rosyjskie na przykład?
11: No, to będzie ustalane w trakcie postępowania, które się toczy przed organami ścigania.
10: Ja dlatego pytam, ponieważ no, jak wynika z komunikatu prokuratury, że ta grupa działała w internecie, korzystała z komunikatorów platform internetowych, a członkowie tej grupy nie znali się osobiście. No to tak myślę sobie.
11: Panie redaktor, do współdziałania w ramach grupy nie muszą się te osoby znać. To pamiętajmy,
10: ja wiem,
11: też o
10: tylko,
11: tym.
10: Że no, ktoś jednak musiał być temu
11: Ktoś musiał tym kierować. No, najwidoczniej prokuratura stwierdziła, że okoliczności popełnienia czynu, czy materiał dowodowy, który mają prawdopodobnie, o których my zwykli szarzy ludzie nie będziemy wiedzieć, dopóki to nie trafi do sądu tak naprawdę, wskazuje na to, że te osoby miały jakieś powiązane, prawdopodobnie były powiązane jedną osobą, która kierowała tą zorganizowaną grupę.
10: I pytanie numer trzy. Czy wystartuje pan w wyborach na prezydenta Krakowa?
11: Kraków potrzebuje Krakusa, Kraków potrzebuje prezydenta, który nie tylko słucha, ale słyszy głos mieszkańców Krakowa.
10: Ale nie odpowiedział pan na moje pytanie.
11: Ja jestem Krakusem.
10: Czyli tak.
11: Nie powiedziałem tego. Tą decyzję podejmie Polska 2050 po konsultacjach tutaj centralnych, ale także po rozmowach u nas lokalnych, bo my szanujemy naszych działaczy w Małopolsce i tą decyzję podejmiemy wspólnie.
10: Ale nie odmówiłby pan.
11: To jest bardzo trudna decyzja, mając na uwadze sytuację miasta, w której ono się znajduje, mając na uwadze sytuację, jak jest skonstruowana teraz Rada Miasta, to będzie bardzo wyzwanie, bardzo trudne wyzwanie.
10: No i tutaj stawiamy pauzę. Pan poseł z nami zostaje, poseł Paweł Ślis z Polski 2050. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam, zachęcam.
9: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
10: Dzisiaj tutaj na pana miejscu siedział rano o poranków Krzysztof Gawkowski, wicepremier z Lewicy, z Nowej Lewicy, i powiedział, że nie będzie jednego kandydata koalicji, bo dzień wcześniej z kolei Miłosz Motyka, czyli minister energii, wyszedł z taką inicjatywą, czy też sugestią, że powinien być jeden kandydat koalicji rządzącej.
11: Znaczy, słyszałem to zdanie pana ministra Motyki. Też wiem, że już konferencje zorganizowały wszystkie siły polityczne.
10: Czy wszyscy wystawiają swoich kandydatów? Czyli nie będziemy
11: na ten temat. Myślę,
10: to jest mądre posunięcie?
11: Czy to jest mądre posunięcie?
10: Tak, mądrym, że każdy będzie miał swojego kandydata?
11: Znaczy, ja bym bardzo chciał, żeby Kraków miał odpowiedzialnego prezydenta. Ja bym bardzo chciał, że ten prezydent, przed którym będzie bardzo trudne zadanie, jeszcze raz podkreślam, kierowania tym miastem, które ma olbrzymią dziurę budżetową.
10: Taką jak Warszawa. Tylko inne dochody.
11: Tylko inne dochody, pamiętajmy o tym. Ale ma też wprowadzoną strefę czystego transportu, która została wprowadzona bez prawdziwej konsultacji z obywatelami. Ma podniesione ceny biletów transportowych i skrócony czas biletu 15-minutowego. 15 minut w Krakowie się nie dojedzie przez jedną długą ulicę.
10: A ile kosztuje 15 minut? Bo nie wiem.
11: 4 z haczykiem jakimś, więc no to nie są małe pieniądze.
10: Prawie 20-minutowy kosztuje 3,40.
11: Tak, w Krakowie są bardzo drogie bilety. W Krakowie jest bardzo droga strefa płatnego parkowania.
10: Niedzielę trzeba płacić, tak? Rozumiem.
11: Ja do niedawna miałem od poniedziałku do niedzieli, łącznie do 22, jak dobrze pamiętam. Ja mieszkam w jednej strefie, moje biuro było w drugiej strefie, a sąd, do którego często jeździłem, był w trzeciej strefie. No więc po pierwsze, było to technicznie bardzo skomplikowane dla mieszkańca Krakowa, a co dopiero dla osoby przyjeżdżającej, a poza tym było to bardzo drogie. I uważam, że Krakówek nie powinien mieć
10: specjalnie. Dobrze powiedział to ktoś, kto mieszka w Krakowie.
11: Tak, oczywiście, ale ja się z tym szczycę, panie redaktorze, ja się z tym szczycę, że to jest Krakówek, tak? Jestem obywatelem Krakówka.
10: A co pogrążyło Aleksandra Miszalskiego? Właśnie te podwyżki, ta strefa czystego transportu? Właśnie to? Pieniądze tak de facto?
11: Kolegę Miszalskiego bardzo pogrążyło to, że Kraków jest bardzo specyficznym miastem. W Krakowie chodzi się z księżycem w butonierce. W Krakowie...
10: Wow, to tak po prostu...
11: Taka piosenka była.
10: Tak wiem.
11: Nie przynosi nam stolicy do Krakowa. Więc ta piosenka naprawdę pokazuje obraz naszego miasta.
10: Ale Aleksander Miszalski jest przecież Krakusem.
11: No ale brakowało mu moim zdaniem tych cech, które są tam opisane.
10: Za mało konserwatywny?
11: Trochę tak.
10: Za bardzo sobie tam szapem folgował w tym internecie, tak? Że tam skakał po dachu.
11: Też uważam,
10: tam...
11: że nie, to Kraków nie potrzebuje takiego prezydenta. Kraków też potrzebował, znaczy podjął też pan prezydent Miszalski decyzje, które w mojej ocenie były zbyt mało skonsultowane z mieszkańcami
10: Prezydent
11: Krakowa.
10: Prezydent się nie podoba Krakowianom.
11: Nie bardzo, a poza tym, tak jak mówię, te decyzje, które były podejmowane, powinny być podejmowane z szacunkiem zdania mieszkańców.
10: Czyli strefa czystego transportu.
11: Strefa czystego transportu, droższe śmieci, które są bardzo drogie w Krakowie.
10: Czyli portfel zdecydował.
11: Trudna komunikacja. Nie może na przykład być tak, że jedna z głównych ulic w Krakowie, jak na przykład ulica Zwierzyniecka Piłsudskiego ostatnio, była remontowana przez rok i jest zamknięta. Teraz Karmelicka ma być remontowana przez, czy też główna ulica, która do jednej całej części Krakowa...
10: A tam wąsko jest u was. Wąsko jest u was.
11: A nie, ja mam duży, szeroki samochód i się bardzo dobrze tam poruszam.
10: A Donald Tusk też dostał w związku z tym żółtą kartkę? Koalicja Obywatelska?
11: No, czy czerwoną kartkę dostała Koalicja Obywatelska?
10: Czerwoną?
11: Czerwoną kartkę. No, odwołanie prezydenta w Krakowie, to jest czerwona kartka dla Koalicji Obywatelskiej, dla Lewicy. No, oni zarządzali tym miastem tak naprawdę.
10: No i nadal będą zarządzać, bo w Radzie nic się nie zmieni.
11: Oczywiście, w Radzie się nie zmieni. Tam, ja tylko pragnę zwrócić uwagę, że Aleksandra Miszalskiego wybrało 133 tysiące mieszkańców, odwołało 177. To pokazuje dość dużą emocję. To pokazuje też, że ta kampania antyreferendalna była źle przygotowana. I moim zdaniem...
10: A zemściła się decyzja o tym, żeby jednak nawoływać do bojkotu tego referendum?
11: Nie, zemściła się decyzja zbagatelizowania tego problemu. Uważam, że ta bagatelizacja kampanii referendalnej, która była obrzydliwa, ale była... Zarówno kampania antyreferendalna, jak i referendalna była naprawdę bardzo nieładna. Była pełna fake newsów, nieprawdziwych informacji z jednej i z drugiej strony. I uważam, że no nie powinna ona tak wyglądać i została zbagatelizowana. Zbagatelizowane zostało to, że tych mieszkańców się nie słuchało w Krakowie. A ja uważam, że jeżeli tak ograniczasz nam życie jako włodarz miasta, to zapytaj, czy my tego chcemy. Strefa czystego transportu, ja rozumiem, tak, musimy być ekologiczni, ale czy od razu w takim zakresie wprowadzona? No nie, może można to zrobić w mniejszym, zaobserwować, zobaczyć, jak to wygląda.
10: Ale, no, ale pan komisarz Kracik chyba nie wycofał się z tych pomysłów.
11: Ale komisarz Kracik będzie przez 90 dni i na pewno przy tym czasie nie będzie mógł takich dużych zmian zrobić.
10: Lista chętnych do kandydowania się wydłuża.
11: Marian ma 11 Banaś, już na tą chwilę.
10: No właśnie, no tam naprawdę to jednak jest, to jak rozumiem, taki łakomy kąsek. Marian Banaś miałby szansę? Były szefniku? Ten kryształowy Marian, żelazny Marian.
11: Żelazny Marian jest mieszkańcem Krakowa.
10: No jest.
11: Natomiast, no myślę, że nie. Myślę, że nie zdobędzie aż takiego, takiego poparcia.
10: A będą referenda w kolejnych miastach, myśli pan, żeby odwoływać
11: młodzież? Oczywiście jest to pewien wiatr w żagle, który zawiał. No, Wrocław potrzebuje frekwencji raptem 22%. To naprawdę jest bardzo niewielka frekwencja, bo w drugiej turze wyborów była bardzo niska frekwencja we Wrocławiu.
10: A myśli pan, że Wrocław będzie właśnie pierwszy do golenia?
11: Nie jestem w stanie powiedzieć. Ja inaczej, żeby mieli świadomość. Referendum Vox Populi Vox Dei to jest forma demokratycznej decyzji mieszkańców danego miasta.
10: Ale Koalicja Obywatelska jednak no, próbowała zniechęcać ludzi, no, wzywała do bojkotu.
11: A ja uważam, że nie zniechęcaniem ludzi. Ja też rozumiem dlaczego, no bo tutaj frekwencja tylko robiła tak naprawdę...
10: Ale jak Koalicja Obywatelska może wzywać do tego, żeby bojkotować referendum, o których sam pan mówi, że to jest po prostu takie narzędzie taki obywatelskie?
11: Taki mieli pomysł koledzy z Koalicji Obywatelskiej na kampanię antyreferendalną. Uważam, że zły. No ale no, była to decyzja kolegów ze sztabu.
10: Tak de facto mam wrażenie, że pan Aleksander Miszalski został po prostu pozostawiony sam sobie i po prostu musiał się sam wybronić, ale się nie wybronił.
11: Ale ja myślę, że to też są, pani redaktor, decyzje tego Cetli. Sztabu.
10: No tak.
11: Bo gdyby przecież poprosili lokalnych polityków, czy posłów, czy nawet pana premiera, to ja myślę, że na pewno by wziął udział w tej kampanii pozostawienia pana prezydenta Miszalskiego na urzędzie prezydenta.
10: Czy podatek na artystów to jest, i tutaj cytat, to jest wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, to jest bezczelny skok na pieniądze Polaków?
11: No, jest to decyzja rządu, za którą będzie musiał wziąć swoją odpowiedzialność. No dzisiaj
10: dobrze,
11: z kolei mieliśmy
10: panie redaktor... Reprezentuje Polskie 2050.
11: Zgadzam się.
10: To jest projekt przygotowany przez Ministerstwo Kultury, na czele której jest Marta Cienkowska z Polski 2050, jeśli pamięć mnie nie myli.
11: Tak, Marta bardzo szczegółowo opowiadała, dlaczego on jest potrzebny. Natomiast, panie redaktor, dzisiaj jeszcze był kolejny protest pod Sejmem środowisk naukowych.
10: Tak,
11: który
10: chcieliby,
11: uważam...
10: żeby nakład na naukę wynosił 3%.
11: Ale nauka jest bardzo ważna, bo bez rozwoju... Znaczy, ja na przykład to czuję, bo moja siostra... Proszę?
10: A nakłady są dwa razy niższe.
11: A nakłady są dwa razy niższe, moja siostra jest...
10: Ale na razie nie ma szans na to, żeby znalazłeś te pieniądze.
11: Doktorem.
10: No, rozmawiałam z panem ministrem od nauki, ministrem Kulaskiem i...
11: No, pani minister Pełczyńska wyszła dzisiaj do tych protestujących i rozmawiała z nimi na ten temat.
10: Jest program,
11: na przykład Horyzont, którym szuka środków europejskich.
10: Kulasek nie wyszedł, a Pełczyńska wyszła, tak?
11: Znaczy, ja nie wiem, czy pan minister Kulasek wyszedł. Ja Pełczyńska mam informację
10: pewno, tak?
11: o tym, że szefowa Polski 2050 wyszła do naukowców.
10: Ale jaki dobrze. Ale dlaczego pan, że tak powiem, podniósł to? Rozumiem, tak? Ja zgadzam się, że nakłady są absolutnie skandalicznie
11: ale nauka
10: niskie.
11: Niezwykle istotne.
10: Ale to w takim razie pan sugeruje, że tutaj te pieniądze są niepotrzebne, że ten podatek na artystów to jest jednak jakaś fanaberia, że to...
11: Nie wydaje mi się, że to jest jakaś fanaberia. To jest decyzja również pani minister Cienkowskiej, to jest decyzja, no dobrze, która przeszła przez SKR.
10: Ale jeśli projekt będzie głosowany w Sejmie, to rozumiem, że Polska 2050 zagłosuje za, tak?
11: Pani redaktor, żeby była jasność, ja ten projekt, jak każdy poseł, bardzo szczegółowo przeczytam, jak on trafi do Sejmu, jak wejdzie do Sejmu, jak będę widział dokładnie, jak on wygląda i będziemy ten temat rozmawiać. Co więcej, my mamy taką zasadę, że jeżeli są jakieś tematy, gdzie chcemy rozmawiać z ministrem na jakiś temat, który rząd przygotowuje, zapraszamy na klub. Była pani minister Henning-Kloska, była pani minister...
10: I co
11: minister...
10: będzie taka potrzebna, żeby,
11: ale oczywiście,
10: żeby porozmawiać z panią ministrą Cienkowską?
11: Ale oczywiście zaprosimy, porozmawiamy o tym projekcie, tak jak najbardziej.
10: Aha, czyli rozumiem, że są pewne wątpliwości. To tylko gwoli przypomnienia, bo nie wszyscy musieli to zarejestrować, bo to się wydarzyło wczoraj, że projekt ustawy został przyjęty przez rząd i projekt przygotowany przez Ministerstwo Kultury zakłada, że artysta, który osiąga niskie albo nieregularne dochody, otrzyma dopłatę do składek ZUS-owskich. Pieniądze nie trafiałyby na konta artystów, tylko bezpośrednio do ZUS-u i artysta miałby też prawo, żeby korzystać ze świadczeń chorobowych i urlopów macierzyńskich. I rząd szacuje, że z takich rozwiązań mogłyby skorzystać około 20 tysięcy osób. No, wydano by rocznie około 380 milionów osób. Złotych, przepraszam. Na obsługę, w ogóle na ten program, jak rozumiem, na te dopłaty. Sławomir Mentzen określił to jeszcze dosadniej, powiedziałabym. Nie zgadzam się z tym, żeby ludzie zarabiający najniższą krajową płacili na emerytury nierobów.
11: Znaczy, ja się bardzo przykre, że mówi w ten sposób o obywatelach naszego państwa, że są nierobami. Artyści nie są nierobami. Bardzo ciężko pracują, żebyśmy też mieli taką świadomość. To jest po pierwsze. Po drugie, bardzo cieszę się, że Sławomir Mentzen wreszcie pokazuje, ile ma fundacji rodzinnej pieniędzy, więc najlepiej zawsze widzieć drzazgę w oku bliźniego, a belki w swoim nie dostrzegać.
10: No ale rozumiem, że pan jest sceptyczny, tak? Nie ma jakiegoś takiego hura optymizmu, że
11: znaczy,
10: to jest
11: inaczej,
10: świetny projekt.
11: Żeby ma jasność, ja ufam ministrowi, który jest z nadania Polski 2050. Uważam ją za odpowiedzialną osobę na odpowiedzialnym stanowisku, podejmującą odpowiedzialne decyzje. To jest po pierwsze. Ja decyzji pani minister Cienkowskiej będę bronił. Natomiast oczywiście będę chciał poznać wszelkie szczegóły tej ustawy.
10: Ministerstwo proponuje stworzenie mechanizmu, w którym Polacy zarabiający płacę minimalną będą zrzucać się na emerytury m.in. dla tych artystów, którzy zarabiają obecnie znacznie więcej od nich i w dodatku płacą znacznie niższe podatki i zerowe składki. I to jest absurdalne, niesprawiedliwe i niekonstytucyjne, tak napisał polityk Konfederacji. Konfederacja będzie też zbierać podpisy pod wnioskiem o odwołanie pani minister.
11: Ale już chyba nawet złożyła, tak mi się wydaje, z tego co
10: tak, wniosek o wotum nieufności, tak?
11: Tak, oczywiście. Jasne, oczywiście. Tak.
10: Nie, no można przewidywać, że rząd ją obroni, tak jak za każdym razem to się dzieje. No,
11: żebyśmy mieli świadomość, jeżeli ustawa jest ustawą rządową, to ustawa przechodzi przez wszystkie ministerstwa i każdy minister zgłasza do niej odpowiednie zastrzeżenia. Pan minister Domański również, że tak powiem, opiniował tą ustawę, to pamiętajmy o tym, ale pamiętajmy też o tym, że mam nadzieję, że to się też otworzy rozmowa na temat drugiego progu podatkowego z panem ministrem Domańskim i na to również znajdą się pieniądze.
10: Żeby go podwyższyć do 140 tysięcy, tak?
11: Ale oczywiście, że tak. Pragnę zwrócić uwagę, że w zeszłym roku.
10: A, czyli rozumiem, że w takim razie będzie się na przykład targować się, że my tu poprzemy ten projekt, ale w zamian chcielibyśmy, żeby drugi próg podatkowy był jednak podwyższony.
11: Znaczy, ciekawy punkt do negocjacji, panie redaktorze. Nie myślałem o nim, no ale wezmę do kajeta, się go zapiszę, że może... Panie redaktorze, bardzo dziękuję, naprawdę. Może się nam przyda. Natomiast o czymś innym mówię. Nie, uważam, że powinniśmy o tym porozmawiać z panem ministrem Domańskim, bo to jest bardzo ważne. W zeszłym roku, w 2025, 2,5 miliona obywateli weszło w drugi próg podatkowy. To jest o 1/4 więcej niż w 2024. Więc musimy o tym problemie z panem ministrem Domańskim porozmawiać, bo to są żywe pieniądze dla ludzi, a szczególnie dostają oni mniej wynagrodzenia w listopadzie, w grudniu. Czyli wtedy, kiedy pieniądze są najbardziej potrzebne, bo trzeba więcej wyłożyć na ogrzewanie. Są święta, jest koniec roku, więc uważam, że
10: zwłaszcza
11: to byłoby
10: ogrzewanie.
11: Bardzo
10: dobre. Ale Konfederacja zwraca jeszcze uwagę na jedną rzecz, że ta ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów jest znacznie szersza niż to, o czym mówiła publicznie pani minister Cienkowska. Mianowicie, że do takich dopłat na składki będą uprawnieni także obywatele wszystkich państw Unii Europejskiej przebywający w Polsce, cudzoziemcy ze zezwoleniem na pobyt stały lub czasowy, cudzoziemcy, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy, cudzoziemcy objęci ochroną uzupełniającą, obywatele Wielkiej Brytanii na podstawie umowy o Brexicie.
11: Zapraszam kolegów z Konfederacji do prac nad tą ustawą na Komisji Kultury. Myślę, że będą mogli się wykazać i pokazać, gdzie są błędy, jeżeli będą takie błędy. Natomiast tak jak mówię, na ten temat będziemy rozmawiać zarówno na klubie, jak i będziemy szczegółowo pracować na wszystkich komisjach, które będą tą ustawę przeprocedować.
10: Krystian pyta, szanuję was za to, że potraficie mieć swoje zdanie w opozycji do Donalda Tuska i walczycie o podmiotowość. Ale przecież to, co wymyśliła minister Cienkowska, zakrawa o bycie piątą kolumną w Polsce 2050. Pomysł, żeby kasjerka z podatków dopłacała do emerytur artystów, no toż to polityczne samobójstwo. Krystian z Krakowa pozdrawia.
11: To ja serdecznie pozdrawiam Krystiana z Krakowa, stołecznego królewskiego miasta.
10: Stołecznego? Kiedyś było tak.
11: Oczywiście, stołeczne, no, królewskie miasto.
10: Nie przenoszcie
11: Kraków,
10: nam stolicy do Krakowa, przecież tam były takie
11: apele. Ale artyści, ale pani redaktor,
10: artyści,
11: ale my tytuły lubimy, my jesteśmy...
10: Andrzej Sikorski chyba śpiewał taką piosenkę.
11: Tak, oczywiście. Zresztą mieszkał na mojej ulicy.
10: No tak.
11: W centrum Krakowa.
10: Dobrze,
11: tak.
10: Wracając do... No więc jaki to jest pomysł, żeby kasjerka z podatku dopłacała do emerytur artystów? Toż to polityczne samobójstwo.
11: To nie jest działanie piątej kolumny Polski 2050, jeszcze raz podkreślam. To nie,
10: nie
11: jest...
10: że pani minister Cienkowska jest piątą kolumną waszej partii.
11: Ale to jest ustawa, która jest ustawa rządowa. Nie jest to ustawa pani minister Cienkowskiej, więc ja nie chciałbym,
10: przygotowało
11: żebyśmy...
10: to ministerstwo, bo ale... że tak powiem, klepnął to rząd. Mów, przepraszam za taki kolokwializm.
11: Ale podpisuje się pod tym premier Donald Tusk. Pamiętajmy też o tym. To jest ustawa rządowa. Więc na temat ustawy rządowej będziemy rozmawiać na komisjach, które są. Jeżeli są rzeczywiście jakieś uwagi w tym zakresie, ja naprawdę bardzo chętnie przyjmę i przekażę pani minister.
10: Na razie pięknie pan, że tak powiem, lewaruje tą sprawę.
11: Paweł, nie, ja nie lewaruję, uważam, że na ten temat trzeba rozmawiać.

0: przychodzili, panie redaktor.
1: Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Takiego wyboru dokonał pan prezydent Nawrocki. Spośród pięciu kandydatów zgłoszonych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. No jak pan ocenia ten wybór?
0: Tam nie było żadnego dobrego wyboru w tej całej piątce. To od tego zacznijmy. Potem...
1: Bo wszyscy neosędziowie, tak?
0: Oczywiście, że tak. Z różną historią.
1: Ale to jak się w takim razie już od razu dyskwalifikuje na starcie?
0: Nie, ale z różną historią. Wątpliwą historią. Jeżeli chodzi o...
1: Zbigniew Kapiński nie jest postrzegany jako radykał.
0: Panie redaktor, ja mam do niego bardzo duże zastrzeżenia, bo jest taka zasada. Jeżeli polityka wchodzi na salę rozpraw do sądu, do wymiaru sprawiedliwości, to sprawiedliwość oknem ucieka. Niestety ten nowy prezes Sądu Najwyższego pokazał, że niestety polityka odwiedziła jego gabinet.
1: W którym miejscu?
0: W dwóch. Na przykład jeżeli chodzi o sprawę Wąsika i Kamińskiego i przekazanie tej sprawy do izby, nieistniejącej izby, tych odwołań od decyzji marszałka o wygaszeniu mandatu. To jest po pierwsze. Po drugie, była taka decyzja, która, takie zarządzenie wewnętrzne w Izbie Karnej, jak był prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego, że wszystkie wnioski o wyłączenia sędziów ze względu na status neosędziego biorę na siebie, czyli brał do siebie i przekazywał pani pierwszej prezes Manowskiej do rozstrzygnięcia. No tutaj pamiętamy głośny bunt tych wszystkich sędziów, którzy byli. To pokazuje, że jednak ta polityka weszła. Ja rozmawiałem z kolegami adwokatami, którzy pana sędziego znają, jeśli chodzi o orzecznictwo i akurat...
1: Długa zanim taka kariera sędziowska.
0: Żeby była jasność, co do...
1: Każdy szczebel.
0: Panie redaktor, żeby była jasność, co do merytorycznej pracy pana sędziego, sędziego karnisty, moi koledzy nie mieli zastrzeżeń, wręcz mówili, że to jest dobrze merytoryczny sędzia.
1: Ale?
0: Tylko w pewnym momencie weszła tutaj polityka i temu ja się sprzeciwiam. Oczywiście mamy też problem...
1: Jakie był wybór? Sam pan powiedział, że nie było i wyboru,
0: ale mam, panie,
1: cała piątka to
0: no tak, ale mamy problem
1: sędziowie.
0: Też, czy w ogóle to Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego było prawidłowo zwołane, czy prawidłowo zostało przeprowadzone. Pamiętamy, to chyba w lutym było, jak dobrze pamiętam, to zgromadzenie, na którym starzy sędziowie bardzo mocno powiedzieli, że w nim nie wezmą udziału z konkretnych przyczyn. Ta decyzja pana prezydenta, ona nie naprawia wymiaru sprawiedliwości. Ona jeszcze bardziej pogłębia ten kryzys. Ona nie naprawia Sądu Najwyższego. Ona pogłębia kryzys w Sądzie Najwyższym. Ja naprawdę uważam, że my wszyscy...
1: No ale co miał zrobić prezydent, skoro dostał akurat taką piątkę? No, co miał zrobić?
0: Pani redaktor, a co zrobił z Trybunałem Konstytucyjnym? Potrafi nie odebrać ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego? No bo tak.
1: Teraz słyszymy jeszcze, że przecież nie powiedział, że nie odbierze.
0: Panie redaktor.
1: Czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.
0: Ale Trybunał Konstytucyjny, może tak. Pan prezydent przypisał sobie prerogatywę kreacyjną, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, a tej prerogatywy nie ma. To jest funkcja Sejmu. To Sejm kreuje, to Sejm wybiera, to Sejm podjął decyzję, to Sejm zgodnie z ustawą wybrał tych sędziów.
1: Co będzie teraz z Trybunałem Konstytucyjnym? Bo ci cztery sędziowie wybrani przez Sejm i którzy złożyli ślubowanie wobec notariusza w Sejmie, no nie mogą pracować. Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału, jest nieugięty.
0: Te cztery osoby, nie, jest przede wszystkim tchórzem, bo ja prosiłem, zaprosiłem, ja zorganizowałem Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którą zaprosiłem wszystkich sędziów, 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby wyjaśnić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Przyszła ta szóstka sędziów wybranych, przyszedł dawny pan prezes Trybunału Konstytucyjnego, przyszedł pan minister, bardzo przepraszam, moja przypadłość, nie pamięć to nazwisk, pani redaktor, przepraszam. Przybył pan minister Bogucki, przybył pan minister Żurek.
1: A Święczkowskiego nie było,
0: a Święczkowski
1: tak?
0: Po prostu stchórzył, a to on kreuje tam politykę, to on kieruje Trybunałem Konstytucyjnym, to on nie dopuszcza prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Pragnę zwrócić uwagę, że kandydaci przestają być kandydatami, stają się sędziami z chwilą wyboru przez Sejm. To Sejm ma tą prerogatywę kreacyjną.
1: No dobrze, ale co teraz z Trybunałem Konstytucyjnym? No bo sędziowie nie mogą pracować. No i tutaj,
0: ale oczywiście toczy się...
1: Wczoraj na pana miejscu siedział Zbigniew Bogucki i powiedział, że prezydent nie powiedział, że nie przyjmie ślubowania tych sędziów, tylko że czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.
0: Ale nie ma na co czekać, pani redaktor.
1: No, ale...
0: Ja przypomnę, była taka jedna pani sędzia...
1: Ale jest przecież rozprawa, tak?
0: Była taka...
1: Trybunał Konstytucyjny musi to rozstrzygnąć.
0: Jasne, natomiast była taka...
1: To też ma rozstrzygnąć.
0: Była taka

0: sytuacja za czasów pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że również od jednej z sędzi wybranych prawidłowo przez Sejm nie odbierał chyba przez 70 dni ślubowania, bo miał wątpliwości co do jej życiorysu, czy do jakichś tam decyzji życiowych, które podjęła w ramach poprzedniej pracy. Natomiast powiedział w pewnym momencie: nie mogę, nie mam takiej prorogatywy, nie mogę kontrolować żadnych innych okoliczności, muszę odebrać ślubowanie. Zachował się wtedy jak państwowiec, w przeciwieństwie do pana prezydenta Nawrockiego.
1: No, Lech Kaczyński taki był.
0: I dlatego ja potrafię powiedzieć, że Lech Kaczyński zachował się wtedy jak państwowiec, powiedział, że nie mogę nie odbierać ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego i odebrał. Pan prezydent Nawrocki...
1: Ale dobrze, rozumiem, że sytuacja póki co jest zamrożona i w takim razie...
0: A ta czwórka,
1: z czego będzie żyła?
0: To jest kolejna sprawa i uważam, że przysługuje im roszczenie w stosunku do...
1: Skarbu państwa, tak?
0: Moim zdaniem. Tylko trzeba się zastanowić, czy nie bezpośrednio do pana prezydenta, do jego majątku osobistego.
1: Kiedy szefowa Polski 2050 rusza w Polskę? I po co?
0: Nie pamiętam, ale chyba zaczyna w przyszłym tygodniu spotykać się z ludźmi, z obywatelami.
1: No tak, 2 czerwca ma być na początek w Stargardzie chyba.
0: To nawet trafiłem.
1: No ale po co rusza? Żeby
0: rozmawiać z ludźmi, panie...
1: Żeby drażnić premiera Tuska?
0: A dlaczego? A ja bym myślał, że gdzieś ostatnio mi przeleciało przez media społecznościowe. Jeden z wiceministrów Lewicy też gdzieś jedzie w Polskę spotykać się z obywatelami. Czy
1: ale
0: to
1: pojawiają
0: jest coś
1: się
0: drożnego?
1: Zarzuty, że za pieniądze resortu pani minister będzie się lansować, będzie lasować również swoją partię i partyjne pomysły. Ale pani minister... będzie krytykować rząd, jak można przewidywać.
0: Ale pani minister rozmawia o rozwoju regionalnym. Ja z pani minister rozmawia o polityce rządu. Nie widzę tutaj nic drożnego, żeby na ten temat rozmawiała. No, pani redaktor, my w 2027 roku musimy pokazać plan na Polskę na 2027 rok jako cała koalicja rządząca, żeby PiS nie wrócił do władzy. I uważam, że jakakolwiek inicjatywa, która pokazuje obywatelom pracę ministrów, pracę rządu, podejmowane decyzje, jest bardzo dobra i to jest bardzo dobry kierunek i uważam, że każdy minister powinien w teren pojechać i wybić się trochę z bańki tutaj życia warszawskiego i dużego miasta i zobaczyć, jak wygląda Polska lokalna, jakie są problemy Polski lokalnej, jakie są problemy ludzi. I to jest to, o czym mówiłem na początku, rozmawialiśmy o prezydencie Miszalskim. Usłyszeć ludzi o ich problemach.
1: No jest najnowszy sondaż, są dwa mniej więcej podobne, no ale teraz powołuje się na sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. No, lider jest ciągle ten sam, Koalicja Obywatelska nieco straciła, ale nieco, PiS trochę odrabia straty, ale nieco. Konfederacja mniej więcej na tym samym poziomie, czyli 12,5. Konfederacja Korony Polskiej Brauna też mniej więcej na tym samym poziomie, czyli 8,8. Lewica 8,4, PSL 3,9, Polska 2050 2,1% na granicy błędu statystycznego.
0: Jasne, ja tam sondaż, ja wiem, jaka jest sytuacja i wiem, ile pracy
1: dramatyczna.
0: Jest, i bardzo trudna sytuacja i ja wiem, ile pracy jest przed nami, pani redaktor. Ja wiem, ile pracy musimy wykonać i uważam, że musimy też pamiętać o tym, że to dzięki Polsce 2050, dzięki projektowi trzeciej drogi z PSL-em udało się odsunąć PiS od władzy. Pamiętam te wszystkie krzyki, jedna lista, a to my pokazaliśmy, że potrafiliśmy ustać tą sytuację.
1: Ale jakby nie patrzeć, wystartowaliście jako koalicja w ramach trzeciej drogi, a może teraz wspólny start z partią Razem?
0: To będzie decyzja, jakikolwiek start z kimkolwiek, będzie decyzja zarządu partii.
1: Ale pan widziałby taką koalicję?
0: Ja jestem bardziej... W niektórych tematach oczywiście, że tak. Na przykład sprawy mieszkaniowe, sprawy jawności cen mieszkań, sprawy związane z Airbnb, z najmem krótkoterminowym. Tak, to są tematy, które nas zbliżają, ale też są tematy, które światopoglądowo też widzę troszeczkę inaczej. Ja jestem taki centrowy, bardziej na prawo bym się skierował.
1: No jak z Krakowa, to może taki bardziej konserwatywny. No nie wiem, no może tak to jest postrzegane.
0: Ja nie wiem, co nazywamy konserwatywnym. Teraz chyba tylko to, że człowiek chodzi do kościoła jest nazywane konserwatyzmem, a ja uważam, że nie.
1: A czy wyjdziecie z koalicji, jeśli będą dodatkowe stanowiska w Sejmie i w Senacie dla waszych byłych kolegów serdecznych z
0: Ale
1: klubu
0: niech,
1: Centrum?
0: Pani redaktor, niech im się dobrze wiecie. Naprawdę, ja nie mam nic do tego.
1: Ale wasza przewodnicząca mówi, że powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej.
0: w zakresie, tak mi się wydaje, że w zakresie Senatu tam trzeba by było odwołać, bo to bardziej o to chodzi, żeby że nie wyobrażam sobie, że będzie odwołany pan wicemarszałek Żywno. Natomiast ja bym chciał tylko jedną rzecz przypomnieć. Ja pamiętam, jakiekolwiek były rozmowy na temat wicepremiera pani Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, to koledzy z centrum krzyczeli: walka o stołki. Nie, to nie była żadna walka o stołki. A teraz sami biegają i zabiegają o stanowiska wiceministrów,
1: chcą podkreślić, że są ważne.
0: Jasne, bardzo dobrze. I ja się cieszę, że pani poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska została wiceministrem. Nie wiem jeszcze od czego, bo
1: czego
0: nie
1: właśnie?
0: Wie. No jeszcze nie wie, też nie wie od czego, ale to usłyszymy pewnie
1: pani poseł, która nie wie, ile jest województw.
0: No to jest... cóż
1: wiedziała, ile jest przed reformą, która nastąpiła pod koniec lat 90., z tego co pamiętam. Natomiast nie wie, ile teraz jest.
0: Ja na przykład żałuję, że nie ma województwa krakowskiego.
1: No jest małopolskie za to.
0: Ale mogłoby być krakowskie
1: pięknie
0: takie.
1: Pan znowu zlewarował, Geralnie. No, zejść w ogóle z tego tematu, że pani poseł z Polski 2050 no nie ma elementarnej wiedzy na temat podziału administracyjnego
0: pani
1: Polski.
0: Pani poseł obecnie w klubie Centrum, więc bardzo wyprosiłem.
1: A tak, tak. Ale wasza była koleżanka.
0: Ale wielu, wtedy było przysłuchiwanych wielu różnych posłów, różnych formacji, też podstawowej wiedzy nie mieli.
1: No nie, no ale to też wydaje mi się, to już jest absolutny taki elementarz, no taki ile z województwa, no bo...
0: Wiem.
1: No. Pytanie od słuchacza. Pani Pełczyńska-Nałęcz, pani minister, mówiła o potrzebie zrównania wieku emerytalnego. Kiedy możemy spodziewać się jakiegoś realnego projektu? Jakbyście nie wiedzieli, jak odebrać głosy młodych mężczyzn od Konfederacji, to podpowiadam, że właśnie tak.
0: Jest to temat, który jest bardzo trudny i niestety podejrzewam, że nie ma siły politycznej obecnej, która byłaby w stanie przeprowadzić taką reformę. Natomiast uważam, że to jest temat, który trzeba bardzo poważnie przedyskutować. To jest temat, którym trzeba bardzo poważnie policzyć. No. Ja wiem, tylko że ja jestem takim politykiem, który jeżeli nie ma wiedzy ekonomicznej w tym zakresie, nie wie, jak to wygląda, to bardzo posłucham tego,
1: żeby wprowadzić taką zmianę, należałoby społeczeństwo do tego przekonać generalnie, rzeczywiście pokazać realne korzyści.
0: Dokładnie, ale o tym właśnie o tym mówię.
1: Natomiast nie ma rzeczywiście, tutaj był pytany również wicepremier Gawkowski, przecież absolutnie lewica by nie zagłosowała za takim projektem, więc nie ma szans, żeby wprowadzić takie zmiany. Jest taka petycja, która chyba trafiła i do prezydenta, do Sejmu, żeby na przykład na początek podwyższyć wiek emerytalny dla kobiet do 65 roku życia, dla pań, które nie mają dzieci. I co pan na to?
0: No powiem, to bardzo odważny projekt. Co to znaczy nie mają dzieci?
1: Nie mają dzieci.
0: A powiem, co odchowane dzieci jeszcze. Ja bym tak.
1: Nie wprowadzał takich podziałów.
0: Taki podział bym nie wprowadzał, bo jest to niesprawiedliwe.
1: Ale rozumiem, że nie będziecie wnosić żadnego takiego projektu.
0: Znaczy nie ma w planach wnoszenia takiego projektu. Natomiast to jest temat, który cieszę się bardzo, że został wywołany, bo na ten temat trzeba rozmawiać. Na razie nie ma takiej siły w Sejmie, jak sama pani redaktor zauważyła, która by zrobiła i przegłosowała taki projekt. Składanie projektów tylko po to, pani redaktor,
1: tylko, że system emerytalny się nie spina, bo z jednej strony mamy ujemny przerost naturalny. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić in plus.
0: To ja teraz na przykład wyborcom Konfederacji powiem tak. To dziękujcie za to, że w Polsce przyjechali obywatele Ukrainy, którzy dokładają się do naszego ZUS-u, do naszego NFZ-u, do naszych składek emerytalnych i tak dalej, i przynoszą kilka miliardów złotych do naszego budżetu.
1: No to jeśli pan mówi o Ukrainie, to jest kolejne pytanie. Wołodymyr Zełański nadał jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imię bohaterów UPA. Jak wiadomo, UPA jest uznawana w Polsce za formację odpowiedzialną za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Czy to buduje wzajemne zaufanie?
0: Nie, oczywiście, że nie buduje wzajemnego zaufania i historycznie Polacy w trakcie wojny doznali bardzo wielu bolesnych ran. Wymordowani zostali ludzie, wymordowane zostały wioski. Trudna sytuacja do przełknięcia dla każdego obywatela, dla większości obywateli Polski.
1: No to jak pan ocenia tę decyzję pana prezydenta Zełenskiego?
0: Pamiętajmy o tym, że historia jest oceniana różnie przez różne narody i też musimy o tym pamiętać. My też nie dostrzegamy błędów naszych jakichś historycznych, prawda?
1: Na przykład?
0: Chodzi mi o to, że historia jest inaczej oceniana akurat tej formacji na Ukrainie zupełnie inaczej u nas. Dla naszych relacji z Ukrainą nie buduje to dobrych relacji.
1: Tylko dodam, że imię bohaterów UPA dostała taka elitarna jednostka wchodząca w skład sił operacyjnej, operacji specjalnych sił zbrojnych Ukrainy. Tak gwoli już wyjaśnienia. A co będzie
0: z tym? Dla mnie nie ma znaczenia, jaka jednostka, panie redaktor.
1: No jednak elitarna.
0: Ale nie ma znaczenia. Nie powinna dostać nazwy takiej i tyle.
1: A co będzie z tym waszym projektem poselskim dotyczącym tego najmu krótkoterminowego?
0: On jest po pierwszym czytaniu. To jest projekt, który my namawiamy, żeby poszedł do dalszych prac w komisji. Z tego co pamiętam, to prowadzi tą komisję chyba pan poseł Mirosław Suchoń i tutaj
1: z klubu Centrum, były drogi, kolega serdeczny.
0: Ale dalej kolega. Może nie aż tak serdeczny, jak był będąc w naszym klubie, ale nie, no oczywiście taki żart. Natomiast serdecznie namawiam. Drogi Mirku, warto ten projekt przeprocedować na komisji. Apeluję, proszę, namawiam. On jest dobry. On ma krótsze vacatio legis niż ten projekt, który jest rządowym projektem, więc nie ma na co czekać.
1: No, pierwsze głosowanie w sprawie naszej ustawy o ucywilizowaniu krótkiego najmu w Sejmie wygrane, napisała ostatnio w piątek Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka waszej partii. W komisji było takie głosowanie.
0: No, to bardzo.
1: Przeciwko byli parlamentarzyści Konfederacji.
0: Ja uważam, że ten projekt jest bardzo dobry. Ten projekt.
1: Ale sądzi pan, że miałby szansę na to, żeby zostać przegłosowany przez sejmową większość?
0: Myślę, że tak. Ja myślę, że tak, dlatego że.
1: Ale są dowaliści kolegów z innych partii?
0: Ale rozmawiamy z nimi, cały czas rozmawiamy, i namawiamy. No, oczywiście, że są głosy, że czekajmy na projekt rządowy, tylko że projekt rządowy nie wprowadza dwóch ważnych rzeczy, które jest w naszym projekcie. Po pierwsze, nie ma decyzji mieszkańców, czyli tych ze wspólnoty, który za drzwiami będzie miał imprezę codziennie i on może powiedzieć, nie, ja nie chcę tych imprez codziennie. Czy mieszkania na godziny, czy mieszkania na jeden weekend z wielką, huczną muzyką. I także projekt rządowy ma bardzo długie vacatio legis, bo ma bodajże 3 lata, jak dobrze pamiętam. Nasz ma 6 miesięcy. My jesteśmy...
1: A projekt rządowy już jest gotowy?
0: Nie jestem. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, panie doktorze.
1: Ale to rozumiem, że będzie projekt rządowy i będzie projekt poselski, tak? Dwa, że tak powiem, konkurencyjne.
0: Ale to, znaczy inaczej, tak, ale nieraz się tak działo, że projekty rządowe były prowadzone wspólnie.
1: I potem powstanie taka hybryda.
0: Tak, hybryda. Mam nadzieję, że akurat te argumenty, które mamy po stronie mieszkańców, żeby nie tylko samorządy mogły decydować, w jakiej strefie miasta te najmy krótkoterminowe były, ale tak, żeby mieszkańcy danego bloku powiedzieli, nie, my u siebie tego nie chcemy, bo jest za głośno, bo są imprezy, albo na przykład chcemy pod jakimiś tam warunkami, może jakoś tam, powiedzmy, dogadać w ramach tej wspólnoty, to jest w naszym projekcie. I tego brakuje moim zdaniem w projekcie rządowym i będziemy o to na pewno walczyć, żeby to wprowadzić do tego projektu, bo to jest dobre rozwiązanie. Kamil Wnuk zrobił bardzo dobrą konferencję na ten temat, nasz poseł Polski 2050. Do naszych posłów przychodzą ludzie, którzy przychodzą z historiami na komórkach, mówią, oglądnijcie, tak wygląda mieszkanie obok mnie. Ja mam żonę w ciąży, a tu jest wielka impreza. No więc... Jak nie usłyszeć obywateli? I to jest właśnie, ponownie wracamy do tematu Krakowa. Słuchajmy i usłyszmy.
1: Taki regionalizm. Zaglądnijmy.
0: Tak.
1: Też.
0: Se.
1: Rafał pyta. Panie pośle, Dariusz Joński, europoseł, ostatnio średnio potrafił odpowiedzieć, dlaczego w krajach starej Unii w ostatnich latach tak drastycznie rośnie liczba kradzieży, gwałtów i ataków przy pomocy noża. Jak pan sądzi, co jest tak naprawdę przyczyną tego zjawiska? Prawdziwą przyczyną?
0: Znaczy, powiem tak, ja będę tylko teoretyzował, dlatego że nie znam tych danych. Ja mogę powiedzieć trochę z mojego zawodu. Jestem adwokatem, jestem karnistą i akurat tego typu przestępstwa w Polsce są marginalne. Ich naprawdę wiele nie ma. Przynajmniej przez moją kancelarię się już takie czyny nie przewijają. Do jakiegoś tam czasu, powiedzmy kiedyś, no to te przestępstwa były bardziej powszechne. Więc trudno mi powiedzieć, żeby takie nagły wzrost takich przestępstw urósł. Nie widziałem takich statystyk, powiem szczerze.
1: Nie wie pan.
0: Znaczy nie widziałem, żeby takie statystyki były. I bardzo chętnie się z nimi skonfrontuję, bo tak jak mówię, na żywym organizmie ja to dostrzegam, w takim dużym mieście jak Kraków, w którym dochodzi do różnorakich przestępstw, takich jest coraz mniej.
1: Klara pyta, polski budżet zmierza do ściany. Dlaczego rząd w sytuacji coraz mniejszej dzietności zamiast zaciskać pasa przygotować Polskę na nadchodzącą katastrofę demograficzną cały czas wymyśla na to, co by tu, na co tutaj wydać kolejne setki milionów?
0: Ale ja się zgadzam. Pełna zgoda. Ja uważam, że powinniśmy znaleźć narzędzia, które zwiększą dzietność, które sprawią, że młodzi ludzie będą chcieli.
1: Ale tu chodzi o zaciskanie pasa, że są kolejne projekty, no chociażby, jak rozumiem, ten podatek dopłaty do emerytur artystów.
0: Ale zaciskanie pasa na...
1: No, zaciskanie w ogóle pasa, generalnie rozumiem, żeby tutaj ale... chyba zmniejszyć socjalne jakieś wydatki. No takie, tak to rozumiem, to pytanie, ale mogę się mylić.
0: No ja też nie do końca wiem, w jakim kierunku ono miało być. Ja uważam, że na przykład ta ustawa, która jest nasza o zwiększeniu progu podatkowego o te 20 tysięcy złotych.
1: O wydawaniu kolejnych
0: Ale znaleźliśmy na to finansowanie. Pokazujemy, gdzie finansowanie, skąd te pieniądze można uzyskać. Można uzyskać z podatku od big techów, który uważam, powinny być wprowadzony ten podatek. Tak, zwiększona akcyza na alkohol i to są miejsca, z których moglibyśmy pozyskać te pieniądze i dzięki temu olbrzymiej grupie 2,5 miliona obywateli polskich płaciłoby mniej i nie wchodziłoby w drugi próg podatkowy. Rewelacja.
1: Czy podoba się panu zarządzanie Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez ministra Kulaska? Czy jako koalicjant czuje pan dumę z tego, że profesorowie wyszli ci protestować o nakłady na naukę, które są na najniższe od 20 lat?
0: Ale ja mam, już zacząłem o tym opowiadać, siostrę, która jest profesorem na Akademii Sztuk Pięknych, jest naukowcem, wykonuje bardzo ciężką pracę z obrazami i tak wiem, jaka jest ciężka ich sytuacja i uważam, że w przyszłym budżecie powinniśmy znaleźć środki na to, żeby 3%? Na naukę, jest mi ciężko powiedzieć, czy my wydajemy najmniej w Europie na naukę.
1: No słabo jest.
0: Więc uważam, że tutaj powinniśmy naprawdę znaleźć środki, skoro na przykład na przykład są pieniądze z sejfu, które wpłyną do Polski, to może tu by się udało, ja nie mówię, że w sejfie, nie mówię, żeby z sejfu zabierać, ale skoro te pieniądze na obronność będą płynęły ze środków europejskich, to może gdzieś tutaj udałoby się znaleźć te pieniądze. To jest zadanie dla pana ministra Domańskiego i to jest bardzo duże wyzwanie dla pana ministra Domańskiego i myślę, że powinien temu podołać, bo nie tylko budowaniem dróg, nie tylko budowaniem mostów, ale nauką musimy budować nasze społeczeństwo.
1: Chciałabym zobaczyć ostateczny raport, na co poszły pieniądze z KPO. Bardzo bym chciała zobaczyć takie ostateczne podsumowanie. No, to warto byłoby zobaczyć. A czy potrzebna jest pana zdaniem ustawa w sprawie zakazu adopcji przez pary homoseksualne?
0: Tak widziałem, znaczy inaczej, nie widziałem, słyszałem o tym. Ona to jest pusta ustawa, bo przecież nie da się w Polsce adoptować przez pary homoseksualne dzieci. Więc ja nie rozumiem, po co taka trochę... atakująca, bo polaryzująca, znów budująca niezgodę w społeczeństwie. Zupełnie tego nie mogę zrozumieć. No tak. Ja się z tym nie zgadzam i wiem o tym, że koledzy z zaprzeczonego ugrupowania także chcieliby brać taką ustawę.
1: Tak, mam prawo się... Hetman z PSL-u zapowiedział na antenie Republiki, telewizji Republika, projekt ustawy, która rzeczywiście miałaby wprost zakazać adopcji.
0: Ale ona jest niepotrzebna. Ale ta ustawa nie jest zupełnie potrzebna w polskim systemie prawnym. Proste. I ja się mogę pięknie różnić i w tym wypadku będę się z kolegami z PSL-u pięknie różnił.
1: Dlaczego rząd chce wprowadzić instytucję milczącej zgody, czyli automatycznej zgody na pobyt imigranta, jeśli w ciągu 60 dni jego wniosek nie zostanie rozpatrzony? Zwiększy to liczbę imigrantów zarobkowych około 50%, a bezrobocie szybciej rośnie.
0: Panie redaktor, jeżeli imigranci, którzy napędzają też polskie PKB i tak są u nas i przynoszą dochody...
1: Milcząca zgoda jest potrzebna, tak?
0: Myślę, że przyspieszy to pewne procedury. W żaden sposób uważam, że to nie wpłynie negatywnie, bo odmowa będzie oczywista i będzie wydana, ale już nie będzie potrzeby dokonania tej decyzji pozytywnej i obrót dokumentacji się skróci. Więc myślę, że to tylko właśnie usprawni procedurę. A kontrola tego rynku pracy, czy kontrola tej rynku migracyjnego pracy dalej pozostanie, bo odmowa dalej będzie musiała być przygotowana.
1: Pan jest w Komisji Obrony Narodowej, tak?
0: Nie.
1: Nie.
0: Nie. Byłem przez chwilę.
1: A, był przez chwilę.
0: Byłem przez chwilę.
1: No to już nie będę pytać w takim razie. Bo dzisiaj pan premier podpisywał traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności z Wielką Brytanią. Wcześniej podpisywaliśmy z Francją. No i to ma być taki dodatkowy parasol ochronny poza NATO. No po prostu, że...
0: Ale bardzo dobrze. Oczywiście, że tak. I uważam, że...
1: Pan się czuje bardziej bezpieczny? Ale oczywiście, że to zadziała?
0: Pani, ja uważam tak, że Europa...
1: To w razie konfliktu Polska mogła na początek, zanim NATO zadziała, zanim uruchomi tą całą procedurę, bo to rozumiem, że to wszyscy muszą się zgodzić na uruchomienie piątego artykułu, no to najpierw moglibyśmy liczyć, przynajmniej zgodnie z tymi traktatami, na Wielką Brytanię, a wcześniej na Francję. I
0: Polska
1: pan jest przekonany, że rzeczywiście
0: silna...
1: tak będzie?
0: Polska jest silna w ramach struktury NATO, Polska jest silna w ramach Unii Europejskiej, Polska jest silna w ramach takich umów, jak są podpisane z Wielką Brytanią. To też jest pokazanie obrazu Władimirowi Putinowi, nie opłaca ci się. Nie opłaca ci się, bo my się dogadujemy. My w Europie jesteśmy silni i my w Europie siebie obronimy i damy sobie radę. Bardzo dobrze, że te umowy są podpisywane. To jest poziom odpowiedzialności i zapewnienia też bezpieczeństwa dla nas.
1: Dziękuję za rozmowę. Paweł Ślis.
0: A drugi próg podatkowy musi być podniesiony, panie redaktor.
1: Szef klubu Polski 2050, jak sama on sobie powiedział, mieszkaniec Krakówka. Nie to, żebym ja tak powiedziała. Nie,
0: ale ja jestem dumny z tego.
1: I być może kandydat na prezydenta Krakowa. Być może. No, myślę, że nie powie nie.
0: Czas pokaże.
1: Tak. Dobrego wieczoru.
0: Również dziękuję bardzo.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Polskie firmy zbrojeniowe chcą zdobyć północnoamerykański rynek. Na największych targach w Kanadzie jest silna reprezentacja prywatnych przedsiębiorstw oraz spółek należących do polskiej grupy zbrojeniowej. Władze w Ottawie już zdecydowały o kupnie u nas zaawansowanych dronów. W tej sprawie szefowie resortów obrony obu państw podpisali porozumienie. Ze szczegółami specjalny wysłannik Radia Z, Krzysztof Grządzielski.
1: Polskie firmy będą rozwijać swoją produkcję w Kanadzie w ramach unijnego programu SAFE. Po raz pierwszy w historii przedsiębiorstwa obu państw będą mogły integrować swoją działalność i na tym współpraca się nie kończy, wyjaśnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Zwiększamy wspólne ćwiczenia, zwiększamy wspólną odpowiedzialność za państwa bałtyckie.
1: Oprócz dronów polski rząd chce także zainteresować Kanadyjczyków amunicją czy wozami piechoty Borsuk. Ottawa, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: We wrześniu Kanada będzie głównym partnerem Polski podczas targów w Kielcach. Ma to pokazać strategiczne partnerstwo między naszymi krajami. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił żołnierza Karola S. 2 lata temu szeregowy oddał 12 strzałów w kierunku migrantów i innych funkcjonariuszy przy granicy z Białorusią. 25-latek od początku nie przyznawał się do winy. Mówił, że miały być to strzały alarmowe. Prokuratura twierdziła, że przekroczył jednak uprawnienia. Co powiedział sędzia? W sądzie był reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Sąd absolutnie nie zgodził się z oskarżeniami prokuratury. Sędzia Radosław Hunek zaznaczył, że żołnierz ma obowiązek bronić polskich granic, zwłaszcza w tak trudnym czasie.
4: Wtedy rozpętało się piekło, ponieważ w ich kierunku leciały kłody, kamienie.
3: To ulga i dużo stresu, mówi pan Karol, który już teraz myśli o powrocie do służby.
5: Tak, w przyszłym roku, ale jeśli będą jakieś problemy, to zamierzam iść do Legii Cudzoziemskiej.
3: Wyrok nie jest prawomocny. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Oskarżony pełnił służbę w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej. W przyszłym miesiącu ruszą zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności. Ponad 100 tysięcy osób nauczy się reagować na sytuacje kryzysowe. Szkolenia będą oparte na rozesłanym rządowym poradniku bezpieczeństwa. Zajęcia poprowadzą ochotnicze straże pożarne oraz Polski Czerwony Krzyż. One też będą prowadzić zapisy. Policja przygotowuje wniosek do sądu o ukaranie sprawcy napaści na kierującą autem kobietę. Do ataku doszło w Straszynie pod Gdańskiem. Na nagraniu widać, jak mężczyzna wychodzi ze swojego samochodu, kopie i uderza pięścią auto kobiety. Za co odpowie mężczyzna? Maciej Bąk jest po rozmowie z rzecznikiem komendy w Pruszczu Gdańskim.
6: Na pewno nie za uszkodzenie mienia, bo napadnięta kobieta nie chciała oficjalnie zawiadamiać o tym przestępstwie, ale policjanci uznali, że trzeba pociągnąć mężczyznę do odpowiedzialności za złamanie przepisów ruchu drogowego. Nie musieli go długo szukać, bo ten sam zgłosił się na komendę, mówi mi aspirant Karol Kościuk.
7: 41-letni mieszkaniec Gdańska został przez policjantów wylegitymowany, mamy dane tego mężczyzny. Efektem postępowania będzie sporządzenie wniosku do sądu o ukaranie mężczyzny.
6: Policjanci analizują teraz monitoring i sprawdzają, jakie dokładnie przepisy mógł złamać mężczyzna i co poprzedziło jego wybuch agresji. Pruszcz Gdański, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Choć na filmie widać, jak mężczyzna wymierza kopniaka w miejsce, gdzie siedziała kobieta, to z jej zeznań wynika, że nie została uderzona. Studentki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi boją się o swoje bezpieczeństwo. W czasie wieczornych powrotów z zajęć mają być zaczepiane i wulgarnie atakowane przez nieznanego mężczyznę. Wszystko dzieje się w okolicach przystanku tramwajowego przy Centrum Kliniczno-Dydaktycznym, miejscu słabo oświetlonym i bez monitoringu, mówi Radiu Z Agata Miller, studentka Uniwersytetu Medycznego.
8: Od innych studentek dostawaliśmy informacje o tym, że na swojej drodze na uczelnię, czy też na przystanek spotykały tutaj mężczyznę, który był zamaskowany, który w sposób obsceniczny wręcz przyglądał się podróżującym studentkom i jednocześnie się przy tym analizował.
9: Cieszy mnie to, że te patrole tutaj już są, bo nawet dostaję informacje od studentek, że widzą tą straż miejską, szczególnie w tych godzinach popołudniowych.
0: Dodaje kolejna studentka, Maja Włodarczyk. Po tym jak kobiety zaczęły mówić o wszystkim na głos, straż miejska zapowiedziała dodatkowe patrole. Szpital obiecał rozbudować system monitoringu, a samorząd sprawdzić, czy w tym miejscu można ustawić dodatkowe oświetlenie. Władze Lublina stanowczo zaprzeczają, jakoby organizowały masową pomoc dla rodzin studentów z Afryki. To dementi wobec słów wicemarszałka Sejmu z Konfederacji. Krzysztof Bosak w swoich mediach społecznościowych zarzuca Lublinowi zasiedlanie miasta cudzoziemcami. Według wiceprezydenta Lublina Tomasza Fulary to klasyczna polityka nienawiści.
10: Dementuje, jakoby miasto Lublin ściągało rodziny rodziny włączało się w proces poszukiwania mieszkań dla całych rodzin.
11: W przypadku uczelni, którą reprezentuję, w tej chwili około 12% studentów to studenci zagraniczni reprezentujący prawie 60 krajów świata. Również dynamicznie wzrasta liczba pracowników nauki.
0: Dodaje rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej profesor Radosław Dobrowolski. Według danych miasta spośród około 60 tysięcy studentów ponad 8 tysięcy to obcokrajowcy. Rocznie zostawiają w Lublinie ponad 480 milionów złotych. Spektakl o Arkadiusie, polskim projektancie mody, który podbił świat, przygotowuje Teatr Jaracza w Łodzi. W ubraniach zaprojektowanych przez Arkadiusa, czyli pochodzącego z Parczewa na Lubelszczyźnie Arkadiusza Weremczuka, pokazywały się takie gwiazdy show biznesu jak Bjork, Janet Jackson czy Christina Aguilera. Jego okulary nosili m.in. Brad Pitt, Gwen Stefani czy Justin Timberlake. Arkadiusz,
12: Arkadiusz. Marcin Liber, reżyser przedstawienia Arkadiusz SD. Rzecz jasna, jest to historia, która jest inspirowana jego pracą, jego twórczością i jego życiem. Postaci, które przyjdą do naszego bohatera, były, istniały i miały jakiś związek z Arkadiusem, ale w większym lub mniejszym stopniu jest to raczej fikcja, jest to zmyślenie i jest to teatr.
0: Prapremiera Arkadiusz is dead w tę sobotę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
14: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji Nowa Lewica. Witam panie premierze.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
14: Krótka piłka na początek, pytanie proste. Czy państwo radzi sobie z serią fałszywych alarmów, tak czy nie?
15: Radzi sobie.
14: Radzi sobie, odpowiada nasz gość. Czekamy na państwa opinię. Zapraszam na radioz.pl. Jak słyszeliśmy w wiadomościach, minister Kierwiński w TVN24 powiedział, że zatrzymano 3 osoby, wobec jednej zastosowano areszt. Pytanie, dlaczego tak późno? Te fałszywe alarmy trwają już od 2 tygodni.
15: Myślę, że szybko i skutecznie. Mamy do czynienia z sytuacją, w której służby państwa zareagowały bardzo mocno, bo ataki takie w postaci fałszywych alarmów zdarzają się codziennie. To nie jest tak, że ludzie nie piszą fałszywych informacji albo nie chcą służb wprowadzać w błąd.
14: Ile dziennie jest takich ataków? Czy mamy statystyki? Takich informacji oczywiście.
15: Można powiedzieć o kwartale. Rozmawialiśmy o tej przestrzeni. Jest to około, ze wszystkich zgłoszeń, do 20% przychodzi różnych fałszywych informacji.
14: 20% na ile takich zgłoszeń? Na tysiące?
15: W pierwszym kwartale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podawało, że ponad 1000 zostało takich wiadomości, na 1000 prawdziwych wiadomości około 200 było tych, które miało charakter.
14: Czyli 1/5.
15: Tak, ale to nie możemy patrzeć, że 1/5 fałszywych. 80% skuteczności polegające na tym, że uratowane zostało życie i zdrowie. Zawsze będą pojawiały się osoby, które będą miały taki charakter, ale przecież fałszywe treści, różnego rodzaju nieprawdy podawane w chociażby próbie SMS-ów, które mają zachęcać do tego, że ktoś nas oszuka, są codziennością w Polsce. W 2024 roku za mojej kadencji zaczęło obowiązywać prawo, które pozwala na blokowanie SMS-ów. W ostatnim roku zablokowaliśmy 1 000 000 fałszywych SMS-ów. Panie redaktorze, żeby to sobie nasi słuchacze też wyobrazili. 1 000 000 fałszywych SMS-ów zablokowanych nie dotarło do ludzi, którzy mogli tam kliknąć i zostać wprowadzeni w błąd albo oszukani, albo na przykład dane mogły ich wyciec.
14: To wróćmy jeszcze do sprawy dotyczącej Telewizji Republika po sesji Jarosława Kaczyńskiego, pana Cęckiewicza i mieszkania matki prezydenta. Zatrzymano osoby, ale nie mamy pewności, czy to będą rzeczywiście sprawcy. Minister Kieryński mówi o młodych, 20-letnich osobach i raczej twierdzi, że nie mają kontaktu z obcymi służbami.
15: Tak, bo to modus operandi od początku pokazywało, że tutaj niekoniecznie związek ma to z rosyjskimi służbami. Niczego pewnie nie można wykluczyć. Potrzeba pracy służb w tej sprawie, pewnie szerszego, głębszego rozpoznania, po to ten areszt tymczasowy, sprawdzanie całości tego, jak wyglądały kontakty i czy w ogóle jakieś inspiracje były. Ale jak mamy do czynienia z takimi atakami, to one czasami mają charakter bardzo poważny, mogą być to obce służby, a czasami jest to po prostu najprostszy, głupi wygłup.
14: Ale jak słyszymy ludzi prezydenta i polityków opozycji, oni mówią, że czas od momentu pojawienia się tych fałszywych alarmów do efektów, czyli do dzisiaj, jest bardzo długi i to kompromituje polskie służby.
15: Nie, myślę, że to jest bicie piany, kiedy nie zdajemy sobie sprawy, o czym mówimy. Kiedy służby otrzymują informacje o sytuacji krytycznej, zagrożeniu życia, to straż pożarna, pogotowie jadą na miejsce i reagują. I oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że był fałszywy alarm i ktoś zrobił coś specjalnego, służby zareagowała straż pożarna, sprawdzając, czy na przykład nie ma tam osoby, która rzeczywiście umiera, ale gdyby nie zareagowały i gdybyśmy tam nie weszli, obojętnie do jakiego domu, i ktoś by zmarł, albo byłoby jakiś wielki uszczerbek na życiu, no to mielibyśmy sytuację krytyczną.
14: Ale podobno służby, policja wiedziała o tym, że to jest mieszkanie matki prezydenta. No przecież jakieś czerwone światełko powinno się zapalić.
15: Ja nie wiem, czy na miejscu ktoś wiedział, kogo to jest mieszkanie. Wiem, że straż pożarna, i będę zawsze bronił funkcjonariuszy i policji i straży pożarnej, reagują w takich sytuacjach na bieżąco. Przyjechały tam różne służby.
14: A powinniśmy...
15: Ale chcę o tym dokończyć, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy też mieli świadomość, że każdego z nas może w różnych sytuacjach to dotknąć. Na przykład sąsiedzi powiadomią, że widzą dym z naszego domu. Albo, bo to się może zdarzyć w normalnym życiu. Albo ktoś wie, że upadł na podwórku, a był sam. Ktoś zauważył i zadzwonił albo na 112, albo napisał, powiadomił służby. Ryzyka zawsze, że ktoś nieodpowiedzialny, po prostu powiem, głupi w tym swoim działaniu jest, że poinformuje fałszywie służby, ale niezareagowanie może skończyć się tragedią utraty życia i na to państwo nie może sobie pozwolić.
14: Pana zdaniem kary, które są za te przestępstwa, są wystarczająco wysokie,
15: mocne,
14: czy nie?
15: Mocne są te kary, panu powiem, dlatego że za recydywę 16 lat. No to naprawdę spora kara, która mówi, zrobiłeś to dwa razy. Za ten pierwszy raz od 8 miesięcy, od 6-8 miesięcy więzienia do od 6 do 8 lat. No to też jest sporo. Więc ta perspektywa też...
14: Czyli pana zdaniem nie ma sensu ich podwyższać?
15: Karnie one powinny być mocno stosowane, bo jeżeli ktoś kilka lat więzienia może dostać za to, że wysłał taki fałszywy SMS, to powinno go odstraszać. Ja mam inne poczucie, że może jakaś część, tutaj mówimy o młodych ludziach, nie wie, że grozi za taki czyn 8 lat więzienia, może nie wie, że za recydywę grozi 16. Trzeba o tym, tak jak my tutaj, mówić mocno. Zrobiłeś taką rzecz, która wprowadziła służby w błąd, fałszywie alarmowałeś, pójdziesz na długie lata do więzienia i wtedy to jest odstraszające.
14: Okej, okay, jaka jest skala dzisiaj cyberataków na Polskę? Czy ona jest mniejsza niż pół roku temu, rok temu?
15: Dużo większa niż rok temu, ale utrzymująca się obecnie, w tym tygodniu. Na podobnym poziomie. W Polsce dochodzi do zgłoszeń incydentów podejmowanych przez służby do realizacji dziennie 2-3 tysiące. Ostatnie 24 godziny 2 tysiące takich.
14: I wiadomo, z jakiego kierunku przede wszystkim?
15: Kilka kierunków. Cyberprzestępcy, którzy chcą na tym zarobić, rosyjskie służby białoruskie, które chcą nas sparaliżować, woda i kanalizacja, pierwszy element, energetyka, gaz, administracja, banki. Całość tego procesu można ubrać w proste słowa. Polska jest dzisiaj najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej w cyberprzestrzeni. Jesteśmy na cyfrowej wojnie z Rosją. Ta wojna jest prowadzona przez rosyjską służbę specjalną.
14: Dajemy sobie radę, czy nie?
15: Wygrywamy tą wojnę, bo 99% ataków odpieramy, ale...
14: A stosujemy działania ofensywne?
15: Nie mogę o tym mówić, co robimy w ofensywie, bo Polska ma zdolności do tego, żeby jeżeli ktoś ją zaatakuje, oddać i pięścią przyłożyć.
14: Nawet jeśli siedziba tego kogoś jest w Moskwie?
15: Proszę mnie zwolnić z tego pytania. Ja jestem pełnomocnikiem rządu spraw cyberbezpieczeństwa, prowadzę kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa. Mogę panu powiedzieć to, co mogę, a mogę tyle.
14: Dobrze,
15: jeżeli ktoś myśli, że Polskę można bez pardonowo i bez oddania zaatakować, no to się grubo myli, bo może się obudzić w swoim państwie, mieście, kraju, w którym tego, co nam zabierze, u niego też nie będzie. I niech o tym każdy, bez względu, czy jest gospodarzem na Kremlu, w Moskwie, pamięta.
14: PSL chce wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa, wspólnego kandydata dla koalicji. Nie będzie. Dlaczego pan bojkotuje? Dlaczego bojkotujecie ten pomysł?
15: Panie redaktorze, pan to zaraz takie mocne słowa o poranku, że lewica się bojkotuje. Nie. Wystawiamy swojego kandydata na prezydenta Krakowa, bo uważamy, że w tych wyborach w 2026 roku, jedynych dużych wyborach, no tak to trzeba powiedzieć, warto też sprawdzić się na tym ringu politycznym. Lewica ma świetnych kandydatów w Krakowie, chce zawalczyć, nie będzie odstawiała nogi i po co mamy dzisiaj mówić panu o poranku i naszym słuchaczom, nie no, lewica to już pomyśli, zobaczymy. Nie, jak mamy plan, to jest plan.
14: Czyli nie przekonuje pana apel PSL-u?
15: ale ja mam swoich liderów, rozmawiam z naszymi kandydatami, rozmawialiśmy już w poniedziałek o tym, że powinien być kandydat Lewicy.
14: I zdania
15: będzie.
14: Nie zmienicie. I to będzie pani poseł Daria Gosek-Popiołek?
15: Kogo wybierzemy, czas pokaże, ale jakby pan mnie zapytał, ja jestem fanem kandydatury pani posłanki Gosek-Popiołek. Chciałbym, żeby wystartowała, bo uważam, że ma duże szanse na świetny wynik.
14: I wystartuje, będzie rywalizować z kandydatką partii Razem, panią Owcą.
15: Nie wiem, czy wystartuje pani...
14: Chodzi o sprawdzenie notowań nie wiem, czy Lewicy i Razem?
15: Nie wiem, czy wystartuje pani posłanka Daria, bo trzeba też z nią porozmawiać. Ja powiedziałem, kogo jestem fanem, ale Lewica na pewno w Krakowie się zmierzy i jestem przekonany, że idzie tam po dobry wynik. To nie oglądamy się na ich kandydatów. Wystartowali, są na tym ringu politycznym i dobrze. Wybory za 3 miesiące. Czas pokaże. Ja ufam w naszego kandydata, kandydatkę.
14: W Krakowie zaczęła się fala, która zmiecie rząd?
15: Nie.
14: Jest pan pewien?
15: Tak, dlatego że wybory samorządowe i referenda odbywały się i odbywają. I może być tak, że kogoś gdzieś w kadencji się odwołuje, więc uważam, że to jest przecinek na mapie politycznej. Kluczowe wybory, te prawdziwe, o przyszłość Polski w 2027 roku.
14: Teraz 3 krótkie piłki, poproszę o tak albo nie. Podatnicy powinni zrzucać się na artystów, tak czy nie?
15: Podatnicy powinni pamiętać, że są grupy społeczne, które powinniśmy wspierać. Ja w tym przypadku uważam, że artyści powinni mieć środki finansowe na życie.
14: Pełczyńska i Zandberg pasują do siebie, tak czy nie?
15: No to trochę pasują, ale czy...
14: Politycznie.
15: Ale czy złapią się wspólnie za ręce, to nie wiem. No ale gdybym... Znaczy, wizualnie to pan nie pyta przecież mnie, tylko pyta mnie o politykę.
14: Oczywiście.
15: No, jak w polityce muszę panu powiedzieć, że wszystko już widziałem. Wolałbym, żeby Zandberg szedł z Gawkowskim w parze i Szarzastym. Ale jak pójdzie z Pełczyńską, no to pójdzie.
14: Lepiej gonić Ziobry niż go złapać, tak czy nie?
15: Najlepiej go złapać.
14: Czyli nie jest tak, że gonicie króliczka?
15: Nie, no mam nadzieję, że za chwilę Romanowskiego złapiemy.
14: Czy państwo radzi sobie z serią fałszywych alarmów? To było nasze pierwsze pytanie, pytanie w naszej sondzie i odpowiedzi są bardzo ciekawe. Tak odpowiada 53%, nie 47%.
15: Dziękuję państwu, że mnie poparliście.
14: Ale niewielka przewaga.
15: Ale o poranku mogę kochać.
14: Bardzo proszę, kochliwy ten nasz gość dzisiaj, bardzo dziękuję.
15: Bo M-Obywatel wczoraj był wielki sukces.
14: Przechodzimy teraz...
15: kochają go nasi polscy
14: obywatele. Do internetu na temat M-Obywatela. Krzysztof Gawkowski, zapraszam na Radio ZPL, Facebooka, YouTube'a.
15: Dzięki.
13: To jest gość Radia Z.
14: To dobrze, teraz mogę panu pozwolić na erupcję miłości. Co z tym M-Obywatelem? Naprawdę jest się z czego cieszyć?
15: W Europie tak. Jestem dumny z tego, że w Polsce mamy aplikację, której zazdroszczą nam w Europie, całej Europie.
14: A kto był autorem tej aplikacji?
15: Aplikacja powstaje przez wiele lat. Ostatni rozwój i ten za czasów pomysłów i później rozwoju przez Prawo i Sprawiedliwość i nas daje takie poczucie, zrobiliśmy coś, z czego jesteśmy dumni w
14: całej
15: Europie.
14: Czyli potrafi pan powiedzieć, zawdzięczamy to także naszym przeciwnikom politycznym.
15: Tak, PiS przed nami tą aplikację rozwijał. Do niebywałych rozmiarów rozwinął ją nasz rząd i moje ministerstwo. Mamy 12 milionów użytkowników. To naprawdę jest masa ludzi, która korzysta z M-Obywatela. Świetne funkcje. Takie, które dają nam też poczucie bezpieczeństwa. Na przykład zastrzeż PESEL. Każdy, kto kliknie, zapraszam państwa do kliknięcia prostego w zastrzeż PESEL, daje sobie szansę, że na przykład nie będzie nikt na niego podpisywał nielegalnego aktu notarialnego albo nie wyłudzi pieniędzy z jego konta. To jest świetna usługa. Można sprawdzić punkty karne, można doprowadzić do tego, że łatwo zarejestrujemy dziecko. Kilka tygodni temu wprowadziliśmy nową usługę, rejestracja przez obywatela dziecka. Dla mnie, ojca, który ma trójkę dzieci, przypominam sobie, że w pierwszym i drugim maszerowałem do urzędu. A teraz krótkie zgłoszenie. Wie pan, ile dzisiaj w M-Obywatelu trwa założenie firmy, które wprowadziliśmy miesiąc temu? 90 sekund. 90 sekund założenie firmy w M-Obywatelu. No to jest fajna sprawa, prawda?
14: No
15: a powiem o kolejnej usłudze.
14: Wszystko jest bezpieczne?
15: Wszystko jest bezpieczne, ale powiem też na kryzys, bo są fajne rzeczy, ale są też nas sytuacje... Ta aplikacja M-Obywatel to jest dzisiaj trochę tak, jak prowadzi nas za rękę przez całe życie. Ona nas prowadzi od urodzenia, bo można się zarejestrować, jest w sytuacjach trudnych, na przykład jak mamy stłuczkę. To dzisiaj... Przez lata trzeba wyjmować było kartkę papieru, pisać oświadczenie, denerwować się. A dzisiaj w M-Obywatelu krótka, prosta procedura, która prowadzi cię za rękę, intuicyjnie. I daje szansę, że w tej trudnej, krytycznej sytuacji łatwiej zarządzasz. Ja jestem dumny, bo widzę, jak M-Obywatel zmienił Polskę w M-Obywateli.
14: To ciekaw jestem, czy jest pan dumny z informacji, którą podała gazeta, dziennik Gazeta Prawna.
15: Na podstawie raportu, który ministerstwo przygotowało.
14: No właśnie, z najnowszego raportu Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, czyli NASK.
15: Czyli Ministerstwo Cyfryzacji.
14: Wynika, że dla wielu urzędników sztuczna inteligencja stała się elementem codzienności. Tak. To ciekawe są wyniki. Aż 77% badanych deklaruje kontakt z nią co najmniej raz dziennie. W pracy urzędnicy najchętniej wykorzystują AI do wyszukiwania faktów oraz redagowania dokumentów. Takich jest 46%. Ale autorzy artykułu piszą, że brakuje stosownych aktów prawnych, które mogły jednoznacznie pokazywać granice takiej praktyki. Kiedy one będą?
15: Po pierwsze, chciałem bardzo się ucieszyć z tego, że w Polsce zaczynamy rozumieć, że sztuczna inteligencja to nie tylko radości, ale mogą być też kłopoty.
14: No jaką ja mam pewność, ale że pismo otrzymane od
15: panie
14: urzędnika
15: zadał pan dwa ważne
14: jest
15: pytania.
14: Prawdziwe, skoro było
15: ale niech pan pozwoli.
14: Skorzystano z AI.
15: Zadał pan pytanie, które nie da się odpowiedzieć tak w 30 sekund, bo spłycimy temat. Sztuczna inteligencja podbija codzienne życie Polaków. I tych od najmłodszego pokolenia, i od tych najstarszych. Korzystają, bo są różne modele językowe. Korzystamy w różnych zawodach, w różnych branżach. Firmy się otwierają, które pomagają, niektóre instytucje same sobie implementują. Dlatego polskie państwo podjęło decyzję. Przygotowujemy polski model językowy, który jest pod polską administrację, ma polegać na tym, że urzędnik będzie miał łatwiej, bo został model wyszkolony na polskim prawie. Ten model PLUM się nazywa. Przygotowało go Ministerstwo Cyfryzacji.
14: Kiedy on wejdzie w życie?
15: Wszedł.
14: Już jest.
15: Oczywiście jest dostępny.
14: I z tego modelu korzystają ci urzędnicy, czy z innych?
15: Niech teraz pan pozwoli. Ten model jest dostępny na przykład w aplikacji mObywatel, który daje chatbota i możemy w tym chatbocie w naszej aplikacji sprawdzić sobie na przykład, jak powinno wyglądać pismo albo którędy powinniśmy pójść, jaką drogą administracyjną, żeby coś załatwić.
14: Czyli dzisiaj jest tak, że dozwolone jest tylko korzystanie z tego modelu?
15: Nie, dozwolone właśnie chciałem o tym powiedzieć. Dzisiaj mamy otwartość modeli. Są różne na rynku. Ja powiedziałem o polskim, bo Polska go przygotowała. Jest drugi polski, który wspieramy model, Bielik. Ale są też zagraniczne, o których nie będę mówił. Urzędnicy, ale i każda firma korzysta z różnych modeli. Potrzebna jest weryfikacja, certyfikacja tych modeli po to, żebyśmy mieli pewność do tego, co pan powiedział. Po to jest ustawa o systemach sztucznej inteligencji, która obecnie już przyjęta przez rząd. Jest w polskim parlamencie. W czerwcu będzie przyjęta przez Sejm.
14: I co ta ustawa zmieni w stosunku do stanu obecnego?
15: Będzie dawała nam szansę choćby to, że będziemy mieli certyfikację systemu, będziemy wiedzieli, który jest bezpieczny.
14: Czyli będzie można korzystać z certyfikowanego systemu, z modelu.
15: Będziemy wskazywane mieli to, co gdzie są niebezpieczeństwa, gdzie nie ma niebezpieczeństw. Sztuczna inteligencja będzie uregulowana, ale, podkreślam, nie będzie przeregulowana. Ma powstać specjalna komisja rozwoju i bezpieczeństwa AI po to, żebyśmy nie domknęli drzwi, bo ja jestem fanem AI. Niech ona się rozwija, niech daje poczucie wzrostu gospodarczego, niech napędza firmy, ale z drugiej strony niech to będzie także modele, algorytmy. Będą kontrolowane przez człowieka, że to nie AI zdominuje człowieka, że człowiek będzie przedmiotem sterowanym przez AI.
14: A jest to możliwe pana zdaniem? Jest takie ryzyko?
15: Skończyłem właśnie książkę, która już jest na procesie wydawniczym i będzie...
14: Własną?
15: Tak. O sztucznej inteligencji, która i doświadczenia ostatnich 2 lat i doświadczenia ostatnich 10 lat, jak przy tym pracuję, która opowiadała będzie o wpływie człowieka, o wpływie AI na życie człowieka w różnych aspektach życia, które widziałem i myślę, że jeszcze w tym roku, pod koniec tego roku ta książka pokaże, jak można cieszyć się AI i jak można się jej bać.
14: Jakie jest największe ryzyko związane ze sztuczną inteligencją?
15: Że człowiek przestanie mieć kontrolę nad algorytmem i to algorytm będzie podejmował decyzję bez wpływu człowieka. Czyli to, co pan powiedział, że na przykład będzie przychodziła sytuacja, w której będziemy dostawali pismo bez kontroli człowieka. A ja uważam, że kontrola człowieka tam jest niezbędna.
14: Jest blisko takiej sytuacji?
15: Jeszcze dzisiaj nie, ale trzeba zarysować scenariusze, których możemy mieć świadomość, że człowiek będzie czuł się niebezpieczny albo bez wiedzy, co się dzieje za jego plecami. Kto podrzuca mu rekomendacje, jak one wpływają na jego życie, czy umiemy wyobrazić sobie sytuację, że coś zarekomendowane jest fałszywie zarekomendowane, czyli halucynacja. To wszystko trzeba o AI mówić. Podkreślam, będąc jej fanem, bo jestem jej fanem, chcę, żeby się rozwijała, żeby dawała poczucie wsparcia społecznego, żeby gospodarka z niej korzystała, ale mądrze, a nie w takiej euforii. AI super i żadnych ograniczeń.
14: Jest pan fanem AI, ale niekoniecznie fanem waszej strategii przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji są naukowcy z panu. Eksperci z panu ostrzegają, że proponowana przez rząd strategia,
15: która
14: jest odklejona, już mówię, od rzeczywistości. To jest próba realizacji ambitnych celów bez wskazania dedykowanych środków. Chodzi im tak naprawdę o strategię dotyczącą przeciwdziałania drenażu mózgów. Czyli chodzi o to, żeby polscy naukowcy, wybitni, młodzi, fantastycznie się rozwijający, mieli warunki pracy w Polsce. I co mówi ten Komitet Informatyki PAN? Że pana ministerstwo trafnie oceniło jako jeden z głównych problemów drenaż mózgu i słabe kształcenie na poziomie doktorskim, ale nie zaproponowaliście żadnych konkretnych mechanizmów rozwiązania tego problemu, czyli kasy.
15: To jest nieprawda, dlatego że Ministerstwo Cyfryzacji dzisiaj wydaje olbrzymie środki na różnego rodzaju...
14: Eksperci z panu nie wiedzą, o czym mówią?
15: Ale pozwoli pan, że ja faktach powiem.
14: Bardzo.
15: No bo łatwo jest powiedzieć i przeczytać jakiś fragment dotyczący wypowiedzi, nie wiem jeszcze jakiego dokumentu, którego dokładnie dotyczy. Ja mogę panu powiedzieć, ile wydajemy dzisiaj na cyfryzację w różnych obszarach. Technicznym, czyli sprzęt, czyli miliardy złotych, które pojawiają się w samorządach, które pojawiają się w administracji, w szkołach, laptopy, sale AI, które rozwijamy, laboratoria, które będą w szkołach jeszcze w tym roku. Kompetencje cyfrowe, bardzo duży element, bo Polacy mają niskie kompetencje cyfrowe, trzeba je napędzać. To, że mamy M-obywatela, nie oznacza, że wszyscy umieją z niego korzystać. To, że mamy 12 milionów, to ja się świetnie cieszę, ale powinniśmy mieć 20 milionów. W związku z tym 600 ponad milionów złotych na kompetencje cyfrowe. Przeciwdziałanie dezinformacji, ramy budowania wsparcia i odporności państwa w sytuacji, kiedy ktoś chce siać nam fake newsami i zniszczyć strefę informacyjną. Do tego cyberbezpieczeństwo, rekordowe wydatki na cyberbezpieczeństwo w tym roku sięgające ponad 5 miliardów złotych. Programy, takie jak dla samorządu dedykowane, 1,5 miliarda złotych na cyberbezpieczny samorząd, ponad 600 milionów złotych na cyberbezpieczne wodociągi, wsparcie procesów na poziomie lokalnych centrów cyberbezpieczeństwa. Ja lubię się mierzyć na

0: ludzi, finansować artystów, którzy żyli ponad stan w tłustych czasach i płaczą teraz, że nie mają pieniędzy w chudych czasach.
1: Znaczy, ja mam, patrzę na to trochę inaczej, bo takie pytanie, które jest tak postawione, jest jakby świadectwem, że nie wiemy, z czym się mierzymy, i to jest rozdawnictwo. A ja patrzę na to inaczej. Mamy do czynienia z artystami, którzy kiepsko zarabiają. Nie wszyscy zarabiają dziesiątki, setki tysięcy złotych. 30% polskich artystów zarabia minimalne wynagrodzenie, czyli do ręki dostaje około 3600 zł.
0: Dobrze, i jaki teraz, jest próg dofinansowania, do płacenia składek ZUS-u?
1: 125%, czyli rocznie to są środki finansowe.
0: 125% minimalnej.
1: Czyli rocznie mówimy o środkach finansowych do ręki, sięgających miesięcznie około 4000, poniżej 4000 zł.
0: Czyli ci wszyscy, którzy zarabiają więcej, nie dostaną takich dopłat.
1: Tak, i teraz nie mówimy o artystach, którzy mają grube portfele. Pewnie tacy są, im kibicuję, niech sobie dobrze zarabiają, ale mówimy o artystach naprawdę czasami z mniejszych miejscowości, małych miast powiatowych, gdzie nie ma dużych środków finansowych. To są minimalne wynagrodzenia, podkreślam, minimalne. 30% polskich artystów zarabia poniżej minimalnej. No, bądźmy też uczciwi w stosunku do ludzi, którzy mało zarabiają, żeby mogli mieć świadomość, że na przykład będą mieli opłacaną składkę zdrowotną, żeby pójść do lekarza. No cóż to jest nadzwyczajnego?
0: Kolejne pytanie. Wolność słowa. Magdalena Biejat broniła pani poseł Żukowskiej i jej kilometrówek, twierdząc, że reprezentantka Lewicy musi jeździć autem, a nie pociągiem, bo 30% Polski jest wykluczona transportowo. Skoro sami wiecie, że na tak dużym terenie Polski Polacy mogą przemieszczać się wyłącznie własnym autem, to dlaczego Lewica głosowała za zakazem aut spalinowych w Parlamencie Europejskim?
1: To jest tak, że spłycanie prostych odpowiedzi do tego, że ktoś zakazuje aut, albo że nie będziemy mieli sytuacji, w której na coś Lewica nie pozwala, to jest w ogóle jakaś aberracja. Lewica mówi wprost: chcesz korzystać z samochodów, korzystaj. Zapraszamy cię i powinno państwo dawać ci szansę, że będziesz mógł korzystać z transportu kolejowego, bo jest lepszy, bo daje szybsze możliwości dotarcia i też jest transportem, który jest bardziej ekologiczny. No i cóż to nadzwyczajnego, o tym mówimy. Będę bronił posłanki Żukowskiej, ma dużo biur poselskich, jeździ po całej Polsce, ja też jeżdżę. To tylko, że ja jeżdżę inaczej, dlatego kilometrówek nie biorę, ale to też nie jest nic nadzwyczajnego, że...
0: Jeździ pan inaczej, czyli jak?
1: No, mam ochronę, bo jestem wicepremierem polskiego rządu.
0: Ja nie biorę... Jeździ pan służbowym samochodem.
1: Tak, i nie biorę kilometrówek, ale jak posłowie jeżdżą swoim, no to biorą te kilometrówki. No i cóż to takiego? Ja też kiedyś brałem te kilometrówki.
0: Kolejne pytanie, Dawid. Czy minister Gawkowski ma świadomość, że konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce? Bo jeśli rozporządzeniem można zmienić konstytucyjne rozumienie małżeństwa, to może rozporządzeniem dałoby się też wydłużyć kadencję prezydenta do 10 lat, mimo że konstytucja mówi o 5.
1: No to taki populizm do kwadratu z takimi pytaniami. No przecież wiadomo, że żaden Gawkowski ani inny minister nie zmienia w Polsce konstytucji, że konstytucja jest najważniejszym aktem prawa w Polsce. Kropka. Dokonaliśmy wprowadzenia do polskiego porządku technicznej możliwości posiadania aktu stanu cywilnego, czyli aktu małżeństwa. Rozporządzenie na to pozwalało, bo zmieniliśmy je w taki sposób, żeby wprowadzić tam możliwość, że osoby, które zawarły związek jednopłciowy za granicą, dokonają tej transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego.
0: A jakie będą konsekwencje pana zdaniem tej transkrypcji?
1: Tylko chciałbym dokończyć...
0: Czy one otrzymają, panie rektorze, wszystkie prawa, które posiadają małżonkowie?
1: Już wrócę do tego. Tylko chciałbym dokończyć ten artykuł Konstytucji, artykuł 18. Oczywiście małżeństwo kobiety i mężczyzny jest w Polsce chronione, ale to nie oznacza, że inne związki nie mogą być zawierane i to jest wyrok TSUE, który został też wydany, potwierdzony wyrokami NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych. Ministerstwo Cyfryzacji zrealizowało ten wyrok, przygotowało rozporządzenie. To jest godność człowieka. Jeżeli para jednopłciowa w Polsce może dzisiaj mieć świadomość, że będzie mogła dokonać transkrypcji swojego aktu małżeństwa, to zapewniło jej Ministerstwo Cyfryzacji godność. Jestem dumny, że Krzysztof Gawkowski, mówię o sobie, rzadko to robię, dał szansę, żeby tysiące par w Polsce miały prawo do wolności, swobody i godności.
0: Przemysław, czy podniesienie wieku emerytalnego kobietom o pół roku albo rok, a obniżenie jednocześnie mężczyznom z 65 do 64, byłby to dobry kompromis między znoszeniem dyskryminacji płciowej, a nie zachwianiem systemu emerytalnego i bez ryzyka wybuchu protestów społecznych? Czy Lewica mówi kategoryczne nie temu pomysłowi?
1: Mentalnie jestem przeciwko temu, żeby podwyższać wiek emerytalny i bez względu, jakbyśmy o tym nie mówili, to dzisiaj podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiety w żadnej kategorii mojej takiej percepcji bliskiej się nie mieści. To znaczy po prostu

0: bym za tym nie zagłosował w polskim parlamencie. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że lewica jest w rządzie, ale ma też pewne czerwone linie. Gdyby komuś w polskim rządzie przyszło do głowy, żeby chciał na przykład podnieść wiek emerytalny, to pewnie lewicy też by w rządzie nie było, no bo po coś jesteśmy, załatwiliśmy masę spraw, od renty wdowiej, poprzez
1: te... Czyli nie ma mowy o tym, żeby lewica podniosła rękę za podniesieniem nawet o pół roku wieku emerytalnego kobiet.
0: Nie widzę.
1: Wszystko jasne. Ron, jest pan zwolennikiem dobrowolnej aborcji do 12 tygodnia życia. Czy dotyczy to również aborcji selektywnej, czyli zabicia jednego z bliźniąt, jeśli para z jakiegoś powodu nie jest gotowa na dwójkę dzieci?
0: To jest... Te pytania to ja czasami się zastanawiam. Znaczy, ja rozumiem, że one mają prowokować, ale jeżeli mówimy o aborcji, to podchodźmy do tego w taki sposób, jak godność człowieka podpowiada. Kobieta ma o tym decydować ze swoim partnerem, mężem, sama, i to ona ma podejmować decyzję. Ja, jako człowiek lewicy, mam takie poczucie, że to w rękach osoby, która jest w ciąży, kobiety, która jest w ciąży, ma być ta decyzja. Koniec, kropka.
1: A uważa pan, że należy dopuszczać aborcję selektywną?
0: Ja w tej sprawie wszystko powiedziałem. Kobieta podejmuje decyzję.
1: Ale nie powiedział pan, zrobił pan unik.
0: Nie, jakie uniki? Ja po prostu...
1: Czy akceptuje pan sytuację, która wydarzyła się parę dni temu? Słyszał pan o tej sytuacji? No i informacja pojawiła się, że doszło do takiej selektywnej aborcji.
0: Ja mam w tej...
1: Aborcyjny Dream Team w tym pomógł.
0: Mam poczucie, że kobieta podejmuje decyzje dotyczące swojego ciała i dotyczące tego, jak wygląda jej ciąża. Koniec, kropka. Nie mam w tej sprawie nic więcej do powiedzenia, bo uważam, że kobieta ma prawo do takiej decyzji i aborcja jest czymś do 12 tygodnia normalnym, powinna być w polskim prawie.
1: A co z dzieckiem? Ono ma prawo do życia?
0: No ale nie, ja jeszcze raz tutaj u pana rozmawialiśmy też o tym.
1: Pan jednocześnie deklarował wiele razy, że jest człowiekiem wierzącym.
0: Tak, oczywiście.
1: Jak pan łączy te dwie rzeczy, skoro Kościół katolicki jest przeciwny aborcji, a pan dopuszcza?
0: No ale Kościół katolicki jest też za wolnością człowieka, za możliwością swobody i podejmowania decyzji. To jak Kościół katolicki łączy to, że zabrania tego?
1: Grzegorz, wczoraj do jednego z największych rządów w Europie, czyli waszego, dodano kolejnego wiceministra sportu. Będzie to już czwarty wiceminister w tym resorcie. Czy jako wicepremier może pan powiedzieć, czym się zajmują pana podwładni w pańskim ministerstwie i wymienić ich nazwiska?
0: Nie no, to jest tak, że ja jestem przekonany, że Ministerstwo Cyfryzacji jest dzisiaj takim resortem, w którym dajemy sobie poczucie, że każdy jest za coś odpowiedzialny, bo ma przypisane konkretną działkę. Rafał Rosiński to jest struktura odpowiedzialności za nowe technologie, za GovTech, za budowanie polskiej marki, za polskie firmy. Dariusz Standerski to jest transformacja cyfrowa, strategia cyfryzacji Polski, to jest odpowiedzialność za legislację. Paweł Olszewski to są sprawy dotyczące cyberbezpieczeństwa i kompetencji cyfrowych. Michał Gramatyka to jest telekomunikacja i cały sektor danych. No i Krzysztof Gawkowski, który opiekuje się całym tym resortem, ale też pewnym myślą strategiczną na temat tego, jak mamy zarządzać.
1: To są wszyscy pańscy wiceministrowie?
0: Tak.
1: Bingo, ale czy pan uważa, że to jest dobry pomysł, żeby nowym wiceministrem sportu zostawała polityk z centrum, klubu Centrum, który powstał po podzieleniu się Polski 2050, która do niedawna nie wiedziała, ile jest województw w Polsce?
0: Panie rektorze, to jest tak, że w każdym rządzie są zmiany. Ten rząd został bardzo mocno odchudzony o ponad 20% w stosunku do pierwszej swojej wersji. Dużo wiceministrów zniknęło, zostały połączone trzy sorty, jeżeli chodzi o głównych ministrów. Zmienia się koncepcja tego, że ministrowie przychodzą i odchodzą. Nie widzę nic nadzwyczajnego w tym, że jest ewolucja wśród kadry sekretarzy albo podsekretarzy stanu w resortach. Czy jest jeden mniej, czy dwóch więcej, w perspektywie zarządzania państwem nie zmienia to zbyt wiele, ale wiem jedno. Nie jest dzisiaj tak, że nie wiadomo, jak bardzo zwiększa się rząd. Na pewno jest tak.
1: A ilu liczysz ministrów, wie pan?
0: Nie wiem dokładnie, ilu dokładnie liczy ministrów, bo też nie jest, siedzę i nie prowadzę codziennie statystyki,
1: no,
0: pamiętam, że jest jeden więcej, jeden mniej.
1: Pamiętam w ubiegłym roku, jak była reorganizacja, rekonstrukcja rządu, to premier mówił, że będzie redukcja.
0: No ale,
1: jakoś chyba nie wychodzi wam specjalnie ta redukcja.
0: Była
1: redukcja. O ile się zmniejszyło?
0: Powiedziałem, że około 20% rząd się zmniejszył.
1: 20%.
0: Tak, więc ta perspektywa, że jest mniej ministrów, no z lewicy jest wiceministrów kilkoro mniej, więc wiem,
1: wie
0: że
1: pan,
0: u nas
1: co mówią pańscy koledzy koalicjanci, że macie nadreprezentację ministrów, że biorąc pod uwagę
0: marszałek Czerzasty nie
1: wasze wpływy, znaczy ilość, liczbę waszych posłów, to macie za dużo tak naprawdę stanowisk.
0: Ale czy dzisiaj ministrowie lewicy to nie jest napędzanie tego rządu? Jak popatrzę na reformy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk i Sebastiana Gajewskiego, jak popatrzę patrzę na sprawy w resorcie kultury, jak i w resorcie nauki, jak idą do przodu. Jak patrzę sobie, za ile odpowiada spraw każdy z członków naszego rządu w innych ministerstwach, to myślę, że lewica dzisiaj w rządzie może śmiało powiedzieć. Lewica w rządzie, który współtworzy, jest aktywem, który napędza polską gospodarkę, zmienia polską rzeczywistość.
1: Pytanie Kamila. Jak chcecie uczyć dzieci cyfryzacji i nowych technologii, skoro w szkołach publicznych w klasach od 1 do 3 jest tylko jedna godzina informatyki? Przecież dzieci w tym wieku w domu nauczą się więcej niż na lekcjach z podstawą programową, która do niczego w prawdziwym życiu im się nie przyda.
0: I dlatego bardzo się cieszę, że wchodzi obowiązkowa edukacja zdrowotna z największym komponentem dotyczącym higieny cyfrowej, odpowiedzialności cyfrowej. My musimy uczyć dziecka w takiej nowej podstawie programowej, jak wygląda cyfrowy świat, jak ten cyfrowy świat wpływa na jego rozwój, na psychikę, jakie są zagrożenia, gdzie może sięgać po pomoc, jak ma wyglądać jego opieka nad chociażby stronami, które otwiera. Realizujemy programy wsparcia dla szkół, od laptopów, przez salę do AI, przez laboratoria, które będą w tym drugim półroczu realizowane w całej Polsce. To jest kilkanaście tysięcy szkół, które dostanie nowe sale, żebyśmy o tym pamiętali. Do tego dochodzi bardzo ważna sprawa dotycząca tego, czy telefony mają być dostępne w szkołach. Ja uważam, że powinny być zabronione na lekcjach, więc wierzę, że to jeszcze w czerwcu ta ustawa się pojawi. Mam poczucie też wagi sprawy, jeżeli chodzi o to, żeby ograniczyć pornografię dla dzieciaków, żeby nie miały łatwego do niej dostępu, czyli żeby trzeba było się weryfikować, wchodząc na strony pornograficzne. To zrobiło Ministerstwo Cyfryzacji, więc jak pyta mnie pan, czy ta perspektywa jest dzisiaj w rządzie ważna, tak, i w tej sprawie też będą działania legislacyjne już teraz, w czerwcu, nie za miesiąc czy za kwartał dodatkowe.
1: No dobrze, panie ministrze, to teraz pytanie, panie premierze, pytanie dotyczące satelity. Czy to prawda, że polski rząd zamierza zapłacić 600 milionów euro za satelitę oraz kolejne 1,5 miliarda euro wydać za 15-letnią dzierżawę pozycji orbitalnej od Francuzów, zamiast skorzystać z oferty polskiej firmy?
0: Robimy kilka programów. Inwestujemy w polskie satelity, inwestujemy w konstelacje, które mają pozwolić nam na lepszą komunikację. Inwestujemy też w programy europejskie, bo tutaj mówił pan o programie europejskim, który pozwala na dostęp i do zwiększenie naszych możliwości, jeżeli chodzi o kosmos i też obserwacje Ziemi. Więc dla mnie każdy program, w który inwestujemy z tej perspektywy myślenia o rozwoju kosmosu, naszej obserwacji, wsparcia komunikacyjnego, jest dobry. To jest działanie też na rzecz polskiej suwerenności technologicznej.
1: Czy to jest tak, że nie rezygnujecie z oferty tej polskiej firmy?
0: Nie, no, mamy wiele różnych programów.
1: Czy nie jest tak, że mamy deal polsko-francuski?
0: Nie, dlatego że...
1: W zamian za traktat obronny zobowiązaliśmy się, że kupimy to od Francuzów?
0: Nie mamy. Polskie firmy też otrzymują środki finansowe. Jedna z polskich firm, nie chcę nazwy podawać, w kooperacji z Ministerstwem Obrony Narodowej pracuje też nad satelitami. My kupujemy i też inwestujemy w
1: polskich inwestorów. Ale wie pan, że w tym przypadku ważna jest niezależność. Czy nie lepiej wydzierżawić, czy skorzystać, panie, z polskiego producenta,
0: ale my korzystamy,
1: niż wydzierżawiać od zagranicznego?
0: Ale przecież to już dzisiaj powiedziałem tutaj. Polski rząd, jeżeli o kosmos chodzi, podejmuje kroki milowe, żeby zwiększyć polskie zdolności, zarówno w polskim obszarze gospodarczym, jak i w projektach europejskich, które dają nam większe możliwości.
1: Ale była nawet interpelacja posła Tumanowicza, który mówił w Sejmie, że od 2 lat dostępna była oferta polskiej spółki Constellation, ale po zmianie rządu przerwano, wcześniej rozpoczęto audyty i analizy dotyczące alternatywnych rozwiązań. Czy to prawda?
0: Sam się spotykam z firmami, które zajmują się różnego rodzaju wsparciem sektora kosmicznego, które pracują nad im dostarczają obrazowanie, komunikację, mają różne propozycje. Z różnymi pracujemy, inne mają lepszy PR, trochę gorsze, komponenty techniczne. Pieniądze z polskiej gospodarki są kierowane na polskie firmy. Największa polska firma dostaje wielkie pieniądze, olbrzymie, setki milionów
1: złotych.
0: Ale
1: czy w tym przypadku to prawda, że ta oferta francuska jest 4-5 razy droższa od polskiej?
0: Nie znam dokładnie tego, żeby pan tak mi powiedział, tu jest droższa, tu jest tańsza. Wiem, że jeżeli chodzi o kosmos, ta dywersyfikacja zasobów jest odpowiednia.
1: Okej, czyli pan może zapewnić, że i polska, i zagraniczna firma skorzystają na kontraktach polskich?
0: Polskie firmy już korzystają, nie skorzystają w przyszłości. Już korzystają polskie firmy. Byłem w polskiej firmie sam osobiście, która korzysta.
1: A w przypadku tej firmy jak będzie?
0: Tej, to znaczy której?
1: Tej Constellation?
0: Nie znam tej sprawy, no trudno, żebym panu powiedział, także...
1: To jeszcze jedna sprawa związana z bezpieczeństwem. Czy serwer z danymi pochodzącymi z KSeF-u jest bezpieczny?
0: Tak.
1: bo pojawiły się informacje, że krytyczny interfejs dostępu do systemu e-faktur postawiono za zagraniczną zaporą aplikacyjną, działającą jako usługa zewnętrzna, czyli tak zwana wejściowa bramka bezpieczeństwa.
0: Nie. Znaczy ludzie...
1: I pojawiły się też podejrzenia, czy też zarzuty, że być może obce służby będą miały wgląd w nasze faktury.
0: Fake news do kwadratu, który demontowaliśmy już
1: w Sejmie. To bzdura kompletna.
0: Kompletna bzdura, dlatego że korzystamy z różnego rodzaju zabezpieczeń. Mamy serwery w Polsce, sami te dane obsługujemy. Mamy też różnego rodzaju firmy, które dostarczają oprogramowanie anty-DDoS, czyli te, które przeciwdziałać ma takim skumulowanym atakom, które miałyby coś zablokować, zawiesić. To jest normalna procedura, w różnych miejscach stosowana i każdy, kto choć trochę zna się na systemach bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, wie doskonale, że polskie systemy są na najwyższym w Europie i na świecie
1: czyli
0: stopniu
1: ani
0: zabezpieczone.
1: Służby amerykańskie, izraelskie, ani francuskie nie mają dostępu do naszych danych.
0: Ależ oczywiście.
1: Pan może dać głowę?
0: Tak, bo wiem, jak wygląda polskie zabezpieczenie i wiem, że Polska jest w piątce najlepiej zabezpieczonych państw pod względem cyberprzestrzeni. To od nas niektóre służby, też nie będę zdradzał, jakie uczą się. Polska jest dzisiaj traktowana z największą estymą i wiarygodnością, jeżeli chodzi o współpracę służb polskich. Polska podpisała za mojej kadencji memorandum o sprawie cyberbezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy jednym z nielicznych państw, które mamy taką umowę. Współpracujemy z amerykańskimi służbami, a one z polskiej wiedzy w wielu przypadkach, czym się chwalą, korzystają. Te opowieści powinny być oparte na faktach. Ja zapraszam do jednego dokumentu. Raport, sprawozdanie pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa za rok 2025. Opublikowałem je miesiąc temu, kilkaset stron. Niech każdy weźmie, przeczyta ten dokument, a nie pisze, bo łatwo jest na X-ie sobie napisać komentarz. Ja zapraszam do tego, jak realnie to wygląda.
1: Okej, czyli nie, możemy czuć się bezpiecznie.
0: No pewnie.
1: To jeszcze a propos tego, co pan powiedział, a propos pornografii. O prawie 300% wzrosła liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, które przedstawiają seksualne wykorzystanie dzieci, alarmują analitycy Dyżur.net w rozmowie z portalem Radio Z.
0: Dobrze robią. Dyżur.net, żebyśmy powiedzieli, to jest Ministerstwo Cyfryzacji.
1: No właśnie. Nowoczesna technologia pozwala na tworzenie realistycznych obrazów i filmów, co utrudnia ekspertom weryfikację, czy materiał przedstawia prawdziwe dziecko. Czy to jest walka z wiatrakami?
0: Panie redaktorze, ja chciałbym o tym mocno powiedzieć, bo pan cytuje różne instytucje tutaj, które się pojawiają. Ministerstwo Cyfryzacji pan cytuje. Bo
1: to Dyżur.net to jest Ministerstwo Cyfryzacji.
0: NASK działa. NASK dostaje pieniądze Ministerstwa Cyfryzacji. Tak to działa. My przygotowujemy różne informacje po to, żeby otrząsnąć niektórych polityków, w tym pana prezydenta. Przygotowaliśmy ustawę rok temu o bezpieczeństwie dzieci w internecie, dotyczącą tego, żeby nielegalne treści, zdjęcia pedofilskie znikały, żeby można było na platformach to wymuszać. To znaczy, żeby prowadzić do sytuacji, w której pojawia się zdjęcie pedofilskie i w czasie rzeczywistym platforma nie może, ale musi to zdejmować. Pan prezydent opowiedział swoją historię, mówiąc, że to jest jakaś cenzura, bo mówił, że jakieś treści chcemy blokować. A ja od początku mówiłem, legalnie, bezpiecznie w internecie można się posługiwać, kiedy będziemy mieli bat na big techy. Jeżeli ich nie mamy i tylko je prosimy, to kończy się tak, że połowę treści ściągają, bo dokładnie tak jest, też taki raport opublikowaliśmy, a połowy nie ściągają. Dlaczego? Bo nad tym się keszują, zarabiają, bo to jest klikalne. No tak wygląda świat użytkowników. Każdy choć trochę, kto używa social mediów, wie, jak to wciąga. No więc teraz trzeba powiedzieć takiej platformie, słuchaj, to jest dla ciebie takie ostrzeżenie. Możesz to szybko ściągnąć albo zapłacić karę. Potrzebne jest prawo. Polska jest jednym z ostatnich państw w Europie, która nie ma takiego prawa. Będą te problemy, dopóki prawa nie będzie. Musi być prawo. Jest ustawa na ukończeniu. Weszliśmy w kontakt z kancelarią prezydenta. Wierzę, że tym razem będzie to podpisane.
1: I stawiamy tutaj kropkę. Bardzo dziękuję. Wicepremier Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji Nowa Lewica, był gościem Radia Z. Dziękuję.
0: Dzięki,
1: miłego
0: pięknie.
1: Dnia. Dziękuję.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Nie zanosi się na wprowadzenie ułatwień dla osób żyjących w związkach nieformalnych. Głosowanie w Sejmie w sprawie tych przepisów dopiero jutro, ale już dochodzą głosy z otoczenia prezydenta, że Karol Nawrocki zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. I to mimo, że projekt i tak został mocno okrojony podczas prac przywiejskiej. Jakie są zastrzeżenia? Oto urzędników prezydenckiej kancelarii pytał reporter Radia Z. Tomasz Kubat.
4: Projekt wprowadza de facto legalizację związków partnerskich, a na to nie ma i nigdy nie będzie zgody prezydenta, zapewnia szef jego gabinetu Paweł Szefernaker, bo konsekwencje byłyby olbrzymie.
5: Wtedy nie będzie potrzeby małżeństwa. Czym się będzie różnić małżeństwo od związku partnerskiego?
4: Ale różnic jest cała masa, żeby wspomnieć tylko brak możliwości adoptowania dzieci partnera czy przyjęcia jego nazwiska. Według jednej z głównych twórczyń ustawy, Katarzyny Kotuli z Nowej Lewicy, to stawianie sprawy na zasadzie nie bo nie.
6: Nie ma jednego konkretnego zarzutu, jest tylko decyzja polityczna.
4: I choć walka o przekonanie prezydenta ma się toczyć do ostatniej chwili, to szansa na podpis Karola Nawrockiego pod takim projektem jest minimalna.
3: Rządowa propozycja ustawy zakłada m.in. wspólne rozliczania podatków czy dostęp do informacji medycznej. Prokuratura Krajowa żąda wyciągnięcia konsekwencji wobec pięciorga posłów PiS, którzy wtargnęli do jej siedziby. Śledczy wysłali wniosek do marszałka Sejmu o ukaranie posłów. Do zdarzenia doszło tydzień temu. To wtedy przesłuchiwany był w charakterze świadka redaktor naczelny telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Do budynku wprowadził ich zastępca prokuratora generalnego Tomasz Janeczek, za co został zawieszony w czynnościach służbowych. Następnie parlamentarzyści ominęli bramki bezpieczeństwa i przez kilkadziesiąt minut ignorowali polecenia strażników. Dwóch około 20-letnich mężczyzn usłyszało zarzuty wywoływania ostatnich fałszywych alarmów. Jeden z nich odpowie za kierowanie grupą przestępczą, która się tym zajmowała, mówi prokurator Karolina Staros.
7: Jeden z podejrzanych usłyszał zarzut dotyczący udziału w dwóch tych zdarzeniach. Jest materiał dowodowy wskazujący na prawdopodobieństwo, że również drugi podejrzany mógł brać w tym udział. Ta kwestia jest badana. To postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach, a także wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności.
3: W całej sprawie jak dotąd zatrzymano trzy osoby. Jedna już trafiła do aresztu, wobec kolejnej jest gotowy wniosek w tej sprawie. Według szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego kolejne zatrzymania to tylko kwestia czasu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odmówił wydania opinii do aneksu do raportu z likwidacji WSI. Tym samym przesyłka wróci do prezydenta. Karol Nawrocki chce odtajnienia dokumentu. Marszałek tłumaczy, że raport jest niczym jajko niespodzianka. Zajmowanie się nim jest niezgodne z konstytucją i nieodpowiedzialne.
8: Niezłożenie przez posła do prezydium Sejmu prawdziwego oświadczenia w zakresie podjęcia zatrudnienia może być potraktowane jako świadome działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd.
3: Wydania opinii odmówiła też marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Po Krakowie kolejne miasto chce odwołać swojego prezydenta. W Radomiu ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Radosława Witkowskiego. Komitet referendalny zawiązały lokalne stowarzyszenia na czele z Lepszym Radomiem. Inicjatorzy referendum zarzucają Witkowskiemu m.in. zadłużanie i wyludnianie się Radomia. Razem z nim chcą także odwołania Rady Miejskiej. Miał być innowacyjny preparat, zamiast niego była woda. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim ruszył proces przeciwko szefom spółki, która miała oszukać elektrownię Bełchatów. Straty sięgają ponad 21 milionów złotych. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
0: Na ławie oskarżonych usiadła m.in. 46-letnia prezes zarządu spółki. Firma sprzedawała elektrowni Bełchatów rzekomo innowacyjny preparat do odsiarczania spalin. Mówił mi prokurator Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi.
9: W rzeczywistości woda kranowa stanowiła 99,9% nabywanego przez nią specyfiku.
0: Oskarżone są w sumie 4 osoby, które nie chciały poddać się karze dobrowolnie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Ze względów bezpieczeństwa energetycznego kraju sędzia zdecydował o całkowitym utajnieniu procesu. Europa zmaga się z rekordowymi od lat wiosennymi upałami. Na Wyspach Brytyjskich temperatury przekraczają 30 stopni. Na południu Europy jest jeszcze cieplej. Takie wartości wcześniej były rzadkością. To rekordy, które wyniszczają m.in. przyrodę. Mówi Radio Z dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
10: Terminuje suszę globową, wzrasta ryzyko pożarów. Kraje takie jak Hiszpania czy też Portugalia, liczba tych pożarów, także powierzchnię obejmują, zdecydowanie się zwiększyła.
3: Takie upały są też niebezpieczne dla zdrowia. Pierwsze ofiary śmiertelne z tego powodu są już we Francji i Hiszpanii. Kolejna dzielnica Warszawy wprowadza strefy tempo 30. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę będzie obowiązywać na niektórych ulicach Targówka. To spotkało się z krytyką części radnych dzielnicy. Temat był konsultowany przez radnych oraz mieszkańców już rok temu, mówi rzeczniczka prasowa Targówka Paulina Bożecka.
11: Było przekazanie do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Miasta Stołecznego Warszawy uwag. Warto podkreślić, że obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych dla tego typu zmian organizacji ruchu.
3: Na ulicy Gilarskiej i Rolanda strefa obowiązywać będzie od 1 czerwca. Do końca sierpnia ograniczenia wprowadzone będą także na 4 innych ulicach. Wielkimi krokami zbliża się rywalizacja miast i gmin o tytuł rowerowej stolicy Polski. Jak co roku w czerwcu tysiące osób wsiada na dwa kółka, by wspólnie kręcić kilometry dla swojej miejscowości. W akcję po raz kolejny włączy się także Gorzów, mówi Paweł Najdora z Miejskiego Wydziału Dróg.
12: Czerwiec jest takim idealnym miesiącem do jazdy na rowerze, mamy dobrą pogodę, no i dobry czas na to, żeby się przekonać, że dwa kółka to jest bardzo dobra alternatywa środku transportu zarówno miejskiego, stricte takie turystycznego.
3: Aby wziąć udział w rywalizacji, trzeba pobrać na telefon bezpłatną aplikację Aktywne Miasta. Teraz to wszystko. Na kolejne wydanie wiadomości Radia Z o 5.30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Jest 5.30, wiadomości Radia Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk.
6: 250 strażaków w kulminacyjnym momencie gasiło ogromny pożar hali w Obornikach. Ogień jest już opanowany, ale prace na miejscu trwają.
5: Spaliła się hala produkcyjna z dwiema liniami nowoczesnej cynkowni galwanicznej. To zakład o zwiększonym ryzyku. Niewykluczone, że rozszczelniły się zbiorniki z kwasami. Na miejscu pracowali też strażacy z grupy chemicznej. Nikt nie został ranny.
6: Konfederacja chce odwołania minister kultury. Rozpoczęła zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności dla Marty Dziankowskiej.
5: Chodzi o ustawę, która zakłada, że artysta z niewielkim dochodem dostanie dopłaty do składek ZUS. Będzie też mógł korzystać ze świadczeń chorobowych, urlopów macierzyńskich i pomocy przy zmianie zawodu. Według Konfederacji dopłaty dla artystów obejmowałyby osoby zarabiające powyżej płacy minimalnej.
6: Do sprawy odniósł się w Radiu Z szef parlamentarnego klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
7: To jest ustawa rządowa, nie jest to ustawa pani minister Dziankowskiej, więc ja nie chciałbym, żeby...
8: Przygotowało to ministerstwo, klepnął to rząd.
7: Ale podpisuje się pod tym premier Donald Tusk. Na temat ustawy rządowej będziemy rozmawiać na komisjach, które są.
8: Jeśli
7: są rzeczywiście jakieś uwagi w tym zakresie, ja naprawdę bardzo chętnie przyjmę i przekażę pani minister.
5: Według jednego z posłów Konfederacji, od kiedy szefem resortu kultury jest Marta Dziankowska, wprowadzane są kolejne dopłaty na pseudodzieła, sztuki obsceniczne, nie mające nic wspólnego z realną kulturą.
6: Prawie 40 osób zmarło z powodu fali upałów w Hiszpanii. Są wśród nich seniorzy, którzy mieli problemy krążeniowe.
5: W kraju Basków było wczoraj 39 stopni. Od kilku dni jest wiele przypadków omdleń. Tylko wczoraj do szpitala trafiło z tego powodu ponad 30 osób.
6: Ceny paliw niżej. Dziś na stacjach ceny maksymalne mniejsze w porównaniu z wczorajszym dniem. 95 ma kosztować nie więcej niż 6,31 za litr, a diesel 6,57.
5: Minister energii Miłosz Motyka kilka dni temu w Radiu Z mówił, że pakiet obniżający ceny paliw powinien zostać przedłużony do połowy czerwca. A dzisiaj gościem Radia Z 7:45 będzie senator Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. Na rozmowę zapraszamy w imieniu Marcina Zaborskiego.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Skoro dzisiaj czwartek, to dzisiaj na termometrach, słuchajcie, nawet 20 stopni. W najcieplejszym momencie w ciągu dnia. 20.
11: 20.
10: Coś się ochłodziło. Ostatnio było 30, nie?
11: No ale co to są za problemy pierwszego świata? Ochłodziło się do 20 stopni. Chwilo trwaj.
10: Sporo słońca w całej Polsce, chociaż na wschodzie już delikatnie może pokropić przelotny deszcz.

0: Dzień dobry Państwu, słuchają Państwo Poranka Radio Z. Dzień dobry bardzo, mamy 28 maja, jest czwartek, imieniny obchodzi Justyna, Wiktoria, Ignacy.
1: O, dzisiaj
0: fajne imię, Ignacy, nie?
1: Ignacy.
0: No wiem, Justyna, Wiktoria i Ignacy.
1: Ale nie Gnacy, tylko Ignacy.
0: Jasne.
1: Dzisiaj jest Światowy Dzień Hamburgera. To jest świetna okazja do świętowania. Ja zawsze biorę hamburgera z sosem Tysiąca Wysp, czyli ketchup, majonez i musztarda.
0: Bo ja Tysiąc Wysp to ja mam zawsze później na koszulce po takim hamburgerze.
1: Kochani, dlaczego już nie śpicie? Dajcie znać, to Ogólnopolska Centralka Porannego Wstawanka. Numer do nas niezmiennie taki sam od 1885 roku, od czasów, kiedy wymyślono radio. A numer ten?
0: 321-321-321. 321-321.

0: Wstajecie z Radiem Z i dobrze wam tak. Robimy wszystko, żebyście gładko weszli w ten czwartek. Kto się do nas dodzwonił? Dzień dobry, halo, halo.
1: Dzień dobry. Witam moich ukochanych prowadzących rano. Życzę wam wszystkiego dobrego i dużo słońca. Do widzenia, dziękuję.
0: No i takich słuchaczy to my potrzebujemy. Tacy słuchacze robią nam dzień, jak to mówi młodzież.
2: Ja sobie chyba będę puszczał tę słuchaczkę w listopadzie i w grudniu, bo słuchaczka życzy dużo słońca, a wtedy się w Polsce naprawdę przydaje.
0: No, albo weźmiemy ten dźwięk do lodówki, do zamrażarki i sobie rozmrozimy na święta i będzie świeżuteńki.
2: Widzicie? Po prostu my powiemy wam, jak żyć, i generalnie włączcie radio i wszystko się prostuje, no.
0: Słyszymy się. No. Hej.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
2: 3, 2, 1.
1: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
10: A co to za dzień tygodnia? To czwartek, 28 maja. Na wiadomości Radia Z o 6 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
11: Ogień opanowany, dogaszanie potrwa. Paliła się hala o cynkowni w Wielkopolsce.
12: Pierwsi już z zarzutami, dwaj mężczyźni odpowiedzialni za fałszywe alarmy.
11: Litwa polsko-polska na French Open, trafiły na siebie Świątek i Linet.
10: Szósta.
11: Strażakom udało się opanować potężny pożar w wielkopolskich Obornikach. Paliła się hala produkcyjna miejscowej ocynkowni.
12: Dym było widać z kilkudziesięciu kilometrów. Było też duże zagrożenie skażenia przepływającej niedaleko Warty.
11: Reporter Radia Z Tomasz Kubat ma o poranku najnowsze informacje. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: Co wiemy więcej o tym pożarze?
13: Płonęła hala o powierzchni ponad 5000 m², w której płonęły m.in. groźne chemikalia, które są wykorzystywane do galwanizacji. Mieszkańcy miasta i okolic dostali alerty z ostrzeżeniami. Na szczęście udało się opanować sytuację. Starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który prowadził akcję.
14: Dobra informacja jest taka, nikt nie został poszkodowany, nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
13: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia Warty.
12: Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko. Nie są jeszcze znane przyczyny zaprószenia ognia. W szczytowym momencie w akcji brało udział 250 strażaków.
11: Są zarzuty dla dwóch mężczyzn za falę fałszywych alarmów. To nie oni jednak stoją za ostatnią głośną sprawą zgłoszenia o rzekomym pożarze w mieszkaniu matki prezydenta.
12: Ci sprawcy nadal są poszukiwani. A co jeszcze wiadomo o już zatrzymanych? Teraz reporter Radia Z Marcin Friedrich.
15: Dwaj zatrzymani mieli od dłuższego czasu zajmować się wysyłaniem do służb fałszywych zgłoszeń. Prokuratura interesowała się nimi od kilku miesięcy. Co do ostatnich zdarzeń, to powiązano ich na razie z dwoma. Jednym dotyczącym telewizji oraz zgłoszeniem o zagrożeniu w domu prezesa PiS. Fałszywy alarm dotyczący mieszkania rodziny prezydenta wciąż jest wyjaśniany.
16: Cały materiał dowodowy łącznie z ostatnimi czynnościami może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
15: Mówi prokurator Karolina Staros. Śledczy nie zdradzają, jakimi motywami kierowali się podejrzani. Marcin Friedrich, Radio Z.
12: Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia.
11: Polska i Wielka Brytania ramię w ramię przeciw zagrożeniom. Premierzy obu państw podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.
12: Miejsce symboliczne, Muzeum Bitwy o Anglię, w której powodzenie wielki wkład mieli polscy piloci. Podobny traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni Polska podpisała rok temu z Francją.
11: Rośnie znak zapytania nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Tym znakiem jest prezydent Karol Nawrocki.
12: Szef jego gabinetu Paweł Szefernaker ogłasza, że głowa państwa nie podpisze ustawy, która jego zdaniem czym oznacza de facto wprowadzenie związków partnerskich.
6: Przywileje wynikające dzisiaj z małżeństwa, które jest chronione przez konstytucję jako związek kobiety i mężczyzny, będą zapisane również w związkach partnerskich. Jeżeli będą same przywileje, a nie będzie obowiązków, które wynikają dzisiaj z małżeństwa, to nie ma potrzeby instytucji małżeństwa. To jest de facto likwidacja instytucji małżeństwa.
11: Na te zarzuty odpowiada współautorka ustawy Katarzyna Kotula z Lewicy, pełnomocniczka rządu do spraw równości.
7: Nie ma żadnego merytorycznego zarzutu do tej ustawy. To jest decyzja polityczna pana prezydenta, no który być może już na tyle w ostatnich dniach zadarł z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że nie chce się wychylać. Bardzo żałuję, że pan prezydent skłania się w kierunku weta.
12: Urzędnicy Kancelarii Prezydenta zapowiadają, że maksimum tego, na co Karol Nawrocki mógłby się zgodzić dla związków nieformalnych, to prawo do decydowania o pochówku i do informacji medycznej.
11: Polski pojedynek szykuje się na French Open. Iga Świątek i Magda Linet wywalczył awans do trzeciej rundy paryskiej imprezy i zagrają za sobą o miejsce w 1/8 finału.
12: O nastawieniu obu zawodniczek teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
9: Dla Świątek to okazja do wyrównania rachunków. W ostatnim ich bezpośrednim pojedynku w marcu w Miami niespodziewanie górą była Linet.
17: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć.
9: Mówiła Świątek. Linet liczy z kolei na kolejną niespodziankę.
18: Mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć i za życie, chociaż trochę.
9: Mecz naszych tenisistek jutro.
11: A dzisiaj o awans do trzeciej rundy powalczy dwoje naszych reprezentantów.
12: Około 13 Maja Chwalińska zagra z Belgijką Elis Mertens, a Hubert Hurkacz z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Oba spotkania zobaczycie w Eurosporcie.
11: W Radiu Z usłyszycie, a na radioz.pl zobaczycie najważniejszą rozmowę poranka. 2:00. Gościem będzie senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
21: Ależ chłodna noc za nami, ale na szczęście dzisiaj się rozpogodzi i znowu będzie ciepło. Chociaż na północnym wschodzie dzisiaj w okolicach Białegostoku widoczne są deszczowe chmury w prognozie. I tutaj najchłodniej będzie 16-17
10: stopni. To nieważne, truskawki po 23 widziałem wczoraj.
21: Masz rację, to jest nieważne, jak truskawki po 23 to znaczy, że już idzie ku dobremu.
20: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
22: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
21: A do truskawek szampan od Sonach.

0: Habits to Ed Sheeran. Bad Habits to znaczy złe nawyki.
1: Złe nawyki,
0: i
1: dokładnie.
0: Właśnie o tym teraz w Radiu Zet. Bo ważne pytanie o poranku, słuchajcie. Czy pies powinien z nami spać w jednym, tym samym łóżku?
1: Masz moją ciekawość.
0: No bo eksperci radzą, znaczy to podobno uspokaja człowieka. No. Taki pies tam w nogach się kładzie, wiesz, jest spokojnie, cieplutko. Ale eksperci radzą, żeby wpuszczać psa do łóżka tylko, gdy jest, uwaga, dojrzały emocjonalnie.
1: Jaki, przepraszam?
0: Dojrzały emocjonalnie.
1: Pokaż pieskowi piłkę, zobaczysz, czy jest dojrzały emocjonalnie.
0: Ja miałem labradora. No. Ten pies do śmierci nie jest dojrzały emocjonalnie.
1: Znaczy pies w łóżku jest spoko, pod warunkiem, że nie zaczyna mlaskać, bo potem jest mniej więcej godzina druga, on robi takie...
0: No tak, ale jak leżysz, masz telewizor w sypialni?
1: Nie mam.
0: A to żałuj, bo ja mam.
1: O.
0: I chodzi, to polega na tym, że leżysz w łóżku i jesz. I co? No. Ty jesz chipsy, a on co, pasztetową?
1: A on patrzy, mówi, gościu, posuń się, daj kawałek.
0: No
1: ale, a kto wybiera program telewizyjny z takim psem wtedy?
0: Ten, kto umie czytać.
1: A, okej. Okay. Ja słyszałem, że właściciele psów dzielą się na dwie grupy. Pierwsi to ci, którzy śpią z psem, a drudzy, którzy się do tego nie przyznają.
0: Ja nigdy nie spałem z psem.
1: Tak, jasne.
0: 13 po 6.
1: Cześć, kochani, dzień dobry.

0: Świetnie gramy o poranku, to jest czwartek, 28 dzień maja,
1: nie strasz.
0: Maja.
1: Marca, gdzie ty widzicie marzec?
0: Ale
1: w marcu było o tej porze jeszcze ciemno, człowieku.
0: Ale podobna pogoda była, jak dzisiaj mam wrażenie.
1: W sumie, w ciągu dnia.
0: Słuchajcie, no właśnie, marzec, maj, stąd właśnie jest telefon. Myślę, tak. W podobnej sprawie, 321-321-321, dzień dobry, witamy, tutaj Radio Z.
2: Cześć, ja mam bardzo ważne pytanie. Jeżdżę jeszcze z płynem zimowym, mam w spryskiwaczach jeszcze płyn zimowy. Skoro płyn letni w zimie zamarza, to czy płyn zimowy w lecie może się zapalić? Proszę o odpowiedzi, bo nie wiem, czy mogę psikać, żeby.
1: Nie, chyba zapalić się nie, bo to by nie dopuścili do użytku.
0: Dokładnie, ale
1: co robi płyn zimowy latem?
0: Płyn zimowy latem się ulatnia chyba, dlatego jest letni, bo się mniej ulatnia.
1: Nie, może.
0: Bardzo
1: ciekawa teoria.
0: No, a jaką masz propozycję?
1: Mi się wydaje, że płyn zimowy latem ściąga czapkę, szaliki, rękawiczki.
0: Mówi, ale gorąco, oszaleliście chyba.
1: Czy można używać płynu zimowego latem? To jest pytanie do was, między innymi kierowcy.
0: Można, nikt się nie dowie, spokojnie, nie powiem nikomu.
1: Dajcie znać, 321-321-321, co się dzieje z płynem
0: Policjant
1: zimowym?
0: Mówi, pan tu huknie, pan tu psiknie. Oj, to jest zimowy płyn, proszę pana, nie jedziemy, zabieram prawo jazdy.

0: przyjemnością informujemy, że już 24 minuty po godzinie 6.
1: I jeszcze informujemy, jeżeli nie wiecie, jaki jest dzień tygodnia, bo to różnie bywa, my tam nie wnikamy. Dzisiaj jest czwartek, czwarty dzień tygodnia.
0: A wiesz, że pomyślałem, że dzisiaj jest piątek przez moment, a potem pomyślałem, a nie, to jednak czwartek.
1: 3 minuty temu wydawało ci się, że jest marzec. Także no, różnie bywa, kochani.
0: Mężczyźnie po 40 się często wydaje, niestety.
1: A po 50?
0: Oj!
1: A skąd wiesz? Ja jestem po 50.
0: No i dlatego patrzę na ciebie.
1: 25 po 6.

0: I co? Odwołali jednego prezydenta w Krakowie i nie mówią, to może byśmy też naszego odwołali. Rozpoczęła się.
1: Tak, mówią, że to jest takie wotum nieufności dla rządu Tuska w całej Polsce się szykuje.
0: Słuchajcie, jest kolejny prezydent, który powinien bać się o swoją posadę. W jakim mieście?
1: W Wałbrzychu.
0: Miałeś powiedzieć, nie, odpowiedź za chwilę w wiadomościach.
1: Odpowiedź za chwilę.
0: W jakim mieście?
1: W Radomiu. Odpowiedź za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 6.30.
0: Tak jest. Radio Z i
2: już. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
12: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
9: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
1: Punktualnie 6.30 jest czwartek, 28 maja. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
14: Żołnierz, który strzelał w kierunku migrantów na granicy z Białorusią, uniewinniony. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie przyznał, że Karol S. ponad 2 lata temu musiał w ten sposób bronić polskiej granicy.
15: 25-latek apeluje teraz do polityków, żeby nie budowali na jego wyroku medialnego wizerunku.
16: No to tak naprawdę nie jest w większości ich sprawa. Ja pamiętam chociażby takiego pana hipokrytę Wiplaga z Konfederacji, który po posiedzeniu BBN-u w czerwcu 2024 roku wygadywał oszczerstwa na mój i na kolegi, który już na szczęście wcześniej został uniewinniony temat. Co zresztą potwierdziło się teraz przed sądem, że nie miał racji.
15: Sędzia, ogłaszając wyrok, podkreślił, że w tym czasie częste były przypadki agresji ze strony osób nielegalnie przekraczających granicę, a miesiąc później w tym samym miejscu zginął żołnierz ugodzony nożem. Wyrok nie jest prawomocny.
14: Po Krakowie Radom chce referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miejskiej. Inicjatorzy zaczęli już zbieranie podpisów pod odpowiednim wnioskiem.
15: Zarzucają prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu politykę niegospodarności. Ich zdaniem przez to miasto jest zadłużone i wyludnia się. Kolejny zarzut to obsadzanie ludzi z partyjnego nadania na stanowiskach w miejskich spółkach.
14: Komitet referendalny zawiązały lokalne stowarzyszenia. Podkreślają, że akcja nie jest inspirowana przez partie polityczne. Iran ostrzelał statki, które próbowały przepłynąć przez Ormus. To 4 jednostki, które nie uzgodniły tego ze stroną irańską. W komunikacie nie podano, jakiego typu były to statki, ani pod jaką banderą płynęły.
15: Iran twierdzi, że zostały ostrzeżone, ale zignorowały to. Oddano więc w ich kierunku strzały i zawróciły.
14: 1000 miesięcznych rekordów wysokiej temperatury padło w ciągu kilku dni we Francji. Przetacza się przez nią fala nietypowych dla maja upałów.
15: Średnia temperatura w dzień w wielu miastach przekracza 30 stopni. W jednej z miejscowości na południowym wschodzie termometry pokazały prawie 38. Upał ma osłabnąć w sobotę.
14: Wiadomości sportowe od gorącego Paryża zaczyna Krzysztof Wilanowski.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
19: Czeka nas polski mecz na paryskich kortach. W 3. rundzie wielkoszlemowego French Open Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Świątek awansowała, bo w 2 setach 6-2 i 6-3 pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Linet sprawiła niespodziankę i wygrała 2-1 z wyżej od siebie notowaną Łotyszką Jeleną Ostapenko. Wszystkie sety tego meczu kończyły się wynikiem 6-2. Teraz Linet postara się

0: kolejną niespodziankę, tym razem w starciu ze Świątek.
1: Wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji, no bo wiadomo, że Iga jest tutaj dużo bardziej utytułowana, Mączka to jej nawierzchnia, nie moja, więc nie mam zupełnie nic do stracenia.
0: Mówiła Linet, mecz naszych tenisistek jutro. French Open lubi niespodzianki, o czym boleśnie przekonała się Jelena Rybakina, wiceliderka światowego rankingu. Po pojedynku trwającym 2,5 godziny przegrała 1-2 z Ukrainką Julią Starodubcewą już w drugiej rundzie. Teraz kolarstwo. Mikael Wahlgren wygrał 17. etap Giro d'Italia. Duńczyk był częścią ucieczki. Zwycięstwo dało mu skuteczny atak na kilometr przed metą. Bez zmian na czele klasyfikacji generalnej liderem pozostaje Duńczyk Jonas Vingegaard.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
3: Ukrainką Julią Starodubcewą. Taka jest tenisistka, nie wiedziałem.
4: Ciekawe nazwisko.
3: A co w pogodzie, Kamilu?
4: W pogodzie dzisiaj najcieplej na zachodzie.
3: Ciągle nowe twarze w tym tenisie.
4: Ja mam teraz to ustać, tak rozumiem tę prognozę pogody.
3: Trzeba się ciągle interesować tych zawodników.
4: Starodubcewa
3: Julia.
4: Piękne nazwisko. Na północnym wschodzie dzisiaj najchłodniej.
5: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
3: Za 25 minut.

0: To jest Monika. Monika Lewczuk, ty i ja. To jest Radio Z o poranku. To jest za 18.07. Coś jeszcze?
1: Chyba wszystko powiedziałeś. A, jeszcze bardzo ważne pytanie, bo dzisiaj kierowcy dzwonią do nas i kierowczynie, bo pojawiło się bardzo pytanie ważne o poranku, czy płynu zimowego można używać latem w samochodach do spryskiwaczy. Tak. No i tutaj powstały różne teorie. Halo, dzień dobry, 321-321-321.
2: Dzień dobry, Piotr Jastrzębie. Odnośnie tego płynu do spryskiwaczy, ja go używam jako rozpałkę do grilla.
0: Świetny pomysł. Jeszcze można myć nim okna, podobno też dobrze myje okna.
1: No dobrze żre, dobrze, tak powiem.
0: Ale co, płyn czy co?
1: Płyn.
0: A, okej, okay. Dobrze żre owady, no tak, bo to zimowy w końcu.
1: I jeszcze jeden telefon w tej sprawie. Dzień dobry, płyn zimowy, czy latem można tego używać?
3: Jestem tak szalona, że mieszam płyn letni z zimowym i zimowy z letnim. Jest ryzyko, jest zabawa.
0: Życie na krawędzi, to lubimy! Radio Z i
4: już. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: ja tu jestem najstarszy, to wam powiem. Kiedyś to było, kiedyś tak był artysta, to było Tina Turner, tak. Michael Jackson, George Michael.
1: No, a teraz jest
0: podobnie. A teraz jest Kungs Theophilus London Galaxy, trzeba powiedzieć. Weź to powtórz, no.
1: Theophilus Galaxy.
0: Znaczy, fajna muza na poranek sam raz, ale no trzeba się tutaj przyzwyczaić, prawda? Za 10, siódma, kochani, Impost.
1: Kiedyś to było.
0: Kiedyś to były czasy.
1: No, mów z tym Impostem.
0: Impost, to jest ta firma od paczkomatów. Jest na sprzedaż, między innymi Czesi chcą kupić nasze paczkomaty. Czesi.
1: Paczkomaty mogą być czeskie, tak?
0: Tak,
1: czyli,
0: tak.
1: Czyli co, jak paczkomaty będą czeskie, to teraz będą nas po czesku informować o tym, że paczka przyszła?
0: No.
1: Będą czeskie komunikaty?
2: Będą. Będą czeskie komunikaty i każdy, kto będzie tego słuchał, to się będzie śmiał.
3: Váš balík dorazil. Máte čas do pozítří na jeho vyzvednutí.
2: No. Víš, to tak po česku. A víš, co každá mama mówi małemu Czechowi?
1: No.
2: Cichaj dudlik.
1: Czyli?
2: Wąchaj smoczek. Serio.
1: Nie wiem, czy wiesz, że smoczkiem się nie wącha, tylko się ciumka.
2: Cichaj, no ale w Czechach najpierw powąchają, żeby sprawdzić, czy wilki wcześniej nie oblizały. Wilk, to jest słowo bez samogłosek czeskie. Wilk, czy spółgłoski ma.
0: Cichajcie, dodliki, nie tu wiem, Radyjko dodliki. Zetka za 9-7-7-ka.
1: Ale serio, jak do tego doszło, że ty poznałeś akurat takie zdanie po czesku?
2: Studiowałem w Cieszynie.
1: A, okej. Okay.

0: Świetny
1: to jest, głos, no.
0: Naprawdę, no.
2: Harry Styles, As It Was, to jest radio ze poranku. Dzień dobry.
0: Kiedyś to było, kiedyś chyba, to tak? było, tak. To był tytuł tego utworu. Kochani, za chwilkę u nas wiadomości o 7, a w nich o tym, że Polak, nie Węgier, tylko Polak, Brytyjczyk. Dwa bratanki. Szczegóły za chwilę.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Reklama.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
10: Ale tato, tylko nie samochodem!
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
10: A ja chcę syrop.
11: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
9: No i jak się czujecie?
10: Super! I nie zasypiam!
9: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
11: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
12: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
14: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję. Po reklamie.
2: Na zagadach już prawie godzina 7. Wiadomości w Radiu Z prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
16: Prezydent może stanąć między Polską a Wielką Brytanią. Ma problem z traktatem.
17: Grób Łukasza Litewki zapalił się od zniczy. Znamy już powód pożaru.
16: Majowy upał parzy Europę. Topnieje rekord za rekordem.
2: Siódma.
16: Głowa państwa kręci nosem na polsko-brytyjski traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Premierzy obu państw podpisali go w Londynie.
17: Donald Tusk i Keir Starmer mówią o historycznym porozumieniu i dziejowej chwili. Ale czy traktat wejdzie w życie? Ostatecznie zależeć będzie od decyzji prezydenta.
16: A tu znowu mogą zacząć się schody. Reporter Radia Z Tomasz Kuba wie więcej w tym temacie. Co prezydentowi się w tej umowie nie podoba?
18: Że za mało nie wie, że za mało, a w zasadzie wcale nie był w tej sprawie konsultowany. Stąd taka wypowiedź Karola Nawrockiego.
19: Dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i prezydenta o tym.
18: Nosem na podejście polskiego rządu do podpisania traktatu ze Zjednoczonym Królestwem mocno kręcił też minister Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta, co wyprowadziło z równowagi nawet dość spokojnego zazwyczaj wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
20: Już nie powiem, że szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta. To nie jest pępek świata.
18: Może i nie jest, ale bez podpisu Karola Nawrockiego ratyfikującego traktat nie wejdzie on w życie, a zakłada, że Polska i Wielka Brytania mają wspólnie szkolić swoje wojska, dzielić zdolnościami obronnymi, współpracować przy produkcji zaawansowanej broni, zwłaszcza systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej.
16: Kolejny odcinek serialu o amerykańskich żołnierzach w Polsce ma być więcej i wojskowych, i sprzętu, zapowiada Ministerstwo Obrony.
17: A szczegóły przedstawi dziś posłom na utajnionym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony. Reporter Radia Z Przemek Taranek rozmawiał o tym z wiceministrem obrony Stanisławem Wziątkiem.
1: W tej chwili rozstrzyga się kwestia stałej obecności 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce, powiedział mi wiceminister Wziątek.
21: Ale jeśli doliczymy do nich ich najbliższych, rodziny, całą obsługę cywilną, to w sumie to będzie około 30 tysięcy osób.
1: Komentując doniesienia portalu Politico o planach wycofywania amerykańskiego uzbrojenia z Europy, Wziątek zapewnia, że w Polsce jest wręcz przeciwnie. Mamy już magazyny z ciężkim sprzętem w Powidzu, kolejne powstają koło Wrocławia. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
16: Spalił się grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Zapaliły się znicze i wiązanki ustawione obok.
17: W miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik, nie ma jeszcze nagrobka, mówi Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej.
22: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
17: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu. Został potrącony przez samochód, kiedy jechał rowerem.
16: Europa gotuje się z gorąca. W Hiszpanii, Portugalii czy Włoszech temperatura dochodzi do 40 stopni.
17: A nawet na południu kontynentu takie wartości w maju nie są normalne. Rozmawiał o tym z ekspertami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
23: To temperatury ekstremalne. W wielu miejscach przez to jest bardzo sucho, brakuje wody i nie można normalnie funkcjonować, mówi mi dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z lubelskiego UMCS-u.
24: Bardzo wysoka temperatura wpływa bardzo niekorzystnie, jeśli chodzi o organizm ogólnie człowieka, ale też właśnie jeśli chodzi o osoby starsze, też osoby schorowane.
23: Już teraz we Francji z powodu majowych upałów są pierwsze śmiertelne ofiary. Francuski rząd wydał specjalne alerty. Ten, kto nie musi, powinien zostać w domu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: W Rzymie 30 stopni w cieniu to ostatnio norma. W Watykanie na placu Świętego Piotra na papieskiej audiencji zasłabł jeden z księży. Leon XIV od razu ruszył z pomocą, zszedł po schodach z zadaszonego podestu i przyklęknął obok duchownego.
16: Znane nazwiska i nowe twarze, reprezentacja Polski zaczyna zgrupowanie we Wrocławiu. Nasi piłkarze będą przygotowywać się do dwóch meczów towarzyskich.
17: Jak ważne jest to zgrupowanie, wyjaśni Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
25: Poznamy odpowiedź m.in. na pytanie dotyczące przyszłości Roberta Lewandowskiego. Nieoficjalnie wiemy, że Lewy nie kończy jeszcze swojej przygody z kadrą. Chce zagrać najpierw w kwalifikacjach do Euro 2028, a później już w samym turnieju. Czekamy, aż on sam potwierdzi te informacje. To zgrupowanie pokaże nam też, w którym kierunku podąża cała kadra. Trener Jan Urban powołał kilku debiutantów. Dowiemy się, czy będą w stanie dać coś reprezentacji, czy jest nadzieja na lepszą przyszłość.
16: W niedzielę Polska gra z Ukrainą we Wrocławiu, w środę w Warszawie z Nigerią.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
0: No, pogoda włączyła klimatyzację. Dzisiaj maksymalnie na wschodzie 17-18 stopni i na wschodzie może przelotnie popadać.
2: Może.
0: Ale im dalej na zachód, tym cieplej. W centrum już 20, a na zachodzie nawet 22 i wszędzie poza wschodem cały czas słonko.
2: A jakie weekend, Junio?
0: A nie wiem.
2: Nie wiesz?
0: Fajnie, będzie spoko.
2: A ja wiem.
0: Tak czuję. To po co pytasz?
2: 23 stopnie.
26: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
3: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Jak wam Wiki Gabor zagra rano, aż się chce wstawać, prawda? To jest Radio Z do poranku. Dzień dobry, 7:11. Świetna informacja dla was, słuchajcie. W naszej narodowej stajni w Janowie Podlaskim sukces wielki. Urodziło się 89 koni. I to jest ciekawe, że to jest ponad 70 Arabów i 20 koni małopolskich.
1: No to dlaczego powiedziałeś, że to jest świetna informacja dla nas?
0: No bo to są dobre informacje, kiedy jest więcej koni w Polsce,
2: że
0: prawda?
2: Stajnia funkcjonuje dobrze, zarządzana jest, bo okay, tam problemy były, a teraz zobacz,
1: że dla nas, dla mnie i Marka, że nie, to tak...
0: Że stare konie wyjeżdża, znaczy, się
2: duma,
0: konie, tak?
2: No, duma narodowa, no przystańcie.
1: No, tak, no, właśnie.
0: Wy stare konie, a tam młode konie.
2: A tego, no tak. A jest taki program na konie? Też jest 800 plus dla konia, czy nie?
0: Oczywiście, że jest. 800 kostek cukru. A. Ale to się nie ma co śmiać, słuchajcie, bo właściciele się cieszą w stajni i mówią, że to jest prawdziwy baby boom, jak się rodzi tyle koni arabskich.
2: No, wiesz, Kamil, ja bym uważał z łączeniem słów Arab i boom. To bym się zastanowił. Hold your horses, trzymaj swoje konie.
0: Może tak być, faktycznie. Ryzykowne połączenie. Ale pojawił się problem z nazwą, z nazywaniem koni, bo muszą być na tę samą literę, co mama i imię i się nie może powtarzać, a w dodatku w języku arabskim nie ma litery P, jest klops od razu.
1: Ale to ja bym mógł spokojnie wymyślać takie imię na koniu arabskim.
0: Tak, byś mógł.
2: No to wymyśl oryginalne imię dla Araba na A.
3: Ala Manohala.
2: Dobra, a na N?
3: Nohala Maala.
0: Radio Z i już. Dzień dobry.

0: muskał w wasze małżowiny uszne aksamitny głos Eli Goulding w Radiu Z.
1: O kurcze.
2: Osiem. No cóż za fraza, panie poeto.
1: Chyba czytał telegazetę wczoraj, coś tak czuję.
0: Nie jedną. 18 po 7.
2: Znaków.
0: Kochani, Radio Z, żyjemy na etapie smart, prawda? Wszystko jest smart,
1: tak,
0: co nie?
1: Tak.
2: Ojeju, ja mam w domu tyle rzeczy smart, że ja się czuję najgłupszy w domu.
0: No tak to działa.
1: Lodówka.
0: Inteligentna lodówka, tak.
1: I jeszcze jest ten niemiecki piekarnik. Airfryer, też inteligentny.
0: No i do tego grona teraz dołącza smart, uwaga, piekarnik.
1: Jak smart piekarnik?
0: Pojawiły się takie modele z kamerą w środku, która skanuje potrawę, którą tam wkładasz do tego piekarnika i proponuje ją sam robi.
1: Poczekajcie, piekarnik z kamerą w środku, co skanuje, tak? Decyduje za ciebie?
0: Tak, fajne, nie?
1: Kamera w piekarniku, naprawdę?
2: No, jasne, ja kamera w piekarniku, już ja wiem po co.
1: No, po co?
2: Żeby podglądać gołe kury.
0: Stoisz w kuchni, wchodzi żona, co tam robisz? Nic. I zamykasz piekarnik jak laptopa.
1: Co tam?
2: No ale.
1: Co tam się wyświetliło? Nic.
2: Niech pierwszy rzuci kamień ten, który nigdy nie zajrzał pod skrzydełko.
1: Szczęście, bo ja tak trochę
0: rzuciłem, było słychać?
1: Tak, kura spadła. Rzuciłeś kurą na antenie, mięso. Dobrze, nie mięso.
0: Rzucę jeszcze raz.
1: Nie, już nie. 20 po 7.

0: Co to się dzieje w polskiej polityce? Tu Radio Z. Opozycja zwęszyła swoją wielką szansę i próbuje odwoływać kolejnych prezydentów polskich miast.
1: Z nami nasz mądry kolega Marcin Zaborski, który nam teraz to wszystko wytłumaczy, bo teraz się okazuje, skoro w dużych miastach rządzą najczęściej prezydenci namaszczeni przez koalicję, to się okaże...
2: A psuje.
1: No właśnie. To teraz...
3: Tak, no, Przemysław Czarnek mówi, że w Krakowie pan Miszalski to jest krakowski Tusk.
1: No, i teraz co? I będą odwoływać...
3: W każdym mieście jest jakiś
1: Wrocław,
3: Tusk.
1: Ale tam wystarczy 30%, tak, żeby odwołać.
3: No nie 30%, 3/5 tych, którzy głosowali w poprzednich wyborach, czyli którzy wybrali tego prezydenta. 3/5, to jest 60%. Tych, którzy głosowali.
0: 3/5 to 60%.
3: No i pytanie, ile osób głosowało w danym mieście?
0: Ty naprawdę jesteś najmądrzejszy, że wiesz, że 3/5 to 60%.
1: A jak ci to wyszło, że 3/5 to 60%?
0: Właśnie, skąd ty to wziąłeś?
2: No to się skraca tam, poteguje.
3: I tu pod kreską...
1: No i właśnie w tej
2: kto dzisiaj będzie
1: w sprawie matematycznej Grzegorz Schetyna, senator KO, były szef MSWiA, MSZ, były marszałek Sejmu, człowiek, który się zna na polityce.
0: 8:02, zapraszamy. Radio Z
4: i już. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
8: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
9: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze. Zagraj online na radioz.pl. Wybierz pakiet Z na szczęście i zapewnij sobie udział we wszystkich losowaniach.
11: Radzę wszystkim, grajcie ludzie.
10: Rządza pieniądza w Radiu Z.
12: Niesamowite uczucie.
10: Zagraj online i baw się razem z nami.
13: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
18: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
19: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepie.

0: tam znowu w ogrodzie jesteś?
1: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
0: A z kim będziesz kosił?
1: No, kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
2: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Po reklamie.
5: Wstajecie z Radiem Z. Jest czwartek, 28 maja. Na wiadomości o 7.30 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
6: Nie ma zagrożenia skażenia warty po pożarze hali w Obornikach. Jak wiecie z Radia Z, spłonęły dwie linie produkcyjne nowoczesnej cynkowni galwanicznej.
7: Pożar mógł zagrażać też sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona. Wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc zapewnia, że mieszkańcy i środowisko są już bezpieczni.
8: Pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
9: Nie znaleźliśmy ani śniętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
6: Dodaje Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
7: Mieszkańcy dostali ostrzeżenia, by nie podchodzili do rzeki. Jeszcze dziś zamknięta będzie żegluga na odcinku od Obornik do Wronek. Taką decyzję podjęły Wody Polskie.
6: 4 statki handlowe ostrzelane przez Iran próbowały przepłynąć przez Ormus bez konsultacji z Iranem, tłumaczy Teheran. Ponieważ zignorowały ostrzeżenia, oddano w ich kierunku salwy, co zmusiło jednostki do zawrócenia, podaje irańska telewizja państwowa.
7: Ale nie informuje, jakiego typu były to jednostki, ani pod jaką banderą płynęły.
6: Portal Politico pisze o planach USA ataku na Kubę. Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierze i uzbrojenie. Do rozpoczęcia uderzenia potrzebny jest finalny rozkaz ze strony prezydenta Trumpa.
7: Portal zaznacza, że Trump zaczął mówić o potencjalnym ataku na wyspę po tym, jak presja gospodarcza i polityczna nie doprowadziła do upadku komunistycznego rządu. Siły amerykańskiej marynarki wojennej w regionie są największe na świecie, poza Bliskim Wschodem. Stany Zjednoczone mogłyby więc rozpocząć atak w każdej chwili.
6: Czary na stacji benzynowej we Włoszech. Niedaleko Bozzano na północy kraju można było kupić litr diesla za niecałe 20 centów, podczas gdy normalna cena to 2 euro.
7: Gdy ludzie dowiedzieli się o tej sytuacji, zaczęli szturmować stację. Odbywały się dantejskie sceny. Wiele osób przyjechało z kanistrami, utworzyła się gigantyczna kolejka. Okazało się, że ten cud był wynikiem awarii, niezamierzonego błędu wprowadzonego do aparatury elektronicznej. Stacja, o której mowa, to tak zwana stacja widmo, samoobsługowa, bez żadnego pracownika. Aktualizacja cen odbywa się tu zdalnie.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Z i Krzysztof Wilanowski.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Dwie nasze tenisistki już awansowały do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Do tego zagrają w niej ze sobą. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. To jutro, a dzisiaj kolejne mecze polskich tenisistów na paryskich kortach. Około 13:00 Maja Kwalińska o awans do trzeciej rundy zagra z Belgijką Elise Mertens. Mniej więcej o tej samej porze Hubert Hurkacz też o trzecią rundę zagra z Amerykaninem Francisem Tiafoe.
12: Cieszy się bardzo z dobrego startu na Roland Garros. Teraz zmierzy się z Francisem Tiafoe, więc będzie to nie lada wyzwanie. Tam się oczywiście wszystko w kolejnym meczu.
11: Mówił Hurkacz. Piłkarze Crystal Palace wygrali Ligę Konferencji. W finale rozgrywanym na stadionie w Lipsku pokonali Rayo Vallecano 1-0. Gola nowego trofeum strzelił Jean-Philippe Mateta. A dzisiaj na naszych krajowych boiskach ruszą baraże, których stawką jest awans do Ekstraklasy. Przed nami półfinały o 17.30. Chrobry Głogów zagra z ŁKS-em Łódź. O 20.30 Wieczyste Kraków podejmie Polonię Warszawa.
13: Chrobry Głogów to jest zespół z moich rodzinnych stron, także trzymam kciuki bardzo mocno.
14: Czy oni mają kosę z Mieszkiem?
13: Oni mają kosę ze wszystkimi, wiesz.
14: A z Górnikiem Wałbrzych? Z Promieniem Żary?
13: Spójrz na mnie, ja mam kosę z połową Polski. 22 stopnie w Głogowie dzisiaj właśnie może być.

0: Najcieplej, najchłodniej na północnym wschodzie 16. Sprawdziłem prognozę terminową na weekend. Będzie dobrze. Cieplej.
1: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
2: Za 26:08.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8. Mamy czwartek, 28 dzień maja.
1: Mamy, to prawda. Fajne go mamy.
2: Fajne wejście, Kamil. Takie słychać, bardzo, że ty w tym radiu to jednak już kilkadziesiąt lat robisz.
1: Ale nie, to no, po prostu na fachowce nie ma.
0: Profeska, mówicie, tak?
1: Tak.

0: Każdy dobry przebój musi mieć w sobie wow, wow, wow, wow. Jest wow, wow, wow, jest przebój, prawda?
1: Pewnie. Wow.
0: Za 28. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Hobby teraz będzie Polaków. Ile Polacy hobby wydają na swoje hobby? Policzono to, moi drodzy.
1: Tak?
0: Najczęściej od 100 do 300 zł miesięcznie.
1: Wow.
0: To z 300 nawet.
1: Ja to dostaję od żony na hobby. Czasami monetę w supermarkecie. Idź weź wózek, idź tak. Za żalem.
0: Moja mi daje dychę, mówi ogarnij się i wyjedź z miasta.
1: 300 zł? 300 na hobby, super.
0: No, za 300 zł.
1: Ale to wiecie, no 300, no niby no dużo, nie? Ale no, z drugiej strony człowiek pracuje przecież po to, żeby cokolwiek z tego życia mieć coś przyjemnego, prawda?
0: No tak, no tylko, że wiecie, no to są jednak często głupotki to hobby, prawda? A za 300 to się można nieźle wyżyć, no.
2: No ale z drugiej strony, wiesz, takie hobby to jest takie, że jak coś robisz, to masz taką minę, hobbyś się cieszył.
0: Poczekaj, trawi to, co powiedziałeś jeszcze.
2: Ja też. Słuchacze, uprawiajcie hobby. Ratuj to wejście. Radio Z
3: i już. Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1+1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Zobacz, Stasiu, soku.
15: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
17: tanie masz. pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
19: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
21: Gdzie wszystko świetnie się składa, spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
22: Po reklamie.

0: Ja tam słyszę taka... Ja tam słyszę... Majza, Majza. Za, nie, to zapośle chyba, nie?
1: Daddy, daddy. To jest to, co każdy jutro będzie nucił, jakby będzie wracał z pracy. Mm.
2: Daddy, daddy. Dzień ojca przy okazji 23 czerwca.
0: Tak?
2: Pamiętajmy,
1: kiedy?
2: Tak.
1: Muszę sobie zapisać.
0: Zapisz sobie.
2: Słuchajcie, a od 3 czerwca, to już w przyszłym tygodniu, nie będzie można kasować sobie punktów karnych za prędkość.
0: Mm, były takie kursy.
2: Bo były takie kursy, no, że szedłeś na szkolenie i kasowali ci
0: i
2: te
0: już
2: punkty.
0: Nie można?
2: Znaczy, te kursy będą, ale nie będziesz kasował tych punktów, które są odpowiedzialne za prędkość.
0: Czyli musimy jeździć wolniej teraz, zgodnie z przepisami, tak?
2: No. Nie można przekraczać prędkości, no.
0: Dobra.
1: No dobrze to... i niedobrze, no.
0: No właśnie. No ale czekajcie, bo mówisz, że punkty jedne się skasują, a inne nie, tak? Ta, za prędkość. No. To skąd oni będą wiedzieli, że to są punkty za prędkość, a nie za wyparkowanie na przykład?
1: No bo to jak dobrze przyłożysz ucho do tych punktów, to te za prędkość to słyszysz takie... Ziu! Radio
0: Z i już. Jak słyszysz? Jak?
1: Ziu!
0: A to jest zaparkowanie, co słyszysz wtedy?
2: Nie, zaparkowanie to popilnować.
0: Kierowniku.
1: To mają K przed punktem. Punkty kierownicze.
2: Kierowcy, szerokości życzymy, bezpiecznie.
0: I noga powoli,
2: z gazu. Powoli. No gdzie się spieszy dokładnie. Jeden z drugim?
0: Jedź wolniej, słuchaj
1: się
0: dłużej.
1: Później 15 minut czy 17, to i tak jeden czort.
0: Za 7-7, tutaj Radio Z.

0: Już za chwilkę tylko u nas wiadomości punktualnie o 8:00, wiadomości Radia Z, a później 8:02 i Marcin Zaborski.
1: Najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Dzisiaj gościem Marcina będzie Grzegorz Schetyna, senator KO, były szef MSWiA i MSZ-u. Polecamy, zapraszamy.
2: Radio Z. Już ten weekend Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z i rozpocznij sezon festiwalowy razem z nami, gdziekolwiek jesteś. Olivia Dean, Luis Capaldi, PZ, Livka i wielu innych. Słuchaj w piątek i sobotę od 17. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.
1: Witamy Was o poranku w studiu. Pojawili się już Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zaczynamy wiadomości w Radiu Z o 8. Posłuchajmy.
15: Służby na tropie kolejnych sprawców fałszywych alarmów. Dwóch ma już zarzuty.
16: Nowy sondaż poparcia. Koalicja zbliża się do symbolicznej granicy.
15: A gościem Radia Z zaraz po wiadomościach będzie senator Grzegorz Schetyna.
1: Ósma.
15: Ciągle poszukiwany albo poszukiwani są ludzie stojący za fałszywym alarmem w mieszkaniu matki prezydenta. Do tej pory służby zatrzymały 3 osoby odpowiedzialne za wcześniejsze nieprawdziwe zgłoszenia.
16: 2 z nich sąd aresztował. Żadna nie jest jednak powiązana z ostatnim incydentem w Gdańsku.
15: Z tymi wiadomościami w Radiu Z nasz reporter Tomasz Kubat. Kogo więc złapano i jakie mają zarzuty?
17: Pierwszy z hakerów został aresztowany za dawne fałszywe alarmy w szkołach i innych instytucjach. Wystawić miał kolejnego z ujętych mężczyzn, który ma odpowiadać za nasyłanie służb i dostaw w pizzy, między innymi na prawicowe telewizje oraz dom Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Cenckiewicza. Rzeczpospolita, która opisuje tę sprawę, nazywa go bomberem. Częściowo przyznał się do zarzutów, kim jest trzeci zatrzymany, jakie ma powiązania z pozostałymi dwoma i z całą sprawą, tego służby na razie nie ujawniają.
16: Wszyscy zatrzymani to osoby młode, 20-kilkuletnie.
15: Amerykański sprzęt wojskowy w Polsce zostaje i będzie go więcej, uspokaja nasz resort obrony. Po tym jak portal Politico ujawnił, że USA będą też wycofywać z Europy samoloty samoloty bojowe, drony niszczyciele czy okręty podwodne.
16: Minister obrony zapewnia, że Polska wspólnie ze Stanami inwestuje w wojskową infrastrukturę. Władysław Kosiniak-Kamysz podaje przykład rozbudowywanej bazy w Powidzu.
3: Ja rozumiem reorganizację sił amerykańskich w Europie i to następuje. Polska jest w procesie planistycznym, osiągnęliśmy porozumienie w tym względzie. Nie widzę zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w tej decyzji.
16: Wicepremier przekonuje, że reorganizacja amerykańskich wojsk dotyczy Niemiec.
15: Koalicja Obywatelska zbliża się do 40% poparcia. W nowym sondażu ogólnopolskiej grupy badawczej ma 38,9%. To jednak nie dałoby jeszcze partii Donalda Tuska możliwości samodzielnego rządzenia.
16: Na PiS chce głosować 27% pytanych.
15: Konfederacja ma 11,8%, partia Grzegorza Brauna ponad 9%.
16: Do Sejmu wchodzi jeszcze tylko Lewica z 7% poparciem.
15: Czwartek w Polityce zaczyna się od rozmowy z gościem Radia Z. Zapraszam, Marcin Zaborski.
18: A razem z nami przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. Kłaniam się, dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: No i na dzień dobry krótka piłka. Czy referendum w Krakowie to żółta kartka dla Donalda Tuska, tak czy nie?
19: Nie.
18: Pan mówi nie, a zobaczymy, co powiedzą nasi słuchacze. Na Radio ZPL nasza sonda już działa. To a propos nazwisk. Bogdan Klich, Paweł Kowal, Monika Piątkowska, a może Bartłomiej Sienkiewicz. Kto jest pana kandydatem numer jeden, kandydatem marzeń na prezydenta Krakowa?
19: Nie mam swojego kandydata, bo nie mieszkam w Krakowie. Natomiast...
18: Ale to nie mieszkańcy Krakowa zdecydują, kto będzie tym kandydatem, tylko tu ludzie w Warszawie.
19: Ale oni go wybiorą, czy przynajmniej powinni czuć się, że to jest ich kandydat i chcą na niego głosować, ale mówię to dlatego, że to są nazwiska kojarzone wprost z Koalicją Obywatelską.
18: No i pojawiają się na giełdzie i pytanie, czy wy naprawdę rozważacie Bogdana Klicha?
19: Nie, ja myślę, że to jest kwestia rozmowy liderów w Koalicji Demokratycznej 15 października. Jak zrobić, żeby postarać się zbudować poparcie dla jednego kandydata demokratycznej koalicji.
18: Czyli wciąż możliwe jest, że będzie jeden wspólny kandydat całej koalicji rządowej?
19: Myślę, że tak, bo dlaczego odpowiedziałem, że to nie jest żółta kartka dla premiera w pierwszym słowie, dlatego, że wybory komunalne, szczególnie w takim mieście jak Kraków, które jest, wiemy, sympatyczne i rządzi się swoimi prawami często, nie są partyjne, nie są polityczne. I tutaj kandydatem, który będzie w moim przekonaniu szedł po władzę w Krakowie, będzie Łukasz Gibała, który 4-krotnie przegrał te wybory, a wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią, że stał za pomysłem tego referendum i skutecznym jego przeprowadzeniu.
18: Wcześniej przegrywał, teraz ma szansę wygrać być może, jeśli rzeczywiście po drugiej stronie nie będzie kogoś, kto go pokona. Tylko kiedy pan mówi, wspólny kandydat koalicji rządowej jest możliwy, to w tym studiu przedstawiciel Lewicy mówi, nic z tego, premier Gawkowski mówi, my będziemy mieli własnego kandydata.
19: Niewiele przegrał Łukasz Gibała 2 lata temu z Aleksandrem Miszalskim. To było niecałe 5000 głosów. To przy tak wielkim mieście jednak to nie jest duża różnica. Więc mówię, można zrobić tak, że będzie kilku kandydatów partyjnych. Ale kandydat partyjny ma siłą rzeczy ograniczone szanse na to, żeby wygrać te wybory.
18: Lewica mówi, nie chcemy wspólnego kandydata.
19: No jeżeli Lewica będzie miała swojego kandydata i Polskie Stronnictwo Ludowe, tak, i Koalicja, i PiS, i Konfederacja, bo też to jest możliwe, no to znaczy, że uważam, kandydat obywatelski będzie miał spore szanse, żeby te wybory wygrać.
18: A kiedy Aleksander Miszalski, ustępujący prezydent Krakowa, przestanie być szefem małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej?
19: To jest decyzja wszystkich członków, bo u nas wybory w Koalicji Obywatelskiej, wybory są bezpośrednie. Wszyscy członkowie regionalni całej Małopolski głosują, wybierają swojego przewodniczącego.
18: Tak, i on mówi, oni mnie wybrali, mam kadencję, 4 lata, nigdzie się nie wybieram, dalej będę przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce.
19: Tak, musiałoby być cała instrumentarium. To jest możliwe i to jest zapisane w statucie z udziałem Rady Regionu, która musiałaby odebrać ten znak czy wotum zaufania, któremu udzielili członkowie Koalicji Obywatelskiej.
18: Ale pana zdaniem Miszalski zawiódł i powinien się zdymisjonować?
19: To kwestia, nie sądzę, bo znaczy nie uważam, żeby to była, że to jest antidotum teraz rezygnacja Miszalskiego z funkcji szefa Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej będzie antidotum na tę porażkę. Nie, my musimy mieć po prostu pomysł na to, jak walczyć o Kraków. Proszę pamiętać, że cały czas funkcjonuje Rada Miasta Krakowa. Ona nie została odwołana.
18: Bo frekwencja była za niska.
19: Ale tam ma większość Koalicja Obywatelska, więc my będziemy mieli wpływ na miasto. Chodzi o to, żeby mieć też skuteczny pomysł na kandydata na prezydenta.
18: No to pytanie do byłego szefa MSWiA. Premier przyznaje, że za fałszywymi alarmami stoją zorganizowane grupy bardzo młodych ludzi. Pytanie, czy te grupy ogrywają państwo, wodzą służby państwa za nos?
19: Panie redaktorze, skala. Uważam, że o tym powinniśmy mówić, bo to jest dla mnie coś zupełnie szokującego. To jest w zeszłym roku ponad 55 tysięcy fałszywych zgłoszeń, jeśli chodzi o alarmy. To jest prawie 1700 dziennie. To jest ogromna skala i uważam, że jeżeli problem jest, jeżeli nie jest problemem wysokie, nie są problemem wysokie kary, które funkcjonują w kodeksie karnym w związku z tymi sprawami, to znaczy, że brakuje tutaj egzekucji.
18: No, ale premier mówi, że te fałszywe alarmy, które stawiały na nogi służby państwa, one były robione dla fejmu. Czyli żaden sabotaż, żadne działanie na zlecenie służb obcych państw.
19: To są wstępne, pierwsze wstępne ustalenia prowadzone przez Centralne Biuro Przestępczości Cybernetycznej. I uważam, że tu potrzebujemy czasu, żeby mieć pełną wiedzę. Czy to jest fejm, czy to jest próba, to jest zabawa kilku młodych ludzi, czy kilkunastu. Grup, jak słyszymy, które się organizują po to, żeby tym się bawić. Ale uważam, że tutaj państwo musi bardzo twardo się zachować i postępowanie musi być bardzo jednoznaczne. To znaczy wypalić gorącym żelazem takie zachowania, bo one rzeczywiście podważają powagę państwa, ale są też po prostu szkodliwe dla funkcjonowania społeczności.
18: To ludzie prezydenta się skarżą, że on nie miał pełnej wiedzy w tej sprawie. Zbigniew Bogucki zarzuca rządowi, że nie przekazywał informacji Karolowi Nawrockiemu. Mówi w Radiu Z, za naszą granicą toczy się wojna, a od ministrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo nic nie wiemy.
19: Po raz kolejny mogę tylko powiedzieć, że urzędnicy Kancelarii Prezydenta nie mają pojęcia o tym, jak funkcjonuje państwo i kto jest za co odpowiedzialny i kto w jakich sprawach decyduje. Czy w polityce zagranicznej tam szczególnie, ale w polityce wewnętrznej, tak jak słyszę, też. Znaczy, tutaj trzeba po prostu chronić powagę instytucji państwa, ale też chronić tych, którzy podejmują takie działania. Bo przecież strażacy, policjanci czy służby, które są uruchamiane w takiej akcji, nie mogą kalkulować, nie mogą zastanawiać się, czy to zawiadomienie, czy akcja, którą prowadzą, jest na poważnie, czy na niby. No bo to znaczy, że nie jesteśmy wszyscy poważni. Więc tutaj trzeba bardzo twardo wyegzekwować od tych, którzy robili takie rzeczy, łamali prawo w ten sposób, po prostu ich pokazowo ukarać.
18: Ale w przypadku polityki zagranicznej mamy dokładnie te same głosy z Pałacu Prezydenckiego. No bo kiedy premier idzie do Londynu, podpisuje polsko-brytyjski traktat w sprawie bezpieczeństwa i obronności, Karol Nawrocki mówi tak: no dobrze byłoby informować prezydenta przed podpisaniem takiego traktatu. Prezydent nie wiedział, co rząd przygotowuje w tej sprawie?
19: Nie, tylko że, ale to są zapisy konstytucji, mówią bardzo wyraźnie, kto prowadzi politykę zagraniczną, panie redaktorze. I to jest sprawa poza kwestią. Ja wiem, że to może wywoływać jakiś stres i niezrozumienie tej sytuacji przez urzędników prezydenta, ale takie rzeczy, o takich rzeczach można rozmawiać, można informować. Jeżeli jest zainteresowanie ze strony Kancelarii Prezydenta, to oczywiście tak, ale całą konstrukcję prowadzą służby rządowe.
18: Ale prezydencki minister Marcin Przydacz mówi, od strony brytyjskiej częstokroć miałem dużo szersze informacje na temat tego, jak przebiegają negocjacje i jak wyglądają konkretne zapisy tego traktatu.
19: Ja mam takie wrażenie, że Kancelaria Prezydenta i jej urzędnicy cały czas chcą konkurować z rządem. Cały czas chcą udowadniać, kto jest ważniejszy i kto ma rację. Ale robią to w sposób absurdalny, bo sprzeczny z konstytucją. Przecież mogą pytać o to, mogą zapytać. Oni uważają, że im się informacja należy, że są osobami, są instytucją, która nadzoruje politykę rządu, a tak po prostu nie jest.
18: Na to pytanie do szefa Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Prezydent Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imię bohaterów UPA, ukraińskich Armii Powstańczej. Będą kłopoty?
19: To jest... Takie sygnały pojawiają się ze strony ukraińskiej i one wynikają, takie mam wrażenie, z pewnych niedomówień, które jeżeli pojawiają się w relacjach polsko-ukraińskich, to mamy do czynienia z takimi, no mówiąc wprost, ekscesami.
18: No to jest eksces. Jest. Słuchacz Paweł pyta, czy poprze pan Leszka Millera w apelu do prezydenta Polski, aby odebrał order Orła Białego Zełenskiemu?
19: To nie widzę tutaj związku, nie. nie robiłbym tego w taki sposób, nie eskalowałbym tego problemu i uważam, że tu trzeba tę sprawę wyjaśnić i powinna być oficjalna nota ze strony polskiego rządu.
18: Czyli co powinno się wydarzyć? MSZ powinien zareagować?
19: Tak, ja uważam, że MSZ, dlatego że to jest rzecz, która bardzo dotyka i jest wrażliwa dla polskiej historii, dla naszej wrażliwości jest po prostu bardzo trudna.
18: Pan Paweł dopytuje, czy nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA to bezczeszczenie pamięci o rzezi na Polakach.
19: Ale to jest eskalacja, próba eskalowania trudnych historycznych relacji polsko-ukraińskich. Je trzeba wyjaśniać i trzeba je zostawić historykom, ale bardzo twardo reagować w takich sytuacjach, jak ta opisana przez pana.
18: To zanim zostaniemy tylko w sieci, to jeszcze na naszym radiowym boisku trzy krótkie piłki do pana podane. Pierwsze. Czy Koalicja Obywatelska musi obiecać w kampanii nowy dodatek socjalny?
19: Myślę, że nie, że to nie będzie konieczne. Musimy tylko utrzymać tę politykę socjalną,
18: piłka
19: która jest.
18: Piłka druga. Andrzej Poczobut popełni błąd, wracając na Białoruś.
19: Na razie tego tematu nie ma i warto zrobić wszystko, żeby przekonać go, żeby doszedł.
18: Sam mówi, że jednak wróci.
19: Ale na razie jest tu w Polsce z nami i jesteśmy wszyscy z tego powodu szczęśliwi.
18: Piłka trzecia. Wiceminister Petru wzmocni rząd Tuska.
19: Bardzo bym chciał, żeby to było wsparcie i żeby zrealizował dobrze misję wiceministra.
18: Pełnej pewności nie ma i lekki uśmiech na twarzy. Za chwilę o tym porozmawiamy, a jeszcze wyniki naszej sondy. Teraz pytaliśmy słuchaczy, czy referendum w Krakowie to żółta kartka dla Tuska. Tak 53%, nie 47% pytanych. Na radioz.pl mamy te wyniki i mamy dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
15: Kwestia rozmowy liderów koalicji. Jak zbudować poparcie dla jednego kandydata? Mówi o wyborach w Krakowie Grzegorz Schetyna.
16: Po władzę będzie szedł Łukasz Gibała, przyznaje senator Koalicji Obywatelskiej.
15: Kandydat partyjny ma ograniczone szanse, uważa Grzegorz Schetyna.
16: Wypalić gorącym żelazem takie zachowania, mówi były szef MSWiA o fałszywych alarmach.
15: Kancelaria prezydenta chce udowadniać, kto jest ważniejszy, ocenia były szef naszej dyplomacji w kontekście traktatu z Wielką Brytanią. Rozmowa toczy się dalej w internecie. Oglądajcie na radioz.pl.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Dziś w pogodzie miks słońca z chmurami, 22 na zachodzie, na północnym wschodzie 16, najchłodniej, ale przed nami chłodne noce. Znowu będzie dylemat, czy otwierać okno, czy brać grubszą kołdrę, bo na wschodzie tej nocy 3 stopnie, więcej nie będzie.
0: Jak okno masz otwarte, to sąsiadów słychać, nie?
20: Albo oni słyszą ciebie, co gorsza.
1: No właśnie.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
20: Jest takie powiedzenie polskie: do Świętego Ducha nie ściągaj kożucha, a po Świętym Duchu nie zapomnij o kożuchu.

0: 19 po 8. Słuchajcie.
1: Co ty gadasz?
0: No naprawdę. A prezydent USA Donald Trump przeszedł właśnie kompleksowe badania okresowe.
2: Oj.
0: I się chwali, że przeprowadzający je pan doktor powiedział, że to jest najlepszy wynik, jaki widział w swojej karierze. Że super wynik.
2: A co miał innego powiedzieć, widząc gościa z Wielkimego przed sobą?
1: To było na NFZ czy prywatnie?
2: Na NFZ miałby za 3 lata takie badania. Ale to jest w ogóle ciekawe, słuchajcie, bo to jest takie badanie techniczne, jakbyś trochę wjeżdżał na kanał, prawda?
0: No raz na pół roku prezydent musi wjechać na kanał jak samochód i go tam
2: badają. I robią mu przegląd podwozia, tak?
1: Jak patrzę na prezydenta Trumpa, to ja się cieszę, że mam hybrydę w sumie.
2: Ja myślę, że tam olej cieknie jak nic.
1: No i pod sufitkę nieźle skrzypi.

0: Nie mówcie nikomu, ale 23 po 8.
1: Dobra, to nie powiem. No. A co mogę powiedzieć
2: ja
1: komuś?
2: Ja tak kolega mi mówi jakąś tajemnicę, to ja nie mówię.
0: Nie powiesz? Obiecujesz?
2: Nie.

0: już za chwilkę w wiadomościach Radia Z ciągle gorący temat, czyli planowane wybory nowego prezydenta Krakowa.
1: To co, coś się stało? Bo ja byłem zamrożony przez 2 tygodnie. Co się działo?
0: Odwołano prezydenta i niebawem, chyba
1: czemu?
0: W sierpniu, Donald
1: był
0: Tusk zdecyduje,
1: chłopa, no
0: że będzie nowy prezydent, będą wybory. Szczegóły już za chwilkę.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
5: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
6: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
7: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. 2 programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Kto zwalcza ból?
15: Voltaren!
14: Kto?
15: Voltaren!
16: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną.

0: Gastrim. Różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Po reklamie.
5: 8:30. Wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
6: Szykuje się gorąca polityczna gra o Kraków. Wszystko wskazuje na to, że każda z partii wystawi swojego kandydata na prezydenta tego miasta.
7: Senator Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej prognozuje w Radiu Z, że tym, który ruszy po władzę, będzie Łukasz Gibała. Co z pozostałymi?
8: Można zrobić tak, że będzie kilku kandydatów partyjnych, ale kandydat partyjny ma siłą rzeczy ograniczone szanse na to, żeby wygrać te wybory.
9: Lewica mówi, nie chcemy wspólnego kandydata.
8: No jeżeli Lewica będzie miała swojego kandydata i Polskie Stronnictwo Ludowe, i Koalicja, i PiS, i Konfederacja, bo też to jest możliwe, no to znaczy, że kandydat obywatelski będzie miał spore szanse, żeby te wybory wygrać.
7: Senator Schetyna twierdzi też, że odejście Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska szefa struktur małopolskich Koalicji Obywatelskiej rozwiąże wszystkie problemy, ale decyzje co do jego przyszłości muszą podjąć władze regionalne partii.
6: Ze strachu przed dronami turyści odwołują rezerwacje na Łotwie. Według szacunków Izby Turystycznej Łatgalii, historycznej krainy na wschodzie kraju, turyści zagraniczni anulowali około 60% rezerwacji. Spadła też o 40% wobec zeszłego roku liczba rezerwacji turystów krajowych. Odwoływane są imprezy firmowe i wycieczki szkolne.
7: Przez incydenty z wlatującymi na łotewskie niebo dronami regularnie ogłaszane są alerty dla ludności o zagrożeniu z powietrza. Przerywano nawet egzaminy w szkołach.
6: Cud w Laosie. Nurkowie dotarli do 5 mężczyzn uwięzionych od tygodnia w jaskini zalanej wodą. Trudna akcja ratunkowa okazała się skuteczna w ostatniej próbie. Poszukiwana jest jeszcze dwójka zaginionych.
7: Ratownicy głowią się teraz, jak ewakuować odnalezionych. Są uwięzieni w komorze 300 metrów od wejścia do jaskini. Drogę ucieczki przez wąski korytarz odcięła im woda podczas powodzi błyskawicznej. Nurkowie dostarczyli im teraz jedzenie i wodę pitną.
6: Mężczyźni weszli do jaskini w poszukiwaniu złota. Ma to być opuszczona kopalnia. Niezwykły spektakl w ruinach zamku w Czorsztynie, wyreżyserowany przez przyrodę. Rzadkie i chronione nurogęsi kilka godzin po wykluciu w gnieździe założonym w ścianach Baszty Baranowskiego opuszczają je, skaczą z dużej wysokości.
7: Wygląda to groźnie, bo pisklęta lądują na twardej kamiennej posadzce dziedzińca. Chwilę później nawoływane przez matkę ostrożnie schodzą po stromych schodach ruin w kierunku wyjścia z zamku. Ich celem jest jezioro czorsztyńskie.
6: Ornitolodzy tłumaczą, że nurogęsi są przystosowane do takiej kaskaderki dzięki lekkości i elastycznemu szkieletowi. Film z ich mrożącej krew w żyłach ludzi wędrówki pokazuje na swoich profilach Pienieński Park Narodowy.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: No i proszę, jaka piękna pogoda. Dzisiaj, słuchajcie, 20-22 stopnie na zachodzie, w centrum około 20, może 18. Ciut chłodniej na wschodzie i tam przelotny deszczyk. Maksymalnie 17 stopni dzisiaj w Białymstoku i w Lublinie.
11: To 17 stopni to nie jest taka piękna pogoda w maju.
12: No ale też jak masz do wyboru 12, a 17, to wybierzesz 17.
10: No i co, ZKO, kakao?
0: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
11: Dwóch na jednego to banda łysego.
12: No ale to jest jak ze śmietaną. Jak nie wiesz, jaką wybrać, to zawsze wybieraj 18.
11: A ja biorę 12 zawsze, ciemno, widzisz.
12: Ja dawno po prostu nie miałem wyboru.
10: Za 27,9.

0: Dużo onomatopei jest w tej piosence. Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake. Give it to me w Radiu Z.
1: Give it to me, czyli daj mi to, ja tego chcę. Ja chcę pieniędzy. Ja chcę pieniędzy. Dzisiaj mamy,
0: wszyscy
1: słuchajcie,
0: mówią, daj.
1: W naszej rządze pieniądza 12 tysięcy złotych płacimy za odebranie telefonu, a nagroda główna to 450 tysięcy.
2: No a jak się uda, to może być nawet większa dzisiaj zamiast w piątek?
1: No... Klasyk powie ci tak.
3: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.
2: Pan Zenek.
0: Jak czas pokaże? Nie czas pokaże, tylko już trzeba działać, moi drodzy, bo uwaga, teraz, właśnie teraz, każdy SMS zamieniamy w 4450 SMS-ów. Wysyłasz raz, płacisz raz, 3,69 VAT, a my sprawimy, że twoich szans w grze o 450 tysięcy będzie 4450.
1: Super bonus, naprawdę. Korzystajcie, kochani, weźcie od nas te pieniądze, bo my niczego mądrego z tymi pieniędzmi nie zrobimy.
0: To prawda.
2: Ja bych to wszystko przepulnął.
1: No właśnie, wyślijcie, odpowiedzialni słuchacze Radia Z, wyślijcie hasło Radio Z na 7353.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł! Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Koniec motoryzacji. Tak, tak mówią w internecie, bo właśnie czytamy,
1: dobra,
0: że...
1: cześć pana, Rachej.
0: Nie, poczekaj, poczekaj powoli, bo Ferrari pokazało pierwszy w historii elektryczny samochód. Ferrari?
1: Te czerwone, szybkie, luksusowe, te najszybsze samochody, takie czerwone, włoskie Ferrari? Tak. Elektryczne?
0: Tak,
1: bez elektryczne. Bez strzelania z tłumika, bez zapachu spalin? Co?
0: Właśnie, teraz zrobimy mały radiowy eksperyment, bo klasyczne Ferrari, to takie klasyczne, brzmi tak... A teraz ten nowy elektryk od Ferrari, to będzie tak brzmiał.
1: Zawiesił się. A daj spokój, stary, tym się nie da jeździć. Mój to szwagier kupił ostatnio, to skrzynia się rozsypała, wał był przekrzywiony, panewki powybijane, turbina padła, a idź, daj spokój.
2: Ferrari kupił, tak?
1: Nie no, Golfa starego. Kiedy ostatni raz, chłopaki, zaglądaliście pod golf?
0: Golfów nie noszę, bo mnie uciskają.
1: Okej. Okay. Masz zdjęty cały czas?
0: Cały czas.
2: Ale akurat z naszej trójki to tylko Kamil w golfie dobrze wygląda, wiesz? Bo my to szyi trochę nie mamy, nie?
0: Marek w tym wieku to już tylko gorset, nie?

0: 12 tysięcy złotych płacimy dzisiaj w rządze pieniądza za odebranie telefonu, jak wcześniej się zgłosicie SMS-em o treści Radio Z na 7353.
1: Do wygrania maksymalnie 450 tysięcy złotych. To jest nagroda główna. No i warto teraz wejść do gry, bo jeszcze przez 5 minut do 9 każdy SMS zamieniamy, uwaga, w 4450 szans na 450 tysięcy złotych.
2: Wystarczy wysłać jednego SMS-a o treści Radio Z na 7353. Radio Z i
3: już. Tu Cezary Pazura. Mam 100 twarzy. Każda z nich to szansa na nagrodę, która nie traci wartości. Każda z nich na wagę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Codziennie nowa zagadka. Słuchaj już dziś od 9.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
7: Rządza pieniądza.
3: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 450 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
14: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
15: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99, a do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
16: Doktorze, syn znowu kaszle.
17: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
16: Co mogę zrobić?
17: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
18: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
19: Вакцин 5.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: 9 już się zbliża, jest czwartek, 28 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
4: Przykład nie ukarać za fałszywe alarmy, przekonuje w Radiu Z Grzegorz Schetyna.
5: Osoby najbliższe małżeństwu. Pałac Prezydencki sugeruje weto ustawy.
4: Ostatni weekend z kupowaniem alkoholu nocą. Od poniedziałku prohibicja w całej Warszawie.
3: 9.
4: Wypalić gorącym żelazem. To recepta Grzegorza Schetyny na falę fałszywych alarmów w Polsce. Okazuje się, że zatrzymani dwudziestokilkulatkowie mogli to robić dla żartów.
5: Według byłego szefa MSWiA trzeba bardzo twardo wyegzekwować pokazową karę, bo odpowiednie przepisy już są.
4: Z senatorem Koalicji Obywatelskiej rozmawiał w Radiu Z Marcin Zaborski.
6: Tak jest.
4: Co jeszcze mówi o tych fałszywych alarmach?
6: Że szokująca jest ich skala. Były minister spraw wewnętrznych podkreśla, że w zeszłym roku mieliśmy 55 tysięcy takich fałszywych zgłoszeń. A skoro są przepisy przewidujące wysokie kary za te wybryki, ale nie odstraszają, to znaczy, że brakuje właściwego egzekwowania tych przepisów. I to się musi zmienić, mówi nasz gość.
7: Państwo musi bardzo twardo się zachować i postępowanie musi być bardzo jednoznaczne. To znaczy wypalić gorącym żelazem takie zachowania, bo one rzeczywiście podważają powagę państwa, ale są też po prostu szkodliwe dla funkcjonowania społeczności.
6: Grzegorz Schetyna przekonuje, że strażacy, policjanci i inne służby wzywane na miejsce akcji nie mogą kalkulować i zastanawiać się, czy zawiadomienie jest na poważnie, czy na niby. Po prostu działają, bo tak trzeba.
4: Prezydent nie chce ułatwień dla ludzi żyjących w związkach nieformalnych. Urzędnicy jego kancelarii sugerują weto ustawy o statusie osoby najbliższej.
5: Ich zdaniem przygotowywane przepisy za mocno zbliżają takie związki do małżeństwa. Dlaczego o tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Projekt wprowadza de facto legalizację związków partnerskich, a na to nie ma i nigdy nie będzie zgody prezydenta, zapewnia szef jego gabinetu Paweł Szefernaker, bo konsekwencje byłyby olbrzymie.
9: Wtedy nie będzie potrzeby małżeństwa. Czym się będzie różnić małżeństwo od związku partnerskiego?
8: Ale różnic jest cała masa, żeby wspomnieć tylko brak możliwości adoptowania dzieci partnera czy przyjęcia jego nazwiska. Według jednej z głównych twórczyń ustawy, Katarzyny Kotuli z Nowej Lewicy, to stawianie sprawy na zasadzie nie bo nie.
10: Nie ma jednego konkretnego zarzutu, jest tylko decyzja polityczna.
8: I choć walka o przekonanie prezydenta ma się toczyć do ostatniej chwili, to szansa na podpis Karola Nawrockiego pod takim projektem jest minimalna.
5: Nad rządową, kompromisową ustawą o statusie osoby najbliższej Sejm ma głosować jutro.
4: W Europie z gorąca umierają już ludzie. W Hiszpanii fala upałów zabiła co najmniej 36 osób.
5: Ale ekstremalne temperatury są także we Francji czy Portugalii. Na południu Europy dochodzą do 40 stopni.
4: Takie wartości wcześniej były rzadkością. To majowe rekordy, mówi Radiu Z dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
11: To jednak wpływa bardzo niekorzystnie, jeśli chodzi o organizm ogólnie człowieka, ale też właśnie jeśli chodzi o osoby starsze, też osoby schorowane. Wtedy to obciążenie organizmu jest zdecydowanie większe, więc tutaj jest to bardzo duże niebezpieczeństwo.
5: A pierwsze ofiary śmiertelne z tego powodu są już także we Francji. Tamtejszy rząd wydał alerty. Kto nie musi wychodzić, lepiej niech zostanie w domu.
4: Warszawa na ostatniej prostej do trzeźwości od 1 czerwca, czyli od poniedziałku, nocna prohibicja będzie już we wszystkich dzielnicach.
5: Do tej pory pilotażowo zakaz sprzedaży alkoholu w nocy był od listopada w Śródmieściu i na Pradze Północ.
4: Jakie przyniósł efekty? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
12: Władze miasta nie mają wątpliwości. Pilotaż się sprawdził, a w dzielnicach, w których zakaz już obowiązuje, zrobiło się bezpieczniej. Niebawem nocna prohibicja obejmie całe miasto, a przedsiębiorcy nie mogą być tym zaskoczeni, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
13: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
12: Prezydent stolicy zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą się liczyć z karami. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
4: Nocny zakaz sprzedawania alkoholu w Warszawie będzie obowiązywał w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest firma MS. Więcej niż okna.
2: producent okien Minimal Design. MSPL.
14: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: W pogodzie dzisiaj najcieplej na zachodzie, najchłodniej północny wschód, dużo słońca, z chmur deszczowych to przede wszystkim północny wschód.
3: Zmyślasz, Kamil, tak brzmisz, jakbyś nie był przekonany o tej pogodzie.
16: Się wydaje, że na południu będzie ciepło, wiarygodne. Na północy będzie tam trochę, chmury będą
3: trochę. Tak to każdy potrafi. Norbert Bieńkowski z nami, dzień dobry.
17: Na południu to 13.
15: Nie, to było, 13. To był konkret, naprawdę, słuchajcie.
17: Dobra, okej, okay, wschodzie.
14: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.

0: Michał Szpak dzisiaj przychodzi do mnie z nową piosenką.
1: Fajnie.
0: Jakieś pytanie.
2: Po ile truskawki zapytaj Michała.
0: Dobrze, dobra. Zapisuję.
3: A jaki tytuł tej piosenki?
0: Maj.
2: Jem.
3: Maj?
2: Jem.
3: Ale czerwiec już zaraz, to jak maj?

0: To Fleetwood Mac w Radiu Z. Ja jestem spod znaku bliźniąt. To się mówi, że mamy dwie twarze. A Cezary Pazura ma 100. I za chwilę zaprezentuję wam jedną z nich.
1: Hej, słychać mnie?
2: Ciemność, widzę ciemność.
1: Dzisiaj będzie króciutko, bo nie mam czasu. Poza tym jestem raczej introwertykiem. Wolę pisać niż przemawiać.
3: Jak mnie ktoś zapyta, nie polecam.
1: Dajcie mi chwilkę, spacja. Za moment wracam z konkretami, enter.
0: A, zaskoczył was dzisiaj, co? 100 twarzy Cezarego Pazury i kolejna szansa na zdobycie złotej sztabki. Słuchajcie uważnie. Teraz Bibi Rexa.

0: 130, 120, 300.
1: Kiepsko u mnie z liczeniem, ale doszedłem do wniosku, że dzisiaj w Rządzę Pieniądze Radia Z mamy dla was aż 450 tysięcy złotych. To jest dzisiaj nagroda główna. Mnóstwo gotówki. Najbardziej sceptyczni nawet się przekonują. Maria?
2: No da się. No z tego wynika, że się da. Nawet najbardziej sceptycznym osobom polecam próbować grać.
1: A ja pamiętam Marię, bo sami wręczałem 30 tysięcy złotych w Rządzę Pieniądze Radia Z. Od teraz tylko do godziny 10 pomnożę każdego waszego SMS-a 4000 razy. Co wy na to? A więc piszcie Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Radio Z.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert.
13: Po reklamie.

0: To Kasia Sienkiewicz w Radiu Z, a dzisiaj Cezary Pazura jest nieprzewidywalny. Słuchajcie, skacze po tym naszym programie. Gdzieś tu się pojawia z tymi odpowiedziami. No i mogę wam zdradzić, że teraz czas na pierwszą z nich.
1: Pracuję bardzo intensywnie.
2: Żadnej pracy się nie boję.
1: Nie boję się błędów. Boję się stagnacji. Lubię minimalizm. Codziennie noszę te same ciuchy, żeby nie tracić energii na decyzje, które nic nie zmieniają.
3: Uważasz, że to jest białe?
1: Podejmuję je szybko. Uważam, że największe ryzyko to brak ryzyka.
3: A może spróbujmy czegoś trudniejszego?
1: Nie myślę, co będzie jutro, myślę, co będzie za dekady. Skupiam się na długoterminowej wizji. Buduję przyszłość, nie tylko firmę.
4: Nie tylko dla polskiej wsi, ale po prostu dla Polski.
1: Stop. Enter.
5: Do twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Odgadnij, kim dziś jestem i zdobądź swoją sztabkę złota w Radiu Z.
6: Radio Z i już.
5: Pozdrawiam, Cezary Pazura.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Po reklamie.
1: Już za chwilę mogę cię ozłocić. Zgadnij jedną z moich 100 twarzy w Radiu Z.

0: Ktoś z was dzisiaj odbierze telefon i będzie miał szansę nawet na 450 tysięcy złotych. Rządzę pieniądze, Radio Z. Jeśli planujecie wakacje, większe zakupy, remont, wymianę samochodu, spłatę zadłużenia i trochę wam brakuje, nie zastanawiajcie się, bo tylko przez niecałe 4 minuty mnożę każdego waszego SMS-a 4000 razy, co znacznie zwiększa wasze szanse. Radio Z pod 7353 za 3,69 W. Ślijcie już teraz.
1: Najlepsi dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8.02 gość Radia Z. O 18.02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9.00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
2: Bogdan Rymanowski, Marcin Zaborski,
3: Beata Lubecka,
4: Andrzej Stankiewicz.
2: Bo polityka to poważna sprawa.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Reklama.
6: W RTV EURO AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Carner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, Magazyny L, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie Radia Z, dochodzi 10:00. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które mają dla Was Paula Michalik i Michał Adamik.
3: Ekscesy. Były szef MSZ-u w Radiu Z o uhonorowaniu UPA przez Zełenskiego.
4: Gang wyłudzał na lewych fakturach za gaz. Milionowe straty państwa.
3: Długi weekend na horyzoncie. Sprawdzamy dokąd i za ile się wybieramy.
2: Dziesiąta.
3: Był szef polskiej dyplomacji oczekuje stanowczej reakcji MSZ-u w sprawie ostatniej decyzji prezydenta Ukrainy. Grzegorz Schetyna mówi w Radiu Z, że ze strony polskiego rządu powinien być oficjalny protest.
4: Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za mordowanie polskiej ludności na Wołyniu podczas II wojny światowej.
3: Reporter Radia Z Michał Dzieliński w wiadomościach ze szczegółami. Dzień dobry, Michał. To, co konkretnie zdaniem senatora Schetyny powinien zrobić rząd?
5: Powinna być oficjalna nota z protestem, która wyjdzie z polskiego resortu spraw zagranicznych. To jest bardzo bolesna i wrażliwa sprawa w naszej historii, podkreśla gość Radia Z.
6: To jest eskalacja, próba eskalowania trudnych historycznych relacji polsko-ukraińskich. Je trzeba wyjaśniać i trzeba je zostawić historykom, ale bardzo twardo reagować w takich sytuacjach jak ta.
5: A prezydent Zełenski tłumaczy swoją decyzję przywrócenia im historycznej tradycji narodowego wojska. Według Schetyny to jest dla nas trudna do zaakceptowania decyzja.
4: Podczas czystek etnicznych UPA zamordowała na Wołyniu kilkadziesiąt tysięcy Polaków.
3: Pociągi znów jeżdżą po kolejowej trasie Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. W poniedziałek był na niej wypadek. W Garbatce ciężarówka uderzyła w szynobus.
4: Zginął kierowca, kilkanaście osób zostało rannych. Dopiero dziś udało się przywrócić ruch na tej linii.
3: Ponad 170 osób stanie przed sądem za lewy handel gazem LPG. To członkowie dwóch grup przestępczych.
4: Na ich działalności państwo mogło stracić ponad 20 milionów złotych.
3: Wystawiali faktury VAT za sprzedaż paliwa, na których zaniżona była jego ilość, mówi Radiu Z Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi.
7: Wprowadzonych do obrotu zostało co najmniej 30 milionów litrów gazu, od którego nie uiszczono należnych podatków. Część nieujętego w fakturach paliwa była gazem grzewczym, którego przeznaczenie w nieuprawniony sposób zmieniano.
4: Oskarżeni mają zarzuty m.in. przestępstw karnoskarbowych, zbrodni fakturowej czy prania brudnych pieniędzy. Części z nich grozi do 25 lat więzienia.
3: Niedźwiedzie w Sejmie zajmie się nimi dzisiaj Komisja Ochrony Środowiska.
4: Mowa będzie o obrożach z nadajnikami, które są zakładane drapieżnikom w Bieszczadach, by było wiadomo, kiedy zbliżają się do zabudowań i można było je na czas odstraszyć.
3: W ostatnich dniach specjaliści założyli już obroże 7 osobnikom, a w zeszłym roku 5. Jak to ma działać, wyjaśni reporter Radia Z Przemek Taranek.
8: Śledzeniem i odstraszaniem niedźwiedzi będą się zajmować członkowie grup interwencyjnych. Jest ich 12. Mają stacjonować w Solinie i Cisnej, z czego cieszy się wójt Cisnej Dariusz Wetchacz.
9: I Cisna, i Solina na to czekają. Oczywiście pozostałe gminy ościenne również, więc mam nadzieję, że to się lada moment zacznie wszystko już tutaj skutecznie rozwiązywać te nasze problemy.
8: Tych niebezpiecznych sytuacji jest zresztą coraz mniej, uspokaja wójt Wetchacz, bo niedźwiedzie zbliżają się do zabudowań przede wszystkim wczesną wiosną. Wtedy szukają pokarmu, którego brakuje w lesie. Przemek Taranek, Radio Z.
4: Nie wiadomo dokładnie, ile niedźwiedzi jest w Bieszczadach i czy ich liczba rośnie. Rząd nie prowadzi monitoringu liczebności drapieżników, choć taki obowiązek nakładają na nas unijne przepisy.
3: Japonka wychodzi z ukrycia. Obraz Józefa Pankiewicza do tej pory był w prywatnej kolekcji. Przez lata można było go obejrzeć zaledwie 2 razy.
4: Teraz dzieło trafia na aukcję w Warszawie. To jeden z 3 obrazów Pankiewicza przedstawiających jego żonę ubraną w kimono.
3: Może zostać sprzedany nawet za 20 milionów złotych, zwłaszcza że jest moda na tego malarza, ocenia Tomasz Dziewicki z domu aukcyjnego Desa Unicum.
10: Już w ostatnich latach obserwowaliśmy wyniki na poziomie nieco powyżej miliona polskich złotych. W naszym domu aukcyjnym w marcu tego roku padł dotychczasowy rekord. 3 miliony 100 tysięcy złotych pod młotkiem na obraz Domy w Madrycie. I na tej fali pokazujemy Japonkę, która jest obrazem zupełnie unikatowym.
4: Aukcja będzie 18 czerwca. Do tego czasu Japonkę Pankiewicza można obejrzeć w Warszawie za darmo.
3: Ważne dla naszych portfeli wiadomości ekonomiczne w Radiu Z ma Iwona Kutyna.
4: Tak jest, zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Średnia wartość koszyka zakupowego w kwietniu wyniosła prawie 336 zł i była ponad 5% wyższa niż rok wcześniej. W koszyku znalazły się najpopularniejsze artykuły z kategorii nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa. W sumie to 40 produktów. Polacy najczęściej odwiedzają galerie handlowe, by kupić ubrania, skorzystać z promocji i wyprzedaży, a także zrobić zakupy spożywcze, wynika z raportu UC Research i Proxy Cloud. Na kolejnych miejscach znalazły się gastronomia i kino. Niemal 17 13% pytanych spotyka się w galeriach ze znajomymi, a 14% chodzi do galerii na spacery. Długi czerwcowy weekend przed nami. Jak wynika z danych travelist.pl, najchętniej Polacy na krótki wypoczynek wybierają Bałtyk. Nad morzem średnia cena noclegu dla dwóch osób ze śniadaniem wynosi około 600 zł, podobnie w górach. Nad jeziorami ceny najwyższe. Za noc trzeba zapłacić około 630 zł. Z powodu błędu w systemie na jednej z włoskich stacji litr oleju napędowego sprzedawano za 20 eurocentów. Doszło do szturmu kierowców, wielu przyjechało z kanistrami. Standardowo diesel kosztuje we Włoszech około 2 euro.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiber Force Ceresit CM16.
2: Prawie 16 stopni teraz w cieniu na Pomorzu i Mazowszu. Tutaj najcieplej, a najchłodniej aktualnie w Zakopanem. Tam termometry pokazują prawie 12 stopni. Dzisiaj w ciągu dnia temperatury oczywiście wzrosną. Od 16 do 18 stopni na wschodzie i w centrum kraju. Na zachodzie nawet do 22. Deszcz, tak, na Podlasiu i Suwalszczyźnie.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiber Force Ceresit CM16.

To Ewa Max w Radio Z, 15 minut po 10. Uwaga, Unia Europejska wprowadza nowe zmiany, tym razem dotyczy to nowych aut. Za 2 tygodnie każde nowe auto będzie musiało być wyposażone m.in. w migające światło stop. Inaczej nie zostanie dopuszczone do ruchu, ale spokojnie, właścicieli starszych aut te przepisy nie dotyczą, przynajmniej tak czytam. A szkoda, bo mam taką lampkę w rowerze, ona tak miga na czerwono. Trytkę się przemontuje, jakoś damy radę. Teraz Warius Max.

0: Tak, brzmi muzyka numer 1 w Radio Z. To Gossip na 22 minuty po godzinie 10. Wiem, że polujecie na Cezarego Pazurę. Nie będziecie teraz rozczarowani, bo czas na kolejną podpowiedź. Mam nadzieję, że już domyślacie się odrobinę, kim dzisiaj jest Cezary.
1: Wiem, że każdy tak mówi, ale ja naprawdę kodowałem, zanim to było modne. Napisałem pierwsze swoje projekty jako dziecko. W liceum stworzyłem komunikator dla domu. To była dobra rozgrzewka. Studiów na Harvardzie nie skończyłem, ale w ich trakcie stworzyłem dzieło swojego życia. Szczerze? To miał być żart, który nigdy nie wyjdzie poza mury szkoły. A jednak... Nie chodzi o pomysł, chodzi o jego wykonanie. To było wyzwanie. Strona rosła tak szybko, że nie mogłem za nią nadążyć.
2: I zdążam na czas, proszę pana.
1: To, że udało mi się nie wykoleić tego projektu przy tej prędkości, to mój największy sukces. Oraz to, że zmieniłem świat. Pauza. Nawet nie wiecie, jak bardzo. Enter, enter, enter.
0: Kolejna podpowiedź wkrótce. Wcześniej m.in. u nas Roxy i jej Błękit.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
10: Barbara?
11: No?
10: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
11: Co, Marian?
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
11: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
10: No.
12: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert tanie masz.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
19: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
23: To jest gwiazda koncertu Lato Z.

0: Jedna z najlepszych wokalistek na świecie. Adele w Radio Z, 20 minut do 11, a dzisiaj w Rządzę Pieniądza. Radio Z czeka na was nagroda główna, to aż 450 tysięcy złotych. Ile tych SMS-ów tak naprawdę trzeba wysłać, żeby wygrać? Cześć Karolina.
1: Cześć, to Karolina z Gdańska. Wysłałam dosłownie jednego SMS-a i wygrałam dzisiaj 50 tysięcy.
0: No właśnie, Karolina wysłała jednego i wygrała, a wy jeśli wyślecie teraz albo zdążycie do godziny 11, to wysyłając jednego wyślecie ich tak naprawdę aż 5 tysięcy. Działajcie, nie czekajcie.
2: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
0: Za 3,69 zł za chwilę wjeżdża Jamal.
3: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Reklama.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
16: Dzień Dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień Dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
17: Sponsorem akcji jest właściciel 3 rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
18: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
2: Po reklamie.
19: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Wygrałeś już swoją sztabkę?

0: przy takiej muzyce czas pracy szybko zleci, zaufajcie. 5 minut do godziny 11. Tymczasem są pierwsze areszty w sprawie fałszywych zgłoszeń, o których tak głośno ostatnio wszędzie. No mimo to opozycja nie odpuszcza. W Sejmie jest Tomasz Kubat, nasz reporter. Za chwilę usłyszycie jego relacje w wiadomościach Radia Zet, oczywiście o 11.
1: Już ten weekend Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z i rozpocznij sezon festiwalowy razem z nami, gdziekolwiek jesteś. Olivia Dean, Luis Capaldi, PZ, Livka i wielu innych. Słuchaj w piątek i sobotę od 17. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
13: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
14: Ale tato, tylko nie samochodem!
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
14: A ja chcę syrop.
15: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
13: No i jak się czujecie?
14: Super! I nie zasypiam!
13: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
15: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze, i ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie, a co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Travisto.
20: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
21: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Wejdź do gry o 450 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
22: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
23: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, dochodzi 11:00, w studiu Iwona Kutyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Są zatrzymania, wciąż jest krytyka, opozycja ostro w sprawie fałszywych alarmów. Wyłudziła zasiłek powodziowy właścicielka restauracji z zarzutami. W Bejrucie stanie kuchnia polowa, Polacy karmić będą uchodźców.
0: Jedenasta.
1: Mimo pierwszych zatrzymań i aresztowań opozycja nadal atakuje resort spraw wewnętrznych za chaos i nieudolność w ściganiu sprawców fałszywych zgłoszeń. Ze strony posłów PiSu padły nawet żądania dymisji Marcina Kierwińskiego. Łączymy się teraz z Wiejską w sejmowym studiu Radia Z. Tomasz Kubat. Jaka była reakcja na zarzuty?
2: Na kpiny opozycji, że dwóch młodych chłopców rozegrało premiera jego państwo z dykty, odpowiadał wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Jak przekonywał, bardzo szybko, bo w ciągu kilkunastu dni ujęto sprawców dużej części fikcyjnych alarmów.
23: To nie są chłopcy, to są przestępcy, którzy dopuszczają się najpoważniejszych przestępstw. Ścigalność za waszych czasów, w 23 roku tych przestępstw była na poziomie 5%.
2: Jak tłumaczył Mroczek, z podejrzanymi, którzy na pewno poniosą surowe konsekwencje, wciąż pracują prokuratorzy i policjanci. Z Sejmu Tomasz Kubat, Radio Z.
1: Nadal nie ustalono, kto wezwał służby do mieszkania matki Karola Nawrockiego w Gdańsku. Strażacy zdecydowali się wejść do środka, by zweryfikować powiadomienia o pożarze i zagrożeniu dla dzieci. Ani jedno, ani drugie nie miało miejsca. Grzegorz Schetyna ostro do urzędników Kancelarii Prezydenta. Nie mają pojęcia, jak funkcjonuje państwo i kto jest za co odpowiedzialny, mówi w Radiu Z polityk Koalicji Obywatelskiej. To jego komentarz do krytyki dotyczącej polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie. Prezydent zarzucił rządowi brak konsultacji w tej sprawie. Zapisy konstytucji bardzo wyraźnie mówią, kto prowadzi politykę zagraniczną. To strona rządowa, podkreśla gość Radia Z.
24: Mam takie wrażenie, że Kancelaria Prezydenta i jej urzędnicy cały czas chcą konkurować z rządem. Cały czas chcą udowadniać, kto jest ważniejszy i kto ma rację. Ale robią to w sposób absurdalny, bo sprzeczny z konstytucją. Oni uważają, że im się informacja należy, że są osobami, są instytucją, która nadzoruje politykę rządu, a tak po prostu nie jest.
1: Rząd liczy, że prezydent ratyfikuje traktat o współpracy podpisany wczoraj przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii. Karol Nawrocki ratyfikację uzależnia od analizy treści tego porozumienia. Powodziowa oszustka z okolic Lwówka Śląskiego usłyszała zarzuty. Wyłudziła 180 tysięcy złotych na odbudowę rzekomo zniszczonej przez wielką wodę restauracji. Właścicielce lokalu grozi do 8 lat więzienia. Szczegóły zna reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
25: To historia z pogranicza trzech powiatów dotkniętych powodzią: Lwóweckiego, Zgorzeleckiego i Karkonoskiego. 54-latka zgłosiła szkody w obiekcie gastronomicznym. Jednak, jak się okazało, jest on położony na tyle wysoko, że wielka woda tam nie dotarła.
26: Podejrzana wyłudziła ponad 180 tysięcy złotych.
25: Jak mówi mi Edyta Bagrowska z komendy w Jeleniej Górze, bo to ta ujawniła sprawę, przedstawione przez kobietę faktury dotyczyły w ogóle innych prac w innym miejscu. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Każdy, kto otrzymał zasiłek powodziowy, musiał się z niego rozliczyć. Nad ranem z Polski wyleciała misja humanitarna do Libanu. Wolontariusze Katowickiej Fundacji Wolne Miejsce uruchomią w Bejrucie kuchnię polową dla uchodźców, którzy uciekli z południa kraju po atakach Izraela. W działaniach wspiera ich Polska Ambasada w Libanie. Chcemy jak najszybciej zacząć gotować, mówi organizator akcji Mikołaj Jarkowski.
27: Wstępnie plan to jest centrum miasta Bejrutu, tak zwany plac Biel. Wygląda to bardzo źle, bo te osoby są na słońcu, na takim ogromnej przestrzeni pustej. Brak jest higieny osobistej, brak jest w praktycznie wszystkiego, lekarstw.
1: Fundacja planuje przygotowywać nawet 10 tysięcy posiłków dziennie. Na miejsce wraz z całym sprzętem zabrał ich największy samolot świata Antonow.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
0: Dzisiaj do 22 stopni, najcieplej na zachodzie. Deszcz po południu ma pojawić się m.in. na Podlasiu i Suwalszczyźnie. W nocy chłodno, słuchajcie, tylko 2 stopnie w Łodzi. 3 w Białymstoku, 4 w Warszawie, 3-6 w Poznaniu. Na zachodzie odrobinę cieplej do 9 stopni. W nocy nie powinno padać.
20: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl. Radio Z
28: i już. Na program zaprasza sponsor Wukruk. Właściciel sklepu internetowego wukruk.pl.

John Mama Nikika. To Love Life w Radiu Z w czwartek, 14 minut po 11. Pamiętacie taką historię, że do floty aut policyjnych dołączył czerwony sportowy Mustang, co tam ma kilkaset koni? Dzięki nowym przepisom flota policyjna się powiększa. Czytam, że dołączyły już kolejne auta z segmentu premium. SUVy, auta sportowe, jak tak dalej pójdzie, to będą kręcić u nas Szybcy i Wściekli.

0: To jest taki utwór, który przypomina o tym, że do końca pracy coraz bliżej. Tu Radio Z. Tymczasem jeden z najlepszych aktorów w Polsce, Cezary Pazura, dołączył do naszej ekipy po to, żeby wcielać się w różne postaci. Ten, kto odgadnie, ma szansę na prawdziwą złotą sztabkę. Kim dzisiaj jest Cezary?
1: Połowa ludzi podejrzewa, że jestem kosmitą. No ale druga, że robotem. Ja po prostu jestem specyficzny.
2: Hasta la vista, baby.
1: Pamiętam, jak oferowano mi $1000, potem miliony, w końcu miliardy.
3: 4 miliardy. Za naszych czasów było 2.
1: Wszystkie propozycje odrzuciłem. Wolę kupować niż sprzedawać.
4: Ja byłem inicjatorem zakupu tego systemu.
1: Zawsze interesowało mnie łączenie ludzi.
5: Niech porywa nas czar pan.
1: Dzisiaj z dumą mogę powiedzieć, że połączyłem prawie połowę ludzkości. Bułka z masłem? Niekoniecznie. Okazało się, że nie można mieć 3 miliardów znajomych, nie mając przy tym wrogów. Kropka, kropka, kropka. Muszę kończyć. Escape.
0: Od teraz macie dokładnie 30 minut na telefony pod 321-321-321. Mówcie, w kogo wciela się dziś Cezary Pazura, ale nie zapomnijcie dodać, co byś zrobił albo co byś zrobiła, mając na koncie ponad $200 miliardów. Kochani, sztabka złota czeka, a ja czekam na wasze odpowiedzi. 321-321-321.
6: Na program zaprosił sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
7: Po reklamie.

0: Takie nowości w Radio Z. W taki delikatny sposób przypominamy wam o nadchodzących wakacjach. To Milki i David Guetta. Chociaż niektórzy mówią, że gdyby David Guetta urodził się we Włoszech i kochał makaron, nazywałby się David Spaghetta. 22 minuty do 12. Jeśli chcecie do Włoch na spaghetti albo na cokolwiek innego, może na przepyszną pizzę i potrzeba kasy, to w naszych walizkach dzisiaj między innymi 45 tysięcy złotych, a nagroda główna to aż 450 tysięcy złotych rządzy pieniądza Radia Z. Jak to zrobić?
1: Cierpliwość, cierpliwość i wiara. I grać, grać, grać.
0: No nie będę tego powtarzał, mam nadzieję, że zapamiętaliście. Potrzebny jest przede wszystkim SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Bez tego nie ma szans, a teraz te szanse mnożę. Do 12 każdy SMS wysłany przez was zostanie pomnożony przeze mnie 6 tysięcy razy. Radio Z pod 7353. Powodzenia.

0: Rihanna, Calvin Harris, 12 do 12.
1: Na konkurs zaprasza sponsor. Właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jura Park Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów. www.jurapark.pl. Sponsorem konkursu są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
0: Kochani, zbliża się Dzień Dziecka. Na naszej stronie pisaliście, jak budujecie relacje z dzieciakami. Wybieraliście też, gdzie chcielibyście je zabrać. Ze mną już Gosia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Gosia ma taki piękny głos. Gosia jest po prostu weekendem nadchodzącym, prawda?
2: Oj, bardzo optymistycznie jestem nastawiona.
0: Słuchaj, masz dwójkę dzieci. Chodzi o syna, 9-letniego Karola i córkę Maję. Jutro ma urodziny, to prawda?
2: Tak, to prawda, jutro ślubą urodzinę.
0: 100 lat. Ale zanim urodziny, no to pytanie do ciebie, jak ty budujesz relacje ze swoimi dziećmi?
2: Ja myślę, że budowanie tej relacji z nimi mogę porównać do budowania tajnej bazy.
0: Okej. Tak, robiło się kiedyś coś takiego.
2: Śmiechu, rozmów, przytulasków. Tak.
0: O, Gosia. Coś tam mi, Gosia, znikasz. Spróbuj znaleźć. O, dobrze, lepiej. I powtórz, proszę, ostatnie zdanie.
2: Chciałam powiedzieć, że to jest taki dosłownie w przenośni, bo w rzeczywistości nie sobie siadamy razem pod kocem.
0: Tak.
2: Karką, książką, śmiałam się przy tym, opowiadam sobie, co nam się zdarzyło w ciągu dnia, co nas zmieniło.
0: Czasem rozmawiacie o kosmosie, tak? Dlaczego marchewka jednak nie jest przekonująca?
2: Tak.
0: Karolina, z przyjemnością zapraszam cię do Jura Parku w Solcu Kujawskim i do Termuniejów, bo mam dla ciebie bilet rodzinny, do strefy basenów, do nowo otwartej strefy zewnętrznej oraz strefy aktywności letnich dla ciebie, dla twojej rodziny.
2: Wow, bardzo dziękuję. Wspaniała inspiracja.
0: Wszystkiego dobrego i bawcie się dobrze. Pamiętajcie o Radiu Z.
2: Dziękujemy i pozdrawiam wszystkich.
0: Hej.
1: Sponsorem konkursu były Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji. Na konkurs zaprosił sponsor. Właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jura Park Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów. www.jurapark.pl

0: Dajda w Radiu Z. 2,5 minuty do 12. Europa zmaga się z falą upałów, jakiej dawno nie było. Kiedy to się skończy, o tym za chwilę w wiadomościach.
1: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vw.dostawcze.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Dochodzi 12, tu Radio Z. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla Was Iwona Kutyna. Zapraszamy.
4: Czy prezydent zablokuje traktat polsko-brytyjski? Musi być jego podpis. Sprawa aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Sąd przyspiesza posiedzenie. Niebezpieczne upały w Europie. Są pierwsze ofiary.
3: Dwunasta.
4: Spór o traktat w sprawie obronności między Polską a Wielką Brytanią. Wczoraj w Londynie podpisali go premierzy obu krajów, ale wcale nie jest pewne, że na jego wejście w życie zgodzi się Karol Nawrocki. O grożącym nam dyplomatycznym skandalu sejmu reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: Tak ważne umowy Zjednoczone Królestwo ma tylko z Francją i Niemcami. Czy Polska sama chce wykluczyć się z takiego grona? Pyta szef sejmowej Komisji Obrony Andrzej Grzyb z PSL.
6: Wielka Brytania jest ważnym partnerem w ramach NATO, tym bardziej, że jest to państwo też, które posiada swoje własne siły nuklearne.
5: Ten traktat niewiele konkretnego wnosi, odpowiada poseł Andrzej Śliwka z PiS-u, a na pewno taki dokument powinien przed podpisaniem być dokładnie skonsultowany.
7: Współpraca z prezydentem jest czymś dobrym. Obrażanie pana prezydenta nie jest właściwym kierunkiem.
5: Na pytanie, czy w tej sytuacji Karol Nawrocki powinien odmówić ratyfikacji umowy, poseł nie chciał wprost odpowiedzieć. Z Sejmu Tomasz Kubat, Radio Z.
4: W ramach podpisanej umowy Polska i Wielka Brytania mają wspólnie szkolić wojska, dzielić się zdolnościami obronnymi, czy współpracować przy produkcji zaawansowanej broni. Wejście Europy do rozmów z Rosją to pułapka. Nie możemy dać się w to wciągnąć. To stanowisko szefowej unijnej dyplomacji. Temat rozmów z Kremlem wraca. Władimir Putin wskazał nawet swoich faworytów do roli mediatora. Mimo, że dla Unii to temat nie do przyjęcia, nieoficjalne rozmowy na nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów wspólnoty trwają. A o szczegółach Grażyna Wiatr.
8: Putin wskazuje na byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, z którym ma bliskie stosunki, ale ze strony Europy to w ogóle nie wchodzi w grę. Pojawia się propozycja za to prezydenta Finlandii czy szefowej unijnej dyplomacji. Kaja Kallas jednak wskazuje jasno. To pułapka. Musimy być zjednoczeni jako Europa. Według szefowej unijnej dyplomacji ostatnie intensywne ataki Rosji na Kijów pokazują, że Putin nie ma innego narzędzia jak sianie strachu. Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: Rosja kolejny raz ostrzegła wszystkie kraje, żeby wycofały swoich dyplomatów z Kijowa. Europejskie państwa odrzuciły to wezwanie. Sąd Okręgowy w Warszawie przyspiesza termin decyzji w sprawie postanowienia o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Zażalenie złożył obrońca byłego ministra sprawiedliwości. Posiedzenie odbędzie się 1 lipca. Wcześniej termin był ustalony na wrzesień. Sąd zgodził się na areszt Ziobry w lutym, jednak w tym czasie poseł był już na Węgrzech. Stąd list gończy i wniosek o europejski nakaz aresztowania. Sąd go jeszcze nie rozpatrzył. Teraz Zbigniew Ziobro jest w USA. Potężna i niebezpieczna kopuła ciepła nad starym kontynentem. Już kilkadziesiąt ofiar ekstremalnych upałów na zachodzie i południu Europy. Rekordowo wysokie, jak na maj, temperatury sięgają nawet 40 stopni. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieneński. Czy i kiedy szansa na ochłodzenie?
9: W weekend, ale jutro jeszcze jednak bardzo upalny dzień. Ta kopuła ciepła, o której mówiłaś, głównie dotyczy Hiszpanii i Francji. Tam jest najwięcej ofiar ekstremalnych temperatur. Bardzo gorąco jest też we Włoszech, w Rzymie czy Bolonii. Czerwone alerty, niespotykane, rekordowo wysokie temperatury także w Wielkiej Brytanii. U nas jest już wręcz tropikalne lato, mówi Radio Z nasza słuchaczka z Londynu, pani Anna.
10: Upały dochodzące do 37 stopni, co odczułam na własnej skórze. Okropnie, a w ogóle to lepiej w domu siedzieć, mało kto na ulicę wychodzi. Dzisiaj będzie tylko 30 stopni.
9: Według Światowej Organizacji Meteorologicznej do 2030 roku czekają nas rekordowo wysokie temperatury. Średnia temperatura na świecie podniesie się o 2 stopnie. Wpływ na to ma też El Niño, czyli zjawisko powodujące ocieplenie oceanów.
4: Najbardziej narażona na ocieplenie ma być Arktyka. Powłoka lodu będzie intensywnie topnieć. W Radiu Z wiadomości kulturalne i Paweł Michalik.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Jest zwiastun polskiego filmu, jakich u nas raczej się nie kręci. Czas, który nie nadszedł. To dystopijne science fiction, opowieść o świecie, gdzie starość stała się tematem tabu, bo ludzkości udało się z nią wygrać. Wszyscy są młodzi, a ci, którzy nie chcieli się poddać terapii, zostają zamknięci w specjalnych ośrodkach. Główna bohaterka, w tej roli Agata Kulesza, idzie jednak pod prąd.
12: A jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
11: Premiera 16 października. Rancho Datonów, numerem 1 na całym świecie. Pierwsze dwa odcinki na Sky Showtime w ciągu 7 dni miały prawie 13 milionów wyświetleń. To rekord serialu oryginalnego tej platformy w jej historii. Rancho Datonów to ciąg dalszy losów Beth, córki właściciela farmy Yellowstone, jej męża Ripa i ich przybranego dziecka. W Gnieźnie frajdowisko teatralne. To trzeci już przegląd teatrów plenerowych dla dzieci, czyli spektakle, warsztaty i koncert. Zacznie się w sobotę o 20:00 widowiskiem cyrkowo-pirotechnicznym. W niedzielę w południe smocza parada radości. Frajdowisko teatralne potrwa do 14 czerwca.
3: W nocy chłodno, słuchajcie, od 2 stopni w Łodzi, przez 3 stopnie w Białymstoku, 4 w Warszawie, do 9 stopni na zachodzie. W nocy nie powinno padać, a początek weekendu będzie słoneczny i ponownie gorący, tak jak słyszeliście przed chwilą w wiadomościach, na zachodzie nawet do 26 stopni w cieniu. W ciągu dnia przelotne opady deszczu mają się pojawić na północnym wschodzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: No to komu złotą sztabkę? Za chwilę dowiemy się, kim dzisiaj jest Cezary Pozura. Teraz muzyka numer 1 i Daria Zawiałow.

0: Meja w Radiu Z o pieniądzach. 15 minut po 12.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: A ja na antenie witam Basię z Ząbek. Dzień dobry.
2: Witam, dzień
0: Basia,
2: dobry.
0: Co byś zrobiła, mając na koncie 200 miliardów dolarów? Powiedz naszym słuchaczom.
2: Myślę, że kupiłabym ogromne morze czekolady, ptysiu, buzetek i rurek z kremem, które uwielbiam.
0: I co, przepraszam, byś pływała w tym?
2: Dlaczego nie? No, przede wszystkim bym je codziennie jadła.
0: Wyobraźnia działa. Słuchaj, Basia, w takim razie powiedz mi, kim dzisiaj jest Cezary Pazura?
2: Myślę, że Cezary Pazura ma dzisiaj twarz Marka Zuckerberga.
0: Sprawdzamy?
2: Tak, sprawdzamy.
0: Dobra, proszę bardzo.
1: Geniusz, miliarder i filantrop w trampkach, czyli twórca Facebooka Mark Zuckerberg. Cieszę się, że dzisiaj mogłem go dodać do znajomych. Pozdrawiam, to była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura. Łapka w górę.
0: Basiu, morza czekolady nie mam, ale mam dla ciebie złotą sztabkę w Radiu Z.
2: Wow, super, dziękuję, bardzo się cieszę.
0: Takie małe jeziorko, może sobie sprawdzić.
2: Tak.
0: Jakiś stawik. Co cię naprowadziło na Marka Zuckerberga, powiedz?
2: No myślę, że to, że zjednoczył prawie pół świata, to była największa podpowiedź.
0: Okej. Wszystkiego dobrego, złota sztabka leci w twoją stronę i co, do usłyszenia.
2: Super, dziękuję i pozdrawiam całe Radio Z.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z. Radio Z i już. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Katy Perry w Radiu Z, 23 minuty po 12. Dzięki, że jesteście z nami. Truskawki dojrzałe, oferty pracy gotowe i to po obu stronach Odry. Tyle, że warunki po niemieckiej stronie są zupełnie inne niż w Polsce. Za chwilę je porównam specjalnie dla was. Za chwilę u nas też Jeremi Sikorski.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Znowu lecicie?
10: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Wszystko, czego dziś chcę.
22: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg, 8,39 przy zakupie dwóch.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
24: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
25: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
26: Rządza pieniądza.
25: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 450 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
27: Po reklamie.

0: Maciej Musiałowski w Radiu Z, 20 minut do godziny 13. Sezon truskawkowy w pełni i znowu pojawia się pytanie, czy opłaca się jechać do Niemiec na truskawki. Za naszą zachodnią granicą płacą prawie 60 zł za godzinę, plus dopłata jeszcze za paliwo. W Polsce wychodzi średnio 4-5 zł za koszyk. No można narzekać, że te niemieckie są bez smaku, ale przy takiej różnicy w kasie... Radio Z i już. Chyba jakoś łatwiej je przełknąć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
5: 3, 2, 1.
4: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Dzień Dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień Dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
9: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
10: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
2: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Natasza Bedingfield w Radiu Z. 3 minuty do 13. Uwaga, uwaga, nie myślcie, że zapomniałem. Dzisiaj w Rządzy Pieniądza Radio Z mam dla was m.in. 45 tysięcy złotych, albo nawet 450 tysięcy złotych. Tylko do 13, czyli przez niecałe 3 minuty. Mnożę od teraz każdego waszego SMS-a 5450 razy. Radio Z. Ślicie pod 7353 za 3,69 zł. Czeka na was nawet 450 tysięcy złotych.
1: Już ten weekend Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z i rozpocznij sezon festiwalowy razem z nami, gdziekolwiek jesteś. Olivia Dean, Luis Capaldi, PZ, Livka i wielu innych. Słuchaj w piątek i sobotę od 17. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Dochodzi 13, tu Radio Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla was Iwona Kutyna.
9: Pierwsze umowy w ramach programu SAFE podpisane. Tragiczny wypadek na hulajnodze w Kutnie, nie żyje mężczyzna. Ślub w szpitalu online, za chwilę historia z Łodzi.
0: Trzynasta.
9: Program SAFE wchodzi w kolejny etap. Uroczyście zostały dziś podpisane pierwsze umowy. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To dziejowa chwila, mówił Donald Tusk.
10: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na SAFE zagwarantowane. To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dziś.
9: Z unijnych pieniędzy będzie korzystać 10 tysięcy firm działających w Polsce. Wśród nich są m.in. Huta w Stalowej Woli i Stocznia Gdańska. Tragiczny wypadek na hulajnodze elektrycznej w Kutnie. Nie żyje 52-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło na zielonej osi, czyli popularnym szlaku pieszo-rowerowym. Szczegóły zna Adam Kaźmierczak. Jak doszło do tego wypadku?
11: Mężczyzna jechał na hulajnodze elektrycznej i podczas skręcania zderzył się z jadącym również na hulajnodze 15-latkiem.
12: W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. W stanie ciężkim, nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
11: Mówiła Katarzyna Wasiak z Komendy Powiatowej. Nastolatek w odróżnieniu od mężczyzny jechał w kasku i najpewniej dzięki temu nie doznał poważnych obrażeń. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
9: Dochodzenie w tej sprawie prowadzi prokuratura. Ponad 18 tysięcy niebezpiecznych zabawek spoza Unii Europejskiej zatrzymała na granicy Krajowa Administracja Skarbowa. Większość zakwestionowanych towarów pochodziła z Chin, nie miały unijnych certyfikatów bezpieczeństwa czy polskich instrukcji. Badania laboratoryjne potwierdziły również przypadki przekroczenia groźnych dla zdrowia norm chemicznych. Pierwsza grupa górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej dziś formalnie odeszła z pracy i otrzymała państwowe odprawy. Pakiet osłon socjalnych, który obejmuje także urlopy, został wprowadzony w znowelizowanej ustawie górniczej. To element szerokiej transformacji sektora i łagodzenia skutków likwidacji kopalń. W przypadku JSW rozwiązania mają pomóc w restrukturyzacji i uniknięciu bankructwa. To pierwszy etap procesu, mówi Wojciech Sury, rzecznik prasowy spółki.
2: Już dzisiaj 526 osób skorzystało z pakietu dobrowolnych odejść. W sumie z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników. Każdy pracownik, który zdecyduje się na udział w programie, otrzyma 170 tysięcy złotych.
9: W ciągu 5 lat z JSW ma odejść ponad 4 tysiące pracowników. Przed austriackim sądem ma zapaść wyrok w sprawie planowanego zamachu podczas koncertu Taylor Swift. Oskarżony przyznał się do przygotowywania ataku w imieniu państwa islamskiego. Zeznał, że jego celem miał być wypełniony po brzegi wiedeński stadion. Spisek udało się udaremnić dzięki informacjom amerykańskich służb. Niedoszłemu zamachowcowi grozi do 20 lat więzienia. Nietypowy ślub na oddziale Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Do szpitala tuż przed ceremonią trafiła ciężarna panna młoda. A co było potem, o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
13: Narzeczeni postanowili nie przekładać ślubu. Pobrali się online przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Ukrainie, mówi pan młody Ruslan Bilozorcev.
14: Przez aplikację DIA, to jest ukraiński odpowiednik M-Obywatel. Podpisują się wszystko podpisami elektronicznymi.
13: Spore przeżycie nie tylko dla pary młodej, ale też personelu szpitala, przyznaje dr Mariusz Grzesiak.
15: Wielkie zaskoczenie, wielka radość. Życzymy wszystkich najlepszego młodej parze.
13: Wystarczyło ustawić kamery smartfonów, połączyć się z urzędnikiem, wypowiedzieć słowa przysięgi i wymienić obrączkami. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
9: A filmik z tego, co działo się na oddziale na naszym profilu na platformie X. I jeszcze na koniec piątkowe ceny paliw. Jutro na stacjach znów będzie taniej. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16, diesla 6,37.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest firma MS. Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
0: Jutro w ciągu dnia wciąż gorąco, w Zielonej Górze nawet 26 stopni w cieniu, w centrum kraju między 21 a 22 stopnie, też nieźle. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie w okolicach 19 z przelotnymi opadami deszczu. Nad morzem 20 stopni i mało chmur. Weekend bardzo podobny, ciepły i słoneczny.
3: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
0: Proszę Państwa, kariery radiowe bywają kruche i krótkie, więc chciałbym poinformować, że odchodzę, a wymienia mnie ktoś młody, bardzo ambitny i zdolny. Może
16: ja zawsze
0: mikrofon.
16: Zawsze marzyłem o tym, żeby to zrobić. Minęła właśnie 13 w Radio Z. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Michał Szpak. Przejmuję tę antenę forever and ever. Oczywiście będzie o maju, bo dzisiaj jest premiera mojego singla, ale przed Państwem teraz moja psia psikiciolka Margaret. Tańcz, głupia, tańcz, baby!

0: 13 po 13, a w studiu Michał Szpak.
1: 13 po 13.
2: Urodziny, no, godziny.
1: Ostro, ostro. Czego sobie życzę? Wiem, czego chcę sobie. Więcej maja.
0: Właśnie, jesteś tutaj dzisiaj z premierą swojego nowego utworu, ale zanim o tym. No minęło kilka lat od twojej ostatniej radiowej premiery. Co sprawiło, że właśnie teraz jesteś tutaj?
1: No przede wszystkim to, że dorosłem do tego, że fajnie jest też robić pop. Po tym jak zakończyłem erę Nadwiślańskiego Mroku, który był dla mnie niezwykle ważny, bo to była płyta eksperymentalna i ona pozwoliła mi w jakiś sposób się oczyścić z tych takich wielkich emocji i pozwolić na to, żeby stworzyć coś, co jest lekkie i coś, co odpowiada też mojej naturze, którą zna niewielu tak naprawdę, że to jest jakby prywatna strona Michała Szpaka, jest właśnie trochę taka jak ten maj, który niedługo usłyszymy. I cieszę się, że pozwoliłem sobie na jedną rzecz, właśnie na to, żeby trochę poeksperymentować z muzą i do tego, że odważyłem się zrobić coś, co jest dla mnie samego nieoczywiste po prostu, że dla mnie to też był jakiś rodzaj zaskoczenia dla samego siebie. Ale to też jest fajne, że ten numer to jest wynik zespołowej pracy, a nie wyjścia do producenta i poproszenia o utwór.
0: No
1: tylko to jest, pojechaliśmy do Zakopanego z zespołem.
0: Właśnie, właśnie, o to chciałem zapytać.
1: Tak, że to jakby taka jest historia tego utworu. Zrobiliśmy sobie kamp zespołowy i to tam wszystko powstało. Powstało mnóstwo pomysłów, które teraz są właśnie rozwijane i dokańczane. I jednym z utworów, które tam powstał, właśnie jest Maj.
0: Słuchaliśmy tego utworu w redakcji wcześniej. Brzmi jak lata 80, trochę czasy, wiesz, syntezatorów, tamte emocje, tamten klimat. Dlaczego w tym kierunku?
1: Ja jestem, uważam, i cały zespół, zresztą, no, prawdziwa muza taka teraz, która dla mnie, która ma znaczenie wielkie, to jest jednak muza retro. No, 80s to jest dla mnie taki najbardziej płodny artystycznie czas i wizerunkowo też wtedy ludzie mieli bardzo dużą odwagę do tego i artyści jakby to było takie pole do popisu, że mogłeś być kim tylko zechciałeś w swojej wyobraźni, przekuć to na wizję i nikt nie zarzucał ci czegoś, że to jest niedozwolone, albo że tak nie wypada. Właśnie wtedy wszystko wypadało, bo wtedy się łamało tabu i to był chyba najfajniejszy dla mnie przynajmniej okres w tworzeniu muzyki. I cieszę się, że też jakby ten korta, to serce, ta dusza wypłynęła w tym utworze Maj właśnie w taki sposób.
0: To zapowiadaj.
1: Ach, głód między wolnością i bliskością. To jest utwór Maj. Tańczcie, bo to jest utwór, do którego na pewno nie można siedzieć, słuchając go. Premiera w Radiu Z.

0: aż się normalnie zasapałem.
1: Michał Szpak-Maj, nowości premiera w Radiu Z.
2: Mam nadzieję, że tylko przy moim singlu tak tańczyłeś.
1: To prawda. Dziewczyny potwierdzą, które tutaj są z nami w studiu. Tak mnie poniosło. To kto to nagrywał? To jesteś ty?
2: To akurat jest moja znajoma.
1: Okej, okay,
2: ale dlaczego? Też tak potrafię, jakby coś. To jest okrzyk Kseny Wojowniczej Księżniczki. Ona tak zawsze robiła.
1: Rzeczywiście. Nie wiem, czy słuchacze pamiętają. Ta piosenka miała wiele wersji, tak słyszałem.
2: Wiele wersji, no. Wiele perturbacji, wiele rzeczy, które chciały mi coś uniemożliwić, ale ja się nie poddaję. Nie, jakby faktycznie było tak, że jedna z wersji, która miała być lepsza niż ta, którą usłyszeliśmy, po prostu moja intuicja powiedziała, nie może tego tak pozostawić. Ten utwór musi być lekki, ten utwór musi dawać poczucie wolności i zmuszać człowieka do tańca, bo taki mam teraz nastrój w życiu.
1: Samotność w wielkim mieście. To jest z własnego doświadczenia?
2: Tak, to jest, no jakby tekst nie jest napisany w pełni przeze mnie, w związku z tym opowiada absolutnie o tym i myślę, że można sobie dość mocno go zobrazować, ale to jest taki dylemat pomiędzy właśnie bliskością a wolnością, że będąc artystą, który jest od 15 lat w zasadzie nieustannie w trasie, musimy trochę wybierać pomiędzy tym, czy chcemy wejść w relację, czy chcemy być w relacji z muzyką, bo nie da się tego niestety bardzo często rozgraniczyć, dlatego że jeśli jesteśmy w trasie, to nie możemy poświęcać swojego czasu bliskim, a z kolei jeśli poświęcamy go bliskim, to nie mamy jak zbudować tego momentu koncertowego, więc no to jest taki... Każdy myśli, że to życie w kratkę jest takie fajne, ale finalnie płaci się za to wysoką cenę. I oczywiście ja to kocham i kocham być w trasie i dawać ludziom przyjemność, ale no, jestem też w etapie takiego życia, już nie mam 20 lat. Ale wciąż jestem piękny.
1: Dobrze się konserwujesz, Michał. Nie widać w radiu, ale w mediach społecznościowych zobaczycie.
2: Ale tak, ale jakoś tej bliskości już troszeczkę potrzebuję i... Ale wiem, że też z muzyką nie mogę zwolnić, dlatego ten singiel i dlatego mam nadzieję, że będziemy razem tańczyć z publiką na koncertach do tego.
1: Mogę cię przytulić, jak chcesz.
2: Oczywiście.
1: Mówisz sobie, to poczekaj.
2: Mamy to. Wy tego nie widzieliście, ale ja to czułem.
1: To było, Michał. Bardzo się cieszę, że powiedziałeś o popie, o tym kierunku twoim. Mam nadzieję, że to na dłużej.
2: No ja mam nadzieję, że na dłużej u was zagości, że to premiera to jest tylko takim otwarciem, żeby każdy mógł zapamiętać ten tekst od deski do deski i śpiewać go razem ze mną na koncertach. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem tutaj przyjść, że mogłem zrobić tę premierę. Jest mi ogromnie miło i cieszę się, że to ty mnie zapowiadałeś i że masz taki super team tutaj w ogóle. Tak. Kwiatuszki, mróweczki i motylki. Oglądajcie, fajny teledysk też wjechał dzisiaj o 9:00, więc cały pakiet jest dla was, moi drodzy. Nowy Michał.
1: Michał Szpak, dziękuję ci bardzo.

0: Shaking Stevens w Radiu Z, 26 minut po 13. Ciężko się skupić, kiedy Michał Szpak stoi na stole DJ-skim. Zobaczycie efekty tego za chwilę w mediach społecznościowych Radia Z, na przykład na Instagramie. Zalia i Diament, to zagramy wam za chwilę. Bądźcie z nami.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
15: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
17: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
16: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
17: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
16: Go!
3: Po reklamie.
1: Radio Z i już.
18: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Marisa, odkochaj w Radiu Z. Mam nadzieję, że znacie to stare polskie przysłowie.
1: Kto nie gra, nie wygrywa. Warto było zaryzykować.
0: O właśnie, to Mariusz z Bytomia, który wygrał w Żądzy Pieniądza. Zachęcam, dzisiaj czeka na was 450 tysięcy złotych, to nagroda główna. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Zwłaszcza, że tylko do 14 pomnożę każdego waszego SMS-a 6,5 tysiąca razy do dzieła.
2: Sponsorem programu był operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Carner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, Magazyny L, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
7: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
8: 3, 2, 1.
7: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
3: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
4: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
5: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
7: A wiesz, że w Cinema City to najmłodsi ustalają zasady?
8: A dorośli płacą jak dzieci. Odkryj kino na dziecięcych zasadach z ofertą rodzinną w Cinema City.
7: Repertuar i szczegóły oferty znajdziesz w kinie lub na cinemacity.pl.
9: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
1: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
0: To dobre cechy charakteru.
1: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
2: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 g. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
16: Ale tato, tylko nie samochodem!
15: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
16: A ja chcę syrop.
17: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
15: No i jak się czujecie?
16: Super! I nie zasypiam!
15: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
17: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie.
19: Tu Radio Z, za chwilę 14. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla nas Iwona Kutyna.
20: 50 umów do końca miesiąca, program SAFE rusza z przytupem. Uzdrowisko w Nałęczowie zamknięte, kilkadziesiąt osób z zatruciem pokarmowym. Rekord wejścia na Mount Everest, Amerykanin zrobił to w niecałe 10 godzin.
19: 14.
20: Decydujące dni dla programu SAFE ruszyło podpisywanie umów na zakup sprzętu i uzbrojenia dla polskiej armii. Czasu jest niewiele, ponieważ proces powinien zakończyć się do końca miesiąca. Do tego czasu ma być podpisanych ponad 50 umów. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Najbliższe dni będą kluczowe, dlatego wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął tur po kraju i będzie w zakładach, które w ramach programu SAFE podpiszą umowy i dostarczą sprzęt dla naszego wojska. Pierwszą umowę dla cyberwojska zawarto w Legionowie pod Warszawą.
21: Na tym się nie zatrzymamy. Polska jest coraz bezpieczniejsza i musi być bezpieczna w 100%. Tak, abyśmy mogli z czystym sumieniem, kiedy zakończymy ten wielki proces modernizacji, powiedzieć, że nikt nie śmie nigdy Polski zaatakować.
1: Jak mówi premier Tusk, z programu SAFE skorzysta w sumie 10 tysięcy polskich firm, a dostawy będą zwolnione z VAT-u.
20: A podczas uroczystości w Legionowie premier przekazał, że rozpoczął wstępne prace z premier Włoch Giorgio Meloni nad traktatem polsko-włoskim. Trwają także przygotowania do umowy z Niemcami. Wczoraj traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności podpisany został z Wielką Brytanią. Grzegorz Schetyna o potencjalnym wyjściu Ryszarda Petru do rządu. Z medialnych doniesień wynika, że polityk miałby być wiceministrem rozwoju. Jego doświadczenie jest bardzo istotne, mówi w Radiu Z senator Koalicji Obywatelskiej.
22: To jest doświadczony polityk i osoba po politycznych przejściach. To zawsze jest dobrą inwestycją w jakość pracy. Ma też doświadczenia, to jest bardzo ważne. Przechodził przez wiele takich meandrów i zakrętów politycznych i może swoje doświadczenia wykorzystać.
20: Dokumenty powołujące Ryszarda Petru na stanowisko wiceministra miały już trafić do premiera. Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Puławach zamknęła czasowo uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Łączymy się teraz z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem. Na ile jest to poważna sytuacja?
23: Wydaje się, że choroba jest już pod kontrolą, choć jak potwierdził mi sanepid w Puławach, uzdrowisko nie będzie przyjmowało kuracjuszy do 1 czerwca. Część osób na własne życzenie wróciła już do domu, część jest w izolacji. Wszyscy czują się dobrze. Cały ośrodek jest w tej chwili dezynfekowany. Dokładna przyczyna zakażenia nie została jeszcze ustalona, ale jak usłyszałem, tego typu wirusy często występują samoistnie w placówkach zamkniętych. W sanatorium choroba roznosi się wyjątkowo łatwo, bo kuracjusze wspólnie jedzą, korzystają z tych samych zabiegów i rozrywek. Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: Przeciwko rotawirusom można się zaszczepić, żeby uniknąć zakażenia. Trzeba dbać o higienę, myć ręce, ale także owoce i warzywa. Czasowy rekord wejścia na Mount Everest Amerykanin Tyler Andrews zdobył najwyższy szczyt świata w 9 godzin i 55 minut. To godzina szybciej niż poprzedni rekordzista. Andrews wspiął się samotnie przy wsparciu dodatkowego tlenu. Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie zagrożony. Takie informacje przekazują węgierskie media. Jedna z firm zajmujących się organizacją imprezy jest niewypłacalna. Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z już teraz. O co chodzi?
24: Nowy węgierski rząd zamroził konta bankowe grupy Gyuli Balasiego, oligarchy związanego z poprzednim premierem, czyli Viktorem Orbanem. Prowadzone jest śledztwo w sprawie przywłaszczenia i prania brudnych pieniędzy. Problem w tym, że wspomniana grupa ma zapłacić około 300 milionów forintów, czyli mniej więcej 3,5 miliona złotych, podwykonawcom. Ci odpowiadają za występ brytyjskiej gwiazdy DJ-a Sigala, dekoracje, służby ochroniarskie oraz działanie toalet. Węgierski rząd szuka rozwiązania. W grę wchodzi m.in. przejęcie przez państwo grupy Balasiego.
20: W finale Ligi Mistrzów Arsenal zagra z PSG. Ten pojedynek w sobotę o 18.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
19: Dzisiaj w nocy tylko 2 stopnie w Łodzi, 4 w Katowicach, do 9 w Szczecinie. Deszczu nie będzie. Piątek ma być za to słoneczny. Jak dzisiaj. W Zielonej Górze nawet do 26 stopni. Kasia i Robert, dzień dobry.
28: To się świetnie składa, bo mam wrażenie, że mam już plany na piątek.
29: Będziesz pranie wstawiać, nie? I wszystko ci wytchnie.
19: Samochód umyjesz.
28: Nie, ale nie tak, że się podepniecie, nie?
26: Na program zaprosił sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
27: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
29: Ale myślę, że jak żona się dowie, że masz trochę wolnego czasu w piątek wieczorem, to na pewno coś ci znajdzie, nie przejmuj się.
28: No właśnie, okazuje się, że nie mam planów.

0: Wiktor Waligura, 4 pory roku w Radiu Zadam. Cały czas czekamy na lato. Kwadrans już prawie po godzinie 14. Karpiu, ja ci tego nie mówiłam, ale taki jakiś taki opalony jesteś.
1: A bo wcześniej miałem długie rękawy, a dzisiaj tak bez rękawka jestem, nie?
0: To i gdzie tak strzaskało słoneczko?
1: Bo w górach byłem i tam słońce było, muszę przyznać.
0: Ale to tak na gołą klatę też tak można?
1: Było tak ciepło, że byłem na gołą klatę, tak, i rzeczywiście.
0: I takie rzeczy się na szlaku dzieją?
1: Można, uważam, że można, tylko jak idą ludzie, to trzeba się chować za drzewami, nie? Bardzo długo szedłem przez to.
0: Ale namówiłeś, chyba zacznę chodzić w góry.
1: Absolutnie, kwadrans po godzinie 14. Mamy czwartek, można planować już pomału weekend, bo ma być ładny, do tego jeszcze będziemy wracać. Ale za chwilę pojawi się w Radiu Z nietypowy pomysł na obiad prosto z łańcucha. Czy my się przedstawialiśmy?
0: Robert Karpowicz
1: i Kasia Wilk.
0: Dzień dobry, raz jeszcze.
1: Razem lepiej w Radiu Z.

0: Ależ oni doskonale razem brzmią. Wiktor Dudoła i Kasienka Sienkiewicz w Radiu Z. 20 minut po godzinie 14. Alergicy, jak tam u was? Dajecie jeszcze radę? Bo ja czytam właśnie, że kwitnie kolejna roślina. O. Co prawda spokojnie, bo kwitnie. Mhm. Nie pyli jeszcze.
1: To dobrze.
0: Turyści mogą ją oglądać w okolicy zamku w Łańcucie. Jest taką sporą atrakcją turystyczną, bo mogą ją oglądać i wąchać. Mhm. I ona śmierdzi mięsem.
1: Oj, od razu śmierdzi, tak. No. Pachnie mięskiem.
0: Jasne, taki. Mhm. Chodzi o smoczą liwię.
1: Bardzo mi się to podoba. To jest, uważam, że to jest fantastyczne i trzeba w to iść, bo właściwie tylko ziemniaczki do tego i mamy pełen obiad. I to wegański.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze. Zagraj online na radioz.pl. Wybierz pakiet Z na szczęście i zapewnij sobie udział we wszystkich losowaniach.
7: Radzę wszystkim, grajcie ludzie.
6: Rządza pieniądza w Radiu Z.
8: Niesamowite uczucie.
6: Zagraj online i baw się razem z nami.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Carner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny L, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
15: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
16: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
15: Mów szybko, gdzie byłaś?
16: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
15: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
16: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
15: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
10: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę jutro w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Drop Dead, pani Olivia Rodrigo. Pani Olivio, zapraszamy częściej. Dobrze nam tu z panią w Radiu Z.
1: Jak się uśmiecha, na mój widok tak się nie uśmiecha, nie?
0: Bo masz na imię Katarzyna, nie Olivia. To chodzi tylko i wyłącznie o imię. Ja próbuję, ratuję,
1: ja
0: nie uratuję.
1: Poczuć po tym lepiej.
0: Słuchaj, zmienię temat.
1: Dobrze,
0: będzie bezpieczniej.
1: Chyba będzie tak, tak.
0: Wczoraj w finale Rządzę Pieniądze zadzwoniliśmy do Magdy ze Szkocji. Magda, piękne imię.
1: Mhm. Nie takie
0: powiedziała nam, że za wygraną chciałaby przyjechać do Polski, ale potem zmieniła zdanie.
2: Może jakieś spa dla mnie. No na pewno masaż, ale to taki porządny masaż.
1: Oj, pewnie należy wam się takie rozpieszczanie. Nawet jak macie na imię Kasia, Basia, to nieistotne. Za 450 tysięcy złotych, które dzisiaj na was czeka, to można spełnić wiele zachcianek.
2: Grajcie, bo to jest po prostu... Ten dzień na pewno nadejdzie, także naprawdę warto grać.
0: Zagrajcie teraz, bo teraz ruszamy z bonusem. Ostatnim tego dnia. Finał już po 15, ale jeśli do gry wejdziecie teraz, to każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy wam aż 14500 razy.
3: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
5: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje. Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 450 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
3: masz. Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: A wakacje już za niecały miesiąc. Za 6 minut będzie godzina 15. Jeden SMS za 3,69 w zamian 14 500 szans. Czy to się opłaca?
1: No jeżeli ja wygrałam, to na pewno się opłaca, tak. Z czystym sumieniem będę polecać wszystkim. Tak samo koleżankom, które nie dowierzają, wszystkim będę polecać.
2: To była nasza słuchaczka Ewa, która już wygrała w Żądzy Pieniądza Radia Z. Ta oferta opłacalna jest w grze do godziny 15. Już za chwilę, finał już za chwilę, ktoś z Was zagra o 450 tysięcy złotych, a potem to już tylko zostaje Wam wydawanie. SMS o treści Radio Z wysyłamy pod 7353 o 15. Losujemy numer. Radio Z i
3: już. No cześć. Tu Wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam Was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
4: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
3: Pozdrawiam Was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
5: Reklama.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Kaufland jest fresh.
9: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
13: Kastorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
15: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
19: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
19: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
19: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
20: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Po reklamie.
2: Mamy czwartek, 28 dzień maja, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Półżyczka i Rafał Piech, dzień dobry.
21: Dzień dobry. Czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami w domach polityków prawicy.
22: Tragedia w Poznaniu. Tramwaj potrącił 91-letniego mężczyznę.
21: Drastyczna zmiana unijnych przepisów w sprawie emisji CO2. Część państw się buntuje.
2: 15.
21: Czwarta osoba została zatrzymana w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków. Z tym tematem w studiu reporter Radia Z Michał Dzieneński.
23: Tak jest.
21: Rozmawiałeś ze służbami, co udało ci się ustalić?
23: Jak nieoficjalnie ustaliłem, to jest, mówiąc wprost, świeża sprawa. Trwa przesłuchanie zatrzymanej czwartej osoby. To mężczyzna na razie nie usłyszał zarzutów. Można powiedzieć, że te fałszywe alarmy w domu prezesa PiSu, rodziny prezydenta i w jednej z prawicowych telewizji odpowiedzialna jest grupa osób dobrze znająca nowe technologie. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Sprawa wspólnie między innymi z warszawską prokuraturą prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Dwie osoby są już tymczasowo aresztowane.
21: Na razie nie ma dowodów, żeby zatrzymane osoby działały na zlecenie rosyjskich służb. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski między innymi o tym mówił wczoraj na antenie Radia Z. Podkreślał, że tylko w ostatnim roku polskie służby zablokowały aż 1 000 000 fałszywych SMS-ów, które mogły posłużyć hakerom, co do wykradnięcia ważnych danych.
22: Śmiertelny wypadek w Poznaniu. Na wysokości przystanku Kurpińskiego tramwaj potrącił 91-latka. Na miejscu pracują służby.
21: Według policjantów senior przechodził przez tory między przystankami w miejscu, w którym nie ma przejścia. Policja i prokuratura badają dokładne okoliczności tej tragedii.
22: Ruch szynowy w tym miejscu został wstrzymany. W obu kierunkach tramwaje jeżdżą zmienioną trasą.
21: Polska wraz z 5 innymi krajami protestuje przeciwko planom drastycznych cięć darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla w przemyśle. Chodzi o przygotowaną przez Komisję Europejską rewizję systemu handlu emisjami ETS.
22: Dzisiaj w Brukseli na wniosek Polski, Rumunii, Słowacji, Bułgarii, Czech i Grecji ministrowie krajów członkowskich debatują o wpływie systemu przede wszystkim na huty, cementownie i zakłady chemiczne.
21: Polsce zależy na przedłużeniu i zwiększeniu darmowej puli, mówi wiceminister rozwoju Michał Baranowski.
24: Piłka jest dalej w grze. Komisja mocno naciska na metodologię, która jest przestarzałą metodologią tak naprawdę. Komisja Europejska działa tak, jakby się nic nie stało przez ostatnie kilka lat, a widzimy, że Europa się odprzemysławia.
22: Rewizję systemu ETS Komisja Europejska ma przedstawić w połowie lipca.
21: Służby ustalają przyczynę wczorajszego pożaru w podpoznańskich obornikach. Spłonęła ocynkownia. Policja od rana prowadzi tam oględziny.
22: Przez całą noc 2 zastępy strażaków pilnowały pogorzeliska, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
25: Sprawdzaliśmy, czy na pewno w wyniku jakiegoś wiatru miejscowego nie wzniecił się z powrotem ten ogień. Wody popożarowe zebrane do zbiorników zostały przekazane właścicielowi do dalszej utylizacji.
21: Dzięki temu nie doszło do skażenia gleby i pobliskiej rzeki Warty. Spłonęła hala o powierzchni 5 000 metrów kwadratowych i doszło do wycieku groźnych kwasów.
22: Budynek niemal w całości się zawalił. Straty wyceniono wstępnie na 50 milionów złotych.
21: I jeszcze próba ustanowienia nietypowego rekordu. Paweł i Rafał chcą w jeden dzień przejechać przez wszystkie przystanki tramwajowe górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Oczywiście podróżując tramwajami.
22: Ich wyprawa zaczęła się jeszcze przed świtem i zakończy dopiero późnym wieczorem. Trasę i rozkłady analizowali od dawna, żeby przygotować się jak najlepiej. Na jednym z odcinków w Chorzowie towarzyszył im reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
26: Jesteśmy już w tramwaju, Chorzów-Batory.
27: 148 przystanek przed chwilą przeliczyłem. Tak.
26: No właśnie, skąd ten pomysł w ogóle na to?
27: Mieszkałem w Londynie parę lat i w Londynie jest Tube Challenge, gdzie się odwiedza wszystkie stacje metra. I pomyślałem, że chcę coś zrobić ze swoim życiem, więc chciałem to samo zrobić tutaj. Natomiast myślę, że damy radę. No, najkrótszą przesiadkę mamy jednominutową za 4 godziny, także mam nadzieję, że się uda.
26: Cała podróż jest faktem dla mnie. Naprawdę, ona sama w sobie dla mnie jest jakimś w ogóle sednem tego
0: tego wydarzenia, nie?
21: Tramwaj na Śląsku i Zagłębiu to kilkadziesiąt linii, które kursują przez 12 miast i ponad 300 przystanków.
22: W Radiu Z teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Dobre informacje dla kierowców. Jutro benzyna będzie tańsza o kilkanaście groszy. Diesel nawet o 20. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16, a oleju napędowego 6,37 zł. Tymczasem ceny gazu w Europie znowu idą w górę. Dostawy są coraz kosztowniejsze i trudniejsze, bo nie widać końca konfliktu na Bliskim Wschodzie. Stan magazynów w unijnych krajach sięga niespełna 40%, gdzie o tej porze zazwyczaj było ponad 50%. W Holandii magazyny są zapełnione gazem na poziomie 15%. Młodzi Polacy coraz częściej zaczynają dorosłe życie z długami alimentacyjnymi, informuje Krajowy Rejestr Długów. To osoby między 18 a 25 rokiem życia. Liczba takich dłużników wzrosła w ostatnim roku o ponad połowę. Łączny dług wynosi blisko 11 milionów złotych. Idą wakacje, a to dobry moment, żeby dorobić. Studenci chętnie wybierają pracę w handlu i sprzedaży. Niektóre stanowiska są bardzo atrakcyjne finansowo, mówi Przemysław Bogański z firmy Kursor.
3: Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto, czyli w niektórych przypadkach przewyższa dwukrotność minimalnej stawki godzinowej.
22: Wśród takich stanowisk wymienia promotora marki, tajemniczego klienta czy przedstawiciela terenowego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Dobre wieści dla tych wszystkich, którzy na wschodzie męczą się z takimi lokalnymi opadami deszczu. One wieczorem już znikną. W nocy chłodno, a to też dobrze, bo przynajmniej się lepiej będzie spało. Jutro od 16 stopni do 26. To 16 zobaczymy na Warmii i Mazurach. Wciąż niestety możliwe tam przelotne opady. 26 na zachodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: 5 minut. Po godzinie 15 doskonałe dźwięki z głośników i można by było się zrelaksować, gdyby nie to, że za chwilę zadzwonimy do kogoś z Was w sprawie 450 tysięcy złotych, więc warto wziąć telefon w dłoń, no i czekać na ten telefon. A już teraz sprzedawcy marzeń i Mysłowic w Radiu Z.

0: Radio Z.
1: Czwartkowe popołudnie już za chwilę. Gdzieś w Polsce zadzwoni telefon, a ten telefon będzie wart 450 tysięcy złotych. Dzwonimy do kogoś w tej sprawie. Jak zawsze czekamy na pierwszy sygnał i jak zawsze przy trzecim się denerwujemy. A tych sygnałów czekamy maksymalnie 5. Taki mamy zapis w regulaminie. Więcej nie możemy, choćbyśmy chcieli.
2: Halo, dzień dobry.
3: Halo,
2: dzień dobry, tu rządza pieniądza Radia Z z tej strony. Kasia Wilki, Robert Karpowicz, kłaniamy się.
1: Cześć.
3: Dzień dobry.
1: Cześć. Jak masz na imię?
3: Bożena.
1: Bożena, a czy jesteś w pracy o tej porze, czy już w domu?
3: Już w domu, prawie w domu.
1: W samochodzie? Prowadzisz?
3: Nie prowadzę, tak spokojnie możemy chwilę porozmawiać.
2: No to super, cudownie. A w jakim mieście jesteś?
3: W Ząbkach.
2: Ząbki, dobra. A które Ząbki? Bo wiesz, że Ząbków to w Polsce mam wrażenie, że jest...
3: Te pod Warszawą.
2: Te pod Warszawą, świetnie, dobra.
3: Dokładnie tak.
2: Bożeno, przechodzimy od razu do dużej kasy? Nie będziemy się
3: no
2: tu bawić.
3: Nie.
2: Gramy o dużą kasę, to jest jasne. Ta duża kasa to jest 450 tysięcy złotych w jednej z walizek. Ale chcę ci powiedzieć, że w innych walizkach mogą być różne inne kwoty. Może być 45 tysięcy, może być 15 tysięcy, ale może być też 5 tysięcy złotych. Chyba, że nie chcesz ryzykować.
1: To wtedy możesz wybrać czerwony portfel Radia Z. Dzisiaj 12 tysięcy złotych czeka na ciebie w tym portfelu i to są pewne pieniądze. Jeżeli zdecydujesz w czwartek 14 minut po godzinie 15, że marzysz o tym, żeby zdobyć 12 tysięcy, bardzo proszę, zabierasz kasę i tyle. To są twoje pieniądze.
3: No, ja bym chyba, jako że gram już dość długo, więc chyba bym zaryzykowała.
2: Okej, okay. To my też zaryzykujemy, dobra?
3: Dobra.
2: I spróbujemy podbić stawkę. Z 12 tysięcy robimy 14 tysięcy złotych.
3: Ryzykuję, trudno.
2: Okej, no to dobra. To
1: bardzo proszę. Bożena, wyobraź sobie, że masz przed sobą napis Radio Z i chciałabym, żebyś teraz z tego napisu wybrała jedną literę.
3: Z.
2: Pod literą Z mamy 5 walizek. Wybierz sobie jedną z nich.
3: O matko. 4.
2: Dobra.
1: A dlaczego o matko?
3: Za dużo wyborów.
2: Za dużo.
1: No dobra.
2: No to co? To chyba nie będziemy czekać, tylko otwierajmy i cieszmy się już z wygranej. Okej.
4: Masz 5 tysięcy złotych.
2: I co? Jest okej?
3: Jest okej.
2: To dobrze.
3: Jest ryzyko, jest zabawa.
1: Dokładnie tak, cała
2: dobre
1: przyjemność
2: podejście.
1: W tej zabawie, myślę, polega na tym, żeby jednak czasem zaszaleć i zaspokoić swoją ciekawość, odkryć, co tam w tych walizkach czeka. Dzisiaj 5 tysięcy złotych, no ale myślę, że to są chyba najszybciej zarobione pieniądze w twoim życiu, co?
2: O, na pewno.
3: Myślę, że tak.
2: Świetnie. 5 tysięcy złotych dla ciebie, planuj na jakieś fajne głupotki, bo czemu nie? Twoje pieniądze robisz tym, co chcesz, dokładnie.
1: Weekend z koleżankami, polecam.
3: No. Będzie z dziećmi, w moim przypadku.
2: Świetnie,
1: o, też
2: świetnie,
1: super.
2: Świetnie.
1: Brzmi fantastycznie. Ściskamy cię bardzo mocno. Dzisiaj Bożena wygrała 5 tysięcy złotych. Jutro piątek, no i jutro finał miesiąca.
2: Podkręcamy, nie? Uwielbiamy to. To jest jeden z tych naszych ulubionych momentów, kiedy możemy rozdawać nie nasze pieniądze.
1: I więcej. Trzymamy za was kciuki.
2: To ja robię tak, że z 450 robi się 550 tysięcy złotych. Słucham twojej propozycji.
1: Ja nie chcę być gorsza, więc ja dokładam kolejną stówę. 200 tysięcy złotych dokładamy. Ja nie jestem dobra z matematyki, ale to jestem w stanie policzyć. 650 tysięcy złotych. Ta kasa już jutro może być wasza. No, będziecie jutro bogaci.
2: Wejdźcie do gry właśnie teraz. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
1: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
0: Każdy z nas ma inny.
2: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
3: To nie przerywaj.
0: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
4: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18:00 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz!
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
16: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
11: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Po reklamie.
18: Mamy czwartek, 28 maja, jest 15:30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Te mają dla nas Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
19: Ponad 5 tysięcy żołnierzy NATO, w tym polscy spadochroniarze, bierze udział w wielkich manewrach w Finlandii. Mają ich przygotować na potencjalny konflikt z Rosją.
20: Wojskowi ćwiczą walkę w skrajnie trudnym arktycznym terenie. Testują drony oraz obronę przeciwlotniczą. W manewrach biorą udział także żołnierze z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Węgier i USA.
19: Obrona powietrzna Kuwejtu zestrzeliła wrogie rakiety i drony. Nie podano, kto był agresorem, ale Stany Zjednoczone wskazały Teheran.
20: Do incydentów doszło po amerykańskich atakach odwetowych na irańskie instalacje wojskowe w rejonie cieśniny Ormus.
19: Sąd w Los Angeles skazał byłego asystenta aktora Matthew Perry'ego na blisko 3,5 roku więzienia.
20: Mężczyzna przyznał się do wielokrotnego wstrzykiwania gwiazdorowi silnych dawek ketaminy, co ostatecznie doprowadziło do jego śmierci. Aktor znany z roli w serialu Przyjaciele zmarł ponad 2 lata temu w wieku 54 lat.
19: Włoskie służby przejęły ukryty w rajach podatkowych majątek zmarłego bossa sycylijskiej mafii. Bagatela to było w sumie 200 milionów euro.
20: Służby zabezpieczyły liczne nieruchomości, konta bankowe oraz jego udziały w spółkach, także na Kajmanach, w Luksemburgu, Szwajcarii, Hiszpanii, Libanie i Monako.
19: Wracamy do Polski. Czas na wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: 6-kilometrowy zator na ekspresowej 6 w Gdańsku. Stoicie w kierunku Łodzi od węzła Owczarnia. Po awarii ciężarówki jeden pas jest zablokowany. Problemy także na krajowej 28 w Małopolsce na wysokości wsi Jaroszewice. Niedaleko Wadowic osobówka zderzyła się z tirem. Policja kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze godzinę. Wahadło i po 2 kilometry korka w obie strony na krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskiem we wsi Prądocin. To odcinek Bydgoszcz i Nowrocław. Zderzyły się 2 auta. 4-kilometrowy korek na A1 za węzłem Toruń południe w kierunku Gdańska. Jedziecie jednym pasem z powodu prac drogowych. Widzicie korki, utrudnienia? Czekamy na sygnał od Was.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
21: Chłodna noc przed nami, nawet 2 stopnie w niektórych miejscach na termometrach, a piątek będzie taki niesprawiedliwy, bo na zachodzie kraju na przykład 26 stopni i mnóstwo słońca, a na Suwalszczyźnie zaledwie 16 i przelotne opady deszczu, które mogą się również pojawić na Warmii i Mazurach. A weekend ładny, przyjemny, dużo słońca.
3: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: Czyli po raz kolejny wygląda na to, że byliśmy grzeczni, że dostaniemy ładny, słoneczny weekend. Jeśli ktoś nie planował grilla, to zaplanujcie, my chętnie wpadniemy z Kasią.
21: Tak, zapisujemy się.

0: i tu się żarty kończą. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu Z. Za 17 minut będzie godzina 16. A z racji tego, że mamy końcówkę maja, no to wszyscy doskonale wiecie, truskawki, truskaweczki. One na dobre już się zadomawiają na placach targowych. Te polskie zaczynają być już, no nawet w takich sensownych cenach już widziałem.
1: Portfel już aż tak nie boli,
0: już
1: nie?
0: Już poniżej dwóch tych widziałem, więc to już ma sens. A fakt dzisiaj doradza, jakie odmiany wybrać.
1: Proszę notować. Odmiana Malwina zdaniem ekspertów będzie pyszna na surowo, a do deserów wybieramy truskawkę Vibrant albo Lambady.
0: Lambada?
1: Mhm.
0: Taka odmiana? To jest odmiana truskawek?
1: Tak, tak.
0: To wyobrażasz sobie, że idziesz na targowisko i mówisz, poproszę kilogram lambady?
1: No, myślę, że mógłbyś wrócić z naprawdę ciekawymi rzeczami do domu, byś się miło zaskoczył. Radio Z
2: i już. Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Po reklamie.

0: Avicii, Hey Brother w Radiu Z. Te dźwięki to tak pachną wieczorem wakacyjnym, namiotami na Półwyspie Helskim. No i mam wrażenie, że niestety taki wieczór to prędko się nie zdarzy.
1: Dawno nie byłem na Półwyspie Helskim. Mam wrażenie, że chyba tylko raz w życiu. Ale w Rowach mam taką ulubioną smażalnię zaraz przy porcie. A jakie wędzone ryby tam mają.
0: Aż zgłodniałam. Ale no, nie tylko my sobie upodobaliśmy podróże, bo sprawa Zbigniewa Ziobry wraca do sądu.
1: Obieży świata, podkreślmy, bo
0: tak,
1: przecież...
0: Tak, za granicą tak podróżuje, prawda?
1: Część Europy, teraz Ameryka Północna.
0: Naprawdę, podróżnik. I ta sprawa do sądu wraca wcześniej niż planowano. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach Radia Z o 16. Radio Z i
2: już. Już ten weekend Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z i rozpocznij sezon festiwalowy razem z nami, gdziekolwiek jesteś. Olivia Dean, Luis Capaldi, PZ, Livka i wielu innych. Słuchaj w piątek i sobotę od 17. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś!
13: W Worldbox! To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
17: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
0: Mamy czwartkowe popołudnie, zbliża się już godzina 16. Czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Lucyna Płużyczka i Rafał Piech. wcześniej niż planowano. Sąd zajmie się zażaleniem na decyzję o areszcie dla Ziobry.
3: Afera śmieciowa w Piekarach Śląskich. Miasto skarży Inspektorat Ochrony Środowiska.
0: I wielka kara dla chińskiej platformy sprzedażowej. Nałożyła ją Komisja Europejska.
18: 16.
0: Miało być we wrześniu, ale będzie szybciej. Warszawski Sąd Okręgowy w lipcu zajmie się zażaleniem na decyzję o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
3: No, przyspieszenie terminu wnioskowała prokuratura, ale początkowo bez powodzenia. W studiu reporter Radia Z Marcin Friedrich.
19: Dzień dobry.
3: Co się więc zmieniło?
19: Sąd w lakonicznym komunikacie poinformował jedynie, że zmieniły się plany urlopowe sędziów wyznaczonych do tego składu. Przypomnę, że zgodę na tymczasowy areszt sąd wydał w lutym, to postanowienie zaskarżył obrońca byłego ministra, a sąd wyznaczył datę posiedzenia na 8 września z powodu po pierwsze bardzo obszernego materiału, z którym muszą zapoznać się sędziowie, i wakacji. Terminy urlopów nakładały się, a sprawę musi rozpoznać 3 sędziów. I kiedy prokuratura wnioskowała o przyspieszenie terminu, sąd odmówił. Teraz, jak widać, zmienił zdanie, podobnie jak sędziowie, którzy mieli wyznaczone urlopy. Ale jak wszystko na to wskazuje, zmienili plany.
0: Bez prawomocnego orzeczenia o tymczasowym areszcie prokuratura nie zdecyduje się na wystąpienie o ekstradycję byłego ministra, który od 9 maja przebywa w USA.
3: Piekary Śląskie kontra państwowi urzędnicy, a w tle mafia śmieciowa.
0: Władze miasta zawiadomiły prokuraturę o działaniach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie składowiska odpadów na terenach byłej huty.
3: Samorząd od lat alarmuje, że trafiają tam nielegalne i groźne dla środowiska śmieci. Ostatnio strażnicy na miejscu zatrzymali ciężarówkę z odpadami, ale inspektorzy WIOŚ pozwolili kierowcy na ich rozładunek, twierdzi wiceprezydent piekar Krzysztof Turzański.
20: WIOŚ, który ma się zajmować ochroną tych naszych terenów, dbaniem o to, żeby prawo było przestrzegane, WIOŚ mówi: spoko, zrzućcie to, zakopcie, my się tym zajmiemy w innym terminie.
0: WIOŚ odpowiada, że transport był zarejestrowany w systemie, a kierowca przewoził gruz betonowy, który może być składowany na tym terenie. Inspektorzy podkreślają, że wcześniej interweniowali, zatrzymywali inne transporty i prowadzą w tej sprawie postępowanie.
3: Komisja Europejska ukarała temu. Chińska platforma sprzedażowa ma zapłacić 200 milionów euro.
0: To pierwsza taka grzywna za ryzyko sprzedaży nielegalnych produktów do Europy i tym samym złamanie unijnych regulacji aktu o usługach cyfrowych. Komisja nie wyklucza kolejnych, wyższych kar. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
21: Postępowanie przeciwko temu trwało od 2 lat. W tym czasie platforma wielokrotnie zapewniała o przygotowywanych zmianach działania, ale według Komisji Europejskiej nie zidentyfikowała odpowiednio ryzyka. A to ryzyko kupna nielegalnych produktów komisja ocenia jako wysokie. Też po testach tajemniczego klienta, w których wiele zabawek kupionych na platformie nie spełnia zasad dopuszczenia na unijny rynek, na przykład przez zawartość toksycznych substancji. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Równolegle trwa postępowanie Komisji Europejskiej przeciwko platformie Shein, a jutro komisarze spotkają się na specjalnej debacie o stosunkach handlowych z Chinami.
0: Potężne lotnicze wsparcie dla Ukrainy. Szwecja przekaże jej 16 myśliwców Gripen i sprzeda 20 kolejnych maszyn nowszej generacji.
3: Umowę w tej sprawie podpisali w Uppsali premier Ulf Kristersson oraz prezydent Wołodymyr Zełański. Pierwsze samoloty mają trafić na ukraiński front na przełomie roku.
0: Wcześniej, bo w październiku zeszłego roku, politycy podpisali wstępne porozumienie w sprawie zakupu przez Ukrainę od 100 do 150 najnowszej wersji Gripenów. Kijów sfinansuje ten zakup z unijnej pożyczki.
3: Iława szykuje ciekawy projekt. W tamtejszej bibliotece publicznej będzie można nagrać swoje wspomnienia.
0: Chcemy w ten sposób zbudować społeczne archiwum historii mieszkańców, mówi koordynatorka projektu Anna Balińska.
22: Każdy mieszkaniec regionu ma jakąś swoją historię. Nagrania będą odbywały się zarówno u Państwa w domu, jak i u nas w bibliotece. Zabezpieczymy je i opracujemy w naszym dziale i będzie z nich można korzystać jedynie tutaj na miejscu.
3: Archiwum z nagraniami mieszkańców dostępne będzie na początku września w powstającym obecnie dziale regionalnej biblioteki.
0: Po wiadomościach o 18:00 zapraszamy na program 3 pytania na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej będzie wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Jutro nawet 26 stopni. Piękna, słoneczna pogoda na zachodzie Polski, bo niestety na północnym wschodzie trochę opadów deszczu, ale ten deszcz też jest potrzebny, więc nie będę mówił, że niestety. Suwalszczyzna, Warmia i Mazury, tu 16-19 i te przelotne opady, chyba jednak nawet wciąż za mało.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: 4 minuty po godzinie 16 wychodzicie z pracy, wsiadacie do samochodu i zaczynają się te dźwięki. No bardzo proszę, zróbcie sobie takie prywatne karaoke. 1.8L, jak zapomnieć w Radiu Z.

marzenia się spełniały, wszystko takie realne. Chwile szybko tak mijały, tylko my zamknięci w czterech ścianach, a tak wolni, ważne, ty byłaś obok, a ja czułem się spokojny, pamiętasz jeszcze?

0: Purple Disco Machine i Kungs Substitution w Radiu Z, 11 minut po 16. Trochę się złapaliśmy za głowę, musimy przyznać, bo czytamy, że w polskich lasach zaczęły wyrastać pierwsze kurki.
1: Ja
0: koniec maja.
1: Też się ucieszyłam, bo no, przecież jajecznica z kurkami to są pyszne rzeczy. Ale to jednak są depresyjne wiadomości, bo jak są kurki, no to znaczy, że już powoli idzie jesień. Tak!
0: Już trzeba znicze na 1 listopada pomału kupować, póki jeszcze w dobrej cenie są. A nawet jeszcze dnia dziecka nie było, nie?
1: Popatrz. Słuchaj, a plany na Sylwestra to masz?
0: No w tym roku u ciebie.
1: I choinkę ubierać?
0: No tak, nie no, kożuch ja już dawno wyciągnąłem, także no to wiesz, lepiej kozaki mieć. Zimówek nawet nie zmieniałem, bo to ile to będzie?
1: Jej, zapomniałam o zimówkach.
0: Nie trzeba, nie trzeba.

0: za kuduro w Radiu Z. Proszę Państwa, wakacje już za niecały miesiąc. Matko, ja już nie mogę. Jak słyszę takie dźwięki, to od razu widzę plażę i słońce.
1: Ja już się cała olejkiem smaruję i idę po prostu na ten leżak.
0: 19 minut po 16. A o NFZ-cie dzisiaj nic nie mówiliśmy, nie?
1: Nie było nic.
0: No, to nie podoba mi się. To już wracamy do tego. Bo w Poznaniu pacjenci jednej z przychodni są proszeni, żeby przenosić na badanie własne baterie do holterów. Hmm. I to nie tam jakieś takie byle jakie. Alkaiczne. Droższe.
1: A pewnie, a słusznie. Ja myślę, że to można rozwinąć. Możemy jeszcze brać ze sobą ryzę papieru, żeby było na receptę.
0: O, dobre, tak.
1: Albo taką wielką maszynę do tomografu. No, trzeba co prawda busa wynająć, dwóch facetów do noszenia, ale co za problem.
0: W ogóle dobrze by było, gdyby pacjenci, ja nie wiem, gdyby sobie na przykład sami skończyli medycynę, bo po co to tyle kłopotu robić państwu i służbie zdrowia, nie?
1: A pewnie. To co? Coś na uspokojenie po tym NFZ-cie? Na receptę? Nie, bez recepty też można. O sanach. Miłość jest ślepa w Radiu Z. 20 minut po 16.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
11: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
6: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Mamy czwartek, 28 maja, jest 16:30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Pużyczka i Rafał Piech.
6: Sejmowa Komisja Cyfryzacji przyjęła projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji. Zakłada powołanie specjalnej Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa AI.
7: W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele UOKiK-u i Komisji Nadzoru Finansowego. Nowy urząd zyska prawo do kontrolowania firm, nakładania kar oraz wycofywania z rynku systemów niespełniających wymogów.
6: Komunistyczny reżim na Kubie może upaść jeszcze tego lata. Na taki scenariusz szykuje się amerykańska administracja, o czym pisze portal Axios. Waszyngton liczy, że przyczynią się do tego m.in. amerykańskie sankcje.
7: Sytuacja na wyspie drastycznie się pogarsza z powodu odcięcia dostaw ropy z Wenezueli oraz rekordowego spadku liczby turystów. W efekcie władze w Hawanie już teraz zmuszone są reglamentować paliwo i dostawy prądu.
6: Królowa Norwegii Sonia trafiła do szpitala w Oslo z powodu niewydolności serca i migotania przedsionków. Pozostanie w szpitalu na kilkudniowej obserwacji i szczegółowych badaniach.
7: To kolejne takie problemy 87-letniej monarchini. W połowie maja z powodów problemów z sercem odwołała część swoich wizyt.
6: Polscy naukowcy z sieci badawczej Łukasiewicz pracują nad technologią wytwarzania paliwa lotniczego i wojskowego ze słomy, odpadów tekstylnych oraz dwutlenku węgla.
7: Projekt ma uniezależnić Krajową Armię, a także lotnictwo cywilne od importu ropy naftowej. Nowe paliwo będzie spełniać standardy NATO i unijne wymogi dotyczące ochrony środowiska.
6: Czas na wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
6: Śmiertelny wypadek na Krajowej 20 w Zachodniopomorskiem w pobliżu Marianowa. Niedaleko Stargardu osobówka potrąciła pracownika służb drogowych. Trasa jest zablokowana w obie strony, tak może być jeszcze przez 3 godziny. Dzwonicie do nas także z ekspresowej Trójki w Lubuskiem. Tam zderzyły się dwie osobówki.
9: 108 kilometr przed Pierzyną.
6: W tej chwili jest 5-kilometrowy korek w kierunku Zielonej Góry. Jeszcze ekspresowa siódemka na Pomorzu. W Cedrach Małych między węzłami Żuławy Zachód a Dworek zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. Cały czas czekamy na sygnały od Was z dróg pod 321-321-100.
8: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: A słyszeliście o tym, że czerwiec ma być rekordowo ciepły, rekordowo upalny? No.
12: Coś w radiu mówili.
11: I mam nadzieję, że synoptykom sprawdzą się te prognozy, bo póki co ten maj nie zachwyca. Jutro chłodno na północnym wschodzie, tam około 15-16 stopni. Za to upał na zachodzie. W sobotę już wszędzie znacznie chłodniej, najmniej 15 stopni na południu kraju.
10: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: będziemy zwracać na nią uwagę. Sienna Spyro, Material Lover. Piękne. Za 20 minut 17 tu Radio Z i pogadamy sobie o czymś miłym. Długi czerwcowy weekend przed nami.
1: No miało być miło, ale mam takie zestawienie z poważnych biznesowych portali, gdzie Polacy spędzą Boże Ciało i nie dziwi mnie to. Wciąż najwięcej osób wybiera Bałtyk.
0: No.
1: No tyle, że tam za noc dla dwóch osób ze śniadaniem trzeba według tych wyliczeń zapłacić 600.
0: Ajajajajaj. Aż się łapie za portfel, jak słyszę takie ceny.
1: Jest.
0: Na szczęście mamy coś, co rozwiązuje wszystkie wasze finansowe problemy. Jutro finał miesiąca w Rządze Pieniądze Radia Z. 650 tysięcy złotych do wygrania.
1: Ale wejść do gry możecie już dzisiaj. Mamy dla was jeszcze dziś bonus na jutrzejszy finał. No co, do przodu będziecie po prostu. Od teraz jeden SMS mnożymy 16 500 razy, ale tak robimy tylko do godziny 17. Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.
2: Zagraj, ślij Radio Z pod 7353.

0: Trisha McLean w Radiu Z, 13 minut do 17.
1: Sponsorem konkursu Fachowcy jest dystrybutor filmu Gaja Ricciego Zawodowcy.
0: Na Facebooku Radia Z pytaliśmy was o to, w czym jesteście zawodowcami i dlaczego. Gorąco witamy z nami Mariusza. Cześć Mariusz.
2: Cześć, cześć, to ja, Mariusz.
0: To jak to jest u ciebie?
2: No, słuchaj, udzielam korepetycji, idzie mi całkiem nieźle. Ostatnio miałem takiego ucznia, który przyszedł do mnie z bardzo słabym wynikiem z próbnej matury, miał 2%. Po 2 miesiącach udało się, wynik zrobił 80%, także myślę, że jestem tym dobry.
3: No. A powiedz mi, a te różniczki też tam ogarniasz?
2: No też możesz wpaść na korepetycję.
3: Nie, dziękuję.
0: Przydadzą się, ja kartę zapisuję.
3: Życiowa trauma, wolę już do tego nie wracać.
2: Rozumiem.
3: Słuchaj, mamy dobre informacje, bo my też jesteśmy zawodowcami w rozdawaniu fajnych prezentów, więc mamy dla ciebie podwójne zaproszenie na nowy film Gaja Ricciego, na zawodowców. Ale dorzucamy jeszcze coś, co jeszcze ci się spodoba, czyli 300 na rozwijanie fachowych umiejętności.
2: O, super, bardzo dziękuję, przydadzą się.
0: Ale nikt tego nie sprawdza, możesz wydać na co chcesz, naprawdę.
2: Dobra, nie będę mówił na to wydam.
0: Dobra.
3: Ściskamy, pozdrawiamy,
0: Mariusz,
3: dzięki.
0: Całusy. I nagradzamy jeszcze Violę, która jest zawodowcem z psiej psychologii i Grześka, który jest świetny w jedzeniu pączków na czas, no to tak jak ja.
1: Sponsorem konkursu Fachowcy był dystrybutor filmu Gaja Ricciego Zawodowcy.

0: the sky.
1: Michael Patrick Kelly, Throwback w Radiu Z. Już za moment godzina 17 i to jest ostatni moment, żeby załapać się na mega bonus. Jeden SMS to 16 500, szans na 650 tysięcy złotych.
2: Tak, to będzie finał miesiąca i o taką kasę właśnie teraz gramy. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z i już.
3: Don't you sweat it, baby. Nie zawsze masz wybór między dobrym a lepszym, ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zliczaj prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na was od 19.
4: Reklama.
5: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Krótkie piłki z Media Marktu.

0: Kuki do MediaMarkt.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Po reklamie.
10: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Zbliża się godzina 17. Najnowsze informacje mają dla nas Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
11: Iskrzy na linii prezydent-premier. Chodzi o traktat z Wielką Brytanią.
12: Pakiet ceny paliw niżej przedłużony do 15 czerwca.
11: Spór w Katowicach o finansowanie wakacji dzieci z ukraińskiej Buczy. Spór premiera z prezydentem o traktat z Wielką Brytanią. Karol Nawrocki twierdzi, że nie znał szczegółów umowy, jaką premier Tusk podpisał z szefem brytyjskiego rządu.
12: Dokument mówi o zacieśnianiu współpracy w zakresie obronności. Tymczasem Polska przygotowuje kolejne traktaty z Włochami i Niemcami. Reporter Radia Z Daniel Wrzos ze szczegółami, co w takim razie zrobi prezydent.
13: Karol Nawrocki unikał jednoznacznej odpowiedzi, czy podpisze traktat. O szczegółach dowiedział się z opinii publicznej, a kiedy dokument trafi na jego biurko, wtedy podejmie decyzję. Z kolei premier Tusk wykluczył możliwość blokowania traktatu, ponieważ wzmacnia on nasze bezpieczeństwo.
14: Tu nie ma się na co obrażać, tu nie ma co debatować, tylko trzeba swoją robotę wykonać.
13: Umowa z Londynem zakłada m.in. współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa, wspólną produkcję pocisków obrony powietrznej i ćwiczenia wojsk.
12: Z kolei Francja rozszerza parasol atomowy nad Europą. Stać ma z tego również Polska.
11: Obniżony VAT i akcyza na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw.
12: Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, wprowadzono 31 marca w związku z wojną na Bliskim Wschodzie, blokadą cieśniny Ormus i kryzysem paliwowym.
11: Na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, które codziennie ogłasza minister energii.
12: Tymczasem Stany Zjednoczone nakładają sankcje na nowo utworzony irański urząd, który próbuje kontrolować ruch statków w cieśninie Ormus. Instytucja ta żąda od przepływających jednostek opłat sięgających nawet 2 milionów dolarów.
11: Waszyngton ostrzega, że restrykcje dotkną każdego, kto podejmie współpracę z Teheranem. Przez cieśninę łączącą Zatokę Perską z Morzem Arabskim przed wybuchem wojny transportowano około 1/5 światowych zasobów ropy i gazu.
12: Rządzący szukają sposobu na coraz bardziej zuchwałe niedźwiedzie. Minister klimatu i środowiska apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy umożliwiającej używanie broni na gumowe kule do odstraszania drapieżników.
11: W ostatnich dniach specjaliści odłowili i założyli obroże telemetryczne 7 bieszczadzkim niedźwiedziom. Urządzenia pozwalają na śledzenie zwierząt i odstraszanie ich, kiedy zbliżają się do zabudowań. O szczegółach reporter Radia Z Przemek Taranek.
15: Razem z tymi zaobrożowanymi w ubiegłym roku w Bieszczadach jest już w sumie 11 niedźwiedzi z nadajnikami GPS. Powstała już grupa interwencyjna, która ma się zajmować odstraszaniem zwierząt, ale na razie tylko pistoletami hukowymi, przyznaje regionalny dyrektor ochrony środowiska w Rzeszowie Sławomir Serafin.
16: I mamy na razie tego kluczowego dla nas instrumentu w postaci kuli gumowej. Mam nadzieję, że pan prezydent tutaj podpisze ustawę.
15: Na razie grupa interwencyjna liczy 5 etatowych członków. Docelowo ma ich być 12. Mają stacjonować w Polańczyku i Cisnej. Przemek Taranek, Radio Z.
12: Według specjalistów w Bieszczadach jest około 20 tak zwanych problemowych niedźwiedzi, takich, które szukają pokarmu w pobliżu zabudowań.
11: Niemcy nie rezygnują z kontroli granicznych. Ich kontynuację zapowiedział niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt.
12: Jego zdaniem sprawdzanie pojazdów pod kątem nielegalnych imigrantów powinno się odbywać pomimo grożących w sezonie urlopowym zatorów na drogach. Tymczasem według niemieckich mediów utrzymanie kontroli to przesada, bo od 2 lat systematycznie spada liczba migrantów ubiegających się o azyl w Niemczech.
11: Katowice sfinansują wakacje nad Bałtykiem dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Zgodę na projekt dali dzisiaj miejscy radni.
12: Zapowiedź ta już wcześniej wywołała w sieci falę krytyki i hejtu wobec władz miasta, między innymi ze strony środowisk i organizacji związanych ze skrajną prawicą.
11: Samorząd odpowiada, że pomoc najmłodszym z linii frontu jest konieczna i obowiązkiem nas wszystkich. Więcej o tym śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
17: Miasto sfinansuje wypoczynek 44 dzieci i 6 opiekunów w Krynicy Morskiej. Jak podkreśla wiceprezydent Katowic Maciej Stachura, będzie to pobyt w obozie harcerskim, a nie w luksusowym 5-gwiazdkowym hotelu.
18: I zasługują na to, żeby przynajmniej te kilkanaście dni spędzić w sposób beztroski.
17: Koszt organizacji wakacji dla dzieci, które na co dzień doświadczają skutków wojny i cierpienia, wyniesie 80 tysięcy złotych. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
12: Wakacje dzieci z Buczy w Polsce zaplanowano na połowę lipca.
11: A za godzinę po wiadomościach o 18:00 zapraszamy na 3 pytania na koniec dnia. Beata Lubecka porozmawia z wiceministrem sportu i turystyki Ireneuszem Rasiem.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
20: No jest małe ostrzeżenie. Pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie.
21: Ale takie małe ostrzeżenie.
20: Małe ostrzeżenie, bo małe przymrozki. Do -2.
21: Jak przymrozki?
20: Tej nocy.
21: Przecież czerwiec za chwilę. Halo!
20: Małe ostrzeżenie.
19: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.

0: I głowa chodzi, nawet jak się stoi w korku. Wiktoria Kida, Oskar Cymes w Radiu Z. 11 minut po godzinie 17. Pierwszy raz dzisiaj, Karpiu, mieliśmy taką sytuację, że jechałeś ze mną samochodem, kiedy to ja prowadziłam.
1: Tak, tak.
0: No, i chciałam prawda. Się pochwalić całej Polsce, że trwało to może kwadrans i nie narzekałeś. Nie było żadnego uwaga, sprzęgło, ktoś przechodzi przez ulicę. W spokojnej atmosferze dojechaliśmy do pracy.
1: Jak już dojechaliśmy pod radio, to w twoim imieniu natrąbiłem na Norberta Wieńkowskiego.
0: To prawda, który stał przed nami. Więc Norbert, raz jeszcze, to naprawdę nie byłam ja, ale to jest mój sukces.
1: A to jest twój sukces,
0: że,
1: dzisiejszy.
0: Tak, okay. Byłeś pasażerem i chyba tak czułeś się zaopiekowany przeze mnie, nie?
1: No to moim sukcesem, myślę, może być to, że dzisiaj po raz pierwszy jechałem z tobą jako pasażer i nie narzekałem.
0: No, dziękuję ci bardzo.
1: A co wam dzisiaj się udało? Pochwalcie się, czekamy na takie telefony. Doskonale wiecie, jak do nas zadzwonić. 321 321 321.

0: Cudowna gitara, numer, który mógłby się nie kończyć. Eagle Eye Cherry, Safe Tonight w Radiu Z. Już 19 minut po godzinie 17. A teraz, Karpiu, u nas twój rodzinny Wałbrzych.
1: O Wałbrzychu pamiętaj tylko dobrze.
0: No nie tym razem.
1: To może nie mów.
0: Ale to jest bardzo ciekawa historia, mnie rozbawiła. No. Bo lokalne media opisują tam brawurową ucieczkę złodziejaszka, który wsiadł w nie swoją lawetę. Po drodze spowodował 3 kolizje, na szczęście niegroźne. I na koniec ukrył się przed policjantami na placu zabaw, no i tam go złapali.
1: Ale to też to, co on nie wiedział, co się robi w takiej sytuacji. To wystarczyło powiedzieć raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, policjanci musieliby stanąć.
0: No tak, nie byłoby wyjścia. Taka jest pierwsza zasada placu zabaw.
1: Ładnie.
0: A druga, żeby porządnie wytrzepać buty po wyjściu z piaskownicy.
1: No na bank mu wytrzepali.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Gdzie wszystko świetnie się składa, spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście, wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
14: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
15: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Bekodejs w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
11: Bekodejs w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.

0: Ki do MediaMarkt.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Po reklamie.
3: Jest czwartek, 28 maja i 17.30. To czas wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
4: Sejmowa Komisja Regulaminowa za uchyleniem immunitetu Sławomirowi Mędzenowi. Wniosek złożył komendant główny policji.
5: Chce ukarania posła Konfederacji, który mimo zakazu odpalił racę podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Sejm.
4: Dramatyczne sceny na stacji kolejowej niedaleko Curychu w Szwajcarii. Nożownik ranił tam 3 osoby. Wszystkie trafiły do szpitala. Policja zatrzymała sprawcę. To 31-letni Szwajcar.
5: Policja oświadczyła, że motywy ataku są badane. Z kolei na nagraniach publikowanych w mediach widać mężczyznę z długimi włosami i bujną brodą biegnącego przed dworcem i krzyczącego Allah Akbar.
4: Ukraiński parlament ratyfikował umowę kredytową z Unią Europejską na kwotę 90 miliardów euro. Pieniądze zostaną przeznaczone na ratowanie gospodarki oraz cele obronne kraju.
5: Pierwsze środki trafią w czerwcu. Unijne wsparcie ma uchronić Ukrainę przed bankructwem w obliczu trwającej wojny z Rosją. Pożyczkę długo blokował były już węgierski premier Viktor Orban.
4: Do końca dekady globalne temperatury na świecie utrzymają się w pobliżu rekordowych poziomów.
5: Według prognoz ONZ-u średnie wartości mają być o nawet 2 stopnie wyższe od poziomów sprzed epoki przemysłowej. Najbardziej narażona na ocieplenie będzie Arktyka, gdzie lód zacznie intensywnie topnieć.
4: I czas na wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
4: Wahadło na drodze krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskiem. W Chełmnie drogę blokuje zepsuta ciężarówka. Są 2-kilometrowe zatory w obie strony. 4-kilometrowy korek na ekspresowej 7 w Gdyni przed węzłem Chważną. Awaria ciężarówki. W Warszawie zaczyna się korkować ekspresowa 8 za węzłem Konotopa. Jadąc w stronę Białegostoku stoicie w 3-kilometrowym zatorze. Tu również awaria tira. Jeszcze A4 na Dolnym Śląsku. Duży ruch za węzłem Kostomłoty. Do Wrocławia jedziecie prawie godzinę. A jeśli obok Was też dzieje się coś ważnego, dajcie znać.
6: Czerwony telefon Radia Z 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
7: Jutro opady mogą pojawić się na Suwalszczyźnie, na Warmii i Mazurach, ale takie przelotne. Tam niestety najchłodniej, zaledwie 16 stopni, sporo chmur. Zupełnie inaczej będzie na zachodzie kraju. No prawdziwe lato. 26 stopni, upał, żar będzie lał się z nieba. W centrum takie umiarkowane 20, podobnie na północy.
3: Dobre dźwięki na taki żar. Depeche Mode, Enjoy the Silence w Radiu Z. Za 27 minut 18 i pyk, już mamy czwartkowe popołudnie.
7: To już prawie piątek, a jak prawie piątek, to weekend. Mamy to.
3: Czyli weekend!
7: Bardzo proszę.

0: na...
1: We Are Young w Radiu Z, 17 minut do godziny 18. Jeżeli wam się wydaje, że to jakiś taki zwykły czwartek, że nic ciekawego, spektakularnego was dzisiaj nie spotkało, no to posłuchajcie o sukcesach słuchaczy Radia Z.
2: Dzień dzisiejszego dnia udało mi się zamontować koło zapasowe.
3: Dzisiaj udało mi się złożyć wypowiedzenie. Hurra! Mi się udało się mianowicie dwie rzeczy. Po pierwsze, udało mi się dotrzeć do sklepu ze sprzętem AGD i RTV, dowiedzieć się, jak się nazywa firma, w której muszę starać się o polisę ubezpieczeniową mojej pralki. A druga rzecz, jaką mi się udała, to zapomnieć nazwę tej firmy.
4: Uwaga, podajemy nazwę tej firmy, żebyś zapamiętała.
5: Radio Z i już.
1: Reklama. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Reklamie.
9: Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Zero sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
2: Ale tato, tylko nie samochodem!
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
2: A ja chcę syrop.
3: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
1: No i jak się czujecie?
2: Super! I nie zasypiam!
1: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
3: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
12: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
11: A z kim będziesz kosił?
12: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
8: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Zobacz, Stasiu, soku.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Vakcine.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Po reklamie.
4: To czwartek, 28 dzień maja, już niemal godzina 18. Pora na wiadomości w Radiu Z. Rucyna Półżyczka i Rafał Piech.
5: Strażacy walczą z wielkim pożarem lasu na Mazowszu.
6: Rzecznik Praw Dziecka chce jak najszybszego wprowadzenia Lex Kamilek 2.0.
5: Za chwilę trzy pytania na koniec dnia. Ich gościem wiceminister sportu Ireneusz Raś.
4: 18.
5: Wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
6: Do akcji skierowano samolot gaśniczy i policyjnego Black Hawka, mówi Radiu Z Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
7: Mamy do czynienia z pożarem lasu na dużej, dokładnie nieokreślonej jeszcze powierzchni. Ze wstępnych informacji kierującego działaniami ratowniczymi jest to ponad 5 hektarów. Pożar wciąż się rozprzestrzenia.
5: W tej chwili w akcji jest ponad 40 jednostek Straży Pożarnej. Na miejsce jadą kolejne.
6: Lex Kamilek 2.0 od dawna jest gotowy i czeka już tylko na decyzję rządu, który zdecyduje, czy nowe przepisy trafią do dalszych prac legislacyjnych.
5: Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak przygotowała projekt zmian, które mają jeszcze skuteczniej chronić dzieci przed przemocą i dać im realny głos w systemie.
6: Wśród propozycji są szybsza wymiana informacji między instytucjami, obowiązkowe rozmowy z dziećmi oraz powołanie sztabów kryzysowych po śmierci dziecka. O tym, co dalej z projektem, reporter Radia Z Szymon Kastelik.
8: Rzeczniczka Praw Dziecka jest dobrej myśli. Rozmawiała już z minister Katarzyną Kotulą, odpowiedzialną w rządzie za ochronę dzieci. Na początku czerwca kolejne spotkania.
9: Bardzo bym chciała, żeby to się udało w tym roku.
8: Mówi Monika Horna-Cieślak. Jak podkreśla, dzieci nie mogą czekać, bo choć Lex Kamilek działa, wymaga zmian, by skutecznie chronić. Kluczowe ma być zobowiązanie urzędników i pracowników opieki społecznej do rozmowy z dziećmi, które mogą być ofiarami przemocy, ponieważ wciąż nie ma takiego wymogu. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Czekają też śledczy na uzasadnienie wyroku sądu w Częstochowie w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka, która wstrząsnęła Polską na początku maja. Ojczym chłopca za znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem został skazany na 25 lat więzienia, matka na 16. Prokuratura zapowiada apelację i domaga się surowszych kar.
6: I jeszcze najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych. Na jego czele nadal jest Koalicja Obywatelska, która w wyborach mogłaby liczyć na 38,89% głosów. Tak wynika z badania OGB.
5: Drugie miejsce zajmuje PiS z poparciem nieco ponad 27%, a trzecie Konfederacja, na którą chce głosować 11,76% badanych.
6: Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica. Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego.
5: Ten temat pojawi się też w trzech pytaniach na koniec dnia. Zaprasza Beata Lubecka.
10: A i owszem, zapraszam. Ireneusz Raś jest z nami, wiceminister sportu i turystyki. Kiedyś Platforma Obywatelska, teraz partia Centrum dla Polski, ale klub PSL-u. Dzień dobry, panie ministrze.
11: Dzień dobry, witam. Doskonale pani mnie przedstawiła.
10: No chciałam, żeby było tak korekt. Pytanie numer jeden. O ten sensacyjny sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Koalicja Obywatelska, prawie 40% poparcia, dokładnie 38,9%. Skąd? Jak? Kosztem koalicjantów?
11: Nie wiem, czy kosztem koalicjantów. My tego na razie tak nie odbieramy. Realizujemy jakby swoje aktywności. Mamy nadzieję, że wybory parlamentarne dla tej trzeciej drogi 2.0 będą łaskawe.
10: No ale 40%, prawie, wiem, że to jest pierwszy taki sondaż. Nie wiadomo, jak będzie, bo ważny jest trend. No ale jednak prawie 40% poparcia.
11: No co mam powiedzieć?
10: No przecież pan siedzi od dawna w polityce. No
11: fajny
10: to...
11: wynik. Fajny wynik.
10: A tylko tyle, czyli jak w sporcie po prostu, fajny wynik.
11: Fajny wynik, ale wyniki się liczą te, które
10: jeden
11: są
10: mecz
11: na mecie.
10: Nie wróży z wejścia do grupy, rozumiem.
11: Oczywiście.
10: Pytanie numer dwa. Traktat polsko-brytyjski na rzecz obronności podpisany bez wiedzy prezydenta, przynajmniej tak twierdzi pan prezydent, no który jakby nie było jest zwierzchnikiem sił zbrojnych zgodnie z postanowieniami konstytucji. Czy tak to powinno wyglądać?
11: Nie sądzę, żeby bez wiedzy pana prezydenta.
10: Pan prezydent o tym powiedział jasno i wyraźnie, że dowiadywał się o tym z mediów po prostu.
11: Wie pani, myślę, że przepływ informacji tutaj wierzę Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi między nim a prezydentem jest przyzwoity, tak jak to powinno być w każdym państwie, które się szanuje i które wie, że bezpieczeństwo jest tą wartością nadrzędną i tu trzeba uspójniać politykę i to robi cały czas Władysław Kosiniak-Kamysz, więc myślę, że on wczoraj się do tego jakoś tam odniósł dyplomatycznie.
10: No nie wiem, że tak dyplomatycznie. Panie Pępek Świata, tak mówił o kancelarii prezydenta, najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo i o to dbamy.
11: No, więc powiedział dobrze, ale nie zaprzeczył temu, że przepływu informacji między nim a prezydentem nie było. Z moich informacji wynika i z mojej wiedzy, że tamta linia informacyjna przebiega w sposób bardzo przyzwoity.
10: No tak twierdzi MSZ, że Kancelaria Prezydenta od początku była informowana o szczegółach związanych z traktatem. I pytanie
11: więc
10: numer 3.
11: Doszliśmy do porozumienia na końcu.
10: No więc mamy słowo przeciwko słowu, można powiedzieć. I pytanie numer 3.
11: Mamy w Polsce od jakiegoś czasu...
10: To jeszcze powrócimy, bo to jest rzeczywiście temat rzeka, można proszę powiedzieć, brak tej komunikacji i te konflikty na linii Mała Pałac, Duży Pałac. Pytanie numer 3 o najem krótkoterminowy. Są dwa projekty. Jeden jest Polski 2050 poselski, drugi jest ministerialny właśnie. No i w waszym projekcie, tym ministerialnym, nie będzie wymagana zgoda sąsiadów. Rządowych nie będzie. Nie będzie wymagana zgoda sąsiadów na takim wynajem. To źle? Dobrze? No dlaczego tak?
11: Myśmy patrzyli na najem krótkoterminowy przez wiele, wiele miesięcy i uzgadnialiśmy z wszystkimi podmiotami, interesariuszami. Tego naprawdę jest cała masa.
10: Jest to lepsza wersja?
11: Nie, to jest wersja dojrzała, bo żeby popatrzeć na w ogóle najem krótkoterminowy jako zjawisko w całej Europie, które mieliśmy uregulować ze względu na rozporządzenie przecież i przepisy unijne o rejestrze centralnym, który ma uporządkować pewne rzeczy, który ma zwalczyć szarą strefę w gospodarce, ale najem krótkoterminowy to jest dzisiaj zjawisko, które uzupełnia jakby tą bazę noclegową, która pozwala nam zdobywać to miejsce turystyki w gospodarce, które jest określone dziś. W 2025 roku 180 miliardów wpłynęło do budżetu państwa. 5% PKB i cały czas wzrost rok do roku wyższy niż...
10: Tak? Proszę? Z turystyki, tak?
11: Z turystyki, tak. Z turystyki. To jest olbrzymia część gospodarki. Tutaj bardzo dobra. Uwaga, najem krótkoterminowy. W Polsce, tego być może ci oponenci nie wiedzą, 60% z tego najmu w Polsce korzystają rodziny wielodzietne polskie.
10: I tutaj stawiamy pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X. Ten temat budzi emocje, kontrowersje. Będziemy
11: myślę, że budzi emocje...
10: Jesteśmy już w internecie. Muszę panu przerwać brutalnie. Aha. Pan minister z nami zostaje. Beata Rubecka, serdecznie zachęcam i zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Jutro na termometrach od 16 do nawet 26 stopni, taka 10-stopniowa różnica. Najchłodniej ma być na Suwalszczyźnie, no i w ogóle to ta część Podlasia i Warmii i Mazur może być lekko deszczowa. Najgoręcej ma być w okolicach Zielonej Góry, około 26 stopni, jak wspomniałem, i mnóstwo słońca.

0: Panie Dawidzie, tak po francusku o tej porze bardzo przyjemnie. 16 minut po godzinie 18. Czy wiesz, co tam Dawid Kwiatkowski śpiewał?
1: Oczywiście. Smacznej kawusi i miłego wieczoru.
0: Że też ja nie wiedziałam.
1: Oczywiście.
0: To jeszcze Mika. No taki deser. Relax, take it easy w Radiu Z. 17 minut po 18.
1: O relaksie jest to piosenka.

0: Kuba i Kuba w Radiu Z. Jak wam też przykro, że stygnie lato, to spokojnie, to lato dopiero się rozkręca. Za moment 18.30 i wiadomości Radia Z. Sprawdzimy w nich, gdzie w korkach stoicie najdłużej. To już za kilka chwil, bądźcie z nami.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
5: Mamo! Czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
6: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
7: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Po reklamie.
16: Czwartek, 28 maja, 18.30. Czas na wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak, dzień dobry.
17: Dzień dobry. Groźny wypadek w Zachodniopomorskiem. Ciężarówka wioząca amerykańskich żołnierzy przewróciła się na pobocze. 8 osób zostało rannych. Jedna w ciężkim stanie została przewieziona śmigłowcem LPR-u do szpitala w Gryficach. Do wypadku doszło prawdopodobnie przez nieostrożność kierowcy. Stało się to na prostym odcinku drogi przy dobrej pogodzie. Jutro w Warszawie w różnych miejscach zawyją syreny alarmowe. Nie będzie to jednak ani informacja o zagrożeniu czy test, ale jedynie przegląd techniczny. Prosimy mieszkańców o spokój i o niepodejmowanie żadnych działań, uspokaja Biuro Wojewody Mazowieckiego. Robert Lewandowski ciągle bez jasnej deklaracji w sprawie swojej przyszłości w kadrze. Kapitan Biało-Czerwonych nie wie, kiedy zakończy występy z orzełkiem na piersi. Ta decyzja zależy od wielu rzeczy, zdradza Lewy.
18: Będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Myślę, że to też może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
17: Do przyszłości Lewego wrócimy w wiadomości o 19:00. Teraz informacje dla kierowców.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest firma MS. Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
17: 7-kilometrowy zator na autostradzie z Legnicy do Wrocławia. Na jezdni w stronę Wrocławia za węzłem Kąty Wrocławskie zderzyły się 4 osobówki. Ruch jest jednym pasem, tak może być nawet do 20. Wahadło i korki mamy na DK51 w Bartoszycach warmińsko-mazurskim. Auto potrąciło tam rowerzystę. W Warszawie korek na ekspresowej 8. Jeśli jedziecie w kierunku Białegostoku, to za węzłem Bemowo stoicie aż do mostu Grota Roweckiego. I jeszcze obwodnica Krakowa za węzłem Balice w kierunku Zakopianki. Zator na 6 km. Jechać się jedzie, ale bardzo powoli. Niezmiennie apelujemy o ostrożność, a jeśli na waszej drodze też są utrudnienia, dzwońcie.
19: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
20: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
0: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
21: Ta polska wiosna jest zaskakująca, bo kto by pomyślał, że pod koniec maja mogą pojawić się jeszcze przymrozki w nocy, a mogą. Jednak, a proszę, w nocy przymrozki, a jutro upały, to na zachodzie kraju nawet 26 stopni, mnóstwo słońca i perspektywa spalonego noska się pojawia. Zupełnie inaczej na północnym wschodzie, tam opad deszczu i zaledwie 16 stopni.
0: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
1: Radio Z i już.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Katy Perry w Radiu Z za 18 minut 19. Mateusz Ptaszyński już w studiu, a my od razu cię podpytujemy, czy da się pobić rekord Łatwoganga te 50 kilka godzin przez całą Polskę na rowerze?
1: To znaczy, czy ja miałbym to bić?
0: Jeśli dasz radę.
1: Nie, ale na szczęście mam gościa fajnego, Maćka Dudę dzisiaj po 20. On co prawda nie przebiegł tego w 53 godziny, ale nie przejechał, przepraszam. Ale szykuje się do pobicia tego rekordu, więc mam nadzieję, że go jakoś zmotywujemy ze słuchaczami.
2: Maciek, oprócz tego, że jeździ na rowerze, to jeszcze wyczynowo pływa i biega też,
1: tak? No zawstydza. Ja na siłowni 20 minut na bieżni, to już po prostu zawał dostaję.
2: Słuchaj, że tego nie widzą, więc ja powiem od razu, Robert i Mateusz zaczęli tak rosnąć w klacie, napinać się.
0: Muszę kończyć, przepraszam.
1: Trening czeka.
2: Tak. Mateusz, jesteśmy z tobą, będzie dobrze.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: nigdy nie przeminą.
1: Już w ten weekend Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z i rozpocznij sezon festiwalowy razem z nami, gdziekolwiek jesteś. Olivia Dean, Luis Capaldi, PZ, Livka i wielu innych. Słuchaj w piątek i sobotę od 17. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Ekspert.
2: Po reklamie.
10: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W czwartek 28 maja najnowsze wiadomości ma dla nas już teraz Darek Klimczak.
11: Tylko zgody Trumpa brakuje do amerykańsko-irańskiego porozumienia o końcu wojny. Ustawa o najmie krótkoterminowym za 3 tygodnie w Sejmie, mówi gość Radia Z. Co dalej z Robertem Lewandowskim w kadrze? Lewy sam nie wie. Jest kolejne porozumienie o zawieszeniu broni w Zatoce Perskiej. Portal Axios pisze, że amerykańscy i irańscy negocjatorzy uzgodnili warunki 60-dniowego rozejmu. Porozumieli się także w sprawie umowy kończącej wojnę. Jednym z wynegocjowanych warunków jest całkowite otwarcie cieśniny Ormus i usunięcie z niej przez Iran wszystkich min. Porozumienie jest teraz na biurku Donalda Trumpa, który poprosił o kilka dni na decyzję. Bułgaria deklaruje, że jest gotowa podnieść wydatki na obronność do 5% PKB. Stopniowe zwiększanie tego budżetu zapowiedział dzisiaj w Brukseli premier Rumen Radev. W tej chwili Bułgarzy wydają na swoje wojsko 2% PKB. Polska, jak wiecie z Radia Z, wydaje już około 5%. Szykuje też kolejne traktaty w zakresie obronności. Od wczoraj jest umowa z Wielką Brytanią, między innymi o współpracy w zakresie produkcji pocisków obrony powietrznej oraz cyberbezpieczeństwa. Dzisiaj Donald Tusk mówił, że podobnych traktatów będzie więcej.
12: Rozpocząłem już wstępne prace z panią premier Meloni nad traktatem polsko-włoskim. Pracujemy nad umową z Niemcami. Wszędzie tam ta kwestia obrony cyberprzestrzeni, najnowocześniejszych technologii, wspólnych inwestycji. Wszędzie się pojawia i wszędzie znajdujemy zrozumienie.
11: Karol Nawrocki, komentując porozumienie z Wielką Brytanią, twierdzi, że nie miał żadnych na jego temat informacji i dowiedział się o nim z mediów. 180 miliardów złotych trafiło do budżetu w ubiegłym roku z turystyki. To coraz ważniejsza gałąź polskiej gospodarki, przekonuje w Radiu Z Ireneusz Raś. Mimo to, zdaniem wiceministra sportu i turystyki, Polska wciąż słabo kojarzy się jako cel turystycznych podróży, choć według europejskich danych jesteśmy na 2. miejscu w Unii pod względem przyrostu liczby turystów z zagranicy. Po rozmowie z gościem jest Beata Lubecka, teraz w studio. Dzień dobry. Pytałaś też o regulację najmu krótkoterminowego. Ustawa za 3 tygodnie ma być gotowa. Czemu jest ona potrzebna?
13: No, bo rynek trzeba uregulować. Jak mówi minister, wymaga od nas tego również Unia. Trzeba skończyć z wolną amerykanką i pozbyć się szarej strefy. Podobny projekt poselski złożyły już w Sejmie Polska 2050, który to projekt odwołuje się przede wszystkim do zgód mieszkańców, sąsiadów. A co na to rząd?
14: Dajemy prawo strefowania, czyli ograniczenia tego najmu krótkoterminowego samorządom. A do tych samorządów dajemy prawo wnioskowania o kontrolę wspólnotom i spółdzielniom.
13: Wiceminister Raś przekonywał też, że obawy, że najem krótkoterminowy to uciążliwości dla pozostałych mieszkańców, są jednak na wyrost. Według pana ministra nie ma dziś potwierdzonego faktu, że mamy problem z wybrykami i problematycznymi sprawami w związku z najmem krótkoterminowym. 1% to tacy kłopotliwi najmujący, przekonywał wiceminister sportu i turystyki.
11: Całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie na Radio Z.pl, na portalu X i na YouTubie. Robert Lewandowski Polski jeszcze nie mówi pas. Kapitan biało-czerwonych przyznał, że nie wie, kiedy zakończy się jego przygoda z reprezentacją. Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Jaką rolę będzie miał teraz lewy w kadrze?
0: Niezmiennie będzie ważną postacią w zespole. Jak sam mówi, chce służyć swoją wiedzą i doświadczeniem.
2: Wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze i będę chciał pomagać, wspierać całą drużynę reprezentacji i to, żeby szukać najlepszych rozwiązań.
0: Tyle, że nie wiemy, jak długo wpływ na przyszłość lewego w kadrze ma mieć m.in. klub, w którym będzie teraz występował. W tej kwestii niestety też brakuje na razie konkretów.
11: Kadra z Lewandowskim przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. W niedzielę Polacy zagrają z Ukrainą, w środę z Nigerią. Teraz Lucyna Płużyczka, czyli wiadomości kulturalne Radia Z, m.in. o tym, po co Olga Tokarczuk pojechała do Kijowa.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Już w niedzielę rusza trasa Lata Z. To 9 wyjątkowych koncertów z udziałem największych polskich gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Beata Kozidrak i Baim, Maryla Rodowicz, Anna Wyszkoni, Lady Punk, Ira, Andrzej Piaseczny i Oskar Cyms. Pierwszy koncert będzie w Zielonej Górze, tam wystąpią Roxy Węgiel, Wiktoria Kida i Blanka. W kolejne weekendy trasa zawita m.in. do Zgierza, Strykowa, Płocka i Uniejowa. Bądźcie z nami. Olga Tokarczuk w Kijowie. Jestem tu, żeby pokazać solidarność z walczącymi Ukraińcami i wesprzeć swoich czytelników. Tak mówiła laureatka literackiego Nobla. Artystka weźmie udział w książkowym arsenale największych targach literackich w Ukrainie. Spotkanie z pisarką odbędzie się pod hasłem Nie jesteśmy na wyspie. Literatura rządzi też w Warszawie. Na PGE Narodowym ruszyły międzynarodowe targi książki. Z publicznością spotka się ponad 1200 autorów, tłumaczy i ludzi związanych z branżą wydawniczą. W tym nasz redakcyjny kolega Krzysztof Pyzia.
16: Będę podpisywał moją najnowszą książkę. Wyszło jak zwykle rozbrajająca historia Polski i ze mną się nie napijesz, imprezowa historia Polski. O tej porze książki swoje będą też podpisywać świetny historyk dr Krzysztof Rak i legenda światowego tenisa Wojciech Fibak.
15: To spotkanie w niedzielę o 13.30 na stoisku wydawnictwa Bellona.
10: Wieczorem już ciutkę lepiej niż wczoraj, jeśli chodzi o wartości na termometrach. 15 stopni w Zielonej Górze, 14 w Poznaniu, Warszawa 13, 10 w Gdańsku, 9 Zakopane, 8 Suwałki, mniej nie będzie. Deszczu też nie będzie, więc jest się z czego cieszyć, można spacerować. I słuchać listy Lubię To w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór.
1: Lubię To. Lubię To w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
17: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
10: A na początek klasyk w nowej wersji, czyli Faithless i Bibi Rexha New Religion na 10.

Dwa dni i bletka, a dzisiaj na miejscu 9 listę Lubię to w Radiu Z. Płyta niespodzianka do wygrania. Pierwsza podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego to taka, że amerykański piosenkarz dzisiaj okupuje pozycję numer 1. Kto to taki? Dzwoncie 321 321 321. A na miejscu 8 dzisiaj Milki i David Guetta.

0: momenty. Kasia Sienkiewicz, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. No, ja myślę, że Kasia, taka artystyczna dusza, jeszcze z takim pochodzeniem, fantastycznym ojcem, to myślę, że ten tytuł ma takie dwuznaczność w sobie. Bo były momenty, tak się kiedyś mówiło, jak w filmach pojawiały się jakieś, wiecie, takie sceny golizny. Ale to w czasach PRL-u było, więc czasy dawno minione, słusznie minione. Olivia Rodrigo, Drop Dead, za chwilę na miejscu siódmym. Fantastyczny numer od Olivii, która wrzuciła godzinny odcinek podcastu, w którym opowiada m.in. o hicie Drop Dead, jak on powstawał. Jesteście ciekawi? To zapraszamy. Śledźcie social media, tam na pewno więcej i głosujcie na radioz.pl.
1: Na program zaprosił sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka Luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabaty na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
13: Po reklamie.
14: Najpopularniejsze hity w Polsce i najgorętsze premiery. Lista Lubię to w Radiu Z.

0: Save My Love, Kygo Khalid Griffin, miejsce szóste, listy Lubię To w Radiu Z. Dzisiaj Michał Szpak odwiedził nas w Radiu Z. Relacje możecie zobaczyć na naszym Instagramie. No i właśnie, ale spytaliśmy Michała, dlaczego właśnie teraz zdecydował się na premierę nowego kawałka. Posłuchajcie, jak się tłumaczył.
1: No przede wszystkim to, że dorosłem do tego, że fajnie jest też robić pop. Po tym jak zakończyłem erę Nadwiślańskiego Mroku.
0: To czas na erę jasną. Jasna strona mocy Michała Szpaka. Utwór Maj. Propozycja do listy Lubię To w Radiu Z. Dajcie łapkę w górę. Na

to Friends, Somber w Radiu Z. Szkoda, że w tym roku mija polskie festiwale, ale może za rok, kto wie. Dzisiaj miejsce piąte listy, lubię to w Radiu Z. A teraz na czwartym Victoria Kida, Oscar Sims, Księga Żywiołów, Gdy będziesz sam. Victoria Kida otworzy trasę Lata Z, pierwszy koncert w Zielonej Górze. Ta jest polską stolicą wina, jak się okazuje, także no, naprawdę będzie się działo. Zaczynamy 31 maja na scenie obok Filharmonii Zielonogórskiej.

Calvin Harris. Teraz w Radiu Z, a już za miesiąc na festiwalu Open Air. Calvin Harris, Jazzy Satisfy, propozycja do listy Lubię To. Płyta niespodzianka cały czas do wyjęcia. 321-321-321 dzwońcie. Druga podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Debiutancki album tego artysty nosi nazwę You'll Be Alright Kid. Kto to taki? Jeśli wiecie, dzwońcie. A Tame Impala dzisiaj na miejscu trzecim.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A, tak chciałem chórki zrobić naszemu Vito kochanemu. Męskie granie orkiestra 2026 nareszcie na miejscu drugim. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym z kolei? Jeśli wiecie, dzwońcie 321-321-321. Piosenka Ordinary tego artysty była wykorzystana na wielu weselach w ramach pierwszego tańca. Tyle mogę wam zdradzić. A to Shakira, propozycja do listy.

Alisa od Kocha i propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. A dzisiaj po 20 Maciek Duda, zajawkowy sportowiec razem z nami znany z internetu. Po 20 na live na TikToku również na profilu Radio Z. A na miejscu pierwszym dzisiaj Alex Warren, Fever Dream. Wielkie gratulacje.

0: Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Czwartkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Darek Klimczak już w studiu.
9: Groźny pożar lasu w okolicach Warszawy. Gaszenie utrudnia wiatr. Kolejna ofiara teatr. Wysoko w górach cały czas leży śnieg i jest ślisko. Maja Chwalińska jak Świątek i Linety też wygrała i też jest w trzeciej rundzie French Open.
8: 20.
9: Strażacy walczą z pożarem lasu niedaleko Warszawy. Ogień wybuchł w miejscowości Międzylesie w powiecie wołomińskim. Pali się ponad 10 hektarów lasu, także już na terenie powiatu mińskiego. Akcję strażaków utrudnia bardzo silny wiatr. Tam na miejscu jest reporter Radia Z Marcin Friedrich. Mamy z nim teraz połączenie. Dobry wieczór, Marcinie. Czy ogień zagraża domom, gospodarstwom?
10: W tej chwili na szczęście nie, ten teren jest mało zurbanizowany, ale też walka z ogniem jest bardzo trudna. Jak już mówiłeś, wieje silny wiatr, który przenosi płomienie błyskawicznie. Poza tym jest spory kłopot z dostępem do wody, mówił mi przed chwilą wójt gminy Poświętne, Sylwester Niźnik.
11: Daliśmy ogłoszenie do mieszkańców, żeby ograniczyli dostęp do wody, ponieważ tutaj jest bardzo dużo wody potrzebne. Na chwilę obecną 3 cysterny wody dojeżdżają do nas.
10: W tej chwili właśnie powinien zaczynać obrady sztab kryzysowy w Poświętnym, a na miejsce dojeżdżają co chwilę kolejne samochody gaśnicze. Z powietrza zresztą pewnie jak słychać, ogień gaszą dwa samoloty Dromader. W użyciu jest też śmigłowiec Black Hawk z Międzylesia. Marcin Friedrich, Radio Z.
9: Niewykluczone, że ogień został podłożony. Pożar wybuchł bowiem w trzech różnych miejscach. Z powodu ognia, dymu zamknięta jest droga numer 50 łącząca Stanisławów z Łochowem. W Tatrach zginął młody turysta. Jego ciało toprowcy znaleźli dzisiaj w rejonie Zawraciku Kasprowego. Mężczyzna spadł z dużej wysokości. W Wysokich Tatrach cały czas leży śnieg. Szlaki na północnych stokach są śliskie. Prawie 13 tysięcy złotych brutto, tyle od 1 lipca ma wynosić pensja minimalna dla lekarza specjalisty. To wzrost o ponad 1000 złotych w porównaniu z tym, co dostaje on dzisiaj. Podwyżka czeka jeszcze tylko na zielone światło Ministerstwa Zdrowia. Lekarze z roku na rok zarabiają coraz lepiej, dlatego coraz mniej z nich chce wyjeżdżać za granicę, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej.
12: To tak naprawdę, trzeba powiedzieć, ograniczyło w znacznym stopniu zjawisko wyjazdów. Liczba wniosków, które my jako samorząd wystawiamy, które lekarz musi zdobyć, żeby móc pracować za granicą, po prostu znacząco spadła na przestrzeni ostatnich lat.
9: Jak powiedziałem, 13 tysięcy to wynagrodzenie najniższe. Połowa lekarzy w Polsce zarabia jednak powyżej 25 tysięcy złotych. Do końca tygodnia nieczynny jest też szpital uzdrowiskowy w Nałęczowie. Powodem duża wśród pacjentów liczba zakażeń rotawirusem. Jak wiecie już z Radia Z, objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Skąd się wziął rotawirus, na razie nie wiadomo. W sanatorium o zakażenie jednak nie trudno, mówi Radiu Z Michał Pawlak z sanepidu w Lublinie.
13: Rotawirusy przede wszystkim powodują objawy ze strony układu pokarmowego. Natomiast bardzo ważną kwestią jest, że rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
9: Choroba może trzymać nawet kilka dni dłużej u osób starszych oraz dzieci. 3 dni trwało przywracanie ruchu kolejowego między Obornikami a Rogoźnem w Wielkopolsce po wypadku na przejeździe kolejowym. Ruch kolejowy na tej trasie śledzi teraz reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
14: Pociągi wróciły na trasę minionej nocy, poinformowało dzisiaj PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak przekazał mi Radosław Śledziński z PKP PLK, do tego czasu trwała naprawa uszkodzeń.
15: Uszkodzeniu uległa jedna konstrukcja wsporka sieci trakcyjnej, taki słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru.
14: Pociągi nie kursowały między Obornikami a Rogoźnym od śmiertelnego wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Garbatce. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
9: W tym wypadku zginął kierowca ciężarówki, który na przejeździe wjechał wprost pod szynobus właśnie. Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej teraz. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
9: Krzysztof ma dobre wieści z Paryża.
16: Bardzo dobre, zapraszam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: Obrodziło niespodziankami na paryskich kortach. Jedną z nich sprawiła Maja Chwalińska. Nasza tenisistka odprawiła kolejną wyżej od siebie notowaną rywalkę. Rozprawiła się z Belgijką Elise Mertens w dwóch setach 6-4 i 6-0.
7: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym Wielkiego Szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę. Cieszę się, daję sobie chwilkę, żeby to docenić i będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
5: Mówiła Chwalińska, jej kolejną rywalką będzie Greczynka Maria Sakkari. Niespodzianka też w singlu tenisistów. Już w drugiej rundzie odpadł główny faworyt. Lider światowego rankingu Jannik Sinner 2-3 przegrał z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo. Odpadł też niestety Hubert Hurkacz. Po trwającym blisko 5 godzin pojedynku przegrał 2-3 z Amerykaninem Francisem Tiafoe.
16: Oczywiście frustrujące jest dla mnie, gdy no jednak ten poziom, który mam, nie jest tam, gdzie chciałbym być, więc no dużo pracy cały czas, każdego dnia wkładamy, żeby krok po kroku podążać naprzód.
5: Mówił Hurkacz. Z Paryża przenosimy się do Głogłowa, gdzie trwa walka o awans do piłkarskiej ekstraklasy. W pierwszym półfinale baraży Chrobry 1-1 remisuje z ŁKS-em Łódź. Kończy się druga połowa dogrywki.
4: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
8: Jutro Orange Warsaw Festival. Widzę w Warszawie w ciągu dnia 21 stopni i słońce. No wieczorem trochę chłodniej, ale to już wszyscy będą rozgrzani. Mam nadzieję, po koncertach to będzie trochę łatwiej. W pozostałych miejscach w kraju nawet 25 w Zielonej Górze, 24 Gorzów Wielkopolski, 17 Suwałki. Tyle samo w Białymstoku, ale tam może delikatnie pokropić. Tu Radio Z, program Lubię To. Po 20 zapraszamy na live'a na TikToku. Maciek Duda za chwilę razem ze mną. Mateusz Ptaszyński, zapraszam.

0: Daj Doro, Gigi D'Agostino i My Mind w Radiu Z. A z nami fantastyczny gość Maciek Duda, czyli influencer, który pokazuje, że można na sporcie zrobić karierę nawet w internecie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Tak się da? Myślałem, że tylko na głupotach można robić karierę.
1: Kurczę, ale kto powiedział, że sport musi być na poważnie? Ja do tego podchodziłem właśnie na to taki sposób dosyć lekkomyślny, bym powiedział. Ale teraz właśnie przygotowuję się do Ironmana i na tym właśnie bazuje mój content aktualnie.
0: No właśnie, sporo tych ekstremalnych wyzwań przed tobą. Ty już był Ultra Garmin w Gdańsku. Taka imprezka. Ale to rozumiem, że to jeszcze nie był taki pełny Ironman, tak? Jak to
1: nie, wyglądało? Ultra w Gdańsku to był ultramaraton 53 km. Teraz właśnie jestem w takiej fazie, gdzie zrobiłem 1/8 pełnego dystansu. Właśnie w poprzednim weekend 1/4 i za 2 tygodnie mam 1/2 Ironmana w Warszawie. No i pełny Ironman dopiero w sierpniu.
0: A nie jest ci trochę wstyd, że ty 4 dni przejechałeś Polskę wzdłuż, a wiesz, do kogo piję? A łatwo
1: wiem,
0: gang,
1: do kogo
0: 53
1: wiem.
0: Godziny?
1: Ja zrobiłem to w dosyć inny sposób, bo ja sobie postanowiłem, że będę spał. Tak. Ale no, jestem naprawdę pod wrażeniem, że zrobił to i śledziłem akcję i jestem naprawdę dumny z tego chłopaka. I czy jest mi głupio? Nie, bo ja nigdy się nie porównywałem do innych. Po prostu dla mnie to, w jakim ktoś ma czasie, zrobił dystansę czy coś, nie jest to dla mnie istotne. Dla mnie jest istotne, jak ja to robię, jak ja się czuję i czy jestem z siebie zadowolony.
0: No i pięknie powiedziane. Jesteśmy na live na TikToku. Zapraszamy na profil Radia Z. Tam można tapować. Mamy kilka progów, które przewidzieliśmy dla Maćka. Na przykład influencerzy, z którymi. I tutaj poszedłbyś popływać. To tak ci podpowiadam, już możesz pomyśleć, okay, ale jest jeszcze kilka opcji, które będziesz wiesz, musiał tak odpowiadać od razu.
1: Szybciutko.
0: A później to, czy to edycja sportowa, czyli na przykład rower albo bieganie. A na koniec jeszcze ukryte znaczenie rejestracji. Wiem, że lubisz się tym zajmować.
1: Tak.
0: Także może na razie nie będę ci przedstawiał, będziemy sobie tutaj na spontanie to robić. A powiedz jeszcze tak na koniec tego pierwszego naszego wejścia dzisiaj. Po co takie wyzwania? W czym ci to pomagają? Coś chcesz sobie udowodnić, przed czymś uciekać? Bo zawsze mi się wydawało, że ludzie, którzy biegają maratony, przynajmniej ci, których znam, to oni wyszli z jakichś uzależnień, z jakichś problemów. Ale ty masz 22 lata, to jakie uzależnienia, jakie problemy?
1: Nie ma żadnych uzależnień. Może właśnie jedyne jakie uzależnienie to od sportu. I jedyna chęć to udowodnienia sobie, że potrafię zrobić coś, co sobie wyobrażę w mojej głowie, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka to jest absolutnie niemożliwe, tak było z maratonem. Teraz jest tak z tym Ironmanem, więc manifestuję to, że na pewno go ukończę. I tak, to jest po prostu chęć pokonywania swoich barier i tego, co siedzi w głowie.
0: No i słyszycie? A podobno młodzi ludzie to tylko siedzą na tych internetach i nic innego nie robią. No siedzi, ale biega jednocześnie. Można?
1: Można.
0: Wiktor Waligura teraz 4 pory roku. Też młody, aktywny człowiek, tylko że muzycznie. Zapraszamy na TikToka Radia Z. Tam jesteśmy z Maćkiem Dudą.

0: Iman w Radiu Z. Jeśli słuchacie nas w trakcie treningu, może na siłowni, to za chwilę coś bardziej takiego pod nóżkę i do robienia jakiejś porządnej serii, bo Eurythmics Sweet Dreams, więc to będzie takie bardziej rytmiczne. A z nami Maciek Duda, człowiek od sportu, z internetu. Nie zdążyłem zadać tego pytania na sam początek, ale czy to jest dobry moment, 28 maja, żeby jeszcze zrobić formę na lato, czy już lepiej sobie odpuścić i za rok po prostu?
1: Ja uważam, że zawsze jest dobry moment, żeby cokolwiek ze sobą zrobić i mówię to naprawdę o zwykłym spacerze. Jeżeli jest chęć zmiany, to każdy dzień jest dobry, a szczególnie dzisiejszy.
0: A jak się w takim razie zmotywować? Albo jak ty jesteś w stanie przekonać ludzi do tego, żeby robili tą formę jeszcze?
1: Kurczę, dla mnie...
0: Ale co, jakieś takie teksty motywacyjne? Tam jest
1: na mnie to nie działa. Po prostu ja wiem, jakie jest uczucie po tej aktywności, kiedy te endorfiny wchodzą i to jest dla mnie największa gratyfikacja po prostu za ten wysiłek, który się wkłada w jakąś aktywność. Więc to jest dla mnie po prostu uczucie po.
0: No i te zakwasy, tak, oczywiście. No najlepsze uczucie na świecie.
1: No to możemy pominąć akurat.
0: Zapraszamy na TikToka Radio Z, bo tam za chwilę razem z Maćkiem influencerzy, z którymi Maciek chciałby coś zrobić i tutaj będę miał dla niego kilka opcji. Mam nadzieję, że szczerze będzie odpowiadał, chociaż jest tutaj ze swoją dziewczyną, więc podejrzewam, że będzie wymieniał samych influencerów płci męskiej, ale kto wie, może nas zaskoczyć. Zapraszamy.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
4: A flat white?
3: Też.
4: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: pomidor.
1: Dawid Posiadło i sezon, a tutaj pomidor mówi już w tle Maciek Duda, nie będę wam mówił w jakiej sprawie. To musicie być z nami na live na TikToku, bo tam cały czas rozmowa na profilu Radio Z. Mamy pierwszy próg za nami, czyli influencerzy, z którymi Maciek chciałby coś zrobić. Bardzo ciekawe odpowiedzi będzie, można też zobaczyć na Instastory Radio Z. Ale teraz, zanim kolejny próg to czy to, edycja sportowa, to powiedz, jak wyglądają przygotowania do Ironmana, bo tu gadaliśmy sobie, bo Ironman to powiedzmy jasno, to jest najpierw pływanie, kolarstwo, biegi i bieg, tak? Czy to,
2: tak, dokładnie.
1: To zawsze jest taka kolejność?
2: Zawsze jest taka kolejność, że rozpoczynamy od biegania z prostej przyczyny, że no, na początku wychodzisz z tej wody, jesteś mokry, wsiadasz na rower, a jakby zamienić kolejność, no byłoby to już naprawdę ciężkie, plus no bieganie na sam koniec, w wodzie jest to niebezpieczeństwo, że jeżeli byłaby ostatnia, no to może się, mogą się zdarzyć skurcze i na początku się mogą zdarzyć, no a jednak już na bieganiu jest to ryzyko, powiedzmy, to jakieś tam mniejsze.
1: Czyli proszę, czyli są co, 3-8 kilometra?
2: Tak, 3-8 kilometra.
1: A to jest zawsze to samo, tak?
2: To jest na pełnym Ironmanie,
1: okay.
2: Tak.
1: Kolarstwo 180 kilometrów i biegi 42, tam 195.
2: Łącznie 226 kilometrów.
1: Wow, no to robi wrażenie. I gadaliśmy sobie, że jak się do tego przygotować, no to sprzętowo pianka na przykład do tego pływania.
2: To już na same zawody, tak naprawdę do trenowania. Na co dzień trenuję na zwykłym basenie, gdzie dokupuję sobie, nie wiem, płetwy, łapki, taką bojkę, żeby nogi nie zawadzały w wodzie. Wiadomo, jakiś rower, no w okresie zimowym trenażer i zwykłe buty do biegania.
1: A jakie jest największe wyzwanie? Czy właśnie ten sprzęt, żeby to ogarnąć finansowo, czy jednak sam trening? Ile to trzeba trenować, żeby w ogóle w tym wystartować?
2: Sam trening. Myślę, że konsekwencja tego i samo zaparcie, żeby... Często wychodzi tak, żeby po prostu zrobić trening, trzeba stać bardzo wcześnie rano, bo potrafi zejść, jeżeli jest takie coś jak zakładka, czyli dwa treningi, jeden po drugim, no to są często 3-4 godziny takiego treningu, więc to jest takie najcięższe, że sam ten wyścig już nie jest najtrudniejszy, tylko...
1: Zwieńczenie takie.
2: Dokładnie.
1: A triatlon i Ironman, ultramaraton, to jest to samo? Nie, to są różne rzeczy.
2: Znaczy triatlon to jest po prostu dyscyplina sportowa,
1: no,
2: a Ironman
1: to jest... połączenie, triatlon to jest połączenie czego? Też tych trzech rzeczy?
2: Tak, bo właśnie z tego wychodzi.
1: A
2: Ironman to jest impreza.
1: Dystans, tak? Po prostu.
2: Tak, bo jest też połówka Ironmana, która jest na przykład teraz za 2 tygodnie w Warszawie, którą też będę robił i tam jest wszystko skrócone o połowę. Czyli tam 2 kilometry pływania, 90 rowerem i półmaraton do przebiegnięcia. 20
1: i co,
2: kilometrów.
1: Jakie to są czasy? Bo ja widzę, że pod koniec 2025 mówiłeś, że chcesz złamać czas 11 godzin. To jest 11 godzin bez przerwy, czy jest po każdym jest jeszcze idziesz spać, leżysz?
2: Nie, to jest 11 godzin bez przerwy i po każdej dyscyplinie są strefy zmian, które chcesz zrobić jak najszybciej.
1: A coś się je w trakcie, pije?
2: Tak, oczywiście. W ogóle rower jest do tego, gdzie ładuje się w węgle i ogólnie czwartą dyscypliną tego triatlonu to jest właśnie odżywianie, bo bez odżywiania daleko nie zajedziesz, jeżeli nie masz paliwa.
1: To jakieś tubki, tak?
2: Tak, to są różne żele, no każdy ma swoje taktyki na to, ja jeszcze swojej nie opracowałem, na razie działamy na żelach z trenerem i na elektrolitach.
1: Ja bym się Nutellą nasmarował, to by
2: no, jest to cukier, jest to cukier, ale taki mocny cukier to jest ostateczność na sam koniec.
1: Maciek Duda, naprawdę człowiek, który robi tutaj wrażenie, ale młody jest, jeszcze ma siłę, energię, no po 30
2: i trochę chęci.
1: To się nie chcesz. Olivia Adams w Radiu Z teraz, my jesteśmy cały czas na TikToku razem z wami.

0: Lionel Richie w Radiu Z. To nam się z Maćkiem Dudą, dzisiejszym gościem, zrobił kącik kulinarny. Okazało się, że tutaj łączą nas podobne okolice. Ale nie pytajcie dlaczego. To musicie być z nami na TikToku cały czas. To tam się dowiadujecie takich smaczków. Maciek Duda, czyli influencer, który pokazuje swoją zajawkę na sport. Właśnie, bo ja coś wyczytałem, że generalnie po Ironmanie chcesz zrobić coś, co nie będzie związane ze sportami wytrzymałościowymi. To co to będzie w takim razie?
1: Planem było zrobienie takiej sylwetki, o której zawsze gdzieś tam sobie marzyłem, ale jeszcze nie wiem, czy...
0: Jak Maślanka, ten kojarzysz Maślankę?
1: No, Maślana to jest w ogóle dla mnie gołtem. On wygląda przedobrze, tak samo mój kumpel Adizaster. Oni są właśnie takimi siłownianymi wariatami i chciałem sobie po prostu zrobić taką sylwetkę, żeby dobrze wyglądać, ale wiem, że...
0: Herkules taki.
1: Troszeczkę tak, no. Ale po Ironmanie wiem, że zrobię też wyzwanie, bo nie zrobiłem jeszcze 100 km ultramaraton i chcę to zrobić w jakimś ciekawym miejscu i na razie po głowie chodzi mi Madera.
0: Wow, o Madera, ale tam jest dużo, wiesz...
1: Wiem, właśnie dlatego to
0: w
1: mi chodzi
0: w górę i w dół cały czas, no. Tam się tak. Samochodem trudno jeździ, a biegać ty tam chcesz...
1: No właśnie, i to jest trochę piękno tego sportu, że można biec w różne miejsca.
0: Ale właśnie, a propos samochodów, bo wiem, że też się interesujesz, lubisz. To który influencer ma według ciebie najlepszy samochód? Czy to ten, o którym już mówiłeś wcześniej?
1: Ogólnie jestem pod dużym wrażeniem Porsche. Ostatnio od Julii Żugaj miałem okazję, żeby tydzień sobie pojeździć i to był póki co chyba taki jeden z lepszych samochodów, jakim jeździłem. No też była G-klasa.
0: Jaki ten silniczek był?
1: Chyba 2.0, ale szła.
0: Okej, nie, bo te nowe samochody to są jakieś turbo sprężarki.
1: Ale pięknie wygląda w środku.
0: A kto ma najbardziej usyfione auto? Czy to też jest Julia Żugaj, czy ktoś
1: inny? Nie, to nie jest Julia Żugaj, to jest mój serdeczny kolega z właśnie drużyny triatlonowej, Mikołaj Tyszka, ale usprawiedliwia go, że to po prostu było tak przy okazji. Na co dzień ma posprzątane.
0: Ale co, wchodzisz i tam mnóstwo pudełek z fast foodów, wszystkiego?
1: Nie,
0: kuchni.
1: Po prostu mega dużo randomowych rzeczy. Aha. Tak jak Tyszka jest okay. Na co dzień.
0: A jak te inne auta wypadają do twojego samochodu, to może już nie będę pytał, bo to już wiemy jak.
1: Nie można porównywać się z ideałem.
0: Dokładnie. Maciek Duda razem z nami. Ostatni próg przed nami na TikToku. Także dziękujemy słuchaczom, ale jeszcze przez chwilkę jesteśmy z wami. Ewentualnie Maciek jutro może jeszcze możemy kontynuować rozmowę na Orange Warsaw Festiwalu.
1: Bardzo chętnie.
0: Zapraszamy. Dzięki.
1: Dziękuję.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Reklama. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: A wiesz, że w Cinema City to najmłodsi ustalają zasady?
9: A dorośli płacą jak dzieci. Odkryj kino na dziecięcych zasadach z ofertą rodzinną w Cinema City.
8: Repertuar i szczegóły oferty znajdziesz w kinie lub na cinemacity.pl.
10: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
11: 3, 2, 1.
10: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Po reklamie.

0: Już ten weekend Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z i rozpocznij sezon festiwalowy razem z nami, gdziekolwiek jesteś. Olivia Dean, Luis Capaldi, PZ, Livka i wielu innych. Słuchaj w piątek i sobotę od 17. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
9: Ale tato, tylko nie samochodem!
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
9: A ja chcę syrop.
10: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
8: No i jak się czujecie?
9: Super! I nie zasypiam!
8: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
10: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
11: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
18: masz. Zobacz, Stasiu, soku.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
20: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
19: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
20: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
21: Po reklamie.
22: W czwartek 28 maja słuchacie Radia Z. Czas na najświeższe wiadomości, które ma dla nas Darek Klimczak.
23: Rozszerza się pożar lasu pod Warszawą, dwie wsie ewakuowane. Jutro drugie podejście Sejmu do ustawy łańcuchowej. Tym razem prezydent ją podpisze. Jest pierwszy finalista baraży o piłkarską ekstraklasę. O drugie miejsce walka trwa.
22: 21.
23: Coraz groźniejszy staje się pożar lasu na Mazowszu. Jest decyzja o ewakuacji ludzi z domów leżących najbliżej pożaru. Pali się ponad 30 hektarów na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego. Dojeżdżają tam kolejne wozy strażackie. Na miejscu jest także reporter Radia Z Marcin Friedrich. Halo Marcinie.
0: Jestem.
23: Czy wiadomo, ile osób musi opuścić swoje domy?
0: No wiadomo tylko, że to mieszkańcy kilku bądź kilkunastu budynków w miejscowości Ołdakowizna i Żądza. To wsie, które są położone najbliżej płonącego lasu. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, mówił mi Piotr Serafin, nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk.
2: Tam dochodził już ogień, bo widać, z tego są moi ludzie, bo mam pracowników Nadleśnictwa, którzy są w terenie, informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
0: I dlatego właśnie zdecydowano się na ewakuację. Od 3 miesięcy właściwie nie padał tutaj deszcz. Ściółka jest sucha jak pieprz. Silny wiatr błyskawicznie przenosi też ogień w inne miejsca. Akcja jest więc bardzo trudna, a teren w wielu miejscach niedostępny. Z powietrza ogień gaszą 4 samoloty Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Na ziemi walczy z ogniem około 400 strażaków ze sztabu akcji w Międzylesiu. Marcin Friedrich, Radio Z.
23: Z powodu dużego zadymienia zamknięta jest DK50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Policja kieruje na objazdy. Ustawa łańcuchowa tym razem bez weta, na to liczy rządząca koalicja. Jutro Sejm ma przyjąć ustawę, nad którą posłowie pracowali wspólnie z przedstawicielami prezydenta. To drugie podejście do tych przepisów. Zakazują one m.in. trzymania psów na łańcuchu. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej uważa, że to projekt ponad politycznymi podziałami.
3: Już uwzględniliśmy wszystko to, czego oczekiwał pan prezydent, z wyjątkiem końców. Tutaj przekonaliśmy że pana prezydenta, że tam, gdzie będzie ta konieczność, żeby ten pies w końcu był, to muszą być określone normy.
23: Wcześniej prezydent złożył w Sejmie własną propozycję przepisów, ale wiodącym projektem ma być ten poselski. Grzegorz Schetyna szczerze o przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Do tej pory Koalicja Obywatelska nie rozmawiała o przyczynach tej porażki, przyznaje w Radiu Z senator KO. Dopytywany dlaczego, odpowiada.
21: To było jednak na tyle mocne doświadczenie dla nas, że nie podjęliśmy tej. Może jeszcze jest za wcześnie, ale też był taki sygnał od przewodniczącego, żeby to zostawić i uciekać do przodu, że wrócimy do analizy przyczyn porażki, będziemy wyciągać z niej wnioski, ale później, że potrzebny jest czas, żeby mieć dystans do tej kwestii.
23: Schetyna zapewnia, że analiza przyczyn tej porażki pojawi się przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku. Piekary Śląskie zarzucają Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Katowicach pomoc mafii śmieciowej. Chodzi o składowanie odpadów na terenach poprzemysłowych. Według miasta odbywa się to nielegalnie i ma być źródłem plagi much. O szczegółach ostrego sporu miasta z państwowymi urzędami teraz nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
24: W ubiegłym tygodniu Straż Miejska i Policja zatrzymały ciężarówkę z podejrzanymi odpadami i zawiadomili WIOŚ. Inspektorzy na miejscu, mimo że stwierdzili brak wymaganych dokumentów, to ostatecznie zgodzili się na rozładunek transportu.
25: Zrzucono te odpady, w tym część bezsprzecznie nielegalną,
24: mówi wiceprezydent miasta Krzysztof Turzański. WIOŚ odpowiada, że transport był zarejestrowany w systemie, a przewożony gruz betonowy mógł legalnie trafić na to składowisko, więc inspektorzy nie mieli podstaw do jego zatrzymania. Szymon Kastelik, Radio Z.
23: W ostatnich tygodniach kilkukrotnie zatrzymywano na gorącym uczynku ciężarówki z nielegalnymi odpadami. Prokuratura prowadzi już śledztwo w tych sprawach. Sporo piłki nożnej w wiadomościach sportowych. Posłuchajmy Krzysztofa Wilanowskiego.
26: Zapraszam.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
26: Robert Lewandowski jeszcze nie wie, kiedy zakończy karierę w reprezentacji Polski. Jasnej deklaracji nie składa, bo jak mówi, jego decyzja zależy od wielu zmiennych.
28: Będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Myślę, że to też może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
26: Pewne jest to, że Lewy jest na zgrupowaniu kadry we Wrocławiu, które wystartowało dzisiaj. Biało-czerwoni mają już za sobą pierwszy trening. W niedzielę też we Wrocławiu zagrają towarzysko z Ukrainą. Po tym meczu przeniosą się do Warszawy, gdzie w środę też towarzysko zagrają z Nigerią. Piłkarze z Głogowa. Krok bliżej awansu do Ekstraklasy. To dzięki wygranej w półfinale baraży Chrobry po 90 minutach i dogrywce remisował z ŁKS-em Łódź 1-1. Zdecydowały rzuty karne. Trwa drugi półfinał. Wieczysta Kraków 1-1 remisuje z Polonią Warszawa. Minęło pół godziny gry.
27: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
22: Jutro podobnie, dzisiaj pogodnie, na termometrach około 20 stopni, konkretnie od 16 na Suwalszczyźnie do 26 w Zielonej Górze.
1: Naprawdę tak dużo będzie w Zielonej Górze?
22: Fajnie, nie? Ciepło.
1: Bardzo fajnie.
22: Tak, tak. Sporo chmur, ale też liczne przejaśnienia. Jeżeli chodzi o deszcz, to może pokropić lokalnie i przelotnie i głównie na Suwalszczyźnie. Fajnie?
1: Myślę, że to słowo lokalnie i przelotnie, one występują obok siebie i ty, jak ich używasz, nawet się niespecjalnie zastanawiasz, co one znaczą. Po prostu jak mówisz lokalnie, to zaraz za tym idzie przelotnie i nawet gdyby było lokalnie, a nie przelotnie, to byś tego nie powiedział, bo po prostu by ci to wchodzi tak z automatu, co jest oszukiwaniem słuchaczy.
22: To akurat prawda. Mhm. Mezo, Kasia Wilk, ważne i takie są fakty. Proszę Państwa, Michał Korościel
1: i Marcin Sońta
22: w Radiu Z.

0: A Tale Gone Bad, czyli bajka skończyła się nie za dobrze. To chyba o bajkach braci Grimm, pamiętasz je?
1: Pamiętam, bo straszne i przerażam. To byli Niemcy.
2: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
1: Hej, hej, witajcie kochani, tu Marcin Sońta i Michał Korościel. Jak wiecie, jesteśmy fanami tenisa, fanami to mało powiedziane, ekspertami. Powiedz coś, co zaświadczyłoby, że jesteś tenisowym ekspertem, Cinek.
0: Game, set, match.
1: All right. Trwa wielkoszlemowy turniej na kortach Rolanda Garrosa. I trzy nasze dziewczyny awansowały już do trzeciej
0: rundy. Mogę wymienić jeden tchem.
1: No dobra.
0: Jedna, druga i trzecia.
1: All right, dokładnie te. Maja Chwalińska najbardziej sensacyjnie awansowała do trzeciej rundy, a w trzeciej rundzie są też Iga Świątek i Magda Linet. Mało tego, one trafiły na siebie.
0: Wiem, one trafiły na siebie.
1: A kto jest trenerką Magdy Linet?
0: Magdy Linet trenerką...
1: Znasz na 100% i nawet z nią gadałeś, to ci podpowiem.
0: Rozmawiałem z nią?
1: Tak, na pewno.
0: Czekaj, jeżeli z nią rozmawiałem, no to poczekaj, no to w takim razie... No nie wiem.
1: Agnieszka Radwańska.
0: A, nie rozmawiałem z nią.
1: Aha, no to cię
0: ja z Igą Świątek nawet rozmawiałem, a z Radwańską.
1: Okej. No w każdym razie...
0: Z Igą Świątek mam wrażenie, że przez chwilę coś nas łączyło.
1: Tak, ja też tak myślę.
0: Niosłem jej napój.
1: Ja też tak myślę, że ona tak mruga okiem, coś, tego, Cinek, pozdrawia cię. Hubert Hurkacz niestety odpadł z rywalizacji, wiesz? Hubi odpadł, no.
0: Może dlatego, że nie jest dziewczyną.
1: Może dlatego, że nie jest dziewczyną, ale i tak można się pośmiać, wiesz dlaczego?
0: Dlaczego?
1: Bo Hubert Hurkacz w inicjałach to haha.
0: Śmieszne inicjały. Right. Najśmieszniejsze.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, to piosenka, która mi, mojemu koledze Cinkowi, przypomina o młodości, o dzieciństwie. Od tego właściwie się wszystko zaczęło. To był początek przygody, która doprowadziła nas do miejsca, w którym jesteśmy najlepszymi radiowcami na świecie.
1: Co, nie? Nie, no to prawda, dziękuję bardzo. Powinieneś wypuścić nam jeszcze oklaski.
0: Adele i Someone Like You, to druga piosenka, która doprowadziła nas do tego miejsca, w którym
1: jesteśmy. Jesteśmy najlepszymi radiowcami na świecie.
0: Na świecie.
2: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
12: 3, 2, 1.
11: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka Luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: I know Corrida, United Nations w Radiu Z. Za 24 minuty będzie godzina 22. Proszę Państwa, patrzę na Cinka i on ma minę taką, jakby chciał powiedzieć coś mocnego i trochę się boi, że ja zacznę krzyczeć, bo to będzie głupie.
1: Nie wiem, czy nie jest za wcześnie na taki mocny temat.
0: No dawaj.
1: Pytanie stawiam i odpowiem na nie, jeżeli będziecie tylko chcieli.
0: Ja nie chcę.
1: Czy seniorzy powinni jeść śmietanę?
0: Cinek, kogo to obchodzi?
1: Bo ważna sprawa.
0: Dobra, ale to, no, wiesz,
1: ale to nie jest tak. Ja znalazłem tą informację.

0: lub 18. Można się pomylić o 6 albo 12. Jeżeli nie lubią śmietany, seniorzy, aha, to dobrze zastąpić ją gęstym jogurtem naturalnym.
1: Aha, a jeżeli nie lubią gęstego jogurtu naturalnego, seniorzy?
0: Ja polecam skyr, bo jest białkowy. Mhm.
1: A jeżeli seniorzy w ogóle nie lubią nabiału, to co mają zrobić?
0: To sprawdzę na jutro, mogę?
1: Już jutro w Radiu Z. Co powinni jeść seniorzy, którzy nie lubią nabiału? Włączcie i bądźcie razem z nami.
0: Espresso bez mleka. Sabrina Carpenter.

0: David Guetta, jego wersja wielkiej piosenki Milky. Wielkiej piosenki tak się nie mówi, mówi się wielkiego przeboju.
1: Tak, chyba tak się mówi, no ładnie powiedziałeś.
0: A teraz, proszę państwa, będzie wielka piosenka. To będzie Pocałuj Noc grupy Various Monks.
1: Wow.
0: No, czyli taka pościeluwa cudowna z lat 90. Z naszej młodości, mojej i Michała.
1: Tak.
0: I myślę, że wszyscy w naszym wieku do tej piosenki tańczyli wolne na szkolnych dyskotekach.
1: To ja też, no.
0: Masz jakieś takie wspomnienie szczególne?
1: Mam, ale nie wiem, czy mogę się podzielić, bo boję się, że będziesz kpił z moich uczuć.
0: No to ja spróbuję się powstrzymać, chyba że będą śmieszne uczucia.
1: Nie, to nie będą śmieszne. Wiesz, żadne uczucia nie są śmieszne. Możesz sobie też nie będziesz kpił?
0: No mogę obiecać, że mogę spróbować.
1: Wiesz co, bo mi się bardzo podoba moja pani z geografii.
0: Mhm. Geografica. Jak,
1: można tak powiedzieć, Bożena miała na imię.
0: Bożena Geografica.
1: Mhm. Mhm. No i na jednej z dyskotek, ja miałem 13 lat, ona miała 31. Ja ją poprosiłem do tańca. I ona tak, wiesz, mówi, Michał, no jak tego? A ja mówię, że bardzo bym chciał z panią zatańczyć. I jak zbliżyłem się do niej, to ja zauważyłem, że jej się rzuca taki delikatny wąs. Ale mnie to wcale nie odstraszyło. I koniec.

0: I do ostatniego słowa. I to jest, proszę państwa, muzyka numer jeden, czyli przeboje, które nie dadzą wam zasnąć. No bo nie dajemy ludziom zasnąć. Taka jest prawda.
1: Oczywiście.
0: Ludzie chcą iść spać, są za 2 minuty 22, a my nie dajemy im zasnąć.
1: Ja nawet żonie dzisiaj nie dam zasnąć, jak wrócę z roboty, Cinek. Jeżeli wiesz, o czym
0: gadał.
1: Mówię.
0: Wiem,
1: nie,
0: o czym
1: nie
0: mówisz,
1: będę gadał.
0: Tak
1: nie będę
0: gadał. Po prostu
1: kupiłem sobie nową piżamę i zamierzam jej ją pokazać. Zaraz wiadomości w Radiu Z.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Teraz w Biedronce piwa 5+5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5+5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
1: Czwartek, 28 maja. Tu Radio Z. Czas na wieczorne wiadomości, które przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
14: 400 strażaków walczy z ogromnym pożarem lasów pod Warszawą. Są nowe standardy opieki nad kobietami w ciąży. Ma być mniej bólu. Wielka kara finansowa dla chińskiego sklepu temu. Załamanie reguł Unii Europejskiej.
1: Dwudziesta druga.
14: Donald Tusk mówi, że do walki z pożarem lasu pod Warszawą jadą kolejni strażacy. Premier na Platformie X napisał, że jest w stałym kontakcie z szefami MSWiA, straży i policji. Dodał, że najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz opanowanie ognia. W tej chwili z ogniem w lasach na północny wschód od Warszawy walczy niemal 400 strażaków. Dołączają kolejni. Obecny na miejscu reporter Radia Z mówił o ewakuacji mieszkańców dwóch wsi, Ołdakowizna i Żądza. Sytuacja jest dynamiczna, szybko się zmienia. W tej chwili palić się może już kilkadziesiąt hektarów lasu w powiatach wołomińskim i mińskim. Strażacy liczą, że w nocy wiatr się nieco uspokoi i ogień nie będzie się tak szybko roznosić. W tym ogniu nikt na szczęście nie został poszkodowany. Z polskich porodówek ma zniknąć ból. W życie weszły nowe standardy opieki nad kobietami w ciąży. Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, mają poprawić komfort i bezpieczeństwo zarówno matek, jak i dzieci. Co dokładnie się zmieni? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
15: W każdym szpitalu opieka nad dzieckiem i przyszłą mamą będzie taka sama. Kobiety mają mieć zagwarantowany dostęp do psychologa w czasie całego okresu ciąży czy znieczulenia podczas porodu, mówi lubelska konsultantka perinatologii profesor Adrianna Konradzka.
16: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu.
15: Jak podkreślają specjaliści, zmiany są cały czas wdrażane, a to oznacza, że wiele z udogodnień już od dawna zapewniają większe szpitale, te powiatowe cały czas mierzą się z trudnościami. Mateusz Kasiak, Radio Z.
14: Zmiany mają zapewnić też rodzącym więcej badań oraz wsparcie w przypadku śmierci dziecka. Grypa ptaków wciąż atakuje. Służby weterynaryjne potwierdziły właśnie 13 w tym roku na Lubelszczyźnie tylko ognisko tej niebezpiecznej choroby. W gminie Międzyrzec Podlaski trzeba było wybić ponad 40 tysięcy indyków. Straty są ogromne, mówi Radio Z Lubelska lekarz weterynarii Monika Michałowska.
11: Związane z i z samym zwalczaniem choroby, czyli z zabijaniem tych ptaków, koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom są ogromne. Powinny być stosowane odpowiednie maty dezynfekcyjne przed wejściem do takich budynków inwentarskich.
14: W tym roku w całej Polsce wykryto już niemal 150 ognisk grypy ptaków. Trzeba było zabić prawie 10 milionów kur, kogutów i indyków. 200 milionów euro kary dla chińskiego sklepu Temu. To pierwsza taka kara Komisji Europejskiej dla tej platformy handlowej, wystawiona za ryzyko sprzedaży nielegalnych produktów oraz łamanie unijnych regulacji o usługach cyfrowych. Jak donosi reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, kara może być jeszcze wyższa.
17: Postępowanie przeciwko Temu trwało od 2 lat. W tym czasie platforma wielokrotnie zapewniała o przygotowywanych zmianach działania, ale według Komisji Europejskiej nie zidentyfikowała odpowiednio ryzyka. A to ryzyko kupna nielegalnych produktów Komisja ocenia jako wysokie. Też po testach tajemniczego klienta, w których wiele zabawek kupionych na platformie nie spełnia zasad dopuszczenia na unijny rynek, na przykład przez zawartość toksycznych substancji. Grażyna Wiatr, Radio Z.
14: Cały czas trwa postępowanie Komisji Europejskiej przeciwko innej chińskiej platformie Shein. Kolejne dzisiaj wiadomości sportowe zaprasza Krzysztof Wilanowski.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
19: Trwa walka o ostatnie miejsce w piłkarskiej ekstraklasie w Krakowie. W półfinale baraży Wieczysta 2-2 remisuje z Polonią Warszawa. Wieczysta gra w dziesiątkę, bo tuż przed przerwą czerwoną kartkę zobaczył Aleksandar Djermanowicz. Minęła 70. minuta gry. Wcześniej awans do finału baraży wywalczył Chrobry. Ekipa z Głogowa po rzutach karnych pokonała ŁKS Łódź. Finał baraży o ekstraklasę w niedzielę. A już jutro polski mecz w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open na korcie głównym imienia Filipa Chartier. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet, która po cichu myśli o niespodziance.
20: Wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji, no bo wiadomo, że Iga jest tutaj dużo bardziej utytułowana, mączka to jej nawierzchnia, nie moja, więc nie mam zupełnie nic do stracenia.
19: Mówiła Linet, jej pojedynek z Igą Świątek zacznie się jutro o 12. Jeszcze kolarstwo, Francuz Paul Magnier po finiszu z peletonu wygrał 18. etap Giro d'Italia. Bez zmian w klasyfikacji generalnej na czele pozostaje Duńczyk Jonas Vingegaard z przewagą ponad 4 minut nad Austriakiem Felixem Gallem oraz Holendrem Tymanem Anelsmanem.
18: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
1: Jutro na zachodzie lampa jak nie wiem, 26 stopni w Zielonej Górze, 25 w Gorzowie. Im bliżej wschodu, tym chłodniej. 22 w Toruniu, 21 w Warszawie, 16 na Suwalszczyźnie. Tam jutro będzie najchłodniej i tam może delikatnie pokapać deszcz. Reszta kraju będzie sucha i cieplutka. Tak będzie 29 maja w naszym pięknym kraju.
0: 5 minut po 22:00 w listach do redakcji pytacie, jak wygrać butelkę Duffy
6: typu bidon.
0: Tak, w Radiu Z. No i teraz będzie okazja, proszę Państwa. Konkurs Państwa Miasta. Zapraszamy. 321.
1: Butelka. Na jaką literkę będą dzisiaj odpowiedzi?
0: Nie mogę powiedzieć, bo się przygotują. Otworzą słowniki, Wikipedia.
1: Racja.
0: Nie.
1: Tu Marcin Sońta.
0: Oraz Michał Krościel.
1: Kłaniamy się niziutko.

0: Cindy Lauper, uwielbiam tę jej dzikość w głosie. Wiesz, gdyby była moją żoną, chciałbym, żeby mnie budziła tym "Girl, just want to have fun" codziennie rano. Mm-hmm. To byłoby coś. 16 minut po 22. Gramy w Państwa Miasta w Radiu Z.
1: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: Dzisiaj grają z nami Andrzej z miejscowości, która się nazywa Kałek. Cześć, Andrzej.
2: Tak. Cześć, cześć.
0: Nie myśleliście kiedyś w tym kałku, żeby zmienić nazwę tej miejscowości? No bo wiesz, kałek to jest małe...
3: Mały problem.
0: No.
2: Nie, jest fajnie, fajnie.
3: Aha. Powiem więcej, to jest taka rzadka nazwa.
0: Bardzo rzadka. Chociaż kałek będzie również nierzadki. Teraz łączymy się z Małgosią z Andrychowa, która będzie z tobą rywalizowała. Dobry wieczór, Małgosiu.
4: Dobry wieczór, witam konkurenta.
0: Witam.
2: Witam, hej.
0: Cinek, przedstaw zasady państwu.
3: Panie i panowie, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka M, jak Marcin Sońta z Radia Z.
0: Oraz Michał Korościel
3: z Radia Z. Każdy dostaje swoje kategorie. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gra się do 3 punktów i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Andrzej, a potem Małgosia. Zagrajmy. Andrzeju, literka M, twoja kategoria. Można to zabrać na karnawał.
2: Maska.
0: Oczywiście.
3: Idealnie. Małgosiu, w takim razie przechodzimy do ciebie. Literka oczywiście ta sama. M, kategoria. Można to znaleźć w studiu.
4: Muzyka.
0: Muzyka, mikrofon. Jeden, jeden.
3: Monitor też są. Andrzeju, twoja kategoria. Coś płynnego.
2: Melasa.
0: Melasa? Wpiszcie na tę melasę. Jest melisa, ale melasa to nie słyszałem.
3: Melisa to jest właśnie...
2: Melasa jest taka lepka bardziej.
3: Tak, to jest taki substytut cukru, taki
0: naprawdę?
3: Czarny. No, melasa.
0: To jest płynne?
3: Tak.
0: Aha. No dobrze, 2-1 dla Andrzeja w takim razie.
3: No i fajnie, no i wracamy do Małgosi. Małgosiu, coś latającego.
4: Martin.
0: Oczywiście, 2-2, dogrywka.
3: Dobrze jesteście. Kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obydwojga. Jeżeli któryś z was zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i od tego momentu ma 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, kategoria dogrywkowa to tytuł piosenki.
4: Małgosia. Andrzej.
0: Małgosia pierwsza.
4: Małgoska mówi o mi.
0: Tak ci mówię, to jest tytuł piosenki.
4: Dupiaty.
3: Właśnie wręcz odwrotnie, Małgosiu. Rozpykałaś swojego rywala Andrzeja. W związku z tym masz do wyboru albo kubek, albo butelkę Daffy typu bidon.
4: Bardzo proszę o kubek.
0: Okej, okay, to dla Andrzeja butelka Daffy typu bidon. Cieszycie się, kochani?
2: Super, dzięki śliczne.
3: Dziękujemy wam bardzo i gramy. Muzyka numer 1 w Radiu Z, Damiano Dawid, The First Time. 18 minut po 22.

0: All right, patrz, nam się zepsuje, zepsuje nam się muzyka, to będziemy tak ciumkać. All right.
1: To teraz zamiast muzyki ciumkamy. 3, 4.
2: Już nie ciumkamy, reklamę muszę puścić. Reklama.
3: Reklama.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: I got a feeling to Black Eyed Peas w Radiu Z. Za 22 minuty będzie godzina 23. Proszę Państwa, to już w ten weekend, w niedzielę konkretnie, ruszamy z trasą Lato Z. Aha. Pierwszy koncert odbędzie się w Zielonej Górze.
1: A to dobrze, że mówisz. Wiesz, że Zielona Góra to kiedyś było niemieckie miasto i nazywało się Grünberg, czyli po niemiecku Zielona Góra. To było tak, wiesz co, że Roosevelt, Churchill i Stalin spotkali się w Jałcie i postanowili o nowym porządku świata.
0: Tak.
1: I Churchill mówi, że Polska taka biedna, dajmy im Grünberg, Gorzów i Wrocław, Breslau wtedy. A Stalin mówi, a co dla mnie? A oni mówią, to weź Lwów. I wtedy Lwów przestał być polski, ale dostaliśmy Zieloną Górę. I nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Wiesz, w Zielonej Górze jest żużel, a we Lwowie nie ma, ale kiedyś był.
0: A myślałem, że tylko we Lwowie jest żużel.
1: Tylko we Lwowie. No tak, nie tylko, w każdym razie. A gdzie będzie to Lato Z?
0: No w Zielonej Górze.
1: A gdzie konkretnie?
0: Będziemy na scenie, obok Filharmonii Zielonogórskiej.
1: Aha, tam,
0: dlaczego
1: obok Filharmonii Zielonogórskiej, czyli po niemiecku to była Filharmonia Grünbergowska.
0: Dokładnie tak. Zaczynamy po 18:00 i teraz uwaga, wstęp jest za darmo. Jak będzie za darmo po niemiecku?
1: For free.
0: Fry.
1: For fry.
0: For, no, fry zimmer.
1: Fry to smażone. Somber, back to friends w Radiu Z, kochani.
0: Jak będzie somber, somber po niemiecku?
1: Nie wiem.
0: Somber!
1: To jest program, co za wieczór, co za somber w Radiu Z.

0: Yeah, I'm so excited w Radiu Z. Za 10 minut 23 to jest czas na bezużyteczną ciekawostkę. Dawaj, dżingiel.
1: Ale się obśliniłeś.
0: Cicho. Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z. Uwaga, oto ona. We Włoszech jest fontanna, z której zamiast wody płynie darmowe wino 24 godziny na dobę. Znajduje się w regionie Abruzja w miejscowości Caldari di Ortona. Służy jako dar dla strudzonych turystów.
2: Wow, powiem ci, że poczułem się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo strudzony nagle.
0: No i ciao Italia, Cinek.

0: Godzina do północy. Tu Radio Z. Czas na ostatnie czwartkowe wiadomości, które ma dla nas Darek Klimczak.
1: Coraz więcej ekip strażackich idzie gasić wielki pożar lasu pod Warszawą. Jest wyrok dla mężczyzny, który planował zamach podczas koncertu Taylor Swift. Uwaga na przymrozki. To nie żart. Tej nocy może być naprawdę zimno. Powiem gdzie. Już prawie 500 strażaków gasi wielki pożar lasu pod Warszawą. Wojciech Kruczek, główny komendant strażaków, mówił wieczorem, że na miejscu jest ich już 400, kolejni jadą w 20 samochodach. Do gaszenia jest już być może nawet kilkadziesiąt hektarów lasów w powiatach wołomińskim i mińskim na wschód od Warszawy. Główną przyczyną szybkiego roznoszenia się ognia był wiatr, mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk, Piotr Serafin.
2: Niekorzystne warunki, jakie dzisiaj mamy, bardzo silny wiatr, spowodował, że pożar ten szybko się zaczął rozprzestrzeniać. Straże pożarne, które tutaj przybyły, próbowały go opanować w zarodku. Niestety ten wiatr spowodował to, że pożar przerzucił się na wierzchołki.
1: Wójt gminy Poświętne, Sylwester Niżnik, mówi z kolei o konieczności ewakuacji ludzi z powodu pożaru.
3: No mieszkańców już musimy ułamać na miejscowość Ołtakowizna, już dochodzi ogień, więc pojechały tam teraz dwa plutony.
2: Ołtakowizna, Rządza, to są wsie, które są najbliżej położone lasu. Tam dochodził już ogień, widać już zarzewia ognia.
1: Dodaje jeszcze Serafin, on uważa, że przyczyną pożaru było podpalenie. Dlaczego tak sądzi? Słuchajcie wiadomości Radia Z o północy. 15 lat więzienia za planowanie zamachu podczas koncertu Taylor Swift. Taki wyrok usłyszał dzisiaj 21-letni Austriak, który 2 lata temu przygotowywał ten zamach w Wiedniu. Więcej o tym teraz w relacji naszego niemieckiego korespondenta Wojciecha Hernesa.
4: Beran A. przyznał się do przygotowywania terrorystycznego ataku na uczestników koncertu Taylor Swift w Wiedniu latem 2024 roku. Chciał zaatakować uczestników koncertu nożami albo ładunkami wybuchowymi. Młody Austriak był zwolennikiem ugrupowania Państwo Islamskie, złożył nawet przysięgę wierności tej organizacji. Po udaremnieniu zamachu 2 lata temu odwołano wszystkie wiedeńskie koncerty Taylor Swift. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Wyrok w tej sprawie nie jest jeszcze prawomocny. Mamy kluczowe dni dla wartego 180 miliardów złotych programu SAFE. Do końca maja, więc w ciągu najbliższych 3 dni, ma być podpisanych ponad 50 umów na produkcję sprzętu i uzbrojenia dla armii. Szef MON-u, Władysław Kosiniak-Kamysz, ruszył na objazd zakładów, które zrealizują te dostawy. Pierwszą umowę podpisano w podwarszawskim Legionowie na zakupy dla cyberwojska.
5: Startuje wielka trasa SAFE, Polski bezpiecznej, Polski przygotowanej, Polski silnej. Przed nami kilkadziesiąt umów do podpisania zarówno przez Agencję Uzbrojenia, jak i przez komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, przygotowanych, finalizowanych.
1: Z programu SAFE skorzysta 10 tysięcy polskich firm. Połowa lekarzy zarabia powyżej 25 tysięcy złotych miesięcznie. 1% dochodzi nawet do 100 tysięcy. Na podstawie dokładnych informacji o zarobkach lekarzy zapadnie decyzja o wysokości podwyżek od 1 lipca. Dostaną je jedynie pracujący na etatach, informuje reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: Wśród rekomendacji dotyczących wynagrodzeń od 1 lipca pojawia się kwota prawie 13 tysięcy złotych brutto. To pensja minimalna dla lekarza specjalisty, która może wzrosnąć o ponad 1000 złotych. To jedynie propozycja, dlatego medycy spodziewają się, że podwyżki będą niższe, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej.
7: Zdajemy sobie sprawę, że to jest powyżej inflacji w tej chwili, więc jest to podwyżka statystycznie istotna, ale tak jakby docelowe kwoty, które uważamy, że lekarz w Polsce powinien zarabiać, to jeszcze nie jest to.
6: Z kolei pielęgniarki i fizjoterapeuci po studiach mogą zarabiać około 740 zł więcej.
1: Ministerstwo Zdrowia początkowo chciało, by te podwyżki weszły w życie na początku przyszłego roku. Południe i zachód Europy w objęciach potężnych upałów, a u nas najbliższej nocy przymrozki. Gdzie dokładnie i jak długo będzie zimno, to sprawdził reporter Radia Z Michał Dzieniński.
8: Północ, centrum i południe kraju, tam w nocy możliwe przymrozki. Konkretnie w pasie od Gdańska przez Łódź aż po Kraków, a także góry. Od Podhala po Bieszczady. Tam temperatura może spaść do 2 stopni. Jeśli mamy już kwiaty na balkonach, powinny wytrzymać, uspokoja ogrodniczka pani Magda.
9: Na balkonach zazwyczaj jest trochę cieplej niż w ziemi, bo jednak balkony zazwyczaj są osłonięte.
8: Na razie wszystko wskazuje na to, że przymrozki będą tylko przez jedną noc. Kolejnych na horyzoncie nie widać.
1: Weekend ma już być ciepły ze sporą dawką słońca. Jeszcze sport. Wieczysta drugim półfinalistą baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Ekipa z Krakowa awansowała, choć całą drugą połowę grała w dziesiątkę. To nie przeszkodziło jej wygrać z Polonią Warszawa 3-2. Wieczysta w finale zmierzy się z Chrobrym Głogów, który po rzutach karnych pokonał ŁKS Łódź. Mecz o ekstraklasę w tę niedzielę. Kolejne wiadomości wiadomości Radia Z. Za godzinę pracuje nad nimi Michał Krasucki. W nich, jak już mówiłem, o przyczynach pożaru lasu pod Warszawą.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Za godzinę będzie piątek i to będzie bardzo pogodny piątek. To znaczy jakieś chmury będą krążyły po niebie, ale nie powinno z nich raczej padać. Okay. Natomiast na termometrach bardzo fajne wyniki, do 26 stopni na południowym zachodzie.
0: Wow, to ekstra. A na wschodzie?
11: A na wschodzie 16. Okay. Ale to w końcu wschód.
0: Tak jest. 5 minut po 23:00. Tu Marcin Sońta i Michał Korościel. Kłaniamy się. Dance Monkey, Townsend, a i teraz w Radiu Z.

0: To the Moon and Back, na Księżyc i z powrotem, 16 minut po godzinie 23.
1: No i teraz pytanie, które nurtuje większość z nas. Ile par skarpet powinniśmy mieć w szufladzie?
2: 7.
1: Dobrze.
2: Naprawdę?
1: Znaczy przynajmniej 7. Tak twierdzą europejscy styliści.
2: O.
1: Tak, ale optymalnie powinniśmy mieć około 15.
2: Naprawdę? Tak, po co komu 15? Ja nie mam. Wiesz co, ja rozumiem 15 skarpet, ale 15 par bez sensu.
1: A 15 skarpet to wtedy jedna jest bez pary.
2: No tak, ale zawsze ci mogą amputować nogę, to wtedy masz tę jedną.
1: A słyszałeś o tym, że z ludźmi jest jak ze skarpetami? To czy będą razem, wyjdzie w praniu?
2: Dobre, Cidek. No nic, 15 par skarpet, okej, no jakoś tam mogę przeżyć. Ja mam 7 i jest gitara.

0: Everything I do it for you. 23 minuty po godzinie 23.
1: Ciekawostka taka. Co wsadzić na dno słoika, żeby ogórki małosolne były chrupiące przez cały tydzień?
2: Piętkę chleba.
1: Naukowcy zalecają liście wiśni,
2: o,
1: czarnej porzeczki,
2: aha,
1: winorośli,
2: o,
1: lub dębu.
2: A wszystko naraz?
1: Możesz, wtedy będą bardzo chrupiące.
2: Aha, a żołędzie? Albo kasztany?
1: Tak.
2: Aha, pieczone?
1: Możesz wsadzić też kaktus.
2: Oho.
1: Kokos, wydrę, kunę, drogę na ostrą rękę. Będą pyszne.
2: To, ale to chodzi o małosolne.
1: Tak,
2: a,
1: tak.
2: Mają być chrupiące.
1: A jak układać ogórki?
2: Pionowo.
1: I ciasno.
2: I ciasno.
1: Jak w życiu.
2: All right.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg Sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
9: Cześć, tu Przona. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Alanis Morissette i Ironic w Radiu Z. Za 25 minut będzie północ, proszę państwa.
1: Michał, co? Niesamowita historia.
2: Jaka, Marcin?
1: Czytam właśnie, że jeżeli zostawisz gigantyczne lustro 10 lat świetlnych od Ziemi, aha, i spojrzysz na nie przez teleskop, aha, to teoretycznie możesz spojrzeć 20 lat w przeszłość.
2: Ale numer, ja słyszałem inną lustrze, że jak pęknie ci lustro, to masz pecha.
1: Tak. Ale nie myślałeś o tym, jak spojrzysz 20 lat w przeszłość, co zobaczysz? Bo ja sobie siedzę w Radiu Z, wtedy tylko bez ciebie.
0: No, ale to czas. Ja też siedzę w Radiu
1: ale
0: Z.
1: Ale historia.
0: Ja też siedzę w radiu bez ciebie.
1: Dobrze, że nie zostawiłem tam lustra.
0: Tak.

0: Eddie Water, I Love My People w Radiu Z. To jest taka piosenka dla kierowców, którzy jadą teraz, być może gdzieś oko się przymyka i piosenka jest po to, żeby się nie przymykało. A jak się przymyka, kochani, to lepiej się zatrzymać. Chwilę odpocząć i ruszyć dalej. I żeby się nie zamykało, to teraz będzie DD w Radiu Z.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Dowcip dnia to jest znana formuła. Stałym słuchaczom Radia Z na koniec dnia jeden z nas ten dowcip opowiada, a drugi, który jest życzliwy wobec tego pierwszego, się serdecznie z tego dowcipu śmieje. Już nawet niezależnie od tego, czy ten dowcip jest śmieszny, czy nieśmieszny, a najczęściej jest śmieszny, prawda? Słuchamy, Cinek.
2: No dobra, to jadę. Rozmawia dwóch kolegów i jeden mówi do drugiego: co będziesz robił w weekend? No, wpierw to idę kupić sobie okulary, a później zobaczę.
3: Radio Z i już. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie

0: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Piątek, 29 maja, Michał Krasucki. Dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Trwa walka z pożarem lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Ogień objął już teren około 100 hektarów. Z ogniem walczy obecnie blisko 400 strażaków. Działania gaśnicze razem ze strażakami prowadzili policyjni lotnicy, wykorzystując specjalny zbiornik na wodę, tak zwany Bambi Bucket, o pojemności 3000 litrów. Śmigłowcem wykonali 31 zrzutów wody. Łącznie 93 tysiące litrów. Na miejsce docierają kolejne jednostki z całego województwa. Rano na miejsce dotrze grupa 100 żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej. Do tej pory ewakuowano 42 osoby. To mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Żądza, którzy spędzą noc w gminnej bibliotece. Przedstawiciele Straży Pożarnej nie mówią na razie o przyczynie wybuchu pożaru. Nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin nie wykluczył, że przyczyną mogło być podpalenie.
1: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który nadleciał i pierwszy zrzut dokonał, z tego co usłyszałem, to stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie, zwłaszcza, że mieliśmy w niedzielę również na terenie prywatnym tutaj były pożary, tylko oczywiście w mniejszej skali i w zarodku ugaszone.
0: Noc ma przynieść zmniejszenie siły wiatru i większą wilgotność. Będzie więc duża szansa, żeby pożar ograniczyć. Strażacy podkreślają jednak, że zmienność sytuacji może być ogromna. Przygotowywane są kolejne śmigłowce z policji i lasów państwowych, gotowe do ewentualnego dogaszenia. W związku z pożarem zamknięta jest droga numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Trwa ustalanie przyczyny pożaru w podpoznańskich Obornikach. Na miejscu spalonej ocynkowni policja prowadziła oględziny. Dwa zastępy strażaków przez całą noc pilnowały pogorzeliska, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Sprawdzaliśmy, czy na pewno w wyniku jakiegoś wiatru miejscowego nie wzniecił się z powrotem ten ogień. Wody popożarowe zebrane do zbiorników zostały przekazane właścicielowi do dalszej utylizacji.
0: Dzięki temu nie doszło do skażenia gleby i pobliskiej rzeki Warty. Spaleniu uległa hala o powierzchni 5000 metrów kwadratowych. W środku doszło do wycieku groźnych kwasów. Budynek w większości się zawalił. Straty zostały wstępnie oszacowane na 50 milionów złotych. Kopuła ciepła nad Starym Kontynentem zbiera tragiczne żniwo. Już kilkadziesiąt ofiar ekstremalnych upałów na zachodzie i południu Europy. Rekordowo wysokie jak na maj temperatury sięgają nawet 40 stopni. Ta jest głównie w Hiszpanii i Francji. Tam jest najwięcej ofiar ekstremalnych temperatur. Bardzo gorąco jest też we Włoszech, w Rzymie czy Bolonii czerwone alerty. Niespotykane, rekordowo wysokie temperatury także w Wielkiej Brytanii. U nas jest już wręcz tropikalne. Tropikalne lato, mówi Radio Z nasza słuchaczka z Londynu, pani Joanna.
3: Upały dochodzące do 37 stopni, co odczułam na własnej skórze. Okropnie. A w ogóle to lepiej w domu siedzieć, mało kto na ulicę wychodzi. Dzisiaj tylko 30 stopni.
0: Według Światowej Organizacji Meteorologicznej do 2030 roku czekają nas rekordowo wysokie temperatury. Średnia temperatura na świecie podniesie się o 2 stopnie. Wpływ na to ma też El Niño, czyli zjawisko powodujące ocieplenie oceanów. Miało być we wrześniu, ale będzie szybciej. Warszawski Sąd Okręgowy w lipcu zajmie się zażaleniem na decyzję o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. O przyspieszenie terminu wnioskowała prokuratura, ale początkowo bez powodzenia. Sąd lakonicznie w komunikacie poinformował jedynie, że zmieniły się plany urlopowe sędziów wyznaczonych do tego składu. Zgodę na tymczasowy areszt sąd wydał w lutym. To postanowienie zaskarżył obrońca byłego ministra, a sąd wyznaczył datę posiedzenia na 8 września z powodu po pierwsze bardzo obszernego materiału, z którym muszą zapoznać się sędziowie i wakacji. Terminy urlopów nakładały się na sprawę, musi rozpoznać 3 sędziów. I kiedy prokuratura wnioskowała o przyspieszenie terminu, sąd odmówił. Teraz, jak widać, zmienił zdanie, podobnie jak sędziowie, którzy mieli wyznaczone urlopy, ale jak wszystko na to wskazuje, zmienili plany. Bez prawomocnego orzeczenia o tymczasowym areszcie prokuratura nie zdecyduje się na wyznaczenie wystąpienie o ekstradycję byłego ministra, który od 9 maja przebywa w USA. I jeszcze najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych. Na jego czele nadal jest Koalicja Obywatelska, która w wyborach mogłaby liczyć na 38,89% głosów. Tak wynika z badania OGB. Drugie miejsce zajmuje PiS z poparciem nieco ponad 27%, a trzecie Konfederacja, na którą chce głosować 11,76% badanych. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica. Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego. Popularne miejskie tężnie solankowe mogą powodować ryzyko zakażenia bakteriami kałowymi, gromadzą grzyby i pleśnie, przyznaje Główny Inspektorat Sanitarny i wydaje wytyczne dla administratorów tych instalacji. Problem nagłośniła profesor Katarzyna Wolny-Kołatka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Od 5 lat prowadzi badania miejskich tężni. W rozmowie z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem wyjaśnia, że groźne patogeny namnażają się w zamkniętym obiegu solanki zanieczyszczanej przez ludzi i zwierzęta.
4: PiS potwierdził to, o czym ja już mówię od kilku lat, że miejskie tężnie solankowe nie działają prozdrowotnie. Nie mamy żadnych badań naukowych, które potwierdzałyby, że inhalacja w miejskich tężniach w jakikolwiek sposób przekłada się na poprawę stanu zdrowia.
5: Czy te wytyczne GIS-u rozwiązują problem?
4: Oczekiwałam, że będzie tam jasno napisane, w jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
0: GIS zaleca m.in. okresową wymianę solanki i regularne odkażanie instalacji tężni solankowych. Młodzi Polacy coraz częściej zaczynają dorosłe życie z długami alimentacyjnymi, informuje Krajowy Rejestr Długów. To osoby między 18 a 25 rokiem życia. Liczba takich dłużników wzrosła w ostatnim roku o ponad połowę. Łączny dług wynosi blisko 11 milionów złotych. Idą wakacje, a to dobry moment, żeby dorobić. Studenci chętnie wybierają pracę w handlu i sprzedaży. Niektóre stanowiska są bardzo atrakcyjne finansowo, mówi Przemysław Bogdański z firmy Kursor.
6: Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto, czyli w niektórych przypadkach przewyższać dwukrotność minimalnej stawki godzinowej.
0: Wśród takich stanowisk są promotor marki, tajemniczy klient czy przedstawiciel terenowy.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: A dzisiaj, bo dzisiaj już piątek, proszę Państwa, najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie i w Zakopanem po 16 stopni, a reszta kraju to już tak 20 albo więcej, 20 w Łodzi, 21 w Warszawie, 24 w Poznaniu, 26 będzie w Zielonej Górze i Legnicy, tam będzie najcieplej. Wszędzie słoneczko, na Suwalszczyźnie coś tam może pokapać, ale nie groźnie i przelotnie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Kilkuset strażaków i policjantów, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, drony i śmigłowce zostanie skierowanych od rana do walki z ogniem na Mazowszu. Jednak zanim nadejdzie świt, przed strażakami obecnymi na miejscu bardzo ciężka noc. Jak wiecie z Radia Z, niedaleko Wołomina płoną lasy. Służby szacują, że ponad 100 hektarów lasu jest opanowane pożarem, który, jak podkreśla zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, przestał się rozprzestrzeniać.
4: Wykonujemy oborania pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu, i bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
3: W czym strażaków ma wspierać WOT i sprzęt wojskowy.
4: 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i również będziemy mieli do wykorzystania bezzałogowy statek powietrzny Bayraktar do obrazu terenu działań.
3: Ale na tym nie koniec, jeśli chodzi o wsparcie z powietrza.
4: Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery.
3: Czyli samoloty gaśnicze, część z nich gasiła już pożar, ale ze względu na nadejście zmroku zostały odesłane do baz. Strażacy liczą, że w nocy wiatr się nieco uspokoi i ogień nie będzie się szybko roznosić. Ze względu na zadymienie konieczna była ewakuacja 42 osób. Na szczęście nikt w pożarze nie ucierpiał. Stany Zjednoczone przestrzegają Rosję przed realizacją jej zapowiedzi systematycznych uderzeń na Kijów. Przedstawicielka USA Tammy Bruce przypomniała w czasie Rady Bezpieczeństwa ONZ o obowiązku ochrony placówek dyplomatycznych. Bruce potępiła rosyjskie uderzenia jako niewytłumaczalną, niebezpieczną i barbarzyńską eskalację. Ostrzegamy Rosję przed przeprowadzaniem tak zwanych systematycznych ataków na Kijów, które grożą dalszą eskalacją i oddalają perspektywy pokoju. Z poważnym zaniepokojeniem odnotowujemy również widoczne lekceważenie przez Rosję ochrony zapewnianej placówkom dyplomatycznym i personelowi na mocy prawa międzynarodowego zgodnie z obowiązkiem prawnym i dodajemy, że dyplomacja i negocjacje to jedyna droga do trwałego pokoju. Are the only path forward towards lasting peace. Ambasador Ukrainy Andriy Melnyk poza kwestią rosyjskich bombardowań i ukraińskich uderzeń wewnątrz Rosji zwrócił też uwagę na utratę suwerenności przez Białoruś i ryzyko możliwej inwazji z północy. Zaznaczył jednak, że ma nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ambasador RP Krzysztof Szczerski wezwał, by państwa nie uległy rosyjskiemu terrorowi. Program SAFE wchodzi w kolejny etap. Wczoraj uroczyście zostały podpisane pierwsze umowy. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony cyberprzestrzeni. To dziejowa chwila, mówił Donald Tusk.
5: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na SAFE zagwarantowane. To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
3: Z unijnych pieniędzy będzie korzystać 10 tysięcy firm działających w Polsce. Wśród nich są m.in. Huta Stalowej Woli i Stocznia Gdańska. Grzegorz Schetyna ostro do urzędników Kancelarii Prezydenta. Nie mają pojęcia, jak funkcjonuje państwo i kto jest za co odpowiedzialny, mówi w Radiu Z polityk Koalicji Obywatelskiej. To jego komentarz do krytyki dotyczącej polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie. Prezydent zarzucił rządowi rządowi brak konsultacji w tej sprawie. Zapisy konstytucji bardzo wyraźnie mówią, kto prowadzi politykę zagraniczną. To strona rządowa, podkreśla gość Radia Z.
0: Mam takie wrażenie, że kancelaria prezydenta i jej urzędnicy cały czas chcą konkurować z rządem. Cały czas chcą udowadniać, kto jest ważniejszy i kto ma rację. Ale robią to w sposób absurdalny, bo sprzeczny z konstytucją. Oni uważają, że im się informacja należy, że są osobami, są instytucją, która nadzoruje politykę rządu, a tak po prostu nie jest.
3: Rząd liczy, że prezydent ratyfikuje traktat o współpracy podpisany przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii. Karol Nawrocki ratyfikację uzależnia od analizy treści tego porozumienia. Lex Kamilek 2.0 od dawna jest gotowy i czeka już tylko na decyzję rządu, który zdecyduje, czy nowe przepisy trafią do dalszych prac legislacyjnych. Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak przygotowała projekty zmian, które mają jeszcze skuteczniej chronić dzieci przed przemocą i dać im realny głos w systemie. Wśród propozycji są szybsza wymiana informacji między instytucjami, obowiązkowe rozmowy z dziećmi oraz powoływanie sztabów kryzysowych po śmierci dziecka. O tym, co dalej z projektem, reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
6: Rzeczniczka Praw Dziecka jest dobrej myśli. Rozmawiała już z minister Katarzyną Kotulą, odpowiedzialną w rządzie za ochronę dzieci. Na początku czerwca kolejne spotkania.
7: Bardzo bym chciała, żeby to się udało w tym roku.
6: Mówi Monika Horna-Cieślak. Jak podkreśla, dzieci nie mogą czekać, bo choć Lex Kamilek działa, wymaga zmian, by skutecznie chronić. Kluczowe ma być zobowiązanie urzędników i pracowników opieki społecznej do rozmowy z dziećmi, które mogą być ofiarami przemocy, ponieważ wciąż nie ma takiego wymogu. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Śledczy czekają też na uzasadnienie wyroku sądu w Częstochowie w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka, która wstrząsnęła Polską. Na początku maja ojczym chłopca za znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Prokuratura zapowiada apelację i domaga się surowszych kar. Prawie 13 tysięcy złotych brutto, tyle od 1 lipca ma wynosić pensja minimalna dla lekarza specjalisty. To wzrost o ponad 1000 złotych w porównaniu z tym, co dostaje dzisiaj. Podwyżka czeka jeszcze tylko na zielone światło Ministerstwa Zdrowia. Przypomnę, że chciało ono, by pensja ta wzrosła, ale od przyszłego roku. Lekarze z roku na rok zarabiają coraz więcej, dlatego coraz mniej z nich chce wyjeżdżać za granicę, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej.
8: To tak naprawdę trzeba powiedzieć, ograniczyło w znacznym stopniu zjawisko wyjazdów. Liczba wniosków, które my jako samorząd wystawiamy, które lekarz musi zdobyć, żeby móc pracować za granicą, po prostu znacząco spadła na przestrzeni ostatnich lat.
3: Jak powiedziałem, 13 tysięcy to wynagrodzenie najniższe. Połowa lekarzy w Polsce zarabia jednak powyżej 25 tysięcy złotych.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Ewakuacja mieszkańców, kilkadziesiąt zastępów straży w akcji. W powiecie wołomińskim na Mazowszu płoną lasy. Ogień objął już teren 100 hektarów. Pożar, zwłaszcza na początku, rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Z dwóch powodów. Porządnego deszczu nie było tu od tygodni, a do tego dość mocno wiało. W szczytowym momencie z ogniem walczyło blisko 500 strażaków. Teraz ci pilnują, by ogień nie rozprzestrzenił się na kolejne obszary. W pobliskim Stanisławowie zorganizowano miejsce dla tych, którzy ze względu na zadymienie musieli opuścić swoje domy. W tej chwili w budynku szkoły jest 6 osób, mówi w rozmowie z OK FM burmistrz Stanisławowa Kinga Sosińska.
3: Policjanci i nasi tutaj też przedstawiciele zarządzania kryzysowego chodzili do każdego z domów i prosili mieszkańców o opuszczenie swoich posesji. Około setki osób z Ołdakowizny wyjechało, czy do rodzin, czy do Warszawy, bo to jest też taka miejscowość działkowa, więc tam jest dużo działkowiczów.
2: To jednak na razie środki ostrożności, bo żadne gospodarstwo nie zostało objęte ogniem.
3: Jeżeli chodzi o posiłki, to też oczywiście zostały zorganizowane. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że jedzenie plus chleb, kiełbasa, te podstawowe rzeczy, które potrzebne są do nakarmienia naszych mieszkańców, no zostały zaspokojone.
2: Jak zapowiadają lokalne władze, punkt w Stanisławowie będzie czynny tak długo, jak będzie to potrzebne. A jeśli chodzi o drogi, w związku z pożarem zamknięta jest droga numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Spór o traktat w sprawie obronności między Polską a Wielką Brytanią. W Londynie podpisali go premierzy obu krajów, ale wcale nie jest pewne, że na jego wejście w życie zgodzi się Karol Nawrocki. O grożącym nam dyplomatycznym skandalu z Sejmu reporter Radia Z Tomasz Kubat.
4: Tak ważne umowy Zjednoczone Królestwo ma tylko z Francją i Niemcami. Czy Polska sama chce wykluczyć się z takiego grona? Pyta szef Sejmowej Komisji Obrony Andrzej Grzyb z PSL.
5: Wielka Brytania jest ważnym partnerem w ramach NATO, tym bardziej, że jest to państwo też, które posiada swoje własne siły nuklearne.
4: Ten traktat niewiele konkretnego wnosi, odpowiada poseł Andrzej Śliwka z PiSu, a na pewno taki dokument powinien przed podpisaniem być dokładnie skonsultowany.
6: Współpraca z prezydentem jest czymś dobrym, obrażanie pana prezydenta nie jest właściwym kierunkiem.
4: Na pytanie, czy w tej sytuacji Karol Nawrocki powinien odmówić ratyfikacji umowy, poseł nie chciał wprost odpowiedzieć. W Sejmu Tomasz Kubat, Radio Z.
2: W ramach podpisanej umowy Polska i Wielka Brytania mają wspólnie szkolić wojska, dzielić się zdolnościami obronnymi, czy współpracować przy produkcji zaawansowanej broni. Wejście Europy do rozmów z Rosją to pułapka. Nie możemy dać się w to wciągnąć. To stanowisko szefowej unijnej dyplomacji. Temat rozmów z Kremlem wraca. Władimir Putin wskazał nawet swoich faworytów do roli mediatora. Mimo że dla Unii to temat nie do przyjęcia, nieoficjalne rozmowy na nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów wspólnoty trwają. O szczegółach Grażyna Wiatr.
7: Putin wskazuje na byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, z którym ma bliskie stosunki, ale ze strony Europy to w ogóle nie wchodzi w grę. Pojawia się propozycja za to prezydenta Finlandii czy szefowej unijnej dyplomacji. Kaja Kallas jednak wskazuje jasno. To pułapka. Musimy być zjednoczeni jako Europa. Według szefowej unijnej dyplomacji ostatnie intensywne ataki Rosji na Kijów pokazują, że Putin nie ma innego narzędzia jak sianie strachu. Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Rosja kolejny raz ostrzegła wszystkie kraje, żeby wycofały swoich dyplomatów z Kijowa. Europejskie państwa odrzuciły to wezwanie. To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, zmiany mają poprawić komfort i bezpieczeństwo rodzących i dzieci. To oznacza, że w każdym szpitalu opieka nad dzieckiem i przyszłą mamą będzie taka sama. Kobiety mają mieć zagwarantowany m.in. dostęp do psychologa czy znieczulenia podczas porodu. Jak mówi Radio Z profesor Marek Gogacz, lubelski konsultant ginekologii i położnictwa, chodzi o więcej empatii.
8: Będziemy się teraz bardziej wsłuchiwać, rozmawiać z tą kobietą, także już od wczesnych etapów ciąży kobieta będzie pod opieką położnej, będzie edukowana, będą przedstawiane programy profilaktyczne.